0: Take me out the right way.
1: Don't smoke rock. Don't smoke rock.
2: Jeszcze zanim minęła godzina druga, Earl Sweatshirt zarapował nam o swojej potrzebie miłości w utworze Gamma, a później Smoke Deza i Pete Rock z gościnnym udziałem Mac Millera Until Then. Ostatni numer z wydanej w 2016 roku płyty Don't Smoke Rock. I Smoke DZA albo Deza to jest człowiek, którego ksywka pochodzi od Smokeya z klasycznej komedii Friday, piątek, i tutaj dobrze pasuje ten temat przewodni do utworu Until Then. Również jedna ze zwrotek nieodżałowanego kolejnego już na tej zbiórce, ale niestety rap jest dyscypliną, w której dosyć wielu jej reprezentantów odchodzi z tego świata przedwcześnie. Mac Miller również pożegnał się z tym globem za sprawą substancji, które spożywał, zupełnie nie tych, o których przed chwilą rapował w utworze Until Then.

0: A my dalej przemieszczamy się tym tropem rzeczy współczesnych, acz pełnymi garściami czerpiących z lat 90. i tej klasycznej ery rapu, która mnie wychowała, dlatego cieszy mnie to, że ktoś ją kreatywnie reinterpretuje, a nie tylko powtarza, nawet jeśli to było 10 lat temu.
1: I'm in the new BM, bumping brand Nubian. Cue of Pengin, the super slim. The exclusive, elusive prince. Excuse my French, I cop Peruvian. And rock the Cuban link, Kier Tucky Dookie in. I'm the

Mogdeza i Pete Rock, album sprzed 10 lat, i Sonny Jim, również album sprzed 10 lat, nazywał się Muddy in My Malbec i właśnie z niego pochodził utwór Scramble z gościnnym udziałem Dasha, nowojorskiego rapera. A Sonny Jim, co można usłyszeć w tym, jak rapuje, jest Brytyjczykiem o hinduskich korzeniach, inspirował się legendarną postacią angielskiej sceny, czyli Skinny Manem. Zaczynał u boku równie klasycznego brytyjskiego rapera Jesta, a dziś jest chyba dla wielu osób bardziej reprezentantem tego amerykańskiego klasycznego

0: sympatyzującego podziemia, bo nagrywa z reprezentantami Griseldy, z Rockiem Marciano, na bitach Madliba. Nawet swego czasu miał utwory z MF Doomem, dopóki jeszcze ten żył. Nie pamiętam, czy ma jakiś utwór na bicie Alchemista, ale bym podejrzewał, że może tak być. Natomiast Alan Mamman właśnie wypuścił nową epkę i z niej Beat Like a Key.
1: You know what I'm saying? Everything falls into place. Once you hear a beat, be like a key to a door. It opens the door. And once you get in the door, you know, you do whatever.

0: Listen, I'm about to get an iced out chain. I say matcha, green diamonds.
1: So truthfully, did you ever think that becoming an entertainer would be like this?
2: No, not at all.
1: And we know you're putting together a tour. Not that you're trying to bear with us. Just out of breath. Just about out of sight. Getting ready to say goodnight. Any last words to the new rappers in the audience?
2: Well, good luck. And persistence always overcomes resistance.
1: Couldn't have said it better if I said it myself.
3: Beat like a key, czyli beat jak klucz, beat, który otwiera drzwi. Alchemist i 2 Chainz z epki Alchemista Liquid Form. Na niej też gościnnie Big Daddy Kane, Conway czy Boldy James. I tutaj to zastanowienie Alchemista nad tym, jaki musi być beat, mi gdzieś się przypomina w jednym z wywiadów Alan Maman, jak się naprawdę nazywa ten klasyczny producent, mówił, że główną rolą beatu jest to, żeby raper czuł się na nim komfortowo, a jednocześnie żeby ciągnęło go w taką stronę, w której jeszcze nie był, żeby z jednej strony zapewnić mu bezpieczeństwo i taki styl, który jest dla niego charakterystyczny, a trochę go wyciągnąć z tej strefy komfortu. No i niesamowicie się to Alchemistowi udaje, wręcz alchemikiem tego typu rozwiązań jest i tutaj współpraca z 2 Chainzem jest tego wprost idealnym przykładem. Zeszłoroczny krążek Life is Beautiful z Larrym Junem i teraz ten utwór. To jest a propos tego wcześniejszego

0: zastanowienia nad tym, że niektórych producentów i raperów bym ze sobą nie zestawił, a finalnie wychodzi na to, że pasują do siebie wręcz wybitnie. To 2 Chainz dzięki Alchemistowi zyskał nowe życie. Natomiast ten beat, co za chwilę poleci, to jest kluczem, otwiera drzwi, bramy, serduszka otwiera przede wszystkim już po tych 17-18 latach od premiery.
1: Hey. Peace, peace, peace, peace, peace, peace. Power. Power.

0: little pop buddy, little pop buddy, little pop buddy, keep on rocking you.
1: Keep on rocking, Mos Def, znany dzisiaj lepiej jako Yasin Bey, też ponoć ma płytę już gotową na bitach Alchemista, ma się nazywać Forensics i nie wiadomo kiedy wyjdzie, podobnie jak płyta Alchemista z Eryką Badu. Natomiast ten utwór Auditorium na bicie Madliba z gościnnym, wspaniałym zupełnie udziałem Slick Ricka, ukazał się w 2009 roku na albumie Ecstatic, czyli czwartym solowym krążku Mos Defa, który ledwie tydzień temu doczekał się reedycji z dwoma dodatkowymi utworami, ale ja pomimo tego, że ciekawe i fajnie odkryć rzeczy, których się nie słyszało z sesji, która jest bardzo klasyczna, to akurat wybrałem utwór chyba najbardziej znany z tego albumu. Być może niedocenionego trochę w momencie premiery albumu. Pierwszy Mos Def to jest żelazna klasyka, a później następne jego albumy już różnie były oceniane, bo Yasin Bey to jest człowiek, którego ciągnie w bardzo różne strony i za każdym razem chyba jak najwięcej tych stron na każdej swojej płycie chce zaprezentować. Być może dlatego krążek z Alchemistem się opóźnia, natomiast Ecstatic po 17 latach od premiery warto sobie odświeżyć, bo to świetny album jest i rap może nie dla bardzo małej liczby osób, ale dalej w takim podejściu do sprawy chyba rap dla niszy, tak jak zaraz nam zarapuje francuski jeden MC. Rap dla niszy, nie dla bogatych, dla niszy.
2: C'est pas du rap de riche, c'est du rap de niche. Faites place au maître de cérémonie, serrez vos miches. Frérot, c'est mieux tu triches, épargne-nous ton speech. Faites place au maître de cérémonie, faites les bonnes.

0: J'aime bien tout Whippin, mon rap c'est une haruta. Sur le rythme c'est bim bim, je fais lire à mon avocat.
1: Niepostrzeżenie przenieśliśmy się do Francji i dwa utwory z dwóch nowych albumów bardzo zasłużonych w bojach klasycznych raperów z tamtejszej sceny. Najpierw Basta Flex, czyli reprezentant składu For My People swego czasu, tej odnogi NTM, której dowodził Kool Shen. Wydał Basta Flex niedawno nowy krążek Ochos i z niego właśnie utwór Rap de Niche, a później Aketo i Kalota, tytułowy numer z nowego solowego krążka rapera znanego z grupy Sniper. I wydaje mi się, że w ogóle coś jest na rzeczy z tym, że we Francji coraz więcej wychodzi albumów i z jednej strony klasyków tamtejszej sceny i z drugiej strony nieporównywalnie młodszych ludzi, którzy nawiązują też do tych brzmień, które jakiś czas temu już przeminęły i przykryła je nowa fala syntetycznego, nieporównywalnie bardziej drillowego, trapowego, francuskiego rapu. Tam zresztą ta scena jest tak duża, że właściwie jak na każdej innej dzisiaj każdy znajdzie coś dla siebie, ale coś jest na rzeczy z

tym renesansem klasycznych brzmień. Gadaliśmy o tym między innymi z Tymkiem prowadzącym portal rapfrancuski.pl kilka tygodni temu na zbiórce i można znaleźć na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji nagranie z tej naszej dwugodzinnej rozmowy z jakąś krótką też prezentacją kilku utworów z okolic Sekwany i też dalej na południe gdzieś z Marsylii. A my tymczasem przez kanał La Manche, bądź jak druga strona bardziej woli British Channel, wybieramy się na wyspę.

0: onto the watch to see the ring that I'm rocking.
1: Digital.
2: Lemoncherry, czyli nowy Jada C z gościnnym udziałem John Glacier. Album Holy Groove ukazał się chwilę temu i wydaje mi się, że ten utwór konkretny zamyka ten album Jada C z południowego Londynu, wpisujący się dosyć

ładnie w ten cały międzygatunkowy nurt, który już jest bardzo dobrze rozpoznawalny na całym świecie i jest kolejną falą takiej bardzo lokalnej i zakorzenionej w brytyjskiej tradycji muzycznej odsłonie rapu, tudzież brzmień jakichś około miejskich, około rapowych w zupełnie nowej formie. Nie jest już to grime, nie jest to road rap, nie jest to drill. Jest to coś nowego, a gościnnie tutaj John Glacier, która w zeszłym roku wydała swój debiutancki krążek Like a Ribbon, który leciał niejednokrotnie na zbiórce z podwórka i do powrotu do niego bardzo serdecznie zachęcam, bo to jedna z moich ulubionych płyt 2025 roku, a my tymczasem z Wielkiej Brytanii z powrotem do Stanów.

Evil Gianni i dwa wycinki z jego najnowszego albumu Heaven's Gate Volume 2. Pierwsza część wyszła w 2024 roku, teraz czas na drugą. I przy tej okazji muszę napomknąć o tym, że Servgang, czyli ekipa, na której czele chyba koniec końców stoi Evil Gianni, wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu w Katowicach. Wystąpi tam również Earl Sweatshirt, który przewinął się przez zbiórkę chwilę temu. I to w ogóle wszystko się bardzo ładnie łączy, bo Earl Sweatshirt nagrał z Mike'iem w tym roku płytę całą na bitach Servgangu. John Glacier, która przed chwilą śpiewała i rapowała, też miała do czynienia z produkcjami Evil Gianni i całego Servgangu. No i ja tam na pewno pod głośnikami na tym OFF Festiwalu będę sobie stał i machał głową, a w tych dwóch konkretnych utworach, które poleciały, to w Sneaky rapował Happy Drunker z Filadelfii, a w Moonlight Real Young Feel z Connecticut, a my tymczasem dalej do Chicago. No, I take a slide. Boy, you can hide. Slide, slide, slide. No, my team gon' slide, boy, you cannot hide, boy, free your mind. Slide, slide, slide.

Ty Era, Footwork Crew i DJ Lucky w utworze Slide, czyli jedynym rapowanym utworze na składance On Life Volume 4, czyli najnowszym wydawnictwie ekipy Tech Life, która nie jest rapowa, jest jukowa, jest footworkowa, kontynuuje chicagowskie tradycje połamanego, przyspieszonego house'u i tamtejszej sceny klubowej, która od zawsze lubiła wyjść na ulicę i tam potańczyć, i właśnie o tym mniej więcej mówił utwór Slide, który wyprodukował DJ Money. A skoro jesteśmy przy tych wątkach nie do końca rapowych, to jest taki jeden producent z Kalifornii, który z rzadka, bo z rzadka, ale lubi czasem chwycić za mikrofon.

Rejsza i Shall Ain't, czyli Share i DJ Haram z albumu Critical Thought wydanego przez Backwoods Studios, a wcześniej ten rapujący producent to oczywiście Flying Lotus i jego hip-hopowe persona, Kapitan Murphy z gościnnym udziałem Little Smoke, album Mudhole. A dzisiejsza zbiórka z podwórka już w tym momencie dobiega końca. Jakby Państwo chcieli coś do mnie napisać, to mail zawsze ten sam, zbiórka@polskieradio.pl. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, ja się nazywam Filip Kalinowski, pożegnam się z Państwem utworem Mata Proxy, czyli rapera i producenta z Minneapolis w Minnesocie, który właśnie wypuścił debiutancki mixtape Trojan Horse, to się nazywa, a w tym konkretnym utworze jeszcze gościnnie się pojawia Current Joyce i Never Goodbye. Utwór nosi tytuł God, a ja się żegnam z Państwem. Pozdrowienia i powodzenia.

0: autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Wspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: I to się nazywa muzyka na rozbudzenie. Jak ten tydzień pędzi? Jakże szybko wakacje zasuwają? 4 minuty po godzinie 5.
1: Trójkowy budzik.
0: Szczególnie szybko te wakacje zasuwają, jak ktoś na urlopie, tak, tak. A ktoś, kto jeszcze przed urlopem, to ten najpiękniejszy czas. No to tych wszystkich Państwa, którzy i być może także już po urlopie. Witamy serdecznie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry Państwu.

Melen Sebastian na dobry początek naszego wtorkowego spotkania. 8,5 minuty po godzinie 5. Tak jak przed chwileczką w tytule piosenki, kolejny słoneczny dzień przed nami. No i tak też dziś będzie, choć już upalnie, to więcej chmur, deszczu, także z gradem, to już w prognozie pogody, żeby nie wyprzedzać. Co w kartce z kalendarza? Oczywiście ten nasz i Państwa ulubiony kalendarz muzyczny zapowiedzi nowego dnia. To co po godzinie 6 w porannej audycji. No i mam nadzieję dużo tej słonecznej muzyki na rozpoczęcie nowego dnia. Teraz przed Państwem Susan Vega.

Wtorek, 30 czerwca przed nami. Słońce obudziło się niecałą godzinę temu, zajdzie po 21:00. No i wciąż jeden z najdłuższych dni w roku przed nami potrwa 16 godzin i 43 minuty. Dziś imieniny Emilii, Lucyny i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Chciałem powiedzieć gorące życzenia imieninowe. No niechby tam, dziś już o poranku troszkę chłodniej.

chłodniej, to znaczy, no wczoraj o tej porze było 28, dziś już tylko z tej perspektywy możemy powiedzieć 24 stopnie. Teraz kwadrans po godzinie 5, trójka i trójkowy budzik, no i muzyczny trójkowy kalendarz. Rozpoczniemy od wspomnienia Cheta Atkinsa.

Michael Tatkins w muzycznym trójkowym kalendarzu na wspomnienie artysty w rocznicę jego śmierci. Przypomnijmy, zmarł ćwierć wieku temu.

niezwykły amerykański muzyk. No a co jeszcze w kalendarzu? W 1922 roku urodził się Milan Białoszewski, poeta i prozaik. W 1929 urodził się Jan Łomnicki, scenarzysta i reżyser, zmarł w roku 2002. Równo 80 lat temu Głosuj trzy razy tak wzywała komunistyczna propaganda w dniu referendum ludowego, a na skutek sfałszowania wyników głosowania przez władze według oficjalnych danych większość społeczeństwa poparła reformy, tak zwane trzy razy tak. W 1957 roku założono Polski Związek Piłki Siatkowej, a równo 50 lat temu wiece pod hasłem potępienia Warchołów i Wiszycieli oraz pełnego poparcia dla Edwarda Gierka były oficjalną reakcją na protesty przeciwko podwyżce cen. Rok 1976. W 1983 Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta zdobyła Broad Peak w Karakorum, a w roku 1996, a więc równo 30 lat temu, w kopalni soli w Wieliczce zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. W muzycznym trójkowym kalendarzu nie tylko urodziny czy rocznice śmierci artystów, ale także rocznice, no choćby jak teraz, ukazania się albumu trzeciego studyjnego True Blue Madonny. To był rok 1986.

Tak było 40 lat temu. Wtedy to ukazał się trzeci album Madonny, Trublo, na tym właśnie krążku Papa Don't Preach. 25 minut po godzinie 5. Oczywiście wspominamy jeszcze jedną datę w kalendarzu, takim powiedziałbym niezwykłym, no można by powiedzieć motoryzacyjnym. W 1983 roku zakończono produkcję legendarnego samochodu Syrena. Wtedy to z taśm bielskiej fabryki samochodów małolitrażowych zjechała ostatnia 105, nazywana Królową Polskich Szos. No, cieszyła się niezwykłą popularnością ze względu na wysokie zawieszenie, prostą konstrukcję. Popularne syrenki trafiły nie tylko pod strzechy, bo w latach 60. uczestniczyły nawet w rajdach Monte Carlo, jednak, no, jak można było się spodziewać, bez większych sukcesów. No, ale stanowiły polską myśl techniczną, produkowano je przez 26 lat. I tak sobie myślę, że współcześni fani syrenek, pewnie tworząc dobre ponad 20 lat temu prężnie działający klub miłośników tych aut, restaurując stare samochody, organizując loty i rajdy także poza granicami kraju, podtrzymują te właśnie myśl, wspomnienia o legendarnej syrence. Aż niebiesko z tyłu się zrobiło. I poszła skarpeta. 26 minut po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza. Zdecydowanie przyjemniejsze dźwięki teraz Dire Straits na urodziny, które obchodzi Hollins.

Jest 5:30. Na przeciwległych krańcach Polski, dziś na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie, dziś w miarę pogodnie, słonecznie. W pozostałych regionach też, ale może się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południu i wschodzie możliwe burze, także z gradem, a najwięcej opadów dziś w rejonach podgórskich, na południu Małopolski i Górnego Śląska. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie na razie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, no a po południu, jak mawia klasyk, będzie ruść. Dziś od 22 stopni na wybrzeżu, 26 na północy i zachodzie, 33 stopnie na wschodzie, w centrum koło 30, a najwyższa temperatura dziś na południu do 36 stopni Celsjusza. Gorąco, choć jak Państwo przekonują, schłodziło się, schłodziło, no i bardzo dobrze. Sygnały m.in. poranne w sprawie właśnie pogody i temperatury. Witam, właśnie za moment szykuję się do pracy, pozdrawiam z Wrocławia, to od pana Marcina. Bardzo dziękujemy. Upominek muzyczny dla wszystkich, którzy już się obudzili po godzinie 5:30 i to także z muzycznego kalendarza urodziny. 47, który obchodzi dziś Andrew Barrows, perkusista Resonate.

Andy Barrows na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami dla wszystkich świętujących. Za 26 minut szósta.

Są chmury i jest przyjemny chłód. Chłód no, po 39 stopniach. Prawdziwa ulga. Pozdrawiam ze Zgorzelca pani Renata. Przez cały weekend pięknie gorąco. No a dziś gorące pozdrowienia. No i sygnały także od pani Marii. Wspomnienie z kalendarza osobliwego. Wspomnienie syrenki. 104, 105, 105 Elki. Kość słoniowa, a ta druga to żółtko. No niech by było. O kolorach, no jeśli rozmawiamy, to Holandia, Maroko, 120 minuta spotkania na mundialu, 1-1.

0: Medziu na dobry początek nowego dnia. 17 minut pozostało do godziny 6. Halo, dzień dobry, proszę pana, jeszcze nie ma karnych.
1: Zaraz będą.
0: Robert Grzędowski, normalnie prorok jaki, czy co?
1: Ale powinien pan mnie telewizor ustawić przed oczami. Teraz się muszę odwracać i nie będzie mnie słychać.
0: I tam
1: no dobrze, jeszcze nie strzelają.
0: Jeszcze nie. Przypomnijmy, Holandia, Maroko. 1-1, no i zaczną się karne za chwilkę. Czy Holendrzy podzielą los Niemców? Prorok jaki,
1: czy co? Właśnie chyba nie jestem prorokiem. Nie wiem, ale kibicuję Maroku.
0: Pewnie do tego tematu.
1: Marokowi.
0: Ten tematowi jeszcze wrócimy w poranku.
1: Wrócimy właśnie, w porannej audycji. O piłce nożnej też będziemy mówić, bo Robert Lewandowski oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Połączymy się ze specjalistką od amerykańskiej ligi MLS, Kasią Przepiórką, by porozmawiać o tym, czy Robert Lewandowski wkracza do tych rozgrywek już ze statusem gwiazdy. No i będzie brylował na tych amerykańskich boiskach.
0: Będzie wchodził jako gwiazda, a będzie wychodził jako legenda.
1: Bardzo,
0: to było piękne,
1: tak, bardzo możliwe. Tak. Ciekawe jest to, że czytałem wczoraj informację o możliwym pierwszym meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire i to będzie mecz, jeśli to będzie ten z drużyną z Vancouver, to o 2:30 w nocy. Także mundial nas przyzwyczaja. Robert Lewandowski będzie kontynuował tę tradycję.
0: Fajnie, będzie co oglądać.
1: Nocnego oglądania, dokładnie.
0: Może i karny, może to będzie ten szybki
1: mecz. Ale porozmawiamy dziś także z Pawłem Łozińskim, reżyserem, dokumentalistą, który został zaproszony do Akademii Filmowej Amerykańskiej, by decydować jako jeden z członków tej Akademii o Oscarach.
0: No i super, Oscarowa
1: Ciekawe,
0: rola.
1: Czy się zgodził, bo dostał zaproszenie, ale czy się zgodził, to wyjaśnimy, sprawdzimy po 7:00.
0: A więcej po 6:00 w poranku u Roberta Grzędowskiego.
1: Tak jest.
0: Dobra, zaczynają się karne.

No, pierwsza brama nie do obronienia w boczną siatkę. Holendrzy bardzo ładnie, no ale Maroko poza światło bramki. Później Holendrzy w słupek, lewy słupek. Co to się dzieje? No ale podejrzewam, że presja już jest coraz większa, by wyjść z grupy, znaleźć się w kolejnym etapie mundialu. Holandia, Maroko, no i kolejny to z kolei będzie czwarty, dobrze liczę? Czwarty rzut karny. Oj, o, broniony, nie obroniony. Padło, 1-1.

No, te karne. Holandia, Maroko chyba przejdą do historii. Kolejny nietrafiony w ogóle światło bramki strzał Holendrów, no a teraz słupek Marokańczyków. 2-2 w karnych. No, ciekaw jestem, jak to dalej się rozstrzygnie. Śledzimy losy tego, co dzieje się na Mundialu. Na trójkowym budziku 8 minut pozostało do godziny 6. Po McCartney teraz.

Jednak Maroko po rzutach karnych wygrał z Holandią na mundialu. No i tych emocji mundialowych z pewnością nie zabraknie, także w porannej audycji zapraszamy do trójki i omówienie również rzutów karnych i tych

wczorajszych i tych przed momentem w krótkiej piłce. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. Za 5 minut o 6 serwis, po godzinie 6 Robert Grzędowski, jego poranna drużyna. A my dziękujemy za dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia życzymy, bo tych burz z gradem ma być sporo, więc proszę na siebie uważać. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia raz jeszcze. Do usłyszenia, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
1: Latem, latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka.
4: I słońce.
1: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
3: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz. Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
3: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
6: Justyna.
3: Mateusz.
4: I Michał.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
1: Lekarz sygnalista w sprawie Szpitala Południowego złożył obszerne zeznania w prokuraturze. Afrykańskie upały i gwałtowne burze. Straż pożarna ma pełne ręce roboty. Z Barcelony do Chicago.

0: Panie lekarza sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego, w zeszłym tygodniu były ordynator chirurgii w warszawskim szpitalu południowym, odmówił składania zeznań. Wczoraj sygnalista w sprawie Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u, już odpowiadał na pytania śledczych, a w prokuraturze był też Paweł Turski.
1: W prokuraturze okręgowej dr Emil Jędrzejewski pojawił się z pełnomocnikiem. Doktor nie rozmawiał jednak z mediami.
2: Zostawcie pana doktora, pan jest zmęczony.
3: Bardzo obszerne złożył pan doktor zeznania. Szczegółów nie możemy ujawniać.
1: Mówił pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego, mecenas Tomasz Jędrasiak. Prokuratorzy prowadzący śledztwo są zadowoleni z przebiegu przesłuchania. Ich zdaniem było wręcz bardzo produktywne. Zeznania zrodziły konieczność podjęcia kolejnych kroków, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
4: Lista świadków wydłuża się, biorąc pod uwagę dodatkowe informacje, które zostały przekazane prokuratorom. Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji ze szpitala południowego.
1: Dokumentacja będzie zabezpieczona możliwie jak najszybciej. W tym tygodniu rozpoczną się też przesłuchania kolejnych świadków. W najbliższym czasie za to prokuratura nie planuje ponownego przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego. Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio.
0: W związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę, Straż Pożarna interweniowała wczoraj ponad 350 razy. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej mówi, że działania polegały m.in. na pomocy pasażerom podczas utrudnień pociągowych wywołanych upałem.
5: Począwszy od pożarów poprzez zasłabnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
0: Strażak zwrócił również uwagę na 80 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Podtruło się 11 osób. Pomimo tego, że Czad kojarzy się z sezonem grzewczym, jest również groźny podczas upałów, gdy nie otwieramy okien. O rozwagę nad wodą apelują z kolei ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszy weekend wakacji był tragiczny. Tylko w niedzielę utonęło w Polsce 17 osób. Dlatego Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR-u przypomina, że nie każdy moment jest dobry na kąpiel.
6: Kiedy wisi czerwona flaga na kąpieliskach albo kiedy widzimy falę, która załamuje się z łoskotem, nie wchodźmy do tej wody, bo jest po prostu niebezpiecznie.
0: Co roku w Polsce tonie kilkaset osób, olbrzymia większość ofiar to mężczyźni. Wśród głównych przyczyn wymienia się kąpiel na plażach niestrzeżonych i wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. W 2035 roku polska kolej ma być jak szwajcarska. Ministerstwo Infrastruktury i zarząd spółki CPK zapowiadają tzw. horyzontalny rozkład jazdy, w którym pociągi jeżdżą często i regularnie, docierają do każdego powiatu i umożliwiają wygodne przesiadki. Piotr Rachwalski, wiceprezes CPK, mówi, że horyzontalny rozkład jazdy dla podróżnych oznacza łatwość korzystania z pociągów.
7: Powtarzające się stałe trasy, przesiadki wygodne, drzwi w drzwi w ramach jednego peronu w tych podstawowych relacjach. To jest to, co chcemy osiągnąć bez tego koszmaru, którym czasami kojarzy się jeszcze podróżowanie koleją dla tych, którzy przed laty zatrzymali się na tej ofercie, która była, można powiedzieć, sporadyczna. Kilka razy na dobę jadące pociągi, na które jeśli się nie zdążyło, trzeba było czekać po kilka godzin.
0: W 2035 roku pociągi mają docierać do każdego powiatu w Polsce. Robert Lewandowski został strażakiem. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire, a strażacy to przydomek piłkarzy tego zespołu. Dla licznego polonijnego środowiska to wyjątkowe wydarzenie. Robert Lewandowski jest wzorem m.in. dla młodych Polaków wychowanych w Chicago, marzących o wielkiej piłkarskiej karierze.
8: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
9: Dawno Fajerzy jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może lewy strażnik pomoże, żeby coś wygrać.
8: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo you know, lewy jest Polak i mamy duży polski population w Chicago.
0: Kontrakt lewego ma opiewać na $200 milionów.
10: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 11% energii i od 11 do 16 zielone godziny, gdy zalecane jest zwiększenie zużycia prądu. Trwa susza hydrologiczna, na to nakładają się ostrzeżenia przed możliwymi podtopieniami w związku z ulewnymi opadami deszczu. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Gorące powietrze ucieka na

Wschód, albo inaczej, masy chłodniejszego powietrza polarnego morskiego coraz odważniej przebijają się od północnego zachodu i tak dziś już do 30 stopni będzie na zachodzie i północy kraju, powyżej 30 na południu i wschodzie, do 37 to na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu i burze, burze głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Maroko w 1/8, Holandia poza mundialem, a więc w końcu się pomylił. Joachim Clement, niemiecki ekonomista, typował poprawnie zwycięzców poprzednich trzech mundiali, tym razem wskazywał na Holandię. Czyli tym razem naukowe wyliczenia poległy. Po karnych. No, to wszyscy chyba już rozbudzeni.

0: Mundial się rozkręca, do piłkarskich emocji będziemy dziś jeszcze powracać w porannej audycji.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziś powiemy o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, o nowych polskich członkach gremium rozdającego Oscary i też o napięciach na linii USA-Iran. Seria incydentów w cieśninie Ormus przywołuje ten temat, a przecież dziś kończy się program CPN. Sprawdzimy też, czy internetowy patent na budżetową klimatyzację z wykorzystaniem wiatraka i butelki zmrożonej wody naprawdę działa. To wszystko i więcej do 9:00 w porannym Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dzień dobry.

0: No proszę, deszczor pada na Myśliwieckiej, niebo płacze. Czyżby Warszawa kibicowała dziś Holandii wczesnym rankiem? Holandia pożegnała się z mundialem. Dosłownie kilkanaście minut temu przegrała po rzutach karnych z Marokiem w 1/16 finału. Wcześniej, wieczorem i w nocy jeden mecz zakończył się wynikiem raczej spodziewanym, a jeden niespodzianką, wręcz sensacją. Brazylia ograła Japonię 2-1 i awansowała do 1/8. To ten rezultat zgodnie z planem. A niespodzianka? Odpadli Niemcy. Po karnych. Z paragrafem. To znaczy z Paragwajem.
1: Nogą z geografii już od podstawówki była Krysia. Lecz poczuła nagle wielką chętkę na podróży smak. Gdy spotkała Krysia Krzysia, przyjaciela nie od dzisiaj.

0: Chile.
1: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę. Zobaczymy Wielki Mur i Pekin i no pant o tyle.
0: Droga Krysiu, to nie tam.
1: To gdzie? Ten pan chciał chyba plany Krysi storpedować.
0: Ewidentnie.
1: Lecz

0: do Japonii.
1: Ja załatwię wszystko. Ty się nie martw o nic. Wiesz, że renifery tam są zamiast koni?
0: Ach, moja Krysiu, to zdecydowanie nie tam.

0: Krzysiu, do Austrii.
1: O tak, zawsze chciałam tam pojechać, co za traf. Te kangury i blask koralowych raf.
0: Na to powinien być paragraf.
1: To może jednak jedźmy, Krzysiu, na Rodos.
0: Czemu nie?
1: Rozpalimy sobie grilla, zaprosimy kogoś. Na majówkę zostać blisko będzie zdrowo.
0: Droga Krysiu, dobry plan.
2: Na majówkę. Kiedy to było? Kiedy to było?
0: Mamy dziś 30 dzień czerwca, czyli ostatni dzień obowiązywania rządowego programu CPN. Ten związany był oczywiście z cenami paliw rosnącymi ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Ta od jakiegoś czasu miała być już spokojniejsza, ale doszło do kilku incydentów w cieśninie Ormus. No i też nie do końca wiadomo, jakie są w tej chwili konkretnie relacje Stanów Zjednoczonych z Iranem. Tej sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michał.
3: Dzień dobry.
0: No ma być spotkanie, Amerykanie mówią, że będą, Irańczycy, że nie, nic z tych rzeczy, o co chodzi?
3: No, czyli można by powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie i w rejonie cieśniny Ormus wszystko po staremu. Trump twierdzi, powiedział to zresztą publicznie w nocy polskiego czasu, że to spotkanie będzie. Irańczycy, tak jak mówisz, zaprzeczają, ale Caroline Leavitt, czyli rzeczniczka prasowa Trumpa w telewizji Fox News, potwierdziła, że amerykańska delegacja jednak w rejon leci i troszkę więcej szczegółów na temat tego spotkania też podała, a mówiła tak.
4: Właśnie rozmawiałam z prezydentem. Na prośbę Iranu na spotkanie wysokiego szczebla w Dausze w Katarze lecą specjalni wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner. To będzie kontynuacja dyskusji na temat memorandum o porozumieniu. Na marginesie rozmów politycznych odbędą się też rozmowy techniczne. My dotrzymujemy zawieszenia broni, ale na każdą przemoc odpowiemy przemocą. Widzieliśmy ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus i na to odpowiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że Iran powstrzyma się już od agresywnych działań.
3: Obie strony jednak wzajemnie oskarżają się o to, że naruszają to porozumienie o zawieszeniu broni, bo mieliśmy w zeszłym tygodniu no dość istotną wymianę ciosów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście oberwały też przy okazji arabskie kraje Zatoki Perskiej. No, eksperci, którzy komentują i obserwują wydarzenia na Bliskim Wschodzie, podejrzewają, że do tego spotkania w Katarze dziś dojdzie, że Iran zaprzecza bardziej na wewnętrzny użytek, żeby swoim własnym obywatelom pokazać, że się Amerykanom nie kłania. Ale jeden z takich ekspertów, był amerykański sekretarz obrony Mark Esper, wskazuje uwagę, zwraca uwagę na to, że tak naprawdę to, o czym teraz trzeba prowadzić rozmowy, to jest w ogóle jeden z dość pobocznych wątków tej wojny, a najważniejsze problemy to wciąż nie są rozwiązane, mówił Mark Esper.
4: Odnieśliśmy ogromny sukces w sensie wojskowym, zniszczyliśmy Iranowi lotnictwo i marynarkę wojenną. Ale nie to przecież najbardziej nas martwiło. Za moich czasów w Pentagonie, a myślę, że nic się od tamtego czasu nie zmieniło, najbardziej obawialiśmy się irańskich programów rakietowego i nuklearnego oraz wspieranych przez Iran regionalnych bojówek, a teraz nawet o tym nie

0: Rozmawiamy. Musimy bowiem omówić cieśninę Ormus, która dotąd nie była problemem. Musimy ustalić, kto ją kontroluje. Daliśmy sobie na to 60 dni, zostało ich już tylko 47. I wciąż rozmawiamy tylko o cieśninie, nie o rakietach czy kwestiach nuklearnych.
1: No a ta cieśnina przecież przed wojną wcale zamknięta nie była. No i dalej nie jest całkowicie otwarta, a to tędy płynie bardzo wiele ropy naftowej i gazu z Bliskiego Wschodu, co, tak jak mówiłeś, wpływa na cenę tych paliw. No one spadły, ale istnieją cały czas obawy o to, że jeśli się nie uda sprawy rozwiązać, to możemy znowu zobaczyć wyższe ceny na stacjach.
2: Michale, przeglądając informacje na ten temat, trafiłem na kilka takich artykułów, które niejako łączą sytuację na Bliskim Wschodzie i te napięcia na linii USA-Iran z obecnością irańskich piłkarzy na mundialu. Iran z turniejem się pożegnał. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Czy teraz może mieć jakiś wpływ na tą sytuację polityczną?
1: Niektórzy obserwatorzy tak podejrzewali, że Amerykanie będą chcieli trochę konflikt na Bliskim Wschodzie wyciszyć na czas tego mundialu, że obecność irańskich piłkarzy, na których też w jakimś sensie zwrócona jest uwaga świata, no wiele ekip telewizyjnych śledziło to, co działo się z irańskimi piłkarzami, że być może będzie chciał wtedy troszkę sytuację wyciszyć, a kiedy Iran już z mundialu odpadnie, to będzie kolejna faza tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No to jest oczywiście tylko jakaś tam teoria, jakiś taki domysł. No, Irańczycy odpadli. Jakoś w tym samym czasie doszło znowu do zaostrzenia w cieśninie Ormus. Ale też prawda jest taka, że tych Irańczyków Amerykanie traktowali dość ostro. Oni musieli obozować w Meksyku, na mecze dojeżdżać do Stanów Zjednoczonych. To było wielkim kłopotem. Odpadli po dramatycznych meczach i no, jak się sami żalili, na przykład szef Irańskiej Federacji Piłkarskiej Hedayat Mombeni, no, to traktowanie ich przez gospodarzy mundialu mogło wpłynąć na formę irańskich piłkarzy.
0: Było nam bardzo trudno. Po tym, jak musieliśmy przenieść swoją bazę mundialową, pojawiło się wiele problemów. Kłopoty wizowe dotknęły na przykład 15 członków naszej ekipy technicznej i trenerskiej. Na niektóre mecze mogliśmy do miasta gospodarza dotrzeć tylko na kilkanaście godzin wcześniej. Musieliśmy pokonać wiele wyzwań. Nie nazwałbym tego podejściem fair play, a i tak chcieliśmy wysłać światu sygnał jedności.
1: No i Irańczyków już na mundialu nie ma. Pytanie, czy teraz się to wszystko połączy z jakimś kolejnym wzmożeniem walk na Bliskim Wschodzie? No nie wiemy. Oby dzisiejsze rozmowy w Katarze, do których no jednak tutaj będę stał po stronie Amerykanów, chyba dojdzie, przyniosły jakiś przełom, no ale czasu, który dały sobie obie strony, jest już niestety coraz mniej.
2: Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A teraz grupa U2. A to chyba też możemy powiązać z mundialem, skoro Maroko wygrało z Holandią po karnych, to bohaterem bramkarz Maroka Bono.

0: Dzwonią państwo mimo wczesnej pory. 2 2 i 7 3.
1: Dawid, mój przyszły zięć, właśnie dzisiaj, właśnie teraz z Pucka na Kaszubach, samotnie na rowerze, wyrusza przez całą Polskę na Bałkany, do Stambułu i dalej przez Turcję do Gruzji, Armenii, z metą w Baku w Azerbejdżanie. I to wszystko chce zrobić w 50 dni. Dawidzie, drogi, życzymy ci wytrwałości, powodzenia, no i widzimy się po powrocie w Bieszczadach. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Z Pucka, rowerem, solo, do Azerbejdżanu. To się nazywa kawalerski.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman
8: i Michał Margański.
1: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w

0: Trójce. Polecamy latem.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
8: Pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków wybuchł wieczorem pożar. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica. Ewakuowano około 250 pasażerów. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe elementy składu. Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do schładzania silnika znajdującego się pod wagonem. Synoptycy znowu ostrzegają przed upałem. Temperatura może dochodzić do 37 stopni. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. Ostrzeżenia IMGW przed upałem obowiązują do jutra do 20. Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś świętuje cały kraj, napisał Pena. Paragwajska reprezentacja, znana jako Albiroha, czyli biało-czerwoni, pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4-3. Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału. Więcej informacji w serwisie o 7.
7: Zaraz. Biało-czerwoni pokonali Niemców.
8: Tak, czyli...
7: Na mundialu.
8: Czyli jesteśmy tam.
7: Jest! Wow! Dziękujemy! Jak miło się zrobiło o poranku. A też jakby chłodniej się zrobiło, i to nawet w obrazku, skoro pada i wieje przy Myśliwieckiej. Tak, deszcz i burze dziś możliwe, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie i północy będzie do 30 stopni, powyżej 30 na południu i wschodzie. Upał, patelnia, smażalnia, skwiercz to na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam dziś do 37 stopni Celsjusza. A to jest poradna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 7 za chwilę porozmawiamy o transferze Roberta Lewandowskiego. Koniec serialu, koniec sagi, Lewy zagra w Chicago.

0: To już oficjalny kontrakt podpisany. Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, drużyny występującej w amerykańskiej lidze MLS. A w porannej audycji łączymy się z Kasią Przepiórką z portalu Amerykańska Piłka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pojawia się pytanie, pani Kasiu, dlaczego Robert Lewandowski zdecydował się właśnie na Chicago, a nie na przykład na któryś z tych arabskich, bardzo majętnych klubów?
1: Przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę Chicago wystosowało jako jedyny klub taką prawdziwą, poważną ofertę dla Roberta Lewandowskiego i ona obejmuje nie tylko aspekty sportowe i wizję piłkarską klubu, która jest skupiona wokół Roberta Lewandowskiego, ale także właśnie ten aspekt finansowy, który mimo wszystko jest bardzo duży i do tego Robert Lewandowski może liczyć na otwarcie nowego stadionu piłkarskiego, typowo piłkarskiego w Chicago. Do tego nowy ośrodek treningowy, który jest prawdopodobnie najnowocześniejszym ośrodkiem treningowym aktualnie w MLS. No i do tego szeroko pojęte kwestie marketingowe, socialowe. Wejście na ten amerykański rynek medialny jest dla Roberta Lewandowskiego w tym momencie kariery bardzo ważną kwestią, szczególnie, że przez całą swoją karierę tak naprawdę mógł dużo, dużo lepiej wykorzystać swój wizerunek, no bo mówimy tu nie tylko o jednej z największych polskich gwiazd sportu, ale w ogóle jednej z największych polskich gwiazd też na arenie międzynarodowej i tutaj to wejście na ten amerykański rynek daje zupełnie inne możliwości. Do tego kwestie oczywiście biznesowe. Chicago to jest jedno z większych miast w Stanach Zjednoczonych, które rozwija się w imponujący sposób.
0: Aha, czyli można zainwestować w nieruchomości na przykład.
1: Na przykład, ale też no, Chicago tutaj pokazuje określoną ścieżkę rozwoju także dla biznesów żony Roberta Lewandowskiego, więc te kwestie wszystkie są ściśle powiązane, a wiemy, że Robert oprócz właśnie kariery sportowej ma też swoje różnego rodzaju biznesy, które akurat w Chicago mogą tutaj paść na podatny grunt.
0: On dołącza do tych rozgrywek MLS jako gwiazda, bo mówi się o 20 milionach dolarów za sezon. To są gwiazdorskie zarobki jak na MLS?
1: Jak najbardziej. Jeżeli mówimy o Major League Soccer, to tylko Leo Messi byłby w stanie zarabiać więcej niż Robert Lewandowski. Tak naprawdę jest trochę mit na temat tego, jak duże są zarobki w tej lidze, bo to naprawdę nie jest tak, że tylko tutaj są takie ogromne, bardzo, bardzo duże kontrakty, ale jednak no, przeciętne zarobki piłkarza w Major League Soccer nie są zbyt duże, a nawet te gwiazdorskie kontrakty zazwyczaj nie wynoszą 18-20 milionów dolarów. Oczywiście mówimy tutaj o skali rocznej przed opodatkowaniem i o tym należy pamiętać.
0: Mówimy o szczegółach tego też, jak przyjęto Roberta Lewandowskiego w Chicago. Myśli pani, że to jak no, połechtano po prostu jego ambicje, troszkę może nawet takie poczucie własnej wartości, gdy witały go ostatnio w Chicago banery z jego wizerunkiem, to miało jakiś wpływ na jego decyzję?
1: Ja myślę, że to było tak naprawdę wisienką na torcie. To było zwieńczenie wielomiesięcznego

0: licznych prób podpisania kontraktu z Robertem Lewandowskim. Chicago już od kilku miesięcy zabiegało tego piłkarza, przedstawiło mu konkretną ofertę, prezentację, dlaczego my ciebie chcemy, jakie mamy plany na twój rozwój i nie tylko. Potem właśnie zaprosili do siebie. Te banery oczywiście czegoś takiego kluby MLS zazwyczaj nie robią, szczególnie w przypadku piłkarzy, z którymi nie mają jeszcze podpisanego kontraktu, więc tutaj to był bardzo duży wyjątek i rzeczywiście no wszystko składało się w taką jedną, spójną całość w przypadku Roberta, ale myślę, że jeszcze po tym już oficjalnym ogłoszeniu no tutaj pojawią się kolejne takie bardzo interesujące przywitania, na przykład większość dużych klubów w Chicago, a Chicago to jest miasto sportu i tam można oglądać w zasadzie każdy zawodowy sport na tym najwyższym poziomie, to nawet na stadionach są krótkie powitania, welcome Robert, Lewandowski już jest w Chicago, Chicago podpisało Lewandowskiego, są polskie sklepy, które na przykład oferują dla pierwszych 100 klientów darmowe polskie hot dogi, bo Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire, więc aktualnie naprawdę całe miasto żyje tym, że kapitan reprezentacji Polski wybrał ten klub.
1: Ja się zastanawiam, czym jest ten polski hot dog i podejrzewam, że też Robert Lewandowski całkiem niedługo pojawi się na stadionie baseballowym w Chicago albo na Red Soxach na przykład, by wykonać ten pierwszy rzut. To jest tradycja w Stanach Zjednoczonych. Pani Kasiu, a przypomnę, Kasia Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka w Trójce o poranku. To jeszcze na koniec zapytam o godziny meczów, ale tak patrząc z perspektywy polskiego czasu, o której tam zazwyczaj to Chicago Fire spotkania rozgrywa? To jest ludzka pora, czy trzeba się nastawić na nocne oglądanie, jeśli Lewy będzie grał?
0: Tak naprawdę są dwa sloty przygotowane typowo dla kibiców Chicago Fire. Pierwszy taki główny, no to jest jednak godzina 1:30 lub 2:30, ale też są spotkania, które są dostosowane do europejskiego kibica i to są mecze czasami o 20:30, czasami o 22:30. Zresztą właśnie w przypadku Major League Soccer dosyć istotną kwestią jest to, że terminarz łącznie z godzinami jest udostępniany na miesiąc, czasami dwa miesiące przed startem ligi, więc wszystkie te godziny, które sobie może kibic zobaczyć, są aktualne. To się już nie zmieni, bo terminarz jest ogłaszany z dużym wyprzedzeniem. Najczęściej jednak trzeba będzie się nastawić na taką 1:30 i 2:30.
1: Albo na samolot do Chicago. Da się z Polski polecieć, by Lewego zobaczyć. Kasia Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka w Trójce o poranku o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago opowiadała. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Johnny Mayer i nowość od niego, czyli Spin w Trójce o poranku. I co tam sąsiedzie?
1: Radość moja była niesamowita w momencie, kiedy Paragwaj w rzutach karnych wyeliminował drużynę niemiecką. A radość była dlatego podwójna, że drużynę tą nazwano biało-czerwonymi.
0: My chyba już wiemy, komu będziemy kibicować w 1/8 finału. Więcej o mundialowych rozgrywkach w porannej audycji po 7 w serwisie sportowym i krótkiej piłce. A za chwilę news albo fake news. Dziś Piotr Łodej poruszy temat pozornego dementowania fejków. Na przykładzie postów i komentarzy Romana Giertycha. Warto zostać z Trójką? Jest 6:48.

0: Słyszeli państwo, że pięcioro Polaków dołączy do Akademii Filmowej przyznającej Oscary? A tak. I do tego tematu powrócimy po siódmej. A teraz Piotr Łodej i jego rozmówczyni. Za 9 minut siódma.
1: News albo fake news.
2: Fejkowy news potrafi w kilka minut dotrzeć do tysięcy internautów, ale sprostowanie po paru dniach trafia już tylko do garstki odbiorców. Fałszywy post zostaje, a prawda w najlepszym razie ląduje w komentarzu. O mechanizmach pozornych sprostowań, ich konsekwencjach opowie dr Aleksandra Chmielewska, medioznawca, wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Pretekstem do naszej rozmowy są słowa Romana Giertycha, który opublikował wpis, w którym połączył sygnalistę ujawniającego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym ze szpitalem w Otwocku, znanym ze sprawy finansowania z Funduszu Sprawiedliwości i operacji Jarosława Kaczyńskiego. Później sprostował błąd i przeprosił w komentarzu, ale wpis zostawił w sieci. Czy pani zdaniem mamy tu do czynienia z dezinformacją?
3: W pewnym sensie tak. Z punktu widzenia taki najciekawszy moment nie jest samej pomyłki, ale sposób późniejszego sprostowania, ponieważ Roman Giertych formalnie przyznał się do swojego błędu, jednak takie sprostowania działają w mediach społecznościowych zupełnie inaczej niż ten pierwotny emocjonalny przekaz, który był w pewnym sensie zarzutem. I ten pierwszy komunikat jest sensacyjny, łatwy do udostępnienia i też algorytmy bardzo chętnie udostępniają takie treści, które są bardzo emocjonalne. No i to jest właśnie przykład na to, że takie treści będą chętniej pokazywane nam jako społeczeństwu.
2: W omawianej przez nas i przez demagoga sprawie fałszywy wpis wyświetlono około 500 000 razy, a sprostowanie dotarło do około 20 tysięcy odbiorców. Zatem czy w takiej sytuacji można w ogóle mówić o realnym naprawieniu szkody?
3: Można mówić o takim niesymetrycznym albo takiej korekcie bardzo pozornej, bo naprawienie prawdy musiałoby dojść wtedy, żeby do tych samych osób, które pierwotny przekaz trafił, żeby te same osoby otrzymały rzetelną, wiarygodną informację o sprostowaniu. No tak się nie dzieje. Media społecznościowe, a właściwie algorytmy, które wpływają na to, co widzimy, kiedy widzimy i z jaką intensywnością, zawsze będą popularyzowały, jakby mocniej wzmacniały przekaz, który jest przekazem emocjonalnym, najczęściej na tych emocjach negatywnych. No więc nie będzie tutaj takiej wiarygodnej i idealnej sytuacji, symetrii w przekazywaniu informacji.
2: A co dzieje się z dezinformacją w momencie, kiedy autor przyznaje się do pomyłki, ale nie usuwa wpisu, który nadal zdobywa zasięgi? No dlaczego przeprosiny i dementi nie zatrzymują dezinformacji?
3: Czyli dalej działa jak kula śnieżna. W dalszym ciągu te treści negatywne, fake newsowe będą się rozpowszechniały i oczywiście możemy liczyć, że którykolwiek z czytelników zechce wejść w komentarz i sprawdzić, że ta treść już jest nieprawdziwa, ale to raczej się rzadko zdarza albo nie tak często, jakbyśmy tego oczekiwali. W związku z tym gdzieś tam z tyłu głowy u odbiorców może znowuż pojawić się myśl, że no ta treść może jednak ma jakieś ziarnko prawdy.
2: Przypomnę, naszym gościem jest dr Aleksandra Chmielewska, medioznawca i wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję.
2: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
10: Po przesłuchaniu lekarza sygnalisty prokuratura planuje kolejne czynności procesowe. Będzie śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w blisko 40-stopniowym upale wystartowali w wyścigu. Ukraiński oligarcha i jego bliscy ranni w eksplozji w Monako. Dr Emil Jędrzejewski, lekarz sygnalista ze szpitala

0: Tala Południowego złożył szczegółowe zeznania przed prokuraturą. Tydzień temu odmówił odpowiedzi na pytania śledczych, bo nie miał pełnomocnika. Wczorajsze ponad 9-godzinne przesłuchanie pozwoli teraz zaplanować kolejne czynności procesowe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
1: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je

0: Regionalnego Oddziału Ratunkowego oraz rozliczeń byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Będzie śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu Poland Bike Marathon w Markach. Zawodnicy nie dotarli na metę. Jednego z poszukiwanych, 30-latka, odnaleziono już w niedzielę, drugiego, 71-latka, odnaleziono w poniedziałek rano.
1: Po zbadaniu przez biegłych ciał zmarłych uczestników zawodów i ustaleniu przyczyn zgonu do pracy przystąpi prokurator, wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
2: Prokuratura czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo i to śledztwo będzie wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski uważa, że organizatorzy zawodów podjęli bardzo duże ryzyko, zezwalając na start przy temperaturze około 40 stopni.
3: W rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur. A jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, no to może to skończyć się źle.
1: Paweł Grzesiowski apeluje przy okazji, by organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu uwzględniali warunki atmosferyczne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Trzy osoby zostały ciężko ranne w wyniku eksplozji w Monako. To ukraiński oligarcha i jego bliscy. Wieczorem w budynku mieszkalnym podłożono ładunek wybuchowy. Sprawca jest poszukiwany.
4: Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna pozostawia w budynku mieszkalnym plecak. W środku znajdowały się materiały wybuchowe i różne metalowe elementy, po czym sprawca uciekł pieszo. Jak podają lokalne media, wśród poszkodowanych ma znajdować się ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew oraz jego bliscy, kobieta i nastolatek. Jermołajew należy do grona 30 największych fortun Ukrainy, jednak w ostatnich latach opuścił kraj i miał zrezygnować z ukraińskiego obywatelstwa. Jest podejrzewany o handel bronią i pranie brudnych pieniędzy. A 3 lata temu Ukraina nałożyła na niego sankcje za wspieranie rosyjskiej agresji. Władze Monako ostrożnie odnoszą się do zdarzenia, nie określając go jako zamach i wskazując raczej na usiłowanie zabójstwa. To bezprecedensowe wydarzenie w najnowszej historii księstwa. Jak podkreślają komentatorzy, poważny cios dla jego wizerunku spokojnego raju dla wielkich fortun. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Coraz więcej gmin apeluje o rozsądne korzystanie z wody. W czasie upałów nadmierne zużycie sprawia, że mieszkańcy miewają problemy z ciśnieniem, a nawet z dostępem do bieżącej wody. Powodem takich sytuacji może być jednoczesne wysokie zużycie i ograniczona przepustowość sieci wodociągowej, mówi Martyna Bęciarek z wrocławskich wodociągów.
5: Może dojść wtedy, kiedy nadmiernie zużywamy wodę w naszych domach, mieszkaniach. Sieć wodociągowa nie jest z gumy, czyli nie można każdej ilości wody wtłoczyć w jednym momencie do sieci, dlatego że ona po prostu wtedy na skutek tego przeciążenia ciśnienia mogłaby pęknąć, więc to ciśnienie zawsze musi być regulowane.
0: Największe obciążenie sieci wodociągowej przypada na godziny poranne i wieczorne. Duże ryzyko pożarowe w lasach całej Polski. Wilgotność ściółki jest na poziomie kartki papieru. Jeśli dodamy do tego niską wilgotność powietrza i wiatr, sytuacja jest niepokojąca. Nadleśniczy Marek Bocianowski mówi, że deszcz towarzyszący prognozowanym burzom może poprawić sytuację.
6: Fronty burzowe, one z reguły mają to do siebie, że nawet w skali jednego nadleśnictwa może się okazać, że będą tereny, które tej wody otrzymają bardzo dużo. Natomiast 2-3 km obok możemy mieć teren, gdzie ta woda nie spadnie w ogóle. Ale tak jak mówię, każdą wodę przyjmiemy z pokorą, każdy opad. Oby tylko ta burza nie wywołała dodatkowych szkód w postaci chociażby wiatru wywalających, gdzie wtedy część drzewostanów może zostać unicestwiona.
0: Na strażacy jak zawsze apelują o nieużywanie w lesie otwartego ognia, typu rozpalanie ognisk, grilli czy palenie papierosów. I na koniec jeszcze zapowiedź. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, będzie o 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce. A to był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Zanim o nowym klubie Roberta Lewandowskiego, nowym, nowiutkim, poranny strzał informacyjny z Mundialu. Niemcy i Holendrzy już byli widziani, jak się pakują i wracają do domów. A teraz jednak wiadomość wieczoru, nocy, dnia i pewnie najbliższych tygodni. Hello Chicago, napisał wczoraj w mediach społecznościowych kapitan reprezentacji Polski. A to oznacza, że Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire.
10: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca.

0: w historii reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
1: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
0: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Trener Chicago Fire Greg Berhalter zakłada, że Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach 16 lipca. A teraz już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn i dwie sensacje. Niemcy przegrały po rzutach karnych z Paragwajem w 1/16 finału. W regulaminowym czasie było 1-1, a w karnych 3-4. Paragwaj trafi teraz na zwycięzcę z pary Francja-Szwecja. Chwilę przed szóstą skończyła się seria 11, która z kolei pozbawiła marzeń Holendrów. Przegrali z niebyle kim, bo z Marokiem. Tu również po 90 minutach i dogrywce było 1-1. W karnych 2-3. Mecz 1/8 finału Maroko-Kanada. 4 lipca. W trzecim, a chronologicznie pierwszym wczorajszym meczu Brazylia pokonała Japonię 2-1. Tu sensacji raczej nie było, choć taką zapachniało, bo Japończycy prowadzili. O ćwierćfinał Canarinhos zagrają z lepszym w starciu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia. A teraz Wimbledon. Tylko Hubert Hurkacz z polskiego grona przebrnął w poniedziałek pierwszą rundę londyńskiego Wielkiego Szlema. 96. rakieta świata w trzech setach odprawiła z kwitkiem 12. tenisistę ATP Kaspra Ruda z Norwegii do 4, 2 i 6. Nasze panie walczyły, starały, dwoiły się i troiły, ale to nie wystarczyło. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet przegrały już pierwszego dnia zawodów. W południe mecz Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Iga Świątek powinna wyjść na kort około 14:30, by zagrać z Amerykanką Taylor Townsend.
3: Dziś już do 30 stopni będzie na zachodzie i północy kraju, powyżej 30 na południu i wschodzie, ale możliwe też przelotne opady deszczu i burze. Burze głównie na wschodzie, południu i w centrum.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
3: Paragwaj, biało-czerwoni.
7: Chciałem też zauważyć, że inni biało-czerwoni odpadli, czyli Japonia, ale jeszcze inni biało-czerwoni też awansowali, czyli Kanada. Dziękuję bardzo.
3: Mundial z biało-czerwonymi trwa, szklanka jest do połowy pełna. Dzień dobry, zapraszamy do trójki w składzie Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Poranek spędzamy z Państwem do 9:00, a po 9:00 listy na M. Kto nie słuchał nowości wczoraj, dziś niech czuje się zobowiązany.

0: Na zegarach 7:12. A o nowych polskich nazwiskach w gremium oscarowym państwo słyszeli?
1: Zapraszamy do Trójki.
0: 5 Polaków dostało w tym roku zaproszenia do dołączenia do Akademii Filmowej przyznającej Oscary. To kompozytorka Hania Rani, animator Andrzej Radka, kostiumografka Katarzyna Lewińska, laureat Oscara za krótkometrażową animację Maciek Szczerbowski oraz reżyser dokumentalista Paweł Łoziński. I właśnie z Pawłem Łozińskim, autorem m.in. głośnego w czasie pandemii filmu balkonowego, łączymy się w Trójce o poranku. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry pan. Dzień dobry państwu.
0: W notatkach medialnych czytam, że pan i wspomniane tu wcześniej osoby dostaliście zaproszenia od Akademii Filmowej. Jak takie zaproszenie wygląda i czy pan swoje zaakceptował?
2: Wie pan co? No właśnie, to jest śmieszna historia, bo to zaproszenie wyglądało zupełnie w sposób nierzeczywisty. Pan Michael Benedict z AMPAS-u do mnie napisał, że ja bym chciał ewentualnie zostać członkiem Akademii Filmowej, Oscarowej, bo oni tak rozważają moją kandydaturę. No to po pierwsze sprawdziłem adres mailowy, czy to nie jest jakiś deepfake, ale nadal miałem wątpliwości, czy to nie jest w ogóle jakaś kompletnie nieprawdziwa historia, może ktoś mnie wypuszcza, albo ktoś, no nie wiem. W każdym razie uznałem to właściwie za żart i nie odpowiedziałem na tego maila. I po tygodniu mniej więcej zgłosił się do mnie Wojtek Diduszko z Against Gravity, który jest naszym dystrybutorem filmu balkonowego. I powiedział, słuchaj, wiesz co, może byś odpisał na maila pana Michaela Benedicta, bo on się trochę niepokoi, że może nie chcesz być członkiem Akademii Oscarowej. Zrozumiałem, że to jest naprawdę.
0: I co pan odpisał?
2: No odpisałem, że oczywiście to jest przyjemność i wielki zaszczyt, żeby tym członkiem móc zostać. I że się bardzo cieszę i że to, że filmy dokumentalne polskie są zauważane w Ameryce, są zauważane przez Akademię, jakoś też mnie to... No bardzo to jest dla mnie nobilitujące po prostu. Cieszę się, że robimy takie filmy, które są zrozumiałe również w Ameryce.
0: Jak rozumiem, szykuje się teraz dużo oglądania filmów w takim razie. No jeszcze może nie teraz, ale już pod koniec roku.
2: Wie pan, to no właśnie to jest kurczę ryzykowny aspekt tej całej sytuacji, bo oczywiście miło, fajnie i jak się członkiem Akademii, jednym z bodajże 11 tysięcy 300 iluś na całym świecie, chyba głównie jednak z Ameryki. No ale tak sobie myślę, tak, no teraz trzeba będzie przebrnąć przez ten gąszcz filmów, 500 chyba, co roku no, startujący po Oscara. Jak sobie myślę, kiedy jest dziwaczne, że w 2022, 4 lata temu, próbowaliśmy z naszym filmem balkonowym zdobyć tę nagrodę. Pojechaliśmy po Oscara do Los Angeles, odbyliśmy kilka projekcji w miejscowych kinach, spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych właśnie gałęzi, w tym właśnie documentary branch, czyli właśnie naszej, a tak naprawdę naszym marzeniem było to, żeby zdobyć adresy mailowe tych wszystkich.
0: A teraz to oni piszą maile.
2: Teraz oni będą pisać maile, tak, i już piszą maile, a teraz będą do mnie pisać maile, żebym ja obejrzał ich film. To jest jakiś dziwacja, ten świat się układa, bo ale jestem strasznie zadowolony, szczęśliwy, moc już troszkę opadły od czwartku, ale jestem ogromnie dumny, no, wielki zaszczyt. I mój tata, Marty Łoziński, był członkiem Akademii Filmowej, członkiem AMPAS-u, zdobył nominację za film 89 mm do Europy w 94 czy 5 roku, jakoś mniej więcej. I myślę, że gdyby żył, to byłby strasznie dumny ze mnie, że idę w jego ślady. No już go nie ma nic.
0: W tamtym roku zmarł pański ojciec. Tak, no, ale myślę, że to może opatrzy.

0: Jakaś czuwa, także on, że
1: Może
0: dziś
1: tak,
0: takie
1: może
0: informacje
1: także on.
0: przychodzą.
1: Może także on. A poza tym myślę, że to jest okazja i szansa, żeby wesprzeć polskich twórców dokumentalnych w ich zmaganiach z Oscarem, żeby gdzieś jakoś komuś podsunąć te filmy,
0: Ach,
1: bo to
0: czyli
1: tak
0: będzie
1: naprawdę.
0: pan tam reprezentował Polskę z orzełkiem na piersi?
1: No, jak najbardziej. Na piersi i na plecach również, tak. Aby to reprezentował przede wszystkim artystyczne kino dokumentalne polskie, które ma jakość, która jest naprawdę na świecie niespotykana. Jesteśmy z tego słynni, że naprawdę polski dokument jest no, niezwykle mocny, bardzo chętnie oglądany przez widzów na całym świecie i robi nam markę większą i nawet czasem lepszą niż fabularne filmy.
0: Paweł Łoziński, reżyser, dokumentalista, nowy członek Akademii Filmowej, gościem Trójki o poranku. Panie Pawle, to na koniec naszej rozmowy muszę zapytać o kontrowersje, bo różne się pojawiają co roku przy okazji Oscarów. Pan się nie boi pytań o te kontrowersje właśnie?
1: Ale wie pan, to ja się w ogóle nie znam na Oscarach i być może się nawet nie poznam na tych Oscarach, tych wielkich, tych dla filmów amerykańskich, dla filmów nieanglojęzycznych. My reprezentujemy, mogę teraz mówić śmiało, my reprezentujemy taką maleńką gałąź właśnie filmu dokumentalnego, artystycznego filmu dokumentalnego. I myślę, że tutaj żadnych kontrowersji nie ma i nie będzie. A przy okazji chciałbym bardzo Andrzejowi Raty, Maćkowi Szczerbowskiemu i Kasi Lewińskiej i przede wszystkim Hani Erani podziękować, znaczy pogratulować przede wszystkim i fajnie, że się spotkamy w takim wspaniałym gronie, że jest na cioro nowo przyjętych.
0: Ja mam nadzieję, że udział w przyznawaniu Oscarów nie przeszkodzi w pracy reżysera.
1: No nie, wie pan co, oczywiście oglądanie tych 500 filmów trochę mnie niepokoi, ale może jakoś tu rozdzielę te obowiązki między siebie a rodzinę, dajmy na to. Nie powinienem tego głośno mówić, ale chyba ktoś do mnie napisze maila, bezpośrednio powie, proszę obejrzeć mu film, ja to wtedy na pewno zrobię. Nie, no teraz nie chodzi o to, żeby nie dać się zwariować, robić swoje, a przy okazji raz do roku po prostu obejrzeć kilka czy kilkanaście dobrych filmów i po prostu na nie zagłosować. I wesprzeć naszych wspaniałych dokumentalistów.
0: Paweł Łoziński, dokumentalista, reżyser, autor filmu balkonowego, nowy członek Akademii Filmowej, gościem Trójki o poranku był. Panie Pawle, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję panie. Do widzenia. Dziękuję.
0: Pozdrawiamy ciepło.

0: Co to, Bee Gees? Pomyśleli państwo? Ale później już wszystko się wyjaśniło. To Stonesi z nowością Jealous Lover jako drugi singiel zapowiada album Foreign Tongues. Stonesi w formie będą dziś powracać w trójce, bo to nasza piosenka dnia. A za nami kolejna tropikalna noc. Upały wciąż dają się we znaki. No, przydałaby się klimatyzacja. Tylko że raz, koszty, dwa, jak się wynajmuje mieszkanie, to nawet głupio zapytać właściciela o montaż drogiego urządzenia. Tu z podpowiedziami przychodzi internet, oczywiście. W sieci można znaleźć poradniki i filmiki pokazujące, jak ze zwykłego wiatraka wycisnąć coś więcej niż tylko ciepły podmuch powietrza. Internauci na przykład stawiają przed śmigłem urządzenia butelki z zamrożoną wodą i przekonują, że w ten sposób poruszane przez wiatrak powietrze w kontakcie z butelką się schładza. Michał Kowarski postanowił sprawdzić, czy ten patent działa.
1: No dobrze, to podobno ma ocalić moje życie. Próba pierwsza, miska z lodem. Niestety po 5 minutach, i to nie jest hiperbola, lód się prawie całkowicie rozpuścił. Chyba trzeba postawić na dwa wielkie kawały lodu. No dobrze, na razie mam wrażenie, że jest po prostu gorzej, dlatego że butelki zasłaniają sporą część wiatraka. Ergo gorzej wieje. No dobrze, ja wciąż uważam, że wartym jest sprawdzenie, czy postawienie butelki za wiatrakiem coś da. I wydaje mi się, że jest trochę lepiej. Tak, to jest myślenie życzeniowe.
2: Wszystkie te nagrania miały miejsce około godziny 7 wieczorem. Kiedy zrobiło się już ciemno i relatywnie chłodno na zewnątrz, postanowiłem sprawdzić jedną szaloną opcję, a mianowicie podwiesiłem wiatrak pod sufitem zaraz przy oknie, żeby wywiać ciepłe powietrze z pomieszczenia. I to akurat przyniosło w miarę sensowne efekty. Czy stawianie butelek ma sens przy wiatraku? Nie wydaje mi się.
3: Chyba jest minimalnie chłodno.
0: Minimalnie chłodniej, no pod warunkiem, że wiatrak w którymś momencie spod sufitu nie runie. Ale jeśli do tego dojdzie, Michał Kowarski da znać.

0: Dziś 30 czerwca, definitywny koniec rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Żegnamy CPN. O tym więcej już za chwilę w Ekonomii w Trójce. Wcześniej będzie skrót serwisu.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę z 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
11: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
11: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
14: 1600 interwencji podjęli w ciągu doby strażacy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów. Dziś kolejny dzień dynamicznej pogody. Są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i upałem. Z powodu warunków atmosferycznych w tej chwili odwołanych jest 12 pociągów. Są to głównie połączenia regionalne. Kilkadziesiąt innych pociągów jest opóźnionych. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi. Oficjalny bilans zabitych przekroczył 1700 osób, ale nie sprawdzono jeszcze wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA ocenili na podstawie obrazów satelitarnych, że w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi w środę zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków. W Wenezueli narasta niezadowolenie z odpowiedzi władz na kataklizm i opieszałości państwowych służb. Mieszkańcy dotkniętych trzęsieniami obszarów skarżyli się na brak pomocy i ciężkiego sprzętu. Media opisywały przypadki osób odgarniających gruzy gołymi rękami. W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu trwa akcja gaszenia pożaru. W akcji uczestniczy łącznie ponad 200 osób i 60 jednostek

0: specjalistycznego sprzętu. Strażacy pracują w trudnych warunkach. Temperatura w miejscach objętych pożarem sięga około 50 stopni Celsjusza. Poziom promieniowania na terenie prowadzonych działań jest stale monitorowany. Według wyników pomiarów pozostaje on w granicach normy, podała Państwowa Służba do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji w Kijowie.
1: Aż się przypomina ta scena z serialu Czarnobyl. It's not 3 rentgen, it's 1500, czy 1000 nawet. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Za litr benzyny 95 płacimy dziś maksymalnie 6 zł, a za litr oleju napędowego 6,19. I wszystko wskazuje na to, że resort energii po raz ostatni wyznaczył maksymalne ceny paliw. Do dziś obowiązuje bowiem wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie pakiet ceny paliwa niżej. Tylko w pierwszym miesiącu dzięki pakietowi Polacy zaoszczędzili 3 miliardy złotych. Wprowadzanie konsumentów w błąd zarzucił operatorowi serwisów receptomat.pl i L4.pl UOKiK. Zarzuty dotyczą sposobu świadczenia usług, w tym konsultacji lekarskich online, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Przedsiębiorca obiecywał telefoniczny kontakt z lekarzem. Tymczasem ze skarg wynika, że konsultacja niejednokrotnie sprowadzała się do jednostronnej analizy wypełnionego formularza bez zapowiadanego kontaktu telefonicznego. Zakwestionowaliśmy również informacje o czasie realizacji usług telemedycznych i wystawiania e-recept. Informacje na stronie internetowej różniły się od czasu podanego w regulaminie.
2: Spółka reklamowała usługi hasłem jak najszybciej, ale nigdzie nie wyjaśniła, co to dokładnie oznacza. Teraz grozi jej kara. Od jutra podmioty pośredniczące w obrocie kryptowalutami zgodnie z unijnym rozporządzeniem nie będą mogły działać legalnie bez zezwolenia. W Unii Europejskiej zdobyło te zezwolenia 20% firm. W Polsce jest to niemożliwe, bo prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach. W takiej sytuacji kryptoinwestorzy sami muszą zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo i sprawdzać, czy trzymają środki na kontach autoryzowanych podmiotów, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Coraz więcej Polaków zmaga się z zaległym zadłużeniem w wielu firmach i instytucjach jednocześnie. Już co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29, podał dziś BIK Info Monitor. Dolar dziś rano kosztuje 3,76 zł, a euro 4,28.
1: Polacy zaoszczędzili 3 miliardy złotych przez program CPN.
2: Tylko w pierwszym miesiącu.
1: Portfel zacząłem przeglądać.
2: Reszta jeszcze nie policzona.
1: Dziś już zachód i północ kraju mogą trochę oszczędzać na chłodzeniu, bo tam będzie do 30 stopni Celsjusza, powyżej 30 na wschodzie i południu, a najcieplej ma być na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 37 stopni. Do tego mamy w prognozie deszcz i burze, głównie na zachodzie, w centrum i na południu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 25 minut ósma. A dwie dwójki i 7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji.

0: Grupa Pulp i Disco 2000 w trójce, a teraz Mundial 2026.
1: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: I Dariusz Urbanowicz.
2: Oj, jeszcze wczoraj trudno było sobie wyobrazić taką radość na ulicach Asunción. Bo to Niemcy byli pewniakami do awansu w konfrontacji z Paragwajem. Nic jednak nie jest w piłce oczywiste, szczególnie jeśli dwie połowy i dogrywka kończą się remisem 1-1. To Paragwajczycy wyszli na prowadzenie za sprawą Enciso. Golem do szatni wyrównał Havertz na początku drugiej połowy. I to właśnie Havertz rozpoczął od pomyłki w serii 11. Niemcy wracają do domu w 1/16 finału. I jest to jak dotąd największa sensacja tego mundialu. O ćwierćfinał Paragwaj zagra z lepszym z pary Francja-Szwecja. W starciu Maroka i Holandii, jak to się mówiło w szkole, na dwójkę babka wróżyła. Holendrzy, wiadomo, gwiazdy światowego formatu, ale Maroko też sroce spod ogona nie wypadło. W końcu to finaliści Pucharu Narodów Afryki i jak po pół roku się okazało, mistrzowie Czarnego Lądu. Tu też remis 1-1 po dogrywce, po golach w końcówce meczu Gakpo i wyrównaniu w doliczonym czasie gry Diopa. A karne to horror w jednym brutalnym akcie. Pudła, słupki i poprzeczki. 2-3 i to Maroko gra dalej i o czołową ósemkę turnieju zagra z Kanadą. A w pierwszym wczorajszym meczu to Japończycy wyprowadzili pierwszy jakże efektowny cios. Po pięknym rajdzie piękny strzał Sato wyrównał w 56 minucie.

0: Nucie Casemiro, a w doliczonym czasie gry, kiedy już pachniało dogrywką samurajów, dobił Martinelli. Trzeba przyznać, że organizacja gry Japończyków zachwycała, ale górą tym razem... Samba! Brazylijska samba. Dziś znów konkretna dawka emocji mundialowych. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, to o 19:00. Stawką awans do 1/8 finału i mecz z Brazylią. Tylko dodam, że Norwegia nigdy w historii Canarinhos nie przegrała. O 23:00 Francja zagra ze Szwecją, o 3:00 w nocy Meksyk z Ekwadorem, a studio mundialowe w Trójce o 17:20.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Dziękuję.
2: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
1: I pomylił się w końcu niemiecki ekonomista Joachim Clement, który trzech ostatnich zwycięzców mundiali wytypował dobrze, tym razem wskazywał na Holandię.
0: No cóż, Maroka przegrała. Ale tam tacy zawodnicy pochodzenia marokańskiego również grają, więc wszystko w rodzinie zostaje.
1: Nauka przegrała po karnych.

0: Ale to był przebój. Tylko kiedy to było? Chyba ponad 10 lat temu. Get Lucky w Trójce i w Trójce także Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiejszy przebój nasz w rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz o 8.13.
1: Będzie pani ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050, państwa i moją gościnią. I porozmawiamy o tym, czy

0: bliżej jej do partii Razem niż do Polski 2050 Szymona Hołowni, jak twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz, taką szpilę wczoraj wbił w Polsacie panie ministrze, ale to nie będzie jedyny temat. Oczywiście pojawi się temat Szpitala Południowego. No i też ustawy o najmie krótkoterminowym. To jest temat, który dzieli rząd, koalicję rządową. Miała być ustawa dzisiaj na rządzie, projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale nie wiadomo, czy będzie. Zobaczymy, co na ten temat powie pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Do 8.13.
0: Serdecznie zapraszam.

0: Tori Amos i Gasoline Girls w trójce. Dyszka jeszcze do ósmej, a to oczywiście czas na piosenkę do wyjaśnienia. W wakacyjnej odsłonie powtórkowej Kuba Ambrożewski wybrał odcinki, które warto przypomnieć. Dziś coś z polskiego podwórka, choć nie po polsku śpiewane.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Wilki, Son of the Blue Sky. Poruszający hymn upamiętniający zmarłego przyjaciela i prawdziwy początek lat 90. w polskim roku. Taką tezę stawia wielu uczestników tamtych wydarzeń. Choć piosenka, tak jak i cała pierwsza płyta Wilków, ukazała się wiosną 1992 roku, to jej premiera była symbolicznym początkiem nowej ery i zwiastowała pojawienie się w Polsce rynku muzycznego z prawdziwego zdarzenia. Nowe czasy wymagały nowych twarzy, choć w tym przypadku nie można było mówić o debiucie, a raczej o metamorfozie. Wszak Robert Gawliński był jednym z symboli polskiego postpunku i festiwalu w Jarocinie, jeszcze jako wokalista grupy Madame. Początki jego kolejnego zespołu, czyli Wilków, były jednak trudne i bolesne. W przededniu sesji nagraniowych debiutanckiej płyty nagle zmarł pierwszy basista grupy Adam Żwirski. I to właśnie jemu zadedykowana była przełomowa kompozycja Wilków. Jak wynika z relacji Gawlińskiego, Żwirski miał zareagować entuzjastycznie na wczesną wersję Son of the Blue Sky, porównując ją do ballad Guns N' Roses. To skojarzenie wzmacniał angielski tekst, zjawisko bardzo charakterystyczne dla tego okresu.

0: słów polskiej muzyce rockowej. Jak wspomina Grzegorz Brzozowicz w książce Tomasza Lady Wszystko jak leci, nagle wszyscy chcieli śpiewać po angielsku. Nowi już z tym angielskim startowali. Hej! Czy Bartosiewicz... Od tego zaczynali, a w Polsce trzeba śpiewać po polsku. I wydaje się, że dowodzi tego również przypadek Son of the Blue Sky, na zasadzie wyjątku potwierdzającego regułę. Bo choć piosenka pozostaje największym bodaj przebojem polskiego rocka w języku angielskim, a teledysk w reżyserii Kuby Wojewódzkiego pojawiał się nawet w stacji MTV, to później już wilki śpiewały praktycznie wyłącznie po polsku.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
13: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
16: 1600 razy interweniowali strażacy w związku z gwałtowną pogodą. Prawie 10 godzin zeznawał w prokuraturze lekarz sygnalista ze Szpitala Południowego. Twoje decyzje mają znaczenie. Rusza Letnia Akademia Sanepidu. Z jednej strony rekordowe upały, z drugiej nawałnice. W związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi strażacy interweniowali 1600 razy. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej mówi, że najwięcej interwencji było na południu Polski.
17: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje.
16: Choć największa fala upałów już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczy, że po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom.
18: Za nami

0: rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
1: Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Nawet krótkotrwałe burze mogą przynieść intensywne opady, podtopienia i niszczące porywy wiatru. Wieczorem po ponad 9

0: na wszystkie pytania, a sporządzony po zakończeniu czynności protokół liczy 29 stron.
1: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wyjściu z prokuratury pełnomocnik lekarza, radca prawny Tomasz Jędrasiak nie ujawnił treści zeznań. Potwierdził jednak, że świadek złożył obszerne wyjaśnienia.
2: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
0: Prokuratura zapowiada teraz analizę zeznań i ich konfrontację z zabezpieczoną dokumentacją oraz relacjami kolejnych świadków. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Polska 2050 negocjuje z prezydentem porozumienie w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Jak mówi polityk ugrupowania Adam Gomoła, strony mają zdefiniowanych kilka punktów wspólnych, które będą chcieli dodać do ustawy rządowej. To m.in. obniżenie opłat dla emitentów tokenów, czy kwestia odpowiedzialności Skarbu Państwa za ewentualne błędy urzędników Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Nie chcemy już kolejnej manifestacji w postaci kolejnej tej samej ustawy, która kończy w ten sam sposób. Chcemy znaleźć taki wyłom po stronie Pałacu Prezydenckiego, żeby wreszcie doprowadzić do szczęśliwego końca ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptowalut.
3: O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Blisko 200 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie pacjenci leczeni są w starych budynkach w centrum miasta. To będzie jakościowa zmiana w krakowskiej psychiatrii, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.
5: Jeśli popatrzymy na to z perspektywy budynku, w którym teraz jesteśmy, to nasze oczekiwania są skromne. Żebyśmy mieli windę, żeby w takie dni jak teraz temperatury nadawały się w ogóle w budynku do tego, żeby mogli tam przebywać pacjenci i personel. Żebyśmy nie musieli przenosić leków z apteczek do piwnicy w zimniejsze miejsca.
3: Pierwsi pacjenci w nowym budynku zostaną przyjęci za 2,5 roku. Dziś zaczyna działanie Letnia Akademia Sanepidu. Kampania edukacyjna jest skierowana do osób korzystających z letniego wypoczynku niezależnie od wieku. Jej hasłem jest "Twoje decyzje mają znaczenie". Ochrona w ekstremalnych warunkach pogodowych, bezpieczeństwo cyfrowe, żywienia i higieny oraz ryzykowne zachowania to wszystko jest ważne, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Mówimy o tym, żeby być przygotowanym na ekstremalne warunki pogodowe, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo żywienia, ale żeby też unikać zagrożeń cybernetycznych czy tych zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Każdy z tych elementów jest moim zdaniem równo ważny, ponieważ ktoś bardzo będzie dbał o jakość wody i żywienia, a nadużyje substancji psychoaktywnej, to się też może źle skończyć.
3: Kampania LAS to wynik współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz NASK-u. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Chicago Bulls witają lewego w mediach społecznościowych. Pewnie Michael Jordan lubi to, a o sporcie Dariusz Urbanowicz.
9: Tak, ale naprawdę lewy zagra w soccer, a nie w basket. Spokojnie. Faktycznie Robert Lewandowski piłkarzem Chicago Fire. W podcaście Up and Adams Show potwierdził to trener strażaków, czy też facetów w czerwieni, Greg Berhalter.
10: I can absolutely confirm that Robert Lewandowski is now a Chicago Fire FC player. It's amazing.
9: Chcemy budować organizację światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca. Już tak wcześnie, do roboty. Kasia Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka wylicza pozafinansowe aspekty kontraktu Lewandowskiego z Fire.
11: Robert Lewandowski może liczyć na otwarcie nowego stadionu piłkarskiego, typowo piłkarskiego w Chicago. Do tego nowy ośrodek treningowy, który jest prawdopodobnie najnowocześniejszym ośrodkiem treningowym aktualnie w MLS. No i do tego szeroko pojęte kwestie marketingowe, socialowe. Wejście na ten amerykański rynek medialny jest dla Roberta Lewandowskiego w tym momencie kariery bardzo ważną kwestią.
9: To na pewno, a ma zarabiać nieco ponad średnią krajową, czyli około 20 milionów dolarów. Szczególne miejsce w historii klubu Fire Chicago zajmują Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy

0: Podbrożny, którzy w 1998 roku na czele zespołu zdobyli mistrzostwo MLS. Czarny dzień dla naszych tenisistek na... chciałem powiedzieć mundialu tenisowym, ale to chyba no, mistrzostwa świata w grze na trawie w Wimbledonie. Kolejno odpadały Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Na straży honoru polskiego tenisa stanął wczoraj Hubert Hurkacz, który w trzech setach odesłał do domu Kaspra Ruda z Norwegii 6-4, 6-2 i 7-6. Tiebreak musiał być.
1: Czułem się pewny dość siebie, widziałem, że ta nawierzchnia będzie mi sprzyjała i starałem się mądrze, może też taktycznie to wykorzystać.
0: Dziś mecze Igi Świątek z Taylor Townsend to wczesnym popołudniem, a w samo południe Kamila Majchrzaka z Alejandro Trebilo z Chile. I jeszcze sprinterski raport z mundialu, a działo się w nocy dużo, żarty się skończyły, bo przegrywający odpada. Brazylia pokonała Japonię 2-1, Niemcy uległy Paragwajowi po rzutach karnych, a Holandia wraca do domu po porażce z Marokiem po serii pomyłek, tu również w konkursie jedenastek.
2: Dziś już do 30 stopni Celsjusza będzie na zachodzie i północy kraju, powyżej 30 na południu i wschodzie. Możliwe dziś przelotne opady deszczu i burze. Burze głównie na wschodzie, południu i w centrum Polski.
3: Autopromocja.
4: Halo, słyszymy się?
5: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
6: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
4: Zwłaszcza zimą.
5: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
6: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
4: I listy.
5: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
6: Dlatego proponujemy
7: Listy na M.
4: Nową audycję w trójce.
5: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
6: Wspominamy jak...
5: kiedyś to było.
4: Sprawdzimy jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
6: I zapytamy o plany.
7: Listy na M.
4: My będziemy na Myśliwieckiej.
5: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
6: Zapraszamy.
4: Agnieszka.
3: Justyna.
6: Mateusz.
5: I Michał.
3: Autopromocja.
2: Jest 8:09.
7: Zapraszamy do trójki.
2: A mailem przyszła do nas fraszka. Przeminą smutki i troski, gdy poranną audycją trójki dowodzi komandor Robert Grzędowski. I uśmiecha się każda dziewczyna, gdy towarzyszy mu Staszek Perzyna. Dziękujemy, panie Staszku, bo to od pana Staszka, ale ja bym tu jeszcze coś dopisał. Kto będzie wyciągał wnioski? Wydawca Kuba Witkowski. Jest z nami Maciek Załęcki, a Niemcy dostali Bęcki.

0: Nicht für Deutschland Pokal, a w trójce Renata Grochal. No dobrze, już na poważnie, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050. Witam Panią.
3: Dzień dobry.
2: 9 godzin zeznawał wczoraj w prokuraturze dr Emil Jędrzejewski, były ordynator Szpitala Południowego, który oskarża lekarza, milionera tak zwanego, zwolnionego już ze szpitala o różne nieprawidłowości i w ogóle szpital o nieprawidłowości. Będzie coś z tej sprawy?
3: Musi być coś z tej sprawy. Bo nieprawidłowości są widoczne gołym okiem. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś pracował jednocześnie w trzech miejscach i żeby pracował, jak wygląda z tych informacji, po prostu na okrągło. Widać też, że nie było stosownych kwalifikacji do tego, żeby być szefem SOR-u. Też
2: koordynatorem.
3: Koordynatorem, tak jest. I to całe wpuszczanie też poza kolejką, no to są wszystko rzeczy, które są niezgodne z prawem i na pewno z tego musi wyniknąć rozliczenie, takie po prostu rozliczenie prawne. Oczywiście ja nie jestem tutaj, żeby mówić, czy wszystko, co mówi pan dr Jędrzejewski, jest prawdą, bo też nie wiemy, to od tego jest prokuratura. Natomiast to, że tam były nieprawidłowości, to jest fakt i teraz ukrywanie tego, chowanie głowy w piasek jest bez sensu. Bo po prostu takie są fakty.
2: Czy Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze stanowiska?
3: Pytanie jest, jakie są powiązania między miastem a tym, co się zdarzyło, i od tego też jest prokuratura. Ja dzisiaj uważam, że zamiast ucinania teraz hurtowo wszystkim głowy, trzeba wyciągnąć wnioski i zrobić rozwiązania systemowe, bo jak system jest chory, to na nim rosną patologie. Cwaniacy się zawsze znajdą i po jednym wyciętym cwaniaku zaraz wyrośnie jak hydra 5 kolejnych, a system to znaczy, trzeba wprowadzić profesjonalizację zarządzania spółkami Skarbu Państwa i spółkami samorządowymi. Jakby była normalna rada nadzorcza i normalny zarząd, to cały system kontroli by zadziałał i takie nieprawidłowości jakby były, to by zostały na pniu wycięte, a nie się...
2: Pani bardzo ostro...
3: Bardzo ślimaczyły latami, jak widać, aż napisały media.
2: Pani bardzo ostro skomentowała tę aferę w Szpitalu Południowym. Patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę.
3: Gdyby była normalna kontrola ze strony Rady Nadzorczej, zarządu, zresztą wszyscy zostali zwolnieni, więc niejako Warszawa uznała, że jest problem. I zwolnieni nie tylko z tego szpitala, ale także w innych szpitalach, czyli też uznano, że jest problem. Czyli to nie jest mój wpis, tylko miasto potwierdza, że jest problem. Bardzo dobrze, że zwalniają teraz, tylko jeżeli my nie wprowadzimy zasady, że Rady Nadzorcze są profesjonalne, samorządowe i spółek skarbowych, państwa, to te patologie będą się powtarzać. I teraz zajrzyjmy do naszej umowy koalicyjnej. W tej umowie koalicyjnej zapisaliśmy wszyscy zgodnie jako koalicja 15 października, że dokładnie takie zmiany przeprowadzimy. I potem jak przyszło do rządzenia, to jedyną partią, która chciała i dalej chce te zmiany przeprowadzać, jest Polska 2050. I myśmy złożyli jedną ustawę w Sejmie. Utrącono nam większością przecież, w tym większością.

0: koalicyjną, oczywiście nie naszą. Potem drugą, to samo. Wróćmy do tego, co jest dobrym rozwiązaniem systemowym. Żeby naprawdę rady nadzorcze działały jak rady nadzorcze, kontrolowały zarządy, zarządy kontrolowały spółki w tym szpitale.
1: Czy trzeba było aż takiej afery w Szpitalu Południowym, żeby prezydent Warszawy stwierdził, że jednak politycy nie powinni zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich?
0: Mam nadzieję, że ta afera się skończy tym, że zrobimy tę reformę systemową. I teraz jak ta reforma ma wyglądać? Nie chodzi o to, że każdy, kto należy do jakiejś partii, teraz jest wykluczony z wszelkich rad i zarządów, bo to jest w ogóle niezgodne, no wręcz z konstytucją. To by było dyskryminowanie ludzi należących do partii. Ale chodzi o to, żeby były jasne, transparentne zasady, żeby była bardzo wysokie wymogi profesjonalne.
1: Wie pani, od ilu lat ja to słyszę?
0: Każda wie pani, redaktor, od ilu ja to słyszę.
1: To obiecuję, a później o tym zapominam.
0: I teraz jest ta różnica, bo ludzie obiecują, w polityce obiecują, w opozycji przychodzą do władzy i zapominają. My obiecywaliśmy w opozycji, przyszliśmy do władzy i dalej tego samego chcemy, domagamy się.
1: No i nie macie siły przebicia.
0: Nie mamy siły przebicia, bo do ustawy trzeba większości. I ja się pytam, gdzie jest ta większość? Jest ustawa Polski 2050, potem była druga ustawa Polski 2050. I zadaję pytanie, dlaczego to jest tak, że jak się jest w opozycji, to się wszyscy domagają zmiany, a jak przychodzą do władzy, to potem zostaje jedna koalicyjna partia, dosłownie jedna, która dalej się tego samego domaga. I na koniec jeszcze wszyscy do nas naokoło mają pretensje, że się nie wpisujemy w układ i nie mówimy rączka rączkę myje, bo teraz już jesteśmy u władzy, więc mamy zapomnieć, do czego zobowiązywaliśmy się, będąc w opozycji. No otóż nie zapominamy, mówimy i powtarzamy, bo ta zmiana systemowa jest absolutnie konieczna. Bo wycięcie jednego człowieka, odstrzelenie i kolejnego nie zmieni patologicznego systemu. I potem na koniec, przecież to są pieniądze publiczne i te pieniądze są rozkradane na to, żeby jakiś pan mógł pracować w trzech miejscach naraz.
1: I zarobić w rok 1 600 000.
0: Czy i dzisiaj zapłacić od tego 14% podatku na ryczałcie, kiedy jednocześnie na przykład nauczyciele czy bratni zawód ratownicy medyczni zarabiający dużo, dużo mniej wpadają w drugi próg i płacą 32%. I to też powinniśmy zmienić.
1: Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, ale zanim zmiany podatkowe, to chcę panią zapytać, czy dzisiaj rząd zajmie się projektem ustawy o najmie krótkoterminowym? Miał być projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki na posiedzeniu rządu. Będzie czy nie będzie, bo są sprzeczne informacje?
0: Wygląda na to, że jeszcze zostanie to odłożone o tydzień, natomiast istota sprawy jest taka, że jako Polska 2050 podnosimy od samego początku, że regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców. Ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach. Co to oznacza? To znaczy, że samorządowcy muszą mieć realne prawa od razu, a nie wiadomo kiedy, do tego, żeby wprowadzać tak zwane strefy wolne od Airbnb, tam gdzie to się robi już absolutnie dla ludzi niemożliwe do życia, ale także, żeby sami ludzie we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mogli decydować, czy chcą mieć taki hotel, przepraszam, czy dom publiczny za ścianą, bo to są mieszkania do mieszkania. I te straszliwości, które się dzieją przez to, że ktoś nagle w budynku mieszkalnym założył sobie hotel albo dom publiczny na godziny, no to jest niemożliwe. Ludzie muszą mieć prawo, żeby zdecydować i samorządy, jako ta władza najbliżej ludzi, żeby chronić tam, gdzie ta ochrona jest potrzebna. Podnosimy to i rozmawiamy o tym konstruktywnie, muszę
1: Pani
0: powiedzieć.
1: Ministro, ale czy ten
0: już
1: projekt
0: od dwóch tygodni
1: resortu sportu, który przewiduje wprowadzenie definicji najmu krótkoterminowego, to ma być okres krótszy niż 30 dni, utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom i możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu najmu krótkoterminowego. To jest projekt, który was zadowala?
0: Projekt, który dwa tygodnie temu trafił na rząd, dawał samorządom prawa za hen nie wiadomo ile lat i bardzo małe, nie dawał żadnych praw ludziom. Teraz rozmawiamy nad tym. Uwaga nasza, moja, była taka, że samorządy muszą mieć prawo teraz, a nie za nie wiadomo ile lat i realne prawo oraz ludzie powinni mieć prawo. O tym rozmawiamy. W sprawie samorządów myślę, żeśmy się porozumieli i rzeczywiście to prawa samorządów przekonaliśmy, że powinno być już teraz, więc jest krok do przodu. A teraz bardzo gorąco jeszcze przekonujemy w takim naprawdę dobrym, merytorycznym dialogu,

0: że ludzie muszą mieć prawo do tego, że jeżeli w bloku kamienicy wszyscy normalnie mieszkają i nagle pojawia się jedno takie mieszkanie i robi całej kamienicy piekło z życia, to przecież nie chodzi o to, żeby teraz strefę wolną od Airbnb na całą ulicę wprowadzać, tylko żeby spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa mogła powiedzieć, nie, nie chcemy mieć domu publicznego tam, gdzie są normalne rodziny, dzieci chodzą po klatce schodowej, a tu codziennie jacyś inni ludzie. Takie rozwiązania, te prawa samorządów i wspólnot w 14 krajach europejskich już wprowadzono i to działa.
1: I zostanie taka poprawka wprowadzona?
0: Bardzo gorąco namawiamy, przekonujemy. Taką poprawkę też położyliśmy na stół, jedną tą samorządową i tu myślę, że udało się już przekonać i bardzo dobrze, bo to jest po prostu dobre rozwiązanie. Teraz przekonujemy do tej drugiej. To jest tak naprawdę pytanie, kto jest ważniejszy w kamienicy czy w domu mieszkalnym w bloku? Czy ważniejsi są zwykli mieszkańcy, rodziny, ludzie? Czy ważniejszy jest nagle jakiś korpo rentier, który do zwykłego domu, zwykłym mieszkańcom nagle funduje hotel, dom publiczny za ścianą? Kto jest ważniejszy? Czyj interes jest ważniejszy? No więc w naszym przekonaniu to jest interes ludzi. I ludzie to czują. W takim mieście jak Kraków, jak Warszawa, jak Sopot naprawdę to czują, że im się to prawo do zwykłego mieszkania, świętego spokoju w ich własnych domach, jeżeli chcą tak zdecydować, należy. A tam, gdzie są całe domy pod Airbnb, gdzie zarabia cała gmina, to przecież to jest okej. Dalej tak jest, nikomu to nie szkodzi, biznes się kręci, żeby nie było tak, że tam, gdzie to jest korzystne dla wszystkich, ktoś chce ucinać Airbnb. Nie, tam niech będzie normalny biznes, ale we własnym domu ludzie mają prawo do spokoju.
1: A co ze zmianami w systemie podatkowym? Polska 2050 proponuje, żeby drugi próg podatkowy podnieść ze 120 tysięcy do 140, czy od 1 już stycznia przyszłego roku. Czy jest szansa, że się porozumiecie w rządzie?
0: Złożyliśmy taką ustawę w Sejmie. I ta ustawa niestety na razie nie jest w ogóle poddawana pod głosowanie, co samo przez się jest zaskakujące, bo jeżeli ktoś jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, to niech po prostu podniesie rękę przeciw. I chcemy, żeby została poddana pod głosowanie, ale ogólnie namawiamy do całej zmiany podatkowej. Tak jak w systemie ochrony zdrowia trzeba było robić zmiany, o czym PiS obiecywał po COVID-zie, po czym nie zrobił nic i trzeba przyznać, że też te zmiany się nie dokonały za czasów koalicyjnych i teraz wjeżdżamy w ścianę, więc nie czekajmy, aż wjedziemy w ścianę z systemem podatkowym i nasza opozycja zacznie się windować na wybory pod, no mówiąc, że realnie są te ogromne niesprawiedliwości.
1: Już sam się winduje. Już się Przemysław winduje. Czarnek proponuje, żeby do 180 tysięcy podnieść drugi próg podatkowy.
0: Cóż szkodzi ludziom naobiecywać, ale rzeczywiście sprawa jest realna, że system podatkowy jest dramatycznie niesprawiedliwy. Krzywdzi ludzi i to krzywdzi ludzi, którzy zarabiają średnio. I teraz taki nauczyciel wziął sobie dodatkowe godziny i wpadł w drugi próg podatkowy, mając średnią pensję i płaci 32% i te godziny mu się zjadają. A równocześnie lekarz milioner płaci 14% i ten nauczyciel też przecież z pieniędzy budżetowych widzi to i co sobie myśli, jak się czuje. No szlak ludzi trafia. I dlatego zadziałajmy. Zlikwidujmy ranie podatkowe.
1: A czy pani rozmawiała o tym z ministrem finansów? Bo minister finansów mówi, ale nie ma na to pieniędzy. Są pretensje do pani, że pani ogłasza takie pomysły bez konsultacji wewnątrz rządu, dlatego ja zapytałam o rząd.
0: To jest trochę taka rozmowa obok. Zamiast rozmawiać o tym, jak zmieniać podatki i to rozmawiać na poziomie liderów koalicyjnych, zaczyna się rozmowa o tym, kto z kim rozmawia, a z kim nie rozmawia. No to jest z boku. Dokładnie wiadomo, co proponujemy. Ja z ministrem finansów jestem cały czas w kontakcie, bo przecież już chociażby z racji funduszy europejskich to się tak przeplata ściśle z budżetem, że my cały czas konstruktywnie, dobrze o tym wszystkim rozmawiamy, więc naprawdę przestrzeń do rozmowy jest cały czas i te rozmowy są. Rzecz jest w tym, żebym ja chciała usłyszeć, gdzie, nie kto z kim rozmawia lub nie rozmawia, tylko gdzie dzisiaj stoją inne partie koalicyjne. Czy są...
1: A na poziomie liderów koalicji rozmawialiście o tym? Są w ogóle jakieś spotkania?
0: Nie ma takich spotkań od bardzo wielu tygodni, a w moim przekonaniu powinno być takie spotkanie jak najszybciej. Pierwsze o systemowej naprawie ochrony zdrowia. Są bardzo dobre rozwiązania. Wdróżmy je razem. Teraz, żeby ludzie zobaczyli, żeby systemowo tym hydrom nieprawidłowości i patologii po prostu uciąć głowę. PiS ogromnych nieprawidłowości też się dopuszczał. Przecież pamiętamy, co się działo w czasie COVID-u, więc

0: temu głowę, żeby to się więcej nie działo. I podobnie w podatkach wprowadźmy sprawiedliwe podatki, zamknijmy raje podatkowe, a pieniądze z tego na opuszczenie drugiego progu. To jest naprawdę realistyczna, całościowa propozycja. Bardzo chętnie chcemy siadać do stołu, rozmawiać wspólnie.
1: To dlaczego nie ma rozmowy? Przecież koalicja obiecała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Nie ma na to pieniędzy. To może chociaż na ten drugi próg podatkowy minister wysupła pieniądze.
0: Koalicja Obywatelska obiecała podniesienie, żeby była jasność. Tego nie ma w umowie koalicyjnej. Podniesienie progu, nie progu, tylko kwoty wolnej. I rzeczywiście podniesienie kwoty wolnej to jest 60 miliardów złotych. No to są kolosalne pieniądze.
1: Tu 10 miliardów.
0: Słucham?
1: Tutaj 10 miliardów.
0: A tutaj w zależności od wyliczeń 7-8 miliardów.
1: Natomiast... Ale o tym będziemy rozmawiać już w internetowej dogrywce. Państwa i moją gościnią była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i szefowa Polski 2050. Przechodzimy do internetu jak zwykle o tej porze i porozmawiamy o tym, czy pani ministrze jest bliżej do Razem niż do Polski 2050 Szymona Hołowni. Tak przynajmniej twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na meliski.
13: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
18: Ponad 9-godzinne przesłuchanie lekarza sygnalisty pozwoliło śledczym zaplanować kolejne czynności w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, czy w tej sprawie polityczne konsekwencje powinien ponieść prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: Pytanie jest, jakie są powiązania między miastem a tym, co się zdarzyło. Ja dzisiaj uważam, że zamiast ucinania teraz hurtowo wszystkim głowy, trzeba wyciągnąć wnioski i zrobić rozwiązania systemowe, bo jak system jest chory, to na nim rosną patologie. Cwaniacy się zawsze znajdą. Po jednym wyciętym cwaniaku zaraz wyrośnie jak hydra pięć kolejnych.
18: Cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca już 61, informuje policja na profilu X. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie, napisano w komunikacie policji. Od 1

0: czerwca utonęło już, jak wspomniałam, 61 osób. Najgorzej było w niedzielę. W ciągu jednej doby utonęło 17 osób. 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych na skutek rosyjskich ataków na miejscowości w obwodzie zaporowskim. Rosjanie atakowali zarówno dronami, jak i przy pomocy samolotów bojowych. Jeden z dronów uderzył w minibus przewożący pasażerów. 2 osoby zginęły na miejscu, kolejna ofiara zmarła w drodze do szpitala. Inny rosyjski dron eksplodował w pobliżu autobusu, raniąc 7 osób, w tym 2 dzieci. Więcej informacji w serwisie o 9.
1: O 7, jutro też będzie serwis. Dziś najbliższy o 9. Dziś też możliwe przelotne opady deszczu i burze. No, pochmurno u nas za oknami. Te burze głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś do 30 stopni będzie na zachodzie i północy, powyżej 30 na południu i wschodzie. Najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 37. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 27 minut godzina 9. Kto chce się pobawić? Mniejsza gra już za chwilę. Zaczynamy zapisy. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Blondie i Maria w trójce. No do Marii dodajemy Małgorzatę, panią Małgorzatę z Malinówki Wielkiej. Dzień dobry, pani Małgorzata.
1: Dzień dobry.
0: Jak dziś wyglądają Mazury? Pięknie czy szaro-buro, ponuro?
1: Nie, no pięknie, słońce jest, a nad jeziorem to taka bryza, także bardzo przyjemnie w tej chwili. Przynajmniej ja myślę, że tak będzie do 11.
0: A co po 11?
1: Bo potem to się zrobi żar.
0: A być może będzie dzisiaj rzeczywiście smażalnia także na Mazurach, ale ta pogoda powoli ustępuje, gorąca, więc nie powinno być źle. Ktoś do nas dołączył na stanowisko numer 2. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto do nas
1: dzień
0: mówi?
1: Dobry.
2: Włodzimierz z Warszawy.
0: Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
1: O, to tamto gorąco.
0: O, tak, pan Włodzimierz chyba może potwierdzić, że akurat Warszawa się nagrzewa jak piekarnik.
2: Tak, to prawda.
0: Możemy się poczuć trochę jak ciasto na przykład, takie wypiekane. Chociaż polecam na lato jednak ciasta bezpieczenia, bo się także mieszkanie nagrzewa, kiedy się piekarnik włącza. To pani Małgorzata i pan Włodzimierz już za chwilę w mniejszej grze.

0: Mniejsza gra.
1: I po raz drugi upadły nadzieje japońskich kibiców. W mniejszej grze pani Małgorzata z Malinówki Wielkiej. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pan Włodzimierz z Warszawy. Panie Włodzimierzu, słyszymy się?
3: Tak, witam, dzień dobry.
1: Pan Włodzimierz się melduje.
3: I witam panią Małgorzatę.
1: O, jak ładnie.
2: Wzajemnie.
1: Pani Małgorzato, a jaka była dzisiaj pani reakcja, jak się pani dowiedziała, że Niemcy pożegnali się z mundialem?
2: No, to był szok, ale ja kibicowałam Paragwajowi, także się bardzo cieszę.
1: Pani Małgorzata kibicuje biało-czerwone.
2: I byłam też za Japonią, no. Ach. I tak w ostatniej chwili...
1: Złamane serce. Tak, wczoraj wieczorem złamane serca japońskich kibiców. Zaczynamy właśnie od pani Małgorzaty. Pytania w mniejszej grze. Pani Małgorzato, trwa wielkoszlemowy Wimbledon. Dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka. A na której z tenisowych nawierzchni rozgrywane są te zawody?
2: To są trawiaste korty Wimbledonu.
1: A, oczywiście. Halo, Wimbledon. Przypomina się to słynne słowa Bohdana Tomaszewskiego. 1-0 dla pani Małgorzaty, ale teraz pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another... A, po kilku nutkach pewnie wystarczy. Który zespół wykonywał ten utwór?
3: Melodia bardzo znana, natomiast ja mam takie kłopoty trochę z nazwami.
1: Głos bardzo znany, takiego wąsacza, niezwykle popularnego wokalisty z lat 80. przede wszystkim, a 70. także.
3: Nie wymyślę.
1: Nie wymyśli pan. Queen, to grupa Queen. A dokładnie, tak, a dokładnie 40 lat temu. Teraz już wiadomo, 40 lat temu ukazał się album The Game, właśnie z utworem Another One Bites the Dust. No to wracamy do pani Małgorzaty i bardzo szybko, pani Małgorzato, ma pani szansę na 2-0 i na zwycięstwo w mniejszej grze. Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire, to już oficjalne. A w którym amerykańskim stanie leży Chicago?
2: Chicago leży... w stanie Illinois.
1: Illinois, tak jest. Chyba na mapę pani spojrzała.
2: Nie, ja stoję na jezioro patrzę.
1: A, na jezioro Michigan. Rozumiem, wszystko się zgadza. Tak. To oznacza 2-0. Wygrywa pani Małgorzata.
2: Dziękuję. I wchodzę do nieba dla mego męża.
1: Tak, będzie pani Małgorzato za chwilę, ale może dajmy szansę na punkt honorowy jeszcze panu Włodzimierzowi. Panie Włodzimierzu, dziś dzień motyla kapustnika. Jakiego koloru jest ten charakterystyczny motyl, którego larwy to zmora rolników? Ja podpowiem, kolor kryje się w pełnej nazwie tego motyla.
3: Czy niebieski?
1: Nie, biały. To bielinek kapustnik.
2: Jasno, jasno.
1: Albo taki jasno-żółty właśnie może. O, to tego ja już nie będę dodawał, co pani Małgorzata, która dzisiaj zwyciężyła i tak jak pani Małgorzata powiedziała, gramy Stairway to Heaven z dedykacją dla męża.
2: Tak, Waldemara.
1: Pozdrawiamy pana Waldemara.

0: Planowaliśmy zagrać fragment, ale tak weszło, że poszło prawie w całości. Stairway to Heaven. Raz jeszcze gratulacje dla pani Małgorzaty, zwyciężczyni mniejszej gry. A w studiu z naręczem kopert pojawił się już Mateusz Tomaszuk.
1: Dzień dobry.
0: Ale wiesz co, ja nie przyjmuję, nie przyjmuję. A jak już to do lewej, jak już to do lewej. To nie są jednak koperty takie, jak państwo teraz pomyśleli, to są listy.
2: Ale zobacz, jakie kolorowe. To tak trochę taka pożółkła kartka, zobacz. Potrzymaj.
0: O, rzeczywiście.
2: To ja ciebie zapytam,
0: ile ten list może mieć lat?
2: Poczekaj, zobaczymy. Ten główny, który dzisiaj, o którym będziemy dzisiaj po godzinie 9 mówić, jest z 87 roku. Zobacz, on jest taki inny, prawda? On jest taki dosyć krótki, zwięzły.
0: Drobniutka karteczka.
2: Ale ile tam treści on w sobie zawiera. Bale maturalne, studniówka. Co tam się działo w latach 80? Tego ciebie nie zapytam, ale zapytam o twoją studniówkę.
0: Moją studniówkę?
2: Tak.
0: To też było prawie w latach 80. Jak się teraz człowiek zastanowi, to było dawno temu. Ja swoją studniówkę praktycznie całą przesiedziałem.
2: Wiesz, że ja też?
0: Ponieważ dzień wcześniej rozgrywaliśmy zawody w piłkę nożną, miałem takie zakwasy, że nie byłem w stanie nawet potańczyć na studniówce.
2: To ja z kolei byłem zaoferowany tym, żeby poprowadzić dobrze studniówkę, bo ja część oficjalną prowadziłem.
0: Aha.
2: Także wiesz, miałem inne priorytety po prostu.
0: A dziś priorytetem listy na M.
2: Dzisiaj listy na M po godzinie 9 do 12 nowa audycja w Trójce. I dzisiaj będziemy właśnie wspominać matury. Mam nadzieję, że państwo też powspominają 22 i 7 trójek. No i głównie list, czyli list od pani Grażyny, która właśnie w 87 wysłała list na Myśliwiecką 357. Nie będę zdradzał, co tam się w tym liście dzieje, ale proszę z nami zostać.
0: Tak, warto zostać z nami także po godzinie 9, a za 6 minut w Trójce będzie serwis, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła 9. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
14: Po burzach na Śląsku 19 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Ludzie muszą mieć prawo do mieszkania w spokoju, mówiła w Trójce o najmie krótkoterminowym ministra funduszy europejskich. Blisko 1000 razy Rosja ostrzelała minionej nocy Zaporoże, są zabici i ranni. Ponad 1200 interwencji odnotowali strażacy na Śląsku w związku z frontem atmosferycznym. To dane zebrane do godziny 6 rano. Strażacy usuwali głównie skutki silnego wiatru i intensywnych opadów. Bez prądu jest prawie 19 tysięcy odbiorców. Kilka osób zostało poszkodowanych. W Rydułtowach drzewo przewróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec został zabrany do szpitala na badania. Uszkodzony został dach szpitala śląskiego w Cieszynie. W Rybniku powalone drzewo spowodowało awarię na kolei. Uderzenie pioruna w hucie szkła w Częstochowie spowodowało awarię systemów chłodzących. Rada Ministrów zamierza powołać specjalnego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Stanowisko obejmie wiceministra obrony narodowej i dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd nie zajmie się natomiast ustawą o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu. Swój sprzeciw wobec projektu cały czas zgłasza Polska 2050. Jej przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz tłumaczyła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że w ustawie musi się znaleźć zapis, który uwzględnia interes mieszkańców nad interesem rentierów.
15: Ludzie muszą mieć prawo do tego, że jeżeli w bloku kamienicy wszyscy normalnie mieszkają i nagle pojawia się jedno takie mieszkanie i robi cały

0: całej kamienicy piekło z życia, to przecież nie chodzi o to, żeby teraz strefę wolną od Airbnb na całą ulicę wprowadzać, tylko żeby spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa mogła powiedzieć, nie, nie chcemy mieć domu publicznego tam, gdzie są normalne rodziny, dzieci chodzą po klatce schodowej, a tu codziennie jacyś inni ludzie.
1: Rządowy projekt zakłada m.in. utworzenie centralnego

0: YouTubie. Aż 975 razy Rosja ostrzelała minionej nocy Zaporoże. Rosyjskie drony i pociski eksplodowały też w innych regionach Ukrainy. Natomiast Ukraińcy wysłali bojowe drony w kierunku Moskwy, Tuły, Riazania i na okupowany Krym.
1: Siły zbrojne Ukrainy podały, że po rosyjskim ostrzale Zaporoża 3 osoby nie żyją, a 18 jest rannych. Rosyjska artyleria ostrzelała również obwód chersoński. Tam 11 osób jest rannych. 4 osoby zostały ranne po rosyjskim ataku w obwodzie donieckim. W Kijowie policzono, że Rosjanie atakowali ukraińskie pozycje obronne 227 razy. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Wysłali do Rosji ponad 400 dronów, z których prawie 60 doleciało do aglomeracji moskiewskiej. Nie ma informacji o stratach. Agresor czasowo wstrzymał ruch na stołecznych lotniskach. Lokalne serwisy informacyjne podają, że ukraińskie drony eksplodowały na okupowanym Krymie oraz w rejonach Tuły, Noworosyjska i Riazania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Niemal 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleźli podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w naczepie ciężarówki. Zatrzymano ją do kontroli na trasie S8 na Mazowszu, mówi oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
2: Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli na trasie S8 samochód ciężarowy na polskich numerach rejestracyjnych. Ciężarówka miała przewozić karmę dla zwierząt. Funkcjonariusze sprawdzili ładunek. Zamiast deklarowanego towaru w naczepie znajdowały się kartony, a w nich 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to ponad 11,5 miliona złotych.
0: Wobec białoruskiego kierowcy ciężarówki oraz Polaka, właściciela firmy transportowej, wszczęto śledztwo. Obaj usłyszeli zarzuty tzw. paserstwa akcyzowego. Grozi im do 10 lat więzienia. Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje, warto zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. Dzięki temu w swoim telefonie znajdziemy poradniki na temat kraju, do którego się wybieramy, i wszystkie niezbędne adresy i telefony, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Przypomina, że przy przekraczaniu granicy wciąż potrzebny jest tradycyjny paszport albo plastikowy dowód. A co zrobić, gdy na lotnisku zorientujemy się, że dokument został w domu? Tu z pomocą przychodzi aplikacja M-Obywatel, mówi wiceminister Standerski.
3: Jeżeli chcemy wyrobić dokumenty tymczasowe na lotnisku w Polsce, to też możemy do wyrobienia tych dokumentów potwierdzić naszą tożsamość M-Obywatelem i mamy takie przypadki. Ktoś albo zapomniał wziąć z domu, albo nie miał dostępu do swojego paszportu, poszedł na lotnisku, pokazał swojego M-Obywatela, wyrobiono mu paszport i mógł polecieć do kraju, do którego chciał.
0: Trwają prace nad unijnymi przepisami, które sprawią, że od przyszłego roku cyfrowy dokument będzie honorowany w całej Unii Europejskiej.
4: Klimat.
0: Synoptycy ostrzegają w związku z burzami, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 45 litrów deszczu. Na mapie IMGW alerty przed lokalnymi podtopieniami nakładają się na ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe, na wschodzie średnie, na zachodzie małe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
7: I wszystko jasne, Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire.
8: Po pierwszych zachwytach, gdy oficjalnie potwierdzono przejście Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, pojawiły się zaraz pytania, jak cały projekt wpłynie na sportową postawę drużyny. Kwestię tą analizuje dla Sportu Polskiego Radia Tomasz Drążek, piłkarski trener z Wiecznego Miasta, który w Stanach Zjednoczonych organizuje wraz z PZPN specjalne obozy dla młodzieży o polskich korzeniach pod hasłem Gramy dla Polski.
9: Robert na pewno jest przyzwyczajony do najlepszego serwisu, bo taki miał w Borussii Dortmund, w Bayernie i w Barcelonie. Tu się o to obawiam, bo to nie są zawodnicy tego pokroju, którzy mu zapewnią tam ilość dośrodkowań, prowadzą w pole karne czy stałych fragmentów gry.
8: Nieoficjalnie mówi się, że oprócz Lewandowskiego Fire ma zasilić również Niemiec Leon Goretzka. W szerokim składzie zespołu jest już inny Polak, wychowany w Stanach Zjednoczonych Dawid Poręba.
10: To jest idealny transfer dla klubu, dla miasta i dla ligi też, MLS. Dużo Polaków tu są, także uważam, że to wiadomo, to jeszcze trochę więcej znaczy dla takiego klubu i miasta.
8: Debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Fire należy spodziewać się w drugiej połowie lipca. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Ach, no to od lipca szykują się zarwane noce i abonament w kolejnej platformie transmitującej mecze MLS. Pozostajemy przy piłce, bo na mundialu również sensacje, rewelacje. Niemcy i Holandia przegrały w 1/16 finału i wracają do domu. Dalej gra za to Brazylia po zwycięstwie 2-1 z Japonią. Paragwaj pokonał Niemców w rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce było 1-1. Tak samo w starciu Maroko.

0: z Holandią. Paragwaj rywala w boju o ćwierćfinał pozna dziś w nocy, a wyłoni go starcie Francji ze Szwecją. Zwycięzca meczu, który rozpocznie się o 19, czyli Norwegia Wybrzeże Kości Słoniowej, zagra z Brazylią, a Maroko zmierzy się z Kanadą. To 4 lipca. W Nowym Bledonie z kolei porażki naszych tenisistek. Maja Chwalińska uległa kwalifikantce z Tajlandii Manan Chai Savanghef 6-2, 5-7 i 2-6.
1: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęło mi opać skurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. Jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze. Popatrzę sobie chwilę i to moje życie się zmieniło naprawdę bardzo po Paryżu, więc tak naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam i nie mam żadnych do siebie pretensji po prostu, bo wiem, że zrobiłam wszystko najlepiej, jak tylko mogłam.
0: Obie nasze Magdy grały z Rosjankami. Frenk uległa Annie Kalińskiej, a Linet nie znalazła sposobu na Mirrę Andrejewą. Do kolejnej rundy wywalczyli awans Białorusinka Sabalenka, Włoch Sinner, Brazylijczyk Fonseca, Amerykanki Goff i Pegula, Grek Tsitsipas, a także Nowak Dziokowicz. Dziś w południe w pierwszej rundzie mają zagrać Kamil Majchrzak, a po nim Iga Świątek.
2: Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu i burze. Burze głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. I tak dziś już do 30 stopni będzie na zachodzie i północy. Powyżej 30 wciąż na południu i wschodzie. Do 37 nawet na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za wspólny poranek. Zostawiamy Państwa z Mateuszem Tomaszukiem.
4: To prawda.
5: Listy na M.
4: Tak, to nasza wakacyjna nowa audycja w Trójce. Dzisiaj 3 razy M i 1 literka E. Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Michał Żołądkowski i Mateusz Tomaszuk. No to ruszajmy.

Mam przed sobą kartkę, niedużą, trochę pożółkłą, napisaną długopisem niebieskim. 9 dzień kwietnia roku 87, Warszawa. Witam Mario, tak jak obiecałam, przesyłam ci swoje zdjęcie. Za nami już próbne matury, przed nami prawdziwa, no i oczywiście egzaminy dalej. U nas w planie bal maturalny podobno jeszcze lepszy od studniówki. Chciałabym, żeby był chociaż na jej poziomie. Składamy się po 2000, będzie m.in. szampan i pół kilo mięsa od osoby. To znaczy oddajemy kartki, obowiązują stroje dowolne, wieczorowe. Do usłyszenia, Grażyna, cześć. Pół kilo mięsa. No to dzisiaj brzmi trochę jak fragment powieści science fiction. Pamiętają państwo swoje studniówki? Była orkiestra, był DJ, polonez wyszedł, czy jednak połowa klasy pomyliła kroki? 22,7 trójek, można dzwonić, Michał Żołądkowski czeka. Można pisać, nawet wypada. facebook.com/trójka albo jak kto woli mailowo. listy@polskieradio.pl. No bardzo jestem ciekaw tych historii. A, i może skusimy się na pisanie pocztówek, pisanie listów. Polskie Radio S.A., program trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 357, 00459, Warszawa, z dopiskiem listy na M. No to co, czas na naszą piosenkę dnia. A, i proszę się przyznać, u kogo z państwa na studniówce było słychać Rolling Stonesów?

Nasza piosenka dnia Jealous Lover, zapowiedź nowego albumu The Rolling Stones. Jealous Lover, no właśnie. Najważniejsze było, kto z kim usiądzie, kto z kim zatańczy na maturze i na studniówce. Czy ktoś przypadkiem nie spojrzy się trochę dłużej na kogoś innego. No to teraz mam nadzieję, że niektórzy już po pierwszych taktach się uśmiechną. She's Got a Gun, czyli utwór, który przez lata był jednym z sygnałów listy przebojów trójki. Like in a French black and white movie of the 50s. I feel like a character in it who's just past the door, who's alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi.

Slightly stupid, but got to follow her.

0: Najpierw sobota, później piątek wieczór. Nie odbieramy telefonu, nie wychodzimy, bo zaraz będzie lista. Jak Państwo pewnie dobrze kojarzą, ten sam utwór, chociaż w nieco innej wersji, bo w wersji instrumentalnej wybrzmiewał podczas przypominania dawnych notowań listy przebojów programu trzeciego.
1: No ja jestem tym pokoleniem, że miałem studniówkę w szkole do godziny 12. Polonez był tańczony na korytarzu i wszystkimi schodami, jakiekolwiek w szkole są. Z perspektywy czasu dla mnie jedna z najlepszych imprez, na której byłem. Nie umiem sobie przypomnieć, jakie było jedzenie, coś my pili. To nie chodzi o to, że był jakiś amok, tylko po prostu zwracam na to uwagę, po prostu, żeby się bardzo dobrze bawili.

Są piosenki, które wracają co roku, jak kasztany, jak stres, jak garnitur wyciągnięty z szafy tylko na jedną okazję. Na swoją drogą, czy ktoś z Państwa jeszcze ma takie zdjęcia? Takie papierowe, wklejone do albumu 22 i 7 trójek. Dzisiaj wspominamy i bale maturalne, i studniówki, i matury.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas.

0: na utwór Last Christmas George'a Michaela.
1: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska,
4: Piotr Metz,
5: Jacek Hawryluk,
6: Grzegorz Hoffman
7: i Michał Margański.
2: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
8: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Żegnamy reklamy.
1: Minęła 9:30.
19: Informator ekonomiczny.
1: To się nazywa radiowa punktualność. Sylwia Zadrożna i jej gość.
3: W naszym studiu Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: I od newsa zaczynamy, bo uwaga, od dzisiaj w M Obywatelu mamy nową usługę. Kierowcy sprawdzą ubezpieczenie OC w kilkadziesiąt sekund.
20: Tak, zgadza się. Dzisiaj nawet okazując dowód tutaj na wejściu do państwa siedziby w radio, panu z ochrony, otworzyłem M Obywatela i przywitał mnie komunikat. Zobacz, jakie mamy nowości, sprawdź OC w M Obywatelu. Tak, drodzy państwo, jest zakładka kierowca i pojazdy, jest usługa sprawdź OC.
3: Czyli no, coraz więcej tych usług w M-Obywatelu, a chodzi o to, żeby bezpiecznie podróżować i wiedzieć zawsze, że mamy ważną polisę OC.
20: Tak, sprawdzamy sobie, w sensie nasze pojazdy, ale też sprawdzamy, kiedy kupujemy pojazd od kogoś. No i w drugą stronę, ten ktoś sprawdza, kiedy od nas kupuje ten pojazd, ale też w innych sytuacjach życiowych, których wcale nie jest mało, bo najem. Najem krótkoterminowy, czyli wypożyczyliśmy w tak zwanym carsharingu, tak? Całkiem popularna usługa. Każda okazja taka życiowa związana z pojazdem powinna nas prowadzić do myśli, dobrze, zanim ja go użyję, zanim w niego wsiądę, sprawdzę, czy ma OC. No i tu właśnie z pomocą przychodzi M-Obywatel i nasza usługa, o której my na państwa antenie rozmawialiśmy już wiele razy. Ona jest dostępna od teraz w M-Obywatelu. W związku z tym
3: korzystajmy.
20: Tak jest, korzystajmy.
3: A teraz temat wakacyjny, bo wakacje już trwają, rozkręcają się, a Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali listę 5 kroków, które warto wykonać, zanim wykupimy wyjazd i zanim udamy się w podróż. Krok pierwszy to, o dziwo, wcale nie sprawdzenie przedsiębiorcy, tylko strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

0: spraw zagranicznych.
1: A tak, zaczęliśmy tu pozdrowienia oczywiście dla koleżeństwa z Biura Rzecznika Finansowego. Zaczęliśmy od tego, żeby zwrócić Państwa wszystkich uwagę, nas, podróżnych turystów, że zanim gdziekolwiek wyjedziemy w świecie, który jest jednak ryzykowny czasem i nie ominiemy tego. Tak, sprawdźmy stronę MSZ-u naszego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak, zarejestrujmy się w programie Odyseusz. To naprawdę może pomóc. Tu mówię z własnego doświadczenia. Sprzed kilku lat, gdzie wiedziano, gdzie jesteśmy akurat podczas jednej z podróży w dość egzotyczny rejon. I od tego zacznijmy. Mogę też podpowiedzieć oczywiście oprócz MSZ-u polskiego. Wiemy, że są MSZ-y innych krajów, tak to ujmę, które naprawdę mają świetny przegląd sytuacji dotyczącej tego, co dzieje się na świecie, łącznie z mapami, gdzie jest zaznaczone kolorami od żółtego przez czerwony i brązowy. Wiadomo, te kolory oznaczają stopień ryzyka, jak na przykład brytyjski Foreign Office. Wiemy przecież doskonale, że w Polsce właściwie nie ma tej bariery języka angielskiego, więc sprawdźmy po prostu, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo.
0: Tak, to jest bardzo ważne, ale w kroku drugim sprawdzamy już przedsiębiorcę turystycznego.
1: Tak, i tutaj to wspólnie mówimy z organizacjami turystycznymi, wspólnie mówimy z branżą, wspólnie mówimy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Drodzy Państwo, oczywiście nikt nikomu nie zabrania organizować sobie wyjazdu indywidualnie, ale pamiętajmy, że korzystając ze zorganizowanej turystyki i tych przedsiębiorców, którzy są w ewidencji, do znalezienia na stronach funduszu, naprawdę prosto to zrobić, ale i też na stronach, na serwisie rządowym, czyli gov.pl. Sprawdźmy, czy ten przedsiębiorca jest ewidencjonowany, bo tylko wtedy jesteśmy chronieni na okoliczności jego niewypłacalności, to jest jeden z funduszy turystycznych, a drugi na okoliczność zdarzeń o charakterze niespodziewanym, nieprzewidywalnym, katastroficznym, jak pandemię, ale też uwaga, mieliśmy przecież przykład, rozmawialiśmy też u Państwa na antenie o tym, na wypadek działania wojennych, kiedy się okaże, że będąc klientem zorganizowanej turystyki, dostaniemy zwrot pieniędzy za wycieczki czy w czasy odwołane z powodu działań wojennych.
0: Tak, to bycie w ewidencji jest niezwykle ważne, bo tam są chyba tylko nieliczne wyjątki, kiedy ten wpis nie jest wymagany.
1: Tak,
0: prawda?
1: Te wyjątki dotyczą, bo wiadomo, że są instytucje takie jak szkoły, czy parafie, czy związki sportowe. O, to jest wszystko wprost wymienione. Zresztą zapraszamy tfg.ufg.pl i oczywiście to organizowanie tych imprez turystycznych nie ma charakteru ciągłego i zarobkowego i wtedy takie podmioty nie muszą być w tej ewidencji, ale każdy inny podmiot, którego reklamę na przykład widzimy na billboardzie na ulicy, w mediach społecznościowych, zresztą powiem tak, ci, którzy są ewidencjonowani, swoim klientom pokazują, że są w funduszu, bo to działa jako pewnego rodzaju gwarancja dla klienta, że jeśli coś się stanie z biurem, albo jeśli znowu wybuchnie gdzieś konflikt zbrojny, to moje pieniądze na wycieczkę włożone czy na wczasy są bezpieczne.
0: Kolejne kroki to umowa i ubezpieczenie.
1: Umowa, temat rzeka, ale drodzy Państwo, ja wiem, bo ja mogę usłyszeć i słyszę to, bo mały druczek, bo 5 stron umowy, tylko rozmawiamy o wydatku kilku, jeśli nie kilkunastu tysięcy złotych na osobę. W związku z tym naprawdę 30-45 minut czasu, zazwyczaj wtedy i tak siedzimy i rozmawiamy o tym, czy w biurze podróży, czy na wyspie w centrum handlowym, czy w innym punkcie sprzedaży, albo przed komputerem. Przeczytajmy tę umowę. Zobaczmy, czy to jest umowa o imprezę turystyczną. Zobaczmy, czy jest mowa o funduszach turystycznych. Ale oczywiście wcześniej w ewidencji sprawdźmy, czy nasza destynacja, niech sobie to będzie Kenia, przyszła mi pierwsza do głowy, czy biuro ma gwarancję turystyczną obejmującą tę destynację, bo to dla nas oznacza, że tak, nasz wyjazd tam jest chroniony. I ta umowa tak naprawdę powinna określać to, czego my na miejscu mamy się spodziewać i w związku z tym, co kupujemy. Tak naprawdę za co płacimy. Czyli no, ja nie przyjmuję tłumaczenia, że bo nie mam czasu. To jest 45 minut, max godzina roboty.
0: Warto poświęcić i warto spojrzeć, jakie są te podpowiedzi na stronie właśnie UFG i Rzecznika Finansowego. I jeszcze na koniec ja chciałabym bardzo, żebyśmy przypomnieli o ubezpieczeniu rowerzystów i o tym, żebyśmy uważali, czym jeździmy po ścieżkach, bo to też jest niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To bardzo szybko dwa wątki. Pierwszy, klasyczny rower, który nie jest motorowerem czy e-motorowerem. Zaraz dojdziemy do tego wątku. Drodzy Państwo, nie ma obowiązku oczywiście posiadania ubezpieczenia OC takiego rowerzysty, ale towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne pakiety ubezpieczeń. Bardzo często mamy w ubezpieczeniach w tak zwanej mieszkaniówce, czyli ubezpieczeniach do nieruchomości naszych, mamy ubezpieczenie od OC, odpowiedzialności

0: cywilnej w życiu prywatnym. Tak, to bardzo często obejmuje poruszanie się przez nas rowerem. I dlaczego to jest istotne? Proszę sobie wyobrazić drogę rowerową, która krzyżuje się z jezdnią, jest przejazd przez jezdnię i samochód i rower wjeżdżający z dużą siłą w samochód. To, że nam się coś może stać, tu oczywiście przypominamy o kaskach, to jest jedno, ale drugie, prawdopodobnie będziemy musieli z własnej kieszeni zapłacić za szkody w tym samochodzie, jeśli nie mamy takiego ubezpieczenia. Ale to jest ten pierwszy wątek, natomiast pani redaktor zmierza zapewne do tego, co obserwujemy na ulicach, niestety, nie, na drogach rowerowych.
1: Tak, na właśnie. Drogach, tak.
0: Pędzących na pojazdach elektrycznych, pędzące osoby, tak, na pojazdach elektrycznych, które... Nawet na pierwszy rzut oka trudno nazwać rowerem. Manetki, które działają tak jak w motocyklu, stąd od razu mówimy o e-motorowerze. Tu oczywiście przypominam, że policja zapowiada i zapowiadała, że będą kontrole powtarzane. Tu nie będziemy straszyć opłatami za brak OCE, ale przypomnę jedną rzecz. Jeśli to jest pojazd, który ma większą moc i większą prędkość, obowiązkowa rejestracja, obowiązkowe OCE.
1: Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna, chciałem ciebie opisać z takim kolorowym szalem. Dziś powróci o 16.30.
1: Tak, 16.30. Zapraszam.

0: Wracamy do 115 wydania listy przebojów trójki sprzed 42 lat, 30 czerwca 84. People are People zajmowało 19 miejsce. No i zastanawiam się, ilu słuchaczy głosowało wtedy właśnie listem. Znaczek, koperta, kilka dni czekania. No dzisiaj wystarczy jedno kliknięcie. No i jest chyba trochę mniej romantycznie. List do kącika Marii, który był inspiracją do dzisiejszej audycji, jest trochę jak bilet na wycieczkę w przeszłość, bo pani Grażyna wysłała list przed balem maturalnym, to był rok 87, a Michał Kowarski postanowił sprawdzić, jak wyglądały wtedy bale maturalne i życie, i to wszystko, co działo się na tych uroczystościach. Udało mu się też znaleźć kogoś, kto cały czas jest na bieżąco.
1: Halo?
2: Halo, halo? Słyszy mnie pan?
1: No tak, tak.
2: To Jan Stawicki, dyrektor technikum numer 3 w Malborku. 38 lat na stanowisku. Najdłużej urzędujący dyrektor technikum w Polsce. Chyba.
1: Wtedy nie było Bóg wie jakich DJ-ów, bo nie było, bo to się cały czas na przełomie lat zmieniało.
3: I spotykaliśmy się oczywiście w szkole.
2: A tu Ryszard Kluge, pracuje w Muzeum PRL-u i bal maturalny miał w 1975 roku.
3: Dekorowaliśmy sobie swoje miejsce, puszczało się muzykę z radia.
2: Maj 87. Co było na szczycie listy przebojów? Dowolnego. Idealne.
1: Tylko albo na salach gimnastycznych, albo jakichś dużych salach wynajmowanych na potrzeby. Ta atmosfera przygotowywania, wymyślali pomysł, że tu w tym roku hasłem przewodnim będzie stodoła, więc robią stodołę. Innego roku hasłem przewodnim było, że robimy zupełnie inny wystrój.
3: Myśmy mieli bal maturalny na sali gimnastycznej. Ktoś nam wykombinował o taki spadochron, był podwieszony pod sufit. To się przystrajało, to już dziewczyny to robiły, no żeby było kolorowo. Na bal maturalny już trzeba było przyjść no, elegancko ubranym. Bardzo często dziewczyny sobie same szyły te różne, czy tam mama szyła i same sobie kombinowały ubiory, żeby wyglądać ekstra. Ale jeszcze chciałbym dodać, że była tak zwana studniówka.
2: No właśnie, studniówka. 100 dni do matury. Tu muszę się Państwu przyznać, że w technikum numer 3 w Malborku nie ma tradycji organizowania balów maturalnych, ale pan Jan ma wielkie doświadczenie w organizowaniu studniówek właśnie.
1: Status społeczeństwa się zmienił. Wymagania społeczeństwa się zmieniły. Częstokroć o studniówce decydują rodzice, bo finansują i skoro młodzież tak chce, to niech tak będzie, nie patrząc na poziom wszystkich uczniów w klasie. Nie każde dziecko stać, a dzieci, młodzież nie ma odwagi powiedzieć nie stać mnie, tylko mówi po prostu rezygnuje.
2: Wcześniej, właśnie w tych latach 80. czy 90., kiedy nie mieliśmy jako społeczeństwo tak dużo, nie byliśmy tak bogaci, czy uczniowie podchodzili z większą wdzięcznością do tych studniów?
1: A to nie ulega wątpliwości. To nie ulega wątpliwości, chociaż ja o swoich uczniach nie mogę tego powiedzieć.
2: Dyplomatycznie. No właśnie. Czy 2500 kilo mięsa na bal maturalny w 87 roku to dużo?
1: Kwota 2000 na tamten czas, nie wiem, bo to denominacja, nie wiem ile to byłoby teraz, chociaż teraz 2000 też się zmienia, tylko to ma zupełnie inny wymiar wartości niż 2000 wtedy.
3: To, że kartki to jest jedna rzecz. Ale teraz kupić ten towar. Nasz kolega, ojciec był szefem delikatesów. On nam pozałatwiał to mięso i tak dalej. Wtedy się nawet mówiło, że się nie kupowało, tylko że się załatwiło. I trzeba było się ślizgać po tym całym życiu.
2: Na przykład nagrywając listę przebojów trójki na kasety.
0: A tak coś czuję, że Maciek Załęcki, który audycję realizuje, ma takie kasety z listą przebojów, czy nie, Maciek? A niekoniecznie. A może ktoś z Państwa? 22 i 7 trójek.

0: jak państwo, ale ja bardzo lubię takie muzyczne zbiegi i okoliczności. Wczoraj minęła rocznica premiery albumu Revenge. To właśnie z niego pochodzi Thorn in My Side. No a czasem wystarczy jedna data w kalendarzu, żeby przypomnieć sobie wakacje albo maturę sprzed lat.
1: W grudniu taki jeden pan w ciemnych okularach ogłosił stan wojenny. Jak stawałam maturę, to studniów nie można było zrobić. Przez to, że mi wyłączył trójkę, to prawie nie zdałam tej matury.
0: Prawie to jest słowo klucz, ale najważniejsze, że się udało. Trzymam w ręku pocztówkę, która brzmi tak. Miał studniówkę Napoleon, mieli maturzyści, ale najpiękniejszą mają dzisiaj rezerwiści. Dla całego programu trzeciego i dla tych, którzy wakacje spędzają w wojsku, pozdrowienia od zielonych, którym zostało tylko 100 dni do cywila, przesyłają mały zwierzak, bzyk i blacha.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementy diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papam!
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati.
9: Prokuratura zamyka sprawę dwóch wież. Mówi, że nie doszło do przestępstwa. Po akcji ratunkowej na Orlej Perci policja bada odpowiedzialność opiekuna nastolatków. Wimbledon czeka na Igę Świątek. Polka broni tytułu. Mecz o 14:30. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Stwierdziła, że nie ma znamion czynu zabronionego. Sprawa sięga 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna na działce w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie łapówki. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Ostatnio prezes PiS-u zeznawał w tej sprawie. Roman Giertych, adwokat Austriaka, zapowiedział zażalenie na decyzję prokuratury. 1600 razy wyjeżdżali w ciągu doby strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej interwencji, ponad 1200, było w województwie śląskim. 19 tysięcy domów zostało bez prądu.
10: Strażacy usuwali głównie skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. W całym regionie zerwanych zostało 5 dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a 38 uległo uszkodzeniu. Bez prądu pozostaje prawie 19 tysięcy odbiorców. Kilka osób zostało też poszkodowanych. W Redutowach drzewo wróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec został zabrany do szpitala na badania. W Lędzinach z kolei piorun uderzył w samochód osobowy, w którym przebywał mężczyzna. Pomocy udzielili mu ratownicy. Ponadto uszkodzony został dach szpitala śląskiego w Cieszynie. Uderzenia pioruna powodowały także pożary. Do takiego zdarzenia doszło w Zabrzu, gdzie zapaliło się poddasze w jednym z budynków mieszkalnych. W Rybniku z kolei powalone drzewo spowodowało awarię na kolei. A tuż przed północą, wskutek uderzenia pioruna, w Hucie Szkła w Częstochowie doszło do awarii systemów chłodzących, co spowodowało zagrożenie pożarowe.
9: Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy to

0: Śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Czub 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Policja sprawdza, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo.
1: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza.

0: Polskie Radio.
1: Nie ma zgody na politykę uprawianą przez Wołodymyra Zełenskiego, mówią polscy politycy. Nie wolno stawiać na panteonie tych, którzy niszczą współpracę europejską. Z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Nam nikt nie będzie mówił, jak mamy głosować za wejściem danego państwa do Unii Europejskiej, powiedział w Polsacie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie do planów budowy ukraińskiego panteonu narodowego odniósł się w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
2: Prezydent jasno przedstawia nasz stosunek do tego, do polityki, którą uprawiają elity ukraińskie, do polityki, którą uprawia dzisiaj Wołodymyr Zełenski. Nie ma na to absolutnie naszej zgody. Wszyscy wiemy, jakimi narzędziami, jak bardzo konkretnymi dysponuje Polska, jak bardzo konkretnymi dysponuje też pan prezydent Karol Nawrocki. I my dzisiaj absolutnie tutaj w tej sprawie się nie wycofujemy i trzymamy naszego twardego stanowiska.
1: Doradca prezydenta dodał, że Ukraina może gloryfikować kogo chce, ale będzie ponosić tego konsekwencje. Zdjęcia Igi Świątek witają kibiców na Wimbledonie. Widać je na trasie wimbledonowej kolejki, a nawet na bramach w metrze. O 14.30 Polka wyjdzie na najważniejszą scenę turnieju, kort centralny, gdzie rozpocznie obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu.
3: Ten obrazek z Londynu dobrze pokazuje, w jakiej roli Świątek wraca dziś do klubu All England Club. Jeszcze zanim kibice dojdą pod bramy kortów, widzą twarz ubiegłorocznej zwyciężczyni. Wielkie fotografie Igi Świątek i Janika Sinera, czyli mistrzów poprzedniej edycji, są częścią wimbledonowej oprawy. Dla polskich fanów to miły szczegół. Zanim zobaczą Igę na korcie, mijają ją już po drodze na turniej. Brytyjskie media poświęcają Idze dużo uwagi. Polka jest tu już nie tylko obrończynią tytułu, ale jedną z najbardziej popularnych tenisistek Wimbledonu. W Londynie jest znana, lubiana i traktowana z sympatią także za to, co dzieje się poza samym kortem. Przed pierwszym meczem Igi wrócił temat słynnych ręczników, które Świątek z uśmiechem zabierała po meczach rok temu. Dziennikarze pytali, czy tym razem też będzie je kolekcjonować, a że w oficjalnej kolekcji pojawił się ręcznik w kolorze truskawkowym, czyli najbardziej wimbledonowym z możliwych, pokusa może być wyjątkowo duża. Świątek zapowiedziała, że chce zdobyć ich jak najwięcej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Obowiązują w Lubuskiem oraz w części Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego. Dziś na termometrach maksymalnie od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Jest prawie 6 minut po 10:00.

3 razem. Jedna literka E. Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Michał Żołądkowski i Mateusz Tomaszuk. I oni. Pet Shop Boys. Maciek się uśmiecha. Ewa też? Nie widzę. Michał też? Nie widzę z tej strony. Dzień dobry, witamy i do korespondencji zapraszamy. 22 i 7 trójek. Jak państwo wspominają studniówki? Listy @polskieradio.pl.

0: Zajrzałem w liściaste notatki. Wygląda na to, że tym właśnie utworem Domino Dancing debiutowali w 345. wydaniu listy przebojów programu trzeciego. To był 15 dzień października roku 88. Zanim wrócimy do naszych listów, mam pytanie, czy na Państwa studniówce był utwór, bez którego parkiet po prostu nie miał prawa istnieć? No taki, przy którym nagle wszyscy wychodzili tańczyć, nawet ci, którzy 5 minut wcześniej zarzekali się, że nie, absolutnie nie. Proszę dać znać, czekam na Państwa wspomnienia przed i po maturalnej, oczywiście studniówkowe. 22 i 7 trójek, można dzwonić, można pisać, facebook.com/trójka, listy@polskieradio.pl i można wysyłać też tradycyjne pocztówki i listy. Polskie Radio S.A., program trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 357, 00459 Warszawa, z dopiskiem listy na M. A Państwo dzwonią.
1: Myśmy się wszyscy szykowali na zrobienie studniówki właśnie tradycyjnie, tak jak to się wtedy robiło na sali gimnastycznej. Chcieliśmy to udekorować. Mieliśmy wszystko w planach przygotowane. Niestety ogłoszono stan wojenny i studniówki nie było. I bardzo mi się przyjemnie słucha tego, jak inni opowiadają o tym, jak to w tamtych latach mieli studniówki.
0: No, pamiętam te wszystkie próby. Czy dzisiaj są próby jeszcze do tańca poloneza? Chyba są. Ciekawy jestem, czy na jakimś balu maturalnym na studniówce grupa Muse się pojawiła. A tu nasza piosenka tygodnia, a tak właściwie płyta tygodnia. Muse, The Wow, Signal.

0: List na M w Trójce, tak nazywa się audycja w wakacyjnej ramówce programu trzeciego. Od poniedziałku do czwartku ja, czyli Mateusz Tomaszuk, Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz i Michał Nogaś próbujemy przejrzeć te wszystkie przepastne archiwa listowno-pocztówkowe. Czytając te listy mam takie wrażenie, że kiedyś chyba odważniej opowiadało się o emocjach. Może dlatego, że zanim wrzuciło się taką kartkę do skrzynki pocztowej, można było jeszcze raz przeczytać wszystko drugi raz. Można było skreślić zdanie, dopisać drugie, no nie było pośpiechu. No i czytając te stare listy do listy, listy na Myśliwiecką 357, mam takie wrażenie, że połowa z nich była dowodem umiłowania dla Joe Tempesta. No i teraz właśnie taki list, z tego co widzę, to jest rok 86, a brzmiał właśnie tak. Droga Mario, listy przebojów słucham regularnie od 2 lat, a twojego kącika od samego początku. Postanowiłam napisać do ciebie w nietypowej sprawie i może wydać ci się to dziwne. Tydzień temu napisała do kącika Anita, która twierdzi, że solista Europe jest tylko jej. Zrobiło mi się bardzo smutno i ledwie mogłam powstrzymać się od płaczu. Ja także uwielbiam Joe Tempesta, ale wiem, że on ma bardzo wiele fanek i przecież nikt nie może im zabronić i nakazać, żeby zmieniły idola, bo tak sobie życzy Anita. Na tym kończę. Cześć, podpisała Zguba. No i takie właśnie listy i takie wspomnienia, a my dzisiaj do 12 wspominamy państwa bale maturalne.
1: To prawda, studniówka już była ponad 30 lat temu, ale ja miałem tam, kiedy miałem tam 18-19 lat, to bardzo taką dziecinną twarz, i żeby na studniówce tak poważnie wyglądać, bo wiedziałem, że tam będą zdjęcia robić, no to zapuściłem sobie wąsy 2 roku wcześniej. I teraz po latach i moje już dorosłe dzieci, jak oglądają te zdjęcia, to strasznie się śmieją po prostu, jak ja wtedy wyglądałem. A taka śmieszna historia po prostu z wąsami. Dziękuję bardzo.

Tak to jest, pan redaktor zapomniał zaprosić na jutrzejsze wydanie listów na M, bo Michał Nogaś właśnie będzie zajmował się fankami i fanami grupy Europe. To jutro między 9 a 12.

0: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Żegnamy reklamę.
8: Właśnie minęła 10:30.
9: Biegam, bo lubię.
8: No właśnie, dobrze, że upał nieco zelżał, no bo teraz z czystym sumieniem mogę Państwa zachęcić razem z Krzysztofem Łoniewskim do biegania.
10: Dzień dobry, trójkowi biegacze. Sprawa się w końcu wyjaśniła. Doczekaliśmy się nowości w biegu Powstania Warszawskiego.
11: Tak, z wielką radością i z taką niecierpliwością czekałem na moment, kiedy ogłosimy trasy nadchodzącego 35. biegu Powstania Warszawskiego, gdyż wprowadziliśmy pewne nowości. A nowości te były możliwe dzięki temu, iż nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Historii Polski oraz z Muzeum Wojska Polskiego. I oba te muzea zgodziły się udostępnić nam tereny Cytadeli Warszawskiej. A w związku z tym, jak dobrze z pewnością już łączycie, drodzy biegacze, kropki, nasz bieg będzie prowadził w części przez Cytadele. Są to miejsca szczególne, naznaczone historią, często ciężką historią. Natomiast my dołożymy wszelkich starań i jestem przekonany, że tak będzie, że przy współpracy z muzeami ten odcinek, około 1,5-kilometrowy odcinek, będzie niezapomnianym przeżyciem. Będziemy starali się wprowadzić tam wiele atrakcji, o których będziemy informować, które sprawią, że no, dla wielu już końcowe kilometry, końcowe metry biegu będą niezapomnianym przeżyciem i dodadzą wam dodatkowej mocy w ten zapewne gorący, parny, lipcowy wieczór.
10: Bartku, jak idą zapisy?
11: Zapisy idą bardzo dobrze. Bieg się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Do biegu zostało wprawdzie jeszcze, zerkam na kalendarz, 25 dni, ale już polecam sprężanie się i zapisywanie, gdyż limit uczestników może zostać wyczerpany przed rozpoczęciem biegu. Także nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Szykujcie formę, wybierajcie dystans. Przypominam, 5 i 10 kilometrów do wyboru i zapisujcie się na zbliżający się 35. bieg Powstania Warszawskiego.
10: To na zakończenie. Gdzie się można zapisywać?
11: biegpowstaniawarszawskiego.pl to jest strona, którą znajdziecie formularz zapisów, a oprócz tego bieżące informacje znajdują się na stronie aktywnawarszawa.pl, w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy oraz drugiego organizatora biegu, czyli Fundacji Maraton Warszawski.
10: Mówił wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień i w związku z tym, że Trójka ma zaszczyt być patronem tej imprezy, będziemy mieli do rozdania na antenie pakiety na bieg i będziemy do niego wracać w różnych audycjach na naszej antenie. Ale na razie mówimy do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze.
8: No tak, i Krzysztof Łoniewski będzie zachęcał do biegania we wtorek za tydzień.

Dzień po 10.30. No a teraz zaglądamy na notowanie listy numer 115. Na 9. miejscu pojawił się Kapitan Nemo z twoją Lorelai.

0: Proszę pana, był rok 68 luty. Mój chłopak, co się do mnie przypiął w 11 maturalnej klasie, wiózł mnie na rowerze w kaloszach, bo nie miał butów i nie poszedł na studiówkę i mnie zawiózł. No i jest teraz, proszę pana, mężem moim od ponad 10 lat. Tak się morduje.
1: No co się nazywa historia jak z filmu 22 i 7 trójek?
2: To był rok 1998 i na studniówkę tatuś pożyczył mi malucha, żeby swoją dziewczynę ówczesną, Barbarę, zawiózł na tą studniówkę z fasonem. No bo to w końcu szkoła samochodowa, technikum, no to trzeba podjechać wozem. No jadąc na studniówkę uderzyłem w inny samochód, bo prawo jazdy miałem od niedawna. Spóźniłem się na tą studniówkę i praktycznie zanim wszystkie sprawy związane z tą stłuczką załatwiliśmy, to na studniówkę przyjechaliśmy po polonezie, tak naprawdę jak ludzie się już rozchodzili.
1: Nie, no wóz to musi być. Listy na M do 12 wspominamy dzisiaj czasy maturalne.

0: Mam wrażenie, że gdyby pani Grażyna, czyli nasza dzisiejsza bohaterka, autorka listu, która wysłała list do trójki w 87 roku, gdyby dzisiaj napisała swój list, no to pewnie skończyłoby się to jednym zdaniem. Wszystko opisałam na Instagramie. Na szczęście napisała list i dlatego możemy go czytać prawie 40 lat później. Na swoją drogą, czy mają państwo gdzieś w domu takie pudełko z listami? Takimi, których nigdy nie odważyli się państwo wyrzucić?
1: Wtedy ta muzyka, która była na topie, czyli na przykład Europe, ja tego wówczas kompletnie nie słuchałem, bo no, byłem zwolennikiem takiego radykalnego, prawdziwego rock'n'rolla czy rocka, czyli powiedzmy cebalinów. Lekceważyłem to zupełnie. Natomiast teraz, z dzisiejszej perspektywy, kiedy naprawdę ta popkultura, także muzyczna, pożera swój własny ogon i to wszystko jest taką papką, to co wtedy mi się wydawało po prostu konfekcją, to brzmi całkiem nieźle. A jeszcze te twórcy, te zespoły, na przykład trochę jeszcze wcześniejsze, jak powiedzmy Slade czy Switch, no to jest absolutna rewelacja.
0: No to mam nadzieję, że do tego zestawu można dołączyć też grupę New Order. Teraz będzie chyba jedno z najładniejszych zdań, jakie można usłyszeć. Here to stay. Mam wrażenie, że dzięki tym listom w końcu powracamy do świata, który już nie istnieje.

0: ze Świdnika. A ja też miałem taką okazję, wątpliwą przyjemność, że matura mi wypadła w 1982 roku. No i padła propozycja ze strony dyrekcji. Owszem, studniówka od godziny 14 do godziny 21, no tam z minutami, bo jest godzina milicyjna. No i studniówka nie odbyła się, ponieważ no nie było zainteresowania. Ale za to powiem, że wtedy kwitły tak zwane prywatki, domówki. Po prostu zrobiliśmy sobie takie alternatywne, prywatne, małe studniówki.
1: Panie Robercie, a pan to przypadkiem nie pracuje w radiu? Bardzo przyjemny głos. 22 i 7 trójek, pocztówki dźwiękowe ze wspomnieniami na Myśliwiecką 357 nieustannie napływają. Listy M w trójce, odsłona trzecia, powróci po 11, a do 11 głos, którego przedstawiać nie trzeba.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, 30 dzień czerwca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati.
7: Prokuratura zamyka sprawę dwóch wież. Obrona składa zażalenie na tę decyzję. Premier rozmawia o kryzysie w ochronie zdrowia w tle żądania dymisji prezesa NFZ-u. Rekordowy przemyt papierosów udaremniony, ponad milion paczek przejętych na granicy z Białorusią. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Stwierdziła, że nie ma znamion czynu zabronionego. Chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Pełnomocnik Birkfellnera Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
8: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i przeprowadzenie przesłuchania przede wszystkim potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
7: Mecenas wskazał, że należało się spodziewać umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników pokrzywdzonego. Kominy płacowe, czas pracy lekarzy, finanse NFZ-u i zmiany w systemie ochrony zdrowia to tematy planowanego na dziś spotkania premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Lewica oczekuje dymisji prezesa NFZ-u Filipa Nowaka, przypisując mu odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. O szczegółach Michał Makowski.
9: Przy obecnych przepisach kontroler NFZ-u nie może uznać nawet skrajnie długiego czasu pracy za nieprawidłowość, co przyznała minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Niemniej premier Donald Tusk oczekuje od NFZ-u wyjaśnień dotyczących lekarzy pracujących po 70 godzin bez przerwy.
10: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
9: Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u powiedział w TVP Info, że takie spotkanie to typowa strategia przy wprowadzaniu zmian legislacyjnych.
11: Do takiego spotkania jeszcze też zawsze dochodzi po to, żeby podsumować te prace i wytyczyć sobie pewnego rodzaju punkty komunikacyjne.
9: Rozmowy będą dotyczyć też finansowania ochrony zdrowia. Do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych na leczenie pacjentów, a dziurę budżetową trzeba będzie załatać dotacją z budżetu państwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Jedna osoba nie żyje, 7 trafiło do szpitali. To bilans tragicznego wypadku w centrum Lublina, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
12: Kierujący samochodem marki BMW w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał.

0: na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu samochód marki BMW dachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć. 7 kolejnych osób jadących Toyotą oraz BMW przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
1: Policja ustala teraz okoliczności tego tragicznego wypadku. Słowacy uruchamiają czwarty blok elektrowni

0: Czwarty blok elektrowni w Mochołcach zwiększy udział atomu w krajowym miksie energetycznym do ponad 77%. Pozwoli to Słowacji wyprzedzić pod tym względem Francję i objąć pierwsze miejsce na świecie. Jak podkreślił premier Robert Fico, wraz z uruchomionym przed 3 laty trzecim blokiem, nowy reaktor umocni pozycję Słowacji jako eksportera energii. Równolegle rząd przygotowuje rozbudowę elektrowni jądrowej w jasłowskich Bohunicach. Plan zakłada powstanie bloku o mocy 1200 MW, a partnerem technologicznym projektu ma zostać amerykański koncern Westinghouse. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Ponad 1 200 000 paczek papierosów o wartości przekraczającej 25 milionów złotych przechwycili funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Małaszewiczach. To największy udaremniony przemyt papierosów w województwie lubelskim w ostatnich latach. Kontrabanda ukryta była w 2 kontenerach przewożonych pociągiem towarowym z Chin.
2: Funkcjonariusze prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający do Polski, na którym znajdowały się kontenery. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy.
1: Powiedział rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Transport z Chin miał trafić do Czech i Niemiec. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Obowiązują od województwa lubuskiego przez Śląsk po Podkarpacie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Jest prawie 6 minut po 11.
3: Listy na M.
5: A jakże, na Myśliwiecki 357 Słońce śmiało zagląda do studia M2. I wszystko wskazuje na to, że czas na trzecią odsłonę dzisiejszych listów na M. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk... I liściaste wspomnienia z roku 93.

0: Duran Duran z tym utworem zadebiutowali na liście przebojów trójki 30 kwietnia 93 roku. To było 585 wydanie listy. Na miejscu pierwszym wtedy grupa Demono z utworem Ostatni Pocałunek. No a my zaczynamy trzecią godzinę listów na M. Od razu tutaj nasuwa mi się pytanie. Zastanawiam się, ile historii nigdy nie zostało napisanych, bo ktoś uznał, że nie warto, że to przecież zwykły dzień. No a potem okazuje się, że właśnie te zwykłe dni pamięta się najlepiej. Bardzo się cieszę, że właśnie pani Grażyna jednak usiadła przy biurku, wyjęła kartkę, no i napisała wtedy w 87 roku kilka zdań do trójki o przygotowaniach do balu maturalnego. Dzisiaj też można śmiało pisać, można dzwonić do trójki. Wszystkie wiadomości na Myśliwiecką 357 dochodzą bez żadnych zakłóceń.
1: Jestem kapitanem żeglugi wielkiej od 46 lat na morzu. Posiadam wszystkie listy od mojej małżonki, a jest ich setki. I teraz wybieram się na emeryturę i małżonka posiada moje wszystkie listy, ja jej. I będziemy sobie wspominać, czytając te pożółkłe kartki. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.
0: Miłego czytania w takim razie. Listy na M do godziny 12:22:07. Można dzwonić, można nawet pisać. A nawet wypada facebook.com/trójka listy@polskieradio.pl.

wakacyjną playlistę, prawda? Listy na M to nasza trójkowa nowość w ramówce Trójki. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12 spotkają się z Państwem Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Michał Nogaś, no i ja dzisiaj, Mateusz Tomaszuk. Dostaliśmy list od pani Małgosi z Mogilna. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Od jakiegoś czasu przeszukuję domowe archiwa. Oglądam zdjęcia, kaset nie mam. Nie wiem, ile mam, ale chyba są ich setki. Wczoraj chciałam oddać się słuchaniu, ale niestety magnetofon odmówił posłuszeństwa. Zbyt długo nie był używany. No ale zrobię z tym porządek. To miało być zajęcie na emeryturę i na czas, gdy tych audycji już nie będzie. A na maturę byliśmy ubrani tak jak na studniówkę. Białe bluzki, czarne granatowe spódnice. Trochę dziwne, co? Spódnicę uszyłam sama, byłam z koła. Miałam w środku wycięty otwór na pas. Bardzo ładnie się układała w tańcu. No i pamiętam, że dziewczyny miały takie małe muszki pod kołnierzykami. Taka moda. Nie mam przy sobie prawdziwego zdjęcia, ale kolega przysłał kilka dni temu nasze zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję. Duch lat 80. oddany. No i rzeczywiście zdjęcie jest, duch lat 80. oddany, no i zdjęcia z Markiem Niedźwieckim. Próbuję naliczyć, ile tych zdjęć jest, ale chyba z 8, może 9. Listy na M do godziny 12. Dzisiaj wspominamy czas maturalny, czas balów maturalnych, studniówek, no i czasów nastoletnich, prawda? Baby, I Know You Well, grupa Telescreens. Myślę, że śmiało może być dodana do playlisty z dopiskiem Listy na M.

To całkiem zabawne. Po kilku godzinach z listami człowiek zaczyna mieć wrażenie, że zna autorów, chociaż przez chwilę przecież przeczytał zaledwie kilka tych kartek. Może właśnie dlatego papier wygrywa z komunikatorami. No to teraz takie wspomnienie z roku 1984.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Najpierw biegnę.

0: Pragną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 11:30.
10: Kawałek muzyki.
9: Wiemy już, że składka na bal maturalny w roku 87 wynosiła 2,5 kilo mięsa od osoby, ale najważniejszym punktem balu maturalnego i studniówki jest przecież muzyka. Co wybrzmiewało na studniówkach w latach 80. i 90. Justynie Grabasz udało się podpytać o to kilka osób z trójkowej redakcji.
11: To wasz rząd, a maturę zdawałem w 1983 roku. Wtedy królował utwór grupy Lady Punk, Mniej niż zero. Zaliczona matura na 5 i tak dalej.
12: Na pewno takie wspólne wyrykiwanie, czy też wyśpiewywanie utworów, to było coś, co było już wtedy, no takie dla nas istotne i tak przez cały liceum zresztą było. Każdy miał jakiś inny gust, niektórzy nadal słuchali punka, inni już właśnie ugrzęzli w popie, więc zdecydowanie szliśmy w stronę muzyki polskiej na tej studniówce. To był Kult, to był Hej, myślę, że mogła być jakaś Edyta Bartosiewicz.
13: Królował Lady Punk, oddział zamknięty, Modern Talking. Wiesz, jak ci się do tego dobrze tańczyło? Zabójczo po prostu. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. Czyli Modern Talking, jak zdradziła nam Ania Kowalik-Brancati. No, zespół legenda i temat, który pojawia się w wielu listach wysyłanych do Marii. Z jednej strony krytycznych, słuchaczka podpisująca się jako Miśka z Łodzi napisała na przykład, że jej 13-letni kuzyn z Wielkiej Brytanii nie słyszał nigdy o Modern Talking, więc nazywanie ich światowymi gwiazdami jest dużym nadużyciem. Z drugiej strony mamy listy miłosne skierowane do muzyków tego składu. Nie da się ukryć, że ten zespół na przełomie lat 80. i 90. wzbudzał wielkie emocje, choć na trójkowej liście przebojów raczej się nie pojawią. W 87 roku królowała na niej Madonna.

0: La Isla Bonita. Wielki przebój, który został napisany specjalnie dla Michaela Jacksona, ale muzyk odrzucił tę kompozycję i została ona przedstawiona Madonnie. To utwór, który wybrzmiewał na studniówkach nie tylko w roku 87, ale także wiele lat później. Zresztą pojawia się na nich do dziś, choć wiele się przez te lata zmieniło. Zmieniła się m.in. organizacja studniówkowych imprez.
1: Teraz studniówki odbywają się gdzieś w lokalach gastronomicznych, w takich miejscach. U mnie taka główna część balowa była w sali gimnastycznej, natomiast każda z klas miała jedną z sal lekcyjnych do zaaranżowania sobie w dowolny sposób. Więc my, troszkę na przekór naszym władzom szkolnym, zrobiliśmy sobie tam klub nocny, gdzie stały manekiny, stał barek wypełniony butelkami z wodą nalanymi oczywiście w środku. Natomiast mieliśmy klimat taki bardzo rozrywkowy, jeśli chodzi o ten bal, i tam mieliśmy własną muzykę, którą sami przygotowaliśmy.
0: Ja w roku 2013 na swojej studniówce bawiłam się już w dużej wynajętej sali. Nie mogliśmy się wtedy dogadać w kwestii grającego zespołu, bo część chciała bawić się przy disco polo, część przy muzyce gitarowej. Ostatecznie dla jednych zagrał DJ, dla innych zespół. A jak to wygląda współcześnie? Przy czym bawią się maturzyści w 2026 roku? O to podpytałam m.in. Agnieszkę Szydłowską, która co prawda maturę zdawała na początku lat 90., ale jest mamą

0: tegorocznego maturzysty.
1: Studiówka mojego syna była już w wynajętej przestrzeni, w ogóle wygląda szczerze mówiąc jak wesele, ale tam był DJ profesjonalny, światła, bajery, trochę Bad Bunny'ego, dla Draki jakaś może bardziej prawie diskopolowa piosenka w stylu Skolim. Taka mieszanka, która powoduje, że niezależnie od gustu muzycznego po prostu się

0: U mnie, póki byli nauczyciele na parkiecie, to leciało dużo starszych piosenek, na przykład ABBA, a potem już dominował pop z lat 2000, który znamy wszyscy, na przykład Rihanna, Ariana Grande albo Lady Gaga.
1: I polski rap, żeby nauczyciele się nim nasłuchali przekleństw.
0: Bardzo wielu z nas, zarówno właśnie też nauczycielami, tańczyło do piosenki z filmu Chłopi. Ja osobiście najbardziej lubię tańczyć do hiszpańskich rytmów.
1: A ja do tak zwanej white girl music, czyli popu z lat 2000.
2: ABBA, pop z lat 2000, chłopi i polski rap. Bardzo ciekawy miks. O swoich studniówkowych doświadczeniach opowiedziały nam Maja i Gosia, które w tym roku zdawały maturę. A jak to wyglądało u Państwa? Bardzo jesteśmy ciekawi wspomnień związanych z balami maturalnymi i studniówkami. Czekamy na wiadomości. Może wspomnieniem podzieli się z nami także Mateusz Tomaszuk? Pamiętasz jakieś swoje studniówkowe hity?
3: To był rok chyba 2009, Nelly Furtado, Kings of Leon, ale bardziej od tych utworów pamiętam to, że byłem bardzo przyjęty prowadzeniem studniówki, bo prowadziłem część oficjalną i to był priorytet. O właśnie. Tak się pięknie składa, że dzisiaj wypada 40. rocznica wydania albumu True Blue Madony, na którym jest właśnie wspomniana przez Justynę La Isla Bonita.

0: Matura, rok 82. Niestety bal maturalny się nie odbył. Stan wojenny, zakaz zgromadzeń, no ale podobnie było ze studniówką, a my i tak zorganizowaliśmy w prywatnym mieszkaniu taką namiastkę. Najpierw studniówki, a potem balu, napisał pan Ryszard. A kto teraz się do nas dodzwonił? 22 i 7 trójek?
1: Dzień dobry, mam na imię Stasia. Chciałam wspomnieć swoją studniówkę w 99 roku, a miałam wtedy 45 lat, bo chodziłam do liceum wieczorowego. Było cudownie, a żeby było śmieszniej, to miałam sukienkę swojej córki, która zdawała maturę i ja miałam ją ubraną na swojej studniówce. Było rewelacyjnie.
2: 10 godzin do maturki, baby, co ma być, to będzie.

Od czerwonych gitar do maty minęło kilkadziesiąt lat, no ale odliczanie do matury wygląda właściwie tak samo. No a skoro dzisiaj tyle wspominamy, no to nie sposób nie myśleć o tym, że każda matura wydaje się wtedy końcem świata. Limahl, Neverending Story, pamiętają państwo?

Pamiętam, że w którejś z list przebojów Marek Niedźwiecki mówił, że La Isla Bonita opowiada o tajemniczym mężczyźnie, który nazywa się Ladisław Bonita. To była rozbudowana dość składna historia. Naprawdę niewiele brakowało, żebym uwierzył, że to prawda, napisał tajemniczy słuchacz Pastel. 22,7 trójek, facebook.com/trójka. Jak państwo wspominają listę dawną, jak państwo wspominają czasy maturalne, czekamy na państwa głosy.

0: To był 75 rok. Myśmy się bawili do bardzo ciężkiej muzyki rockowej. Deep Purple, Led Zeppelin, Budgie. To były te klimaty, Hendrix. Od wieczora do rana, praktycznie do rana. A najlepsze było to, że wszyscy podjeżdżali po kolei taksówkami, jak na tej chwili się podjeżdża pod czerwony dywan.
1: Czerwony dywan, no. 22,7 trójek. No to skoro tak wspominamy, to wróćmy jeszcze raz do notowania numer 115. To było notowanie listy przebojów trójki z 30 czerwca 84 roku. Czwarte miejsce, L4. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś siedział wtedy wieczorem z długopisem, spisywał całą listę, żeby następnego dnia móc o niej dyskutować. No a dzisiaj wystarczy zrzut ekranu. Nie wiem, co było wygodniejsze, no ale tamto chyba miało w sobie jakiś urok.

0: Halo, dzień dobry. Na studniówce, bo rozmawiacie Państwo, widzę ten temat, jest poruszany, to byłem z moją dziewczyną, a obecnie po 31 latach moją żoną. Więc jutro kończymy 31 lat wspólnego życia po tej całej studniówce.
1: Wszystkiego dobrego od całej trójki. No to jeszcze sprawdźmy, co było na miejscu pierwszym 42 lata temu na liście przebojów trójki. Republika. Chyba trudno o lepszą klamrę dla dzisiejszej audycji, no bo przecież zaczęliśmy od jednego listu, no a kończymy z poczuciem, że każda taka kartka była małym kawałkiem historii trójki. Proszę ich nie wyrzucać, proszę zostawić na później. Jutro po 9:00 spotka się z Państwem Michał Nogaś, a my dziękujemy. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mateusz.

0: gramy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokuratura umarza dwa głośne śledztwa w sprawie dwóch wież i tak zwanego zamachu stanu. Inflacja wyhamowała mocniej od prognoz, w czerwcu wyniosła 2,5%. Obława po eksplozji w Monako, trop prowadzi do zleconego zabójstwa ukraińskiego oligarchy. Nie ma znamion przestępstwa, stwierdziła prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa sięga 2019 roku, dotyczy planów budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalnego wręczenia łapówki. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena złożą zażalenie na decyzję prokuratury.
11: Reprezentujący pokrzywdzonego biznesmena Jacek Dibuła wskazał, że należało spodziewać się umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
12: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy i prowadzenie przesłuchania potencjalnie podejrzanego w takiej sytuacji, by pełnomocnik pokrzywdzonego mógł zadać pytania.
11: Sprawa tzw. dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
10: Ta sama prokuratura umorzyła także dwa wątki głośnej sprawy tzw. zamachu stanu. Chodzi o wygaszenie mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz rzekome podżeganie marszałka Szymona Hołowni do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Tatrzańska policja będzie przesłuchiwać młodych sportowców, którzy wczoraj zostali ewakuowani śmigłowcem Topru z Orlej Perci. Grupa nastolatków utknęła na najtrudniejszym szlaku podczas gwałtownej burzy. Byli bez przewodnika tatrzańskiego, co według przepisów TPN-u jest obligatoryjne w przypadku zorganizowanych grup, szczególnie młodzieży. Sprawdzamy, czy opiekun nie naraził uczestników wyprawy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.
13: Mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka. No i oczywiście po prostu, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burzy.
10: Po wyczerpanych i wychłodzonych uczestników wyprawy śmigłowiec musiał lecieć trzykrotnie. Inflacja w ryzach. Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w czerwcu wyniosła 2,5%, w maju było to 3,1%. Czerwcowy odczyt jest lepszy niż oczekiwał rynek, podkreśla Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
14: Jeśli chodzi o ceny żywności, to one zaskoczyły nas już w maju, a w czerwcu nadal się obniżały o 0,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca i ceny żywności w sklepach i na targowiskach są w tej chwili już tylko o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej

0: stawki VAT za paliwa.
1: Niższa stawka VAT na paliwa obowiązuje tylko do dziś, tym samym kończy się program osłonowy ceny paliwa niżej. W Monako trwa obława na mężczyznę, który wczoraj wieczorem doprowadził do eksplozji w budynku mieszkalnym. W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha oraz dwie bliskie mu osoby. Według nieoficjalnych informacji śledczy na tym etapie

0: służby Monako wspierają w obławie francuscy żandarmi. Jak podają media, celem ataku miał być oligarcha Wadym Jermołajew. 58-letni mężczyzna oraz jego partnerka trafili pod opiekę francuskich lekarzy z poważnymi obrażeniami. Lżejszych obrażeń doznał towarzyszący im 13-latek. Francuskie media przedstawiają Jermołajewa jako jednego z najbogatszych ludzi na Ukrainie, który zbudował majątek m.in. na handlu winem na Krymie i był podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy. W ostatnich latach oligarcha miał zrzec się ukraińskiego obywatelstwa i przenieść się na Lazurowe Wybrzeże, za co ukraińskie władze objęły go 10-letnimi sankcjami finansowymi. W Monako prowadził bardzo luksusowy styl życia, korzystając z jachtów, drogich samochodów i ekskluzywnych nieruchomości. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Bielsku-Białej, Zakopanem i niektórych miejscowościach na Podkarpaciu powietrze jest dostatecznej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal połowa prądu w krajowej sieci, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Obowiązują od Lubuskiego przez Śląsk po Podkarpacie. Na termometrach dziś maksymalnie od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 6,5 minuty po południu.
8: Muzyczna Poczta UKF.

0: się!
1: Co za numer!
0: Co ciekawe!
1: Szary Mary!
0: Szary Mary!
2: Szary Mary!
0: Co ciekawe!

Tak, zaczynamy nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Zaczęliśmy od propozycji od pani Ewy, która napisała do nas tak. Proszę o piosenkę dla Zbyszka, który pracuje teraz przy plaźmie w słuchawkach, a wiem, że niekiedy tańczy przy tym urządzeniu, kiedy porywa go muzyka. Proponuję naszą ulubioną piosenkę. Meluzyna Małgorzaty Ostrowskiej. Pozdrawiam i życzę wszystkim trochę chłodku, napisała żona Ewa dla pana Zbyszka z taką dedykacją. Państwo też mogą do nas napisać ukf@polskieradio.pl. Można też do nas dzwonić 22 i 7 trójek do 14. Te piosenki ważne dla nas z różnych powodów na antenie trójki. Kolejny list ukf@polskieradio.pl jest od pana Piotra z Lublina. Pan Piotr zerka do kalendarza muzycznego i pisze tak. Wczoraj urodziny obchodził Ian Pace, perkusista i współzałożyciel zespołu Deep Purple. W związku z tym zakończmy czerwiec z przytupem. Długim utworem Knocking at Your Back Door, który rozpoczyna płytę Perfect Strangers zespołu Deep Purple.

Knocking at your back door. Zespół Deep Purple w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Państwa propozycje do 14 realizujemy na bieżąco. Zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl i widzę w niej list od pana Piotra. A pan Piotr prosi o piosenkę Kraków w wykonaniu Marka Grekuty i zespołu Mysłowic.

wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i

Piękne wspomnienie wyjątkowego spotkania w studiu. Zespół Mysłowic, Marek Grechuta, Kraków. Bo to państwo wybierają piosenki do muzycznej poczty UKF. Pani Sylwia dziś chciałaby posłuchać zespołu Bon Jovi i utworu You Give Love a Bad Name.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name w trójce w muzycznej poczcie UKF. Ja oczywiście jednym okiem zerkam, przyznaję się od razu, zerkam jednym okiem na ekran telewizora. Kamil Majchrzak prowadzi w pierwszym secie 4-2. To informacja dla fanów tenisa. No dziś tak, czekamy na mecz Igi Świątek również. Ale teraz wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Zadzwonił telefon 22 i 7 3.
1: Dzień dobry. Ja bym chciała prosić o utwór Pasi Trzeczyleskiej, dlatego że tak mi się skojarzyło z listą przebojów. Pan Marek ją bardzo lubił, ja też ją bardzo lubiłam. Chyba ten największy przebój. Kasia z Wrocławia.

0: Słuchaczka prosiła o największy przebój Basi na liście. Nie wiem, czy ten był największy, ale wybraliśmy Copernicus. 27 utworów znalazłem w zestawieniu dorobku wykonawcy na LP3, bo tak to się nazywa, taka zakładka na stronie lp3.pl, którą Państwu niezmiennie polecam. Pozdrowienia dla Basi, pozdrowienia dla pana Marka też przesyłamy z Myśliwieckiej 357. 12:30 minęła.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński opowie nam o wrażeniach z pierwszych dni trwającego od soboty Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest, nad którym trójka objęła patronat.
2: Wtorek to już czwarty dzień trwającego w Toruniu 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Wydarzenie, które odbywa się w tym roku pod patronatem trójki, potrwa jeszcze do piątku, czyli jesteśmy właściwie w jego połowie. Do końca jednak jeszcze sporo filmowych pokazów, spotkań z gośćmi i wydarzeń towarzyszących, co na pewno już teraz potwierdzi nam Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oczywiście potwierdzam, co prawda półmetek, ale jeszcze cała masa wydarzeń i projekcji filmowych przed nami.
2: Czego możemy się spodziewać właśnie w połowie festiwalu? Czy są jakieś specjalne tutaj przewidziane atrakcje, czy też teraz najważniejsze wydarzenia dopiero w finale?
3: Przed nami jeszcze 3 dni pokazów filmów konkursu głównego, konkursu najważniejszego na naszym festiwalu dla pierwszych i drugich filmów. I to jest ten moment, kiedy pozostały okazje, żeby jeszcze je zobaczyć, bo w tym roku 12 produkcji filmowych. Myślę, że naprawdę niezwykłe, bo to są filmy wszystkie premierowe, które będą u nas pokazywane. We wtorek 2 pokazy, I Understand Your Displeasure i Hijra. W tym roku Bliski Wschód jest nam bardzo bliski, ponieważ również w tym konkursie aż 3 produkcje, które nawiązują właśnie do Bliskiego Wschodu. Przed nami takie 2 wątki, powiedziałabym lokalne, bliskie naszemu sercu. Dziś będzie pokaz Arek Mama Panorama, filmu, który co prawda był już w kraju pokazywany, ale dla Torunia jest to szczególne wydarzenie, dlatego że Arek, który jest bohaterem tego filmu, Arek Pasożyt.
2: Oczywiście pochodzi z Torunia, wiem, bo poznałem go przy okazji festiwalowej premiery filmu.
3: Dokładnie, pochodzi z Torunia i to będzie pierwszy pokaz tego filmu w Toruniu.
2: Arek będzie? Będzie na festiwalu?
3: Arek oczywiście, Arek będzie na festiwalu jak najbardziej. A z kolei w środę pokaz premierowy filmu na Ja wiadomość z innego świata i tutaj spotkanie z Jackiem Kościuszko, reżyserem i bohaterką filmu Anną Skrobiszewską. Ważnym wydarzeniem dla nas, jednym z najważniejszych, jest czwartkowe spotkanie z Festiwalem Filmów Fabularnych w Gdyni poniekąd. To już nasz 2. rok współpracy.
2: Czyli 50 roku, na 51, tak?
3: Tak, 50 na 51. To fenomenalna inicjatywa Festiwalu w Gdyni, a w tym roku trochę się obawiałam, ale stwierdziłam, że przekornie zrobię taki projekt i on spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Projekt to zaprezentowanie twórczości mistrza Andrzeja Wajdy i jego twórczości, ale z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy bohaterek jego filmów. I w ten sposób stworzyliśmy projekt o nazwie Aktorki Andrzeja Wajdy, w ramach którego nie tylko odbędzie się przegląd retrospektywny wybranych filmów, ale takim podsumowaniem całości będzie, myślę, no niezwykłe, bardzo przez nas wyczekiwane spotkanie jego mus, jego aktorek, bohaterek, które brały udział w filmach naszego wybitnego reżysera. I tutaj to spotkanie właśnie w czwartek o godzinie 18:00 wśród aktorek będzie można spotkać się i z Emilią Krakowską, Anną Feniu, Grażyną Szapołowską, Agatą Buzek, Alicją Bachledą-Curuś. Także bardzo, bardzo duże grono wspaniałych, niezwykłych, młodszych i nieco już starszych aktorek, które gościły właśnie w filmach tego reżysera. Dla nas czwartek to też symboliczny moment, ponieważ po raz pierwszy festiwal Bella Toffee Fest wszedł w kooperację z produkcją filmową i aktywnie uczestniczyliśmy przy powstawaniu filmu Dobry Chłopiec Jana Komasy. I to będzie pokaz specjalny w ramach naszego festiwalu, a po pokazie oczywiście spotkanie z Jankiem Komasą i współpracą

0: producentem filmu Jerzym Skolimowskim. Natomiast dla wszystkich kinomanów, czyli też tych osób, które nie tylko biegają na spotkania, ale tak naprawdę najbardziej lubią oglądać filmy, to bardzo wiele perełek, nie tylko polskich, ale też właśnie zagranicznych i to nie tylko konkurs On Air. Mamy i wspaniały turecki obraz Dump of Untitled Pieces i niezwykłe kino Sleepless City o romskim chłopcu mieszkających na przedmieściach Meksyku. Także naprawdę, myślę, taka znakomita uczta dla każdego kinomana i kinomanki.
1: A to wszystko oczywiście na 24. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Bella Toffee Fest. Najciekawsze, myślę, w najbliższym czasie wydarzenia festiwalu wprowadziła nas jego dyrektorka Kawka Jaworska. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy oczywiście do Torunia jeszcze do piątku, bo dopiero w piątek poznamy laureatów, tak?
0: Tak, dopiero w piątek poznamy laureatów, także do piątku jeszcze jesteśmy i zapraszamy.
2: A zapraszał wraz ze swoim gościem Ryszard Jaźwiński. No to my wracamy do Państwa propozycji. W muzycznej poczcie UKF do 13 mamy jeszcze 25 minut i także drugą godzinę od 13 do 14, 22:07 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Nasz stały słuchacz, pan Stanisław z Żyrardowa, prosi o utwór zespołu Electric Light Orchestra, Jungle. Jak pisze pan Stanisław, miałem wtedy 17 lat, usłyszałem go po raz pierwszy w roku 1977 i ta piosenka, ten utwór chodzi za mną po dziś dzień.

Electric Light Orchestra i Jungle w muzycznej poczcie UKF. Telefony są kolejne, 22 i 7 trójek, ale jeszcze raz sięgamy do naszych, do Państwa listów. Tym razem do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynna 24 godziny na dobę, przypomnę. Na bieżąco sprawdzam jej zawartość i pojawił się w niej list od panów Tomasza i Wojciecha z pytaniem: a gdzie nasza piosenka? Dziewczyna bez zęba na przedzie zespołu Kult. No, za chwilę na antenie, panie Tomaszu i panie Wojciechu. Przenosimy się do naszego ogródka trójkowego. To będzie specjalna wersja koncertowa. 5 lipca 2007 roku. Kult w ogródku trójki. Dziewczyna bez zęba na przedzie.

myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem. Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem. Tu stać się może coś strasznego.

0: Dziękujemy bardzo. To wszystko.
1: My również dziękujemy bardzo. Nie pomnę, czy to naprawdę był koniec tego koncertu, jakże długiego, ale przecież to koncert zespołu Kult. Z tego, co pamiętam, cały był na antenie Trójki. 5 lipca 2007 roku Kult w naszym trójkowym ogrodzie. Dziewczyna bez zęba na przedzie dziś w muzycznej poczcie UKF. Rzut oka na Wimbledon. Trawiaste korty. Kamil Majchrzak wygrał pierwszego seta z Chilijczykiem Tabilo 6-3. Zaczął się już set drugi. Mogą państwo na mnie liczyć i w tej sprawie. Ale przede wszystkim piosenki w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
2: Dzień dobry. Czy mogę zamówić dla siebie piosenkę? A jestem stałą słuchaczką od wielu, wielu lat. Aneta z Ostrołęki. Ja chciałam prosić o grupę Greta Van Fleet, Highway Tune. Dla wszystkich pracowników, którzy pracują w ogóle w Trójce. Trójka mi towarzyszy od wielu, wielu lat, od kiedy pamiętam, jak miałam, nie wiem, 13 lat. Kocham Trójkę. Wszystkiego dobrego.

0: Greta Van Fleet, Highway Tune, muzyczna poczta UKF, gitarowo nam się zrobiło, ale to wyłącznie od Państwa zależy. Proszę próbować. 22 i 7 trójek. No, sprawdźmy, kto do nas zadzwonił.
1: Robert, stały słuchacz. Chciałem zamówić piosenkę Big Yellow Taxi. To jest słynna piosenka, słynny eco-protest song Johnny Mitchell, ale ja poproszę w wykonaniu Counting Crows i chciałem tą piosenkę zadedykować wszystkim politykom, wszystkim prezesom dużych koncernów i myślę, że to jest taka piosenka na te ostatnie dni tych tropikalnych upałów. Pozdrawiam wszystkich.

Vanessa Carlton, Be Kielu Taxi, piosenka Joni Mitchell w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze jedna nam się zmieści przed 13. Prośba od pana Stefana o Tears for Fears i rzadziej goszczący na antenie utwór Raul and the Kings of Spain.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
0: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 13-latek ranił nożem rówieśnika w Legnicy, obaj trafili do szpitala. Blok na warszawskim Ursynowie grozi zawaleniem, dziesiątki rodzin mają opuścić swoje mieszkania. Ukraina uderzyła w rosyjskie Centrum Łączności Kosmicznej pod Moskwą. O krok od tragedii w Legnicy. 13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło na ulicy Bielańskiej. Nastolatek trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów z uwagi na stan psychiczny, także trafił na obserwację szpitalną. Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii. Mundurowi ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. 44 rodziny muszą opuścić blok przy ulicy Hirschfelda 2 na warszawskim Ursynowie. Taka jest decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, bo budynek według niego grozi zawaleniem. Ludzie nie chcą się wyprowadzać, a spółdzielnia mieszkaniowa nie ma na razie lokali zastępczych. Oferuje hotel. Na razie skorzystała z niego jedna osoba. Kolejna zadeklarowała skorzystanie.
4: Jakżeż to jest możliwe, żeby w piątek po południu po prostu ludziom obwieścić, wyprowadzajcie się.
5: Czy zabrać ze sobą tylko letnie rzeczy, czy zimowe zabrać, czy wszystko? No każdy ma coś, już nie mówiąc o zwierzętach.
6: Mieszkańcy nie wiedzą, na jak długo muszą się wyprowadzić. O tym, że trzeba opuścić blok, dowiedzieli się w piątek. Wielu z nich nie godzi się z decyzją nadzoru budowlanego. Ten w piśmie pokontrolnym, wywieszonym do ich wiadomości, napisał między innymi, że budynek bezpośrednio zagraża zawaleniem.
7: Spółdzielnia jest zaskoczona przede wszystkim wyłączeniem całego budynku.
6: Tomasz Fazan, zastępca prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin.
7: Decyzji PIN-u nie komentuje. Złożyliśmy dzisiaj odwołanie, wystąpiliśmy z prośbą do burmistrza o pomoc.
6: W bloku pęka jedna z klatek schodowych. Pęknięcia widoczne są także w przyległych do niej mieszkaniach. Ta część bloku musi zostać wyremontowana. W pozostałej części budynku problemu nie widać, ale wyprowadzić muszą się wszyscy. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
3: A więcej o tej sprawie w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Należy wyjaśnić sprawę domniemanej próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wczoraj świdnicka prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
8: Jeżeli prawdą jest to, co się rok temu stało, to ja na miejscu pana prezydenta na pewno bym przede wszystkim się zgłosił do lekarza, położył do szpitala, po drugie poinformował właściwe służby. Nie znam motywacji, dlaczego zrobił to dopiero po roku, ale myślę, że jeżeli się taka rzecz stała, to powinna być wyjaśniona.
3: Śledczy badają, czy 15 maja zeszłego roku podczas spotkań w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie ówczesny kandydat na prezydenta mógł zostać narażony na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Postępowanie rozpoczęto po ujawnieniu fragmentów wywiadu Rzeki, w którym Karol Nawrocki opisał utratę przytomności i zasugerował, że mogło dojść do próby otrucia. Rosja traci oczy i uszy w kosmosie, napisali rosyjscy niezależni blogerzy. Wcześniej prezydent Ukrainy poinformował, że ukraińska armia uderzyła z powietrza w Centrum Łączności Kosmicznej w Dubnej w obwodzie moskiewskim. Władimir Zełenski nazwał atak dalekosiężnymi sankcjami nałożonymi na Rosję.
9: Ośrodek w Dubnej już raz był atakowany. W połowie czerwca ukraińskie drony spowodowały zakłócenia w pracy Centrum Łączności Kosmicznej. Ośrodek to specjalistyczny obiekt łączności satelitarnej, wykorzystywany w szczególności do celów rozpoznawczych oraz do koordynacji działań rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego w Ukrainie, podają źródła internetowe. Przez kilkadziesiąt lat Centrum w Dubnej zapewniało łączność satelitarną Kremlowi, m.in. z Białym Domem, a Rosjanom możliwość nadawania i odbierania programów telewizji satelitarnej. We wpisie na platformie X Wołodymyr Zełański podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy dosięgły już czterech takich obiektów i przygotowują kolejne ataki, które mają utrudnić

0: przeciwdziałać agresorowi, prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Upały dają się we znaki nie tylko ludziom i zwierzętom. Cierpią także metalowe

0: Termometry pokazują teraz 26 stopni. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz pogoda dla całego kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Obowiązują one od województwa lubuskiego przez Śląsk po Podkarpacie. Na termometrach maksymalnie od 26 na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Prawie 6 minut po 13.
4: Muzyczna poczta UKF.
3: A to idealna pora na naszą piosenkę dnia.

Jeszcze jedna piosenka zapowiadająca nową płytę The Rolling Stones, Jealous Lover. Letnia piosenka, ewidentnie. To my wracamy do Państwa w muzycznej poczcie UKF. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Do 14 na antenie Trójki propozycje UKF @polskieradio.pl albo 22 i 7.

Trójek. List od pana Marcina z Białegostoku. Bardzo proszę o jedną z piosenek zespołu Blauka, który wystąpił u państwa w niedzielę. Byłem na tym koncercie, było wspaniale. Dziękuję i pozdrawiam. Stały słuchacz Marcin z Białegostoku. Panie Marcinie, wybieramy najnowszy utwór Everest.

Blauka i Everest. To wspomnienie z koncertu, no nie tak dokładne jak to, które mogą Państwo znaleźć na naszym YouTubie trójkowym albo na naszej trójkowej stronie. Tam cały koncert, ten z niedzieli ostatniej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do posłuchania i do obejrzenia. Blauka, Everest. Także w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów ta piosenka, tak przy okazji Państwu przypomnę. Redaktor Grabek Grabkowski wraca po urlopie. Głosujemy do piątku, do 12. Notowanie 112 w piątek po 19 na naszej antenie. A Państwa listy w skrzynce ukf@polskieradio.pl. Owszem, jest ich coraz więcej. Pan Rafał, stały słuchacz Rafał prosi o piosenkę, którą, jak pisze, od samego rana chodzę i nucę ten utwór. Widzę, że powoli zaczynam denerwować moją żonę. Dlatego może posłuchajmy go wspólnie. Gorillaz. Good feeling. Feel good thing.

0: Feel Good Inc. Zespół Gorillaz w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni bez przerwy.
1: Dzień dobry, nazywam się Zuzia i bardzo chciałabym Państwa prosić o zagranie utworu Madonny Get Together i pozdrawiam wszystkich czekających na jej nowy album Confessions 2, który wychodzi już w ten piątek.

Nowa płyta Madonny już w ten piątek, pierwszy piątek lipca 2026 roku. Już połowa roku za nami? Naprawdę? UKF@polskieradio.pl. Listy od pana Krzysztofa do radia, do trójki. Pan Krzysztof prosi o utwór grupy Rush, Spirit of Radio. Dla mojego i dawno niewidzianego kolegi Rafała. Piękne czasy. Pan Krzysztof pozdrawia państwa z Sokołowa Małopolskiego.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostat.

0: Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tak, 13:30 minęła.
4: Powtórka z rozrywki.
3: A dziś wtorek, więc Dariusz Pieruk zaprasza nas do odsłuchania skeczu z serii Rycerze. Przypomnę Państwu, autorem serii Rycerze jest Andrzej Waligórski.

0: chudź!
1: Tak jest!
0: Z inny cel wam historia wyticza.
1: To jest prawa!
0: Musicie knuć!
2: Musimy knuć! Jak się pozbyć ducha Elbejowicza!
0: Cza, cza, cza, cza, cza.
3: Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan Muszalski ciągnie te swoje opowieści jakoby kura, a my przez to walkę z Grasantem całkiem żeśmy zaniedbali. Aż pan hetman osobiście przyjechał, żeby nas obsztorcować.
4: My zaraz ruszamy, panie hetmanie. No pan Muszalski skończy wreszcie nam mówić o onym swoim dydiuku. No kończysz pan wreszcie, panie Muszalski.
5: No właśnie. Tak więc mówiłem poprzednią razą, iż pochańcy sprzedali nas obu na galerię.
4: Tak, mówiłeś.
3: No mówżesz waś, jak to jest na tych galerach, bo jedni mówią, że tak, inni znowu, że siak.
5: No cóż, panowie, tak. No dla mnie to bomba.
4: Jakże to opowiadali, iż to sroga mordownia?
5: No robota bez wątpienia ciężka i człowiek jednak w pewnym sensie przykuty jest do miejsca pracy, no ale dzięki temu fluktuacja załogi minimalna.
1: Na kominę.
4: Pan hetman tam mówi?
3: Pan hetman mówi, że to bardzo ciekawe.
4: Tak. Może u nas próbować.
3: No gadaj, Waś, a zarobki jakie?
5: Zarobki może nie największe, ale przynajmniej stałe i proszę panów, we dewizach. Poza tym, jedzenie podstawiają pod sam nos. Opala się człowiek przez cały dzień, gdyż weźcie panowie pod uwagę, iż galerii kursują po Morzu Śródziemnym.
4: Ej, tam żyć, nie umierać, co?
3: Ciechaj, Waś, niech pan Muszalski kończy.
5: No co tu kończyć? No faktycznie, żyć, nie umierać.
4: A mówiłem, tak.
5: Kondycji człowiek nabiera i czerwonych ciałek krwie. No a jakie ma się muskuły? O, spróbujcie.
4: A jeszcze ja tu.
5: Jedyny mankament, mości panowie, to ten, tak? Iż czasami kapitan chce się przejechać na nartach wodnych, no co jest jednak dosyć męczące.
4: To pan hetman się pyta, co?
3: Pan hetman się pyta, czy czasem was rozkuwali.
5: No niestety tak, no i przez to właśnie straciłem tę robotę.
4: Jakże to? Przez to rozkuwanie?
5: No tak, bośmy obaj z Didiukiem powiedzieli kapitanowi, iż nie życzymy sobie żadnego rozkuwania.
4: A on na to, że musimy,
5: bo przepisy BHP nakazowują, na co Dydiuk mu powiedział, gdzie on ma te przepisy. Gdy kapitan chciał sprawdzić, czy w samej rzeczy, gdy się zaczęli szamotać, widzicie panowie, wtedy nasze łańcuchy, tak niechcące, owinęły się panu kapitanowi wokół szyi. Tak, no i zaraz wyduchażone.
4: Przebóg, co ja wygaduję.
5: Nie wyduchał żona, jedno wyżonął ducha, wskutek czego musieliśmy uciekać. Tak. No i znowuż jestem we miłej stanicy między swymi.
3: Nic innego, jedno trzeba na galerii.
4: Musimy się jedno dowiedzieć, kto przyjmuje zapisy.
3: Taką mniemam, że zapewne Orbis.
4: Nie wiem, czy nie gromada.
5: Ale skądże? Toż to nie w czasy, panowie, posada, proszę pana.
4: Co pan hetman tam prawi?
3: Słusznie prawi, to trzeba załatwić przez pagard, koledzy.
4: Przecież my artyści, hajże do pagardu, szable w dłoń, panowie!
3: Niedobrze. Jakowaś oficjalna delegacja reptiów ma odwiedzić.
4: To niedobrze. Trzeba będzie znowu świeże tynki zakładać i to nie byle jakie, takie, które i ze dwie niedziele by się trzymały na ścianach, bo nie wiadomo, jak długo takowa delegacja siedzieć u nas może.
6: Proszę pana, także samo na wierzchnię trzeba nawozem końskim załatać i po wierzchu zamalować we kolorze.

0: Torze asfaltowym,
1: tak.
0: o.
1: A czy możesz pan, panie komendancie, spuścić się przed nami z tajemnicy i powiedzieć, cóż to za delegacja?
2: O, właśnie.
3: Tak. Niechętnie, niechętnie, proszę pana, ale mogę. Owoż, pisze mi pan hetman tak. Mój wielce miły panie wołodyjowcze.
2: On sobie sam tak dodaje.
4: Zaraz powie ozdobo całego rycerstwa.
3: Ozdobo całego rycerstwa. I mój, proszę pana, osobisty przyjacielu.
1: Tak, tak, tak, panie Michale, znamy to, znamy. Któż wtedy przyjeżdża?
3: Nawira i Anardraci.
2: Wasz mu się zakaszlałeś, czy co?
3: Nie, nie, nie. Jeno, odczytałem nazwiska.
4: Jakże wtedy one brzmią?
3: Nawiragh i Anardraci.
4: Czy są to być może Komancze?
1: Nie, to mogą być, wiecie, Serbo-Chorwaci, tak. Względnie Kucowołosi.
2: Tak, tak. Ewentualnie również Baszy Bożółkowie, synaisty mniejsi.
3: Ale skądże, proszę pana, ale skąd? Nawiragh jest delegatem patriarchy Uzmiadzińskiego.
2: A, tu on go czekał. Zaraz, a kto to jest ten patriarcha?
3: Nie wiem, proszę pana, kto to jest, ale to właśnie on oddelegował pana Nawiragha.
2: Tak.
4: A ci, jakże im tam ci ci?
3: A Anardraci są to biegli teologowie z Kaffy.
1: Ale czy oni, wisz pan, biegli z Kaffy Kolumbijki, czy może z Kaffy Brazylijki?
4: Otóż to, a poza tym dlaczego biegli, jeżeli mogli jechać?
2: To dziwne, to są rzeczy i niezbadane i nie nam je rozstrzygać.
3: W każdym razie podczas inspekcji porządek we stanicy musi być, jak również atmosfera życzliwości i umiarkowanego humanizmu. Luśnia!
5: To jest!
3: Żeby mi we stanicy było schludnie i przyjemnie.
5: Rozkaz Zara każe dragolom umyć nogi.
4: Nie. Wystarczy, jeżeli wiech cię zmienią, a i to niechże czynią na otwartym stepie, żeby mi natomiast wszyscy byli uśmiechnięci.
5: Tak jest według rozkazu. Niech jeno, któren spróbuje mi się nie uśmiechać.
2: Poza tym słuchaj, Lucia, ściągnij, no już wreszcie spala tego starego rezuna, bo on ma takową minę, jakby był z czegoś niezadowolniony.
5: Rozkaz! Nasadzę nowego, który ma łaskotę.
1: Tak. A w ogóle, proszę panów, atmosfera ogólnej gotowości.
3: Otóż to. Udajemy, proszę pana, czujność. Szable w dłoń!
6: Szable w dłoń!
7: Rycerze, nasze archiwum, powtórki z rozrywki. Zagląda do niego Dariusz Pieruk. To już za 22 minuty 14. Do 14 muzyczna poczta UKF na antenie Trójki. Przypomnę, po 14 latem. Dwugodzinna tonacja Trójki, zatem po 14 mogą się państwo spodziewać już tonacji na naszej antenie. A teraz jeszcze kilka propozycji. ukf@polskieradio.pl. Ta najbliższa jest od pani Laury, która pozdrawia całą Trójkę, życzy nam miłego, choć wciąż upalnego dnia i prosi o utwór dla mamy The Weeknd, In Your Eyes.

0: In Your Eyes to The Weeknd w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Jestem Państwu winien jeszcze informację prosto z Londynu. Na kortach Wimbledonu Kamil Majchrzak wygrał seta pierwszego 6-3, to już o tym mówiłem, ale wygrał także i drugiego 7-5, a w trzecim prowadzi 3-1 z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Oby tak dalej. A my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Iwona kłania się, dzwonię z Kleszczowa. Ja chciałabym zamówić piosenkę. Dzwoniąc do Państwa ostatnio prosiłam o Zorbę, a jak Zorba, to i film Greg Zorba, a jak film, to i Anthony Quinn. I właśnie w jego wykonaniu prosiłabym tę starą piosenkę z 1967 roku I Love You. Właściwie on tam więcej mówi, a chórek śpiewa, ale uwielbiam te piosenki z tamtych lat. I chciałbym zadedykować dla wszystkich, których kocham i kiedyś kochałam.
2: I love you. I love you. I love you. I love you.
3: I love you.
2: I love you.
3: How many different ways are there to say I love you.
2: I love you.

0: And honey, honey, you love me? How wonderful that such a thing can be. Baby, baby, just we two. Adds up to I love you and you love me.
1: Anthony Quinn, I love you, you love me. I takie propozycje trafiają na antenę do muzycznej poczty UKF w Trójce. ukf@polskieradio.pl. List od pana Kazika pisze do nas tak. Właśnie jadę na wakacje w góry i prosiłbym o piosenkę zespołu Leniwiec. Droga. Kazik, zachodniopomorskie. Dziękuję.

Zespół Leniwiec i piosenka Droga. Panie Kaziku, zatem spokojnej tej podróży. Kawał drogi przed panem z tego zachodniopomorskiego w góry. Spokojnej podróży i dobrego urlopu. UKF@polskieradio.pl. Pani Ewelina pisze do nas tak. Wakacje się rozkręcają, za to mnie przypomniała się historia szkolna, licealna. Kolega bardzo chciał zaimponować nauczycielce języka niemieckiego i postanowił jej wyrecytować tekst piosenki On Dich. Nie do końca mu się udało. Proszę zatem o Rammstein, On Dich.

Zespół Rammstein w muzycznej poczcie UKF. Po 14:00 dwugodzinne wydanie audycji w tonacji Trójki i Piotr Metz. Tak u nas jest latem, w wakacje w Trójce. A my żegnamy się piosenką jeszcze jedną. My, to znaczy Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki i Mariusz Owczarek. Propozycja od pana Pawła. Zespół Queen, Bicycle Race. Do usłyszenia.

0: A w trzecim secie Kamil Majchrzek prowadzi 5 do 4.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po śmiertelnym ataku psów pod Zieloną Górą właścicielowi, byłemu policjantowi, grozi dożywocie. Koniec programu CPN, od jutra ceny paliw znów będą rynkowe. Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w lasach, są m.in. kurki, ale także muchomory. Nawet dożywocie grozi właścicielowi strzelnicy ze wsi Racula pod Zieloną Górą. To były policjant, który prowadził tam pseudohodowlę i to właśnie jego psy, przebywające bez nadzoru, zaatakowały jesienią 46-latka spacerującego po lesie. Obrażenia były tak poważne, że mężczyzna po 3 dniach zmarł w szpitalu.
1: Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych i szarpanych oraz zmiażdżenia tkanek miękkich kończyn. Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt.
0: Mówiła Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Właściciel psów usłyszał także zarzut znęcania się nad zwierzętami i trzymania ich w nieodpowiednich warunkach. Koniec programu osłonowego. Ceny paliwa niżej staje się faktem. Dziś ostatni dzień jego obowiązywania. Od jutra ceny paliw na stacjach będą znów rynkowe. Na białostockich stacjach kolejek nie ma, ale wśród tankujących kierowców nie brakuje tych, którzy chcą skorzystać z gwarantowanej maksymalnej ceny po raz ostatni.
2: To spowodowało, że dzisiaj tankuję, ponieważ wolę, gdy jest tanio, zatankować sobie samochód do pełna.
3: Dzisiaj i tak musiałbym zatankować, więc tankuję, ale na pewno zatankowałbym mimo wszystko, nawet jakbym miał niewielką ilość zużycia, żeby troszeczkę zaoszczędzić. Samo to, że VAT wzrośnie, no to automatycznie ceny pójdą do góry. Jak baryłka idzie w górę, to ceny od razu idą w górę. Jak idzie w dół, to niekoniecznie spadają. Ostatni moment tak naprawdę. Jak komuś brakuje, to do pełna i zawsze troszeczkę taniej.
2: Zobaczymy. Nie ma co teraz przewidywać. Co będzie, to będzie.
0: Rządowy program CPN był odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen po ataku USA i Izraela na Iran. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków PiS i potencjalne wręczenie łapówki. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówi, że jest zaskoczony decyzją śledczych, jak każdy, kto zapoznał się z treścią rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Geraldem Birkfellnerem.
4: Ja jestem osobiście zaskoczony, mam wiele przykładów z Polski świadczących o tym, że to, co PiS robił, próbując betonować prokuraturę, część prokuratorów po prostu sobie wzięła na wstrzymanie i czeka na powrót przysłowiowego PiSu do władzy. Ale się zawiodą. Ja jestem zdziwiony, zaskoczony, bo nagrania słyszałem, wiem, co tam padało i z drugiej ta decyzja oczywiście musi mnie zaskakiwać, jak każdego zresztą zdrowo myślącego człowieka.
0: Z zadowoleniem decyzji śledczych przyjął natomiast senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
5: Nie ma tam nic takiego, co byłoby w sprzeczności z polskimi przepisami. To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim. Umorzenie tej sprawy pokazuje jednoznacznie, że tak KO-wcy, jak Żurkowcy, Bodnarowcy, Giertychowcy nie mieli nic konstruktywnego do powiedzenia.
0: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Śląsku słowa skutki wczorajszej nawałnicy. Przez kilka godzin wstrzymany był ruch kolejowy w Rybniku. Uszkodzona została m.in. trakcja elektryczna. Trwają prace naprawcze, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskie Linie Kolejowe.
6: Przy usuwaniu usterek pracują 4 pociągi sieciowe i zespoły wsparcia. Do przeciągania składów zabezpieczone były lokomotywy spalinowe. Polecono przewoźnikowi regionalnemu wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Orzesza-Jaśkowice-Rybnik-Racibórz. Pociągi dalekobieżne kursują trasami zmienionymi. Część składów została odwołana na całej lub na części trasy.
0: Przywrócenie ruchu planowane jest do końca dnia. Pierwsze letnie grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich dużo, ale grzybiarzom już udało się znaleźć kurki czy koźlarze. Po fali upałów na kolejny wysyp trzeba będzie poczekać.
7: Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu, aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa, a nie te, które są w tej chwili.
0: Powiedział grzyboznawca Jerzy Rumiński z wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu. W lasach pojawiają się także trujące muchomory sromatnikowe. Można je łatwo pomylić z jadalną czubajką kanią. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali

Średnia temperatura w Polsce 30 lat temu latem od czerwca do sierpnia była jedną z najniższych w tamtej dekadzie i wahała się zazwyczaj w granicach od 16,5 do 17,5 stopnia. Możemy tylko pomarzyć, ale muzyka też była wtedy fajna i ją dzisiaj wypełnimy dwugodzinną już letnią tonację trójki. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dzień dobry.

Piżama porno zupełnie innej pani Katarzynie niż ta, która rozpoczęła dzisiejszy program i która pojawi się jeszcze na jego zakończenie. Wtedy piżama porno grała na koncertach z Chumba Wambą, a Marcin Świetlicki pisał w Tygodniku Powszechnym, że to cudownie odnaleziony, brakujący łańcuszek w polskim roku. Kolejna pani, Jola.

Kolejna pani ma na imię Violetta, zaśpiewała wtedy bardzo niezwykły duet z Kazikiem Staszewskim, który wybrał kolejne piosenki swego taty na płytę Tata 2. Stanisław Staszewski i piękna pieśń Kochaj mnie, a będę twoją.

Na drugiej części Taty Kazik Staszewski umieścił nie tylko jego kompozycje i teksty, ale też trochę klasyki międzywojennej, którą tata wykonywał z rozkoszą. To kompozycja Henryka Warsa do słów Andrzeja Własta. Czasami są wykonawcy, którzy tak naprawdę mają jeden przebój, z którego ich pamiętamy. Nagrywają uparcie kolejne, nagrywają płyty, ale tylko jeden zostaje nam w pamięci. To jest chyba taki przykład. Robert Jansson napisał dla trzech dziewcząt z grupy Desu całą płytę, ale my pamiętamy przede wszystkim ten utwór.

Małgorzata, Daria i Beata, czyli trzy dziewczyny z fantazją. Miałem kiedyś okazję pracować z nimi w studio w Los Angeles. Nagrywaliśmy radiowe dżingle, a potem wynajęły kabrioleta i pojechały do Las Vegas. A kiedy Kasia Kowalska wydała wtedy swój nowy utwór, który promował nową płytę, wszyscy otworzyli oczy ze zdziwienia. Nie dość, że nazywał się coś optymistycznego, to jeszcze pokazywał Kasię zupełnie inną niż w filmowej, znakomitej zresztą roli, gdzie grała dziewczynę z delikatnie mówiąc podkrążonymi oczami.

0: Autopromocja.
1: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
2: Zapyta Bóg.
1: Klasyczne brzmienia.
2: W czym nie wie.
1: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię jutro, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Marian,
12: Patrz,
11: w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
3: Żegnamy reklamy.
14: Tu Tonacja Trójki, za chwilę 14.30.
15: Przysłowie.
16: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Panią Monikę zainteresowało słowo truskawka. Skąd się wzięło? Pyta słuchaczka. Wyraz truskawka pochodzi od dźwiękonaśladowczego słowa trusk, które oznaczało trzask, szmer lub chrzęst. Dlatego pierwotnie truskawkami nazywano rośliny kruche, przy których zbieraniu powstawały tego typu odgłosy. Następnie nazwa ta zaczęła dotyczyć przede wszystkim owocu, który dziś nazywamy poziomką. Dlaczego jednak poziomka przestała być truskawką? W XVIII wieku w wyniku skrzyżowania

0: dwóch gatunków poziomek pochodzących z Ameryk uzyskano roślinę, której owoce były o wiele większe niż te, które wydaje znana nam poziomka. I to właśnie te owoce nazwano truskawkami, a żeby się nie mieszało, dla rodzimej rośliny zachowano określenie poziomka. Ta nazwa z kolei pochodzi od wyrażenia po ziemi, a to dlatego, że poziomka wypuszcza długie pędy, które płożą się po ziemi i z których wyrastają kolejne krzaczki. Co ciekawe, słowo poziomka najpierw występowało wyłącznie w gwarach Małopolski, a dopiero później zostało zaciągnięte do języka ogólnego. Gdy mowa o owocach i nazwach gwarowych, trudno nie pomyśleć o jagodach i borówkach. W znacznej części naszego kraju mówi się o jagodzie lub czarnej jagodzie. Mieszkańcy i mieszkanki południa, szczególnie Małopolski, używają słowa borówka, które wzięło się oczywiście od wyrazu bór, czyli duży, gęsty i stary las, porośnięty głównie drzewami iglastymi. Na wschodzie z kolei usłyszymy o czernicy lub czernie. Poza borówką czarną mamy jeszcze borówkę czerwoną, którą nazywa się również brusznicą. Wyraz brusznica pochodzi od dawnego prasłowiańskiego czasownika brusiti, który oznaczał zgarniać, zrywać. I stąd brusznica to pierwotnie owoc, który łatwo się zrywa. Co ciekawe, czasownik brusiti miał też inne znaczenie. Trzeć, ścierać. I w tym znaczeniu występuje w najstarszym zachowanym w piśmie polskim zdaniu: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Co prawdopodobnie oznacza: daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Przysłowie.

Zmierzenie się z legendarną piosenką najbardziej legendarnej polskiej pieśniarki to wyzwanie, które budzi strach. Znam tylko dwie osoby, które temu wyzwaniu sprostały. Pierwszą jest właśnie Justyna Steczkowska, drugą Kora, która wtedy w 1996 roku zaśpiewała swój kolejny tekst miłosny w swojej prostocie doskonały.

Dziś w Tonacji Trójki wspominamy rok 1996, w którym 30 lat temu był nie tylko wyjątkowo zimny maj, ale wyjątkowo zimne lato. Drugą płytę wydała wtedy grupa Blenders. Glenn wokalnie we wspaniałej formie, a za konsoletą dwóch mistrzów, Tomasz Bonarowski i Adam Toczka. Tomasz grał także na klawiszach.

koniec programu, taka wściekła ze sylgeczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka. Hula tylko cztery pory, Kuba, Sobek, Wojtek, Solarzy, ja, więcej ani jeden Bobitka.

Najpierw Billy Bomba, czyli pierwszy singiel z Funkomatu, drugiej płyty Blendersów. A teraz mój ulubiony utwór Grzegorza Ściechowa. Wcale nie piejo, kury piejo, a właśnie Polka Galopka, bo jakkolwiek miał na imię pan wokalista, jest dla mnie absolutnym mistrzem. Trzy dekady potrafiły zmienić wszystko w postrzeganiu, na przykład palenia tytoniu, o czym świadczy to, że utwór grupy Homo Twist nie mógłby powstać dziś z całą pewnością.

Po wysłuchaniu tej kryptoreklamy Maćka Maleńczuka stanęła mi przed oczyma paczka papierosów damskie, po które wysyłała mnie mama. Miały bardzo ładny design. Jeżeli mielibyśmy kategorię piosenek wakacyjno-letnich, tak słabo dość zdefiniowaną, to wydaje mi się, że liderem jest wciąż kompozycja Czerwonych Gitar, tym razem w wykonaniu Mysłowic.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
1: Bo radio to taki dobry towarzysz.
3: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
4: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
1: Latem, latem.
3: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
4: I listy.
2: I muzyka.
5: I słońce.
1: I muzyka.
3: Dlatego proponujemy
6: Listy na M.
4: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
3: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
4: Sprawdzimy, jak jest teraz.
1: Co u Państwa?
3: I zapytamy o plany.
6: Listy na M.
4: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
3: Zapraszamy.
4: Agnieszka.
1: Justyna.
3: Mateusz.
5: I Michał.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementy. Elementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wzmocnienia odporności państwa. Prokuratura tłumaczy decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie Wimbledonu gra Iga Świątek. Wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Będzie sprawować pieczę nad inwestycjami z programu SAFE oraz promowaniem polskiego przemysłu zbrojeniowego za granicą. Łączymy się z Michałem Makowskim.

0: Kowalskim. Powiedz, czym konkretnie ma zajmować się nowa pełnomocniczka rządu?
1: Przede wszystkim ma dopilnować terminowego wykonania zamówień z programu SAFE w polskim przemyśle zbrojeniowym. Krajowe kontrakty opiewają na prawie 120 miliardów złotych. Kolejna kwestia dotyczy negocjacji z zagranicznymi partnerami w sprawie wspólnych zakupów zbrojeniowych oraz promocji polskiej myśli zbrojeniowej. Dotychczas Polska głównie importowała produkty, powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Nasi poprzednicy zaledwie 20% całego budżetu na zakupy zbrojeniowe wydawali w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje już połowę budżetu na obronność, na zakupy zbrojeniowe w polskim przemyśle.
1: Również po podpisaniu umów z programu SAFE krajowe zamówienia w przemyśle wzrosły o ponad 140%. Ponadto pełnomocniczka rządu będzie rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przeniesienia części produkcji zbrojeniowej do Polski, na przykład rakiet do systemów Patriot. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma zajmować się również przeciwdziałaniem dezinformacji, częstym przy okazji przypadków dywersji oraz wspieraniem i promowaniem działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.
0: Michał Makowski, dziękujemy za relację. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekonuje, że decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież jest efektem analizy obszernego materiału dowodowego. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera zapowiadają jednak zaskarżenie tej decyzji. Teraz łączymy się z Janem Oleńskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, co usłyszałeś na konferencji prokuratury?
3: Prokuratura poinformowała, że postanowienie o umorzeniu liczy 63 strony i do czasu przekazania go stronom, czyli mniej więcej do połowy lipca, nie będzie szczegółowo ujawniać jego uzasadnienia. Prokurator Piotr Skiba podkreśla jednak, że zgromadzony materiał nie pozwolił na postawienie zarzutów ani w wątku dotyczącym rzekomego oszustwa, ani tak zwanej koperty z 50 tysiącami złotych.
4: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
3: Jak poinformowano, w śledztwie przesłuchano 38 świadków. Prokuratura chciała także przesłuchać 9 adwokatów i radców prawnych, jednak sąd nie zgodził się na zwolnienie ich z tajemnicy zawodowej. Ostatnią czynnością było przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego.
4: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
3: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Po doręczeniu postanowienia stronom pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie sprawy zadecyduje sąd.
0: Jan Oleński, dziękujemy. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Następnym rywalem naszego tenisisty będzie Hiszpan Pablo Lamas Ruiz lub Amerykanin Zachary Sfajda. A w drugiej rundzie Wimbledonu jest też Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Offenerem. Pierwszy mecz rozgrywa właśnie na trawiastych kortach Iga Świątek. W pierwszej rundzie rywalką jest Amerykanka Taylor Townsend. Polka prowadzi w pierwszym secie 4-1. Iga Świątek broni tytułu. Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca przewożącego czterech obywateli Afganistanu. Kierowca podawał się za kuriera żywności, mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
5: Trzech Afgańczyków siedziało na tylnym siedzeniu, czwarty podróżował w bagażniku. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 29 czerwca funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi w ramach readmisji przekazali ich na Litwę. Kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku.
0: Do podobnego zdarzenia doszło w Mrągowie. Kierowcą pojazdu także był obywatel Ukrainy. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.
6: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Katowicach, dostateczna w Skawinie i Gliwicach, umiarkowana w części województwa łódzkiego, Oławie, niektórych miejscowościach na Śląsku, w Małopolsce i części Podkarpacia. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Obowiązują od lubelskiego przez Śląsk po Podkarpacie. Na termometrach maksymalnie od 26 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu kraju.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Natychmiast byłaś z wody!
10: No ale co?
9: Barbara! Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smart.

Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
3: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
4: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
3: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
4: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
3: Poleca JJ.
4: Krzysiek Skiba.
3: Poleca Polskie Radio.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wspominamy najzimniejsze lato ostatniego chyba 50-lecia. W roku 1996 zespół Tilaf uczcił ten rok piosenką o tym tytule, ale ja wybrałem Żądło. Natomiast wczoraj, kiedy oglądałem na Mistrzostwach Świata męczącą się z Japonią Brazylię, przypomniałem sobie, że właśnie w 1996 roku zespół Flapjack nagrał piosenkę Brazil. Czy można to nazwać piosenką? Tam jest po prostu wymieniony cały legendarny skład z tego roku. Jest i Romário, i Bebeto, i kapitan Dunga, i wreszcie Ronaldo, który wczoraj obserwował mecz z trybun. Większy trochę niż, w sensie Ronaldo, niż w roku 1994, choć na boisku rusza się wciąż doskonale. Oto ten niezwykły utwór.

Prawie wszystko zmieniło się i tą grudownię przez ostatnie 3 dekady. Oprócz Renaty Przemek. Ani drgnie. Tak trzymać, Renata. Jesteś jak Rolling Stonesi, którzy dzisiaj też jeszcze się pojawią. A tutaj proszę.

Nisko kłaniam się mojemu wtedy radiowemu koledze, którego żegnaliśmy, kiedy odjeżdżał z radiostacji po raz ostatni tym właśnie utworem. A jeżeli chodzi o twórczość Beatlesów, to bardzo rzadko pozwalam ruszać święte piosenki takie jak I Want You, She's So Heavy. Jest jeden wyjątek. Tymonowi wolno.

Tym bardziej moją pełną akceptację ma pan Marcin Świetlicki na skawerowanie utworu Iggy'ego Popa i jego The Stooges. Wraz z przyjaciółmi widać rękę poety z I Wanna Be Your Dog zrobił po prostu psa. Pies.

0: To Pudelsi, ja podglądam trochę Wimbledon, zaczęło się bardzo dobrze, a teraz jest bardzo słabo. Niestety. Zapomniana perełka z roku 1996, czyli wieloosobowa supergrupa, między innymi z Jutem Gralatkiem i Włodkiem Kiniorskim. Nazywała się RAP, albo RAP, albo RAP.
1: RAP Generation of my brethren! RAP Generation of my brethren! RAP Generation of

Dwa tygodnie temu naprzeciw mnie w tym studiu siedziała Brada i wtedy sobie pomyślałem, jak dobrze czas, w tym wypadku 3 dekady, oprzeć się z tą muzyką. A to jedna z ładniejszych piosenek Anity Lipnickiej.

Zastanawialiśmy się trochę w dzisiejszej tonacji trójki, co zmieniło się przez 3 dekady. No na pewno średnia temperatura latem. Ale mamy też porównanie, bo utwór, który rozpoczynał dzisiejszą tonację, teraz pojawi się w wersji bardziej współczesnej. Nosowska tym razem z Zamilską.

zaraz po 16 w Trójce nasza piosenka dnia, czyli nowy singiel grupy The Rolling Stones z ich 25. płyty studyjnej. W czwartek 9 czerwca będziemy, przepraszam, lipca, o 19 będziemy słuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo, przed całą resztą świata, tego albumu w całości na znakomitej klasy sprzęcie odtwarzającym. Będziemy mieli dla Państwa jak zwykle przy takiej okazji dużo bardzo pięknych prezentów. I właśnie z Stonesami i pierwszym singlem z ich nadchodzącej płyty żegnamy się w dzisiejszej tonacji Trójki. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik, Maciej Załęski i Piotr Mec. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty. Zapyta Bóg. Klasyczne brzmienia. Czy mnie wie? I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię jutro, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papam!
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16.30 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
18: Spotkanie premiera z szefem NFZ-u tematem finansowania ochrony zdrowia. Do oszustwa w sprawie dwóch wież nie doszło, uznała prokuratura i umorzyła sprawę. Broniąca tytułu Iga Świątek gra o drugą rundę Wimbledonu, jest w niej Kamil Majchrzak. Więcej w sporcie. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z prezesem NFZ-u, minister zdrowia i ministrem finansów. Tematem, jak przekazał rzecznik rządu, finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Lewica oczekuje dymisji Filipa Nowaka, przypisując mu odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia. Z nami Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Czy możemy spodziewać się dymisji prezesa NFZ-u?
19: Nie jest to wykluczone, bo oczekuje tego m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski, ale na razie żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Premier Donald Tusk już w ubiegłym tygodniu zapowiedział poważną rozmowę z kierownictwem NFZ. Oczekuje m.in. wyjaśnień w sprawie lekarzy pracujących po 70 godzin dziennie. Rzecznik rządu Adam Szłapka, dopytywany dziś o tę sprawę, powiedział, że

0: to spotkanie było zaplanowane jeszcze wcześniej.
1: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia i szefostwem NFZ-u teraz trwa obecnie. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u. I ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
0: Spotkanie jest też pokłosiem afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, którym był lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Premier mówił wtedy, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie i że oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia.
2: Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Do tego tematu wrócimy za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Nie było znamion oszustwa. Tak uznała stołeczna prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birfellner stwierdził, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Śledczy stwierdzili, że do oszustwa nie doszło, mówi rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba.
3: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
2: Podstawy umorzenia prokuratora ma podać w drugiej połowie lipca po przetłumaczeniu dokumentu na język niemiecki. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topru śmigłowcem zabrali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Więcej o tej sprawie Paweł Pawica.
4: Policja planuje przesłuchanie nastolatków i sprawdzi, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.
5: Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
4: Grupa była rozproszona na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w trakcie burzy, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.
6: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć.
4: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Topr otrzymał kilka wezwań od uczestników wycieczki. Jedno z nich pochodziło od opiekuna. Po wyczerpanych i wychłodzonych nastolatków śmigłowiec musiał lecieć 3-krotnie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Nie zamach terrorystyczny, lecz próba zabójstwa to wstępne wnioski śledczych po wczorajszej eksplozji w Monako. W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha oraz jego bliscy. Mężczyzna, który miał doprowadzić do wybuchu w budynku mieszkalnym, jest poszukiwany. Z Paryża Stefan Folzer.
7: Prokuratura w Monako zachowuje ostrożność. Na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących użytego materiału wybuchowego ani tożsamości poszukiwanego sprawcy. Według ustaleń śledczych miał on przekroczyć granicę z Francją kilka minut po ataku. Okoliczności wskazują, że nie był to przypadkowy atak, lecz próba zabicia konkretnej osoby. Źródła zbliżone do śledztwa wskazują, że chodzi o ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Po nocy spędzonej w szpitalu jego stan poprawia się, jednak jego partnerka wciąż pozostaje w ciężkim stanie. Jermołajew przedstawiany jest przez media jako jeden z najbogatszych ludzi na Ukrainie i postać zamieszana w niejasne interesy, objęta ukraińskimi sankcjami. Jest mieszkańcem Monako od 2021 roku. Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie w Monako. Według naszej wiedzy nie jest również poszukiwany przez zagraniczne władze. Podkreślił prokurator generalny księstwa Stephen Thibault, odnosząc się do licznych spekulacji o możliwym ataku przeprowadzonym na zlecenie obcych służb. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 16.05 i sport w Trójce. Adam Malecki.
10: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka w pierwszej rundzie gra z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszy set był popisem Igi, która przy pomocy Amerykanki, która popełniła wiele niewymuszonych błędów, wygrała 6-1. W drugim Townsend odżyła, a Iga wpadła w dołek, z którego nie udało jej się już wydobyć. Amerykanka wygrała 6-2. Trwa w związku z tym set trzeci, decydującym, w którym jest 0-0. Trwa cały czas pierwszy gem i to już od kilku dobrych minut. Rywalką zwyciężczyni tego meczu będzie 34-letnia Karolina Pliszkowa. Czeszka wygrała z rodaczką Terezą Walentową.

6-3-6-4. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Kamil Majchrzak. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3-7-5-7-5 i awansował do drugiej rundy, w której zagra z Amerykaninem Zacharą Spajdą, który wygrał w trzech setach z Pablo Lmasem Ruizem. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Na Mistrzostwach Świata w

0: byciu Mistrzostwa Świata w 2014 roku dwa razy nie wyszli z grupy, a teraz znowu nie zagrają w 1/8 finału. To jest niewyobrażalne. Szczerze, nie umiem tego wytłumaczyć. Bardzo przykre. Usłyszałem od jednego z kibiców w Berlinie, z którymi oglądałem nocne z europejskiego punktu widzenia spotkanie. Inni od razu prowadzili analizy. Zobaczyliśmy w tym meczu dokładnie, czego Niemcom na tym turnieju brakowało. Za mało charakteru i zaangażowania, za dużo obojętności. Nie mieliśmy żadnego gracza w topowej formie. Czterokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy nie może tak odpadać z Paragwajem. To jest blamaż, trzeci blamaż z rzędu. Niemcy przestały być Niemcami, pisze Die Welt. Po tym blamażu ostatecznie rozwiał się mit niemieckiego futbolu, dodaje Bild. Die Welt wprost apeluje, czas na nowego trenera. Nagelsmann zapowiedział, że chce pracować dalej, ale wie, że decyzja szefów DFB może być inna. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Dzisiaj o 1/8 finału zagrają Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią. Początek meczu o 19:00, Francja ze Szwecją, pierwszy gwizdek o 23:00 i już w nocy o 3:00 Meksyk z Ekwadorem.
2: To będzie chłodniejsza noc niż te ostatnie. Może uda się złapać oddech po ostatnich upałach. Zachmurzenie duże będzie w nocy, temperatura od 12 na północ do 21 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia dużo chmur i temperatura od 18 do 37 stopni. Miejscami przelotnie popada, lokalnie zdarzą się burze z gradem.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach Józef Niewiarowski.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: W audycji popołudniowej pomówimy dziś i o nowym klubie Roberta Lewandowskiego, i odpowiedzialności za aferę w Szpitalu Południowym, i o wiosce nieopodal Zakopanego. Wiosce z domkami w kształcie grzybów.
7: Kiedy ja mam odpocząć po pracy, jak przychodzę? Gdzie? Między smerfami? Dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze smerfy na dodatek.
2: Smerfy w Zakopanem. Państwo byliby za takim sąsiedztwem własnego domu czy przeciw? I czy im najchętniej? Smerfetki, papy smerfa, bo chyba nie marudy. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa komentarze.

0: Już prawie 13 minut po godzinie 16. Phoenix za nami, a my teraz zajmiemy się tym, że rząd próbuje gasić pożar afery Szpitala Południowego. Trwa spotkanie w kancelarii premiera w sprawie sytuacji finansowej NFZ-u, zarobków lekarzy, czasu pracy medyków. Słyszeli o tym państwo w serwisie Trójki. Premier Tusk rozmawia z kierownictwem NFZ-u oraz minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Kontrola NIK-u wykazała przypadki lekarzy pracujących prawie 500 godzin miesięcznie lub pełniących 4-5-dniowe dyżury bez przerwy. Lekarz, od którego afera się zaczęła, Dawid Kacprzyk, w czasie dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym zajmował się lokalną polityką, bo był jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy po tym spotkaniu możemy się spodziewać jakichś dymisji?
1: No cóż, funkcja prezesa NFZ-u w sytuacji niedofinansowanej służby zdrowia de facto oznacza życie z mieczem Damoklesa wiszącym nad fotelem w gabinecie, ale prezes Filip Nowak trzyma się na stanowisku prawie od 5 lat, czyli powyżej średniej, ale dzisiaj może mu towarzyszyć uczucie porównywalne do strachu bramkarza przed jedenastką. Dymisji szefa NFZ-u domaga się Lewica w osobie wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, obarczając prezesa NFZ-u odpowiedzialnością za sytuację w ochronie zdrowia. Tylko do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych, no i stanie się to niezależnie od decyzji personalnych. Tak powiedział mi Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.
2: Starają się niektórzy poszukać instytucji albo osób, które za tę sytuację odpowiadają. Tymczasem za na przykład stan finansów systemu ochrony zdrowia nie odpowiada NFZ, tylko parlament, który na fundusz nałożył kolejne obowiązki, nie zapewniając źródła finansowania. Dość powiedzieć na przykład o ustawie podwyżkowej albo cały czas rosnącym programie leków wydawanych nieodpłatnie.
1: W spotkaniu w kancelarii premiera uczestniczy też minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Bez jego polecenia do NFZ-u nie popłynie wyczekiwana dotacja z budżetu państwa na załatanie dziury budżetowej, ale jednak w następnych latach pomimo rosnących wpływów do NFZ-u nie uda się zasypać dziury budżetowej o wartości ponad 21 miliardów złotych. Tak będzie w przyszłym roku i tak wynika z informacji rynku zdrowia. No i w takiej sytuacji mamy kilka możliwości, na przykład ograniczenie liczby wykonywanych świadczeń i poszukiwanie cięć, albo na przykład podniesienie składki zdrowotnej.
0: A co z zarobkami lekarzy i z monitorowaniem czasu pracy przy pacjentach? Ministerstwo Zdrowia podobno chce likwidacji tak zwanych kominów płacowych.
1: No, najpierw wypadałoby się dowiedzieć, ile właściwie zarabiają lekarze. Do tego ma posłużyć ustawa, która przekaże dane o zarobkach medyków do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na podstawie numerów PESEL lekarzy, przeciwko czemu lekarze głośno protestują i apelują do prezydenta Nawrockiego o weto. Lekarze na kontraktach, których nie obowiązuje standardowy limit godzin przeznaczany dla umów o pracę, ani wierność jednemu pracodawcy, wystarczy wymienić przypadek ortopedy z Grójca, który kieruje dwoma szpitalami i zarobił w rok prawie 3 miliony złotych brutto, czyli więcej niż prezydent USA zarabia rocznie, a o likwidacji kominów płacowych minister zdrowia mówiła tak.
3: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
1: A w temacie monitorowania czasu pracy z pacjentami Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że kontroler NFZ-u nie może uznać nawet wyjątkowo długiego czasu pracy lekarza za nieprawidłowość, no bo nie pozwalają na to przepisy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski przypomina, że od kilku miesięcy oczekuje na spotkanie z premierem w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych Jankowski zamieścił wpis zniechęcający medyków do protestowania przeciwko hejtowi.

0: wobec lekarzy i zdaniem szefa samorządu lekarskiego rząd próbuje przekierować uwagę opinii publicznej na lekarzy i przedstawić ich jako odpowiedzialnych za problemy systemu ochrony zdrowia. Teraz cytat z Jankowskiego: to my leczymy pacjentów, a nie politycy i jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami, a my zobaczymy, jak dalej potoczy się to medyczne koło fortuny.
1: To był Michał Makowski, dziękujemy za relację.
0: Dziękuję.
1: A to nasza piosenka dnia, czyli nowy singiel Rolling Stonesów, Jill's Lover, 17 po 16.

0: Piosenka dnia w trójce Rolling Stones, Jealous Lover. Teraz dobrze. No dobrze. Albo niedobrze. Na Zakopane padł blady strach. W okolicy powstają domki dla nowo przybyłych. Mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić. Zaalarmowali Polskie Radio, bo ich zdaniem inwestycja prowadzona jest nielegalnie i łamie przepisy. Przy ulicy Zamojskiego pojawił się nasz reporter Paweł Pawlica. To tam w otoczeniu zabytkowych drewnianych domów rozpoczęła się budowa wioski Smurfów.
1: To nie bajka, to koszmar, mówią mieszkańcy Zakopanego. W sąsiedztwie zabytkowych drewnianych domów powstaną domki Smurfów i zapewne też zamek Gargamela.
2: Kiedy ja mam odpocząć po pracy, jak przychodzę? Gdzie? Między Smurfami? Dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze Smurfy na dodatek.
3: To miasto nie powstało, żeby być cyrkiem. To

0: Miasto nie może być przekleństwem dla nas mieszkańców.
1: I te smerwy to już w tej chwili to jest naprawdę wisienka na torcie. No koniec. Jesteśmy pod ścianą.
2: Niewielkie domki smerfów potrzebują głębokich wykopów. Na działkę wjechały koparki i ciężarówki. Prowadzone są wykopy i ustawiane betonowe filary. O działaniach inwestora zawiadomiona została już prokuratura, nadzór budowlany, a także miejscy i powiatowi urzędnicy. Inwestor nie ma odpowiednich zgód na prowadzenie prac, mówi Marta Gratkowska, kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Zakopanem.
3: Działka leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i powinno być wydane pozwolenie konserwatorskie, a oprócz tego wszystkie roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków podlegają zgłoszeniu i już wiemy, że tego zgłoszenia nie ma.
2: Inwestor nie zgodził się na rozmowę. W przesłanym oświadczeniu napisał, że pracę prowadzi zgodnie z prawem, a żaden urząd nie stwierdził, że budowa łamie przepisy.
4: Odnoszę wrażenie, że zamiast rzetelnego informowania opinii publicznej dochodzi do systematycznego kreowania negatywnego wizerunku inwestycji oraz mojej osoby.
2: Wioska Smerfów promowana jest billboardami wielkości boiska do koszykówki, zasłaniającymi widok na Tatry przy Zakopiance. Sprawa mogłaby wydawać się śmieszna i błaha, ale chodzi o przestrzeganie prawa i uratowanie resztek zabytkowej przestrzeni Zakopanego.
5: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku, nie róbmy z Zakopanego wioski Smerfów.
2: Mówi Agata Wolak z Zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad zabytkami.
5: Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski. Totalny kicz, no w takim miejscu jak Zakopane. To jest oburzające i będziemy temu przeciwdziałać.
2: Wioska Smerfów powstaje tuż przy ponad stuletnim domu pani Jadwigi, która wyremontowała drewniany zabytek zgodnie z zaleceniami konserwatora za setki tysięcy złotych.
6: Czuję takie bardzo mocne zagrożenie. Powoli w tym mieście, mimo że tutaj się urodziłam, nie jestem u siebie.
2: Budowa wioski Smerfów to kolejny odcinek opowieści o swobodnym podejściu do prawa budowlanego na Podhalu i bezradności urzędników, a czasem nawet legalizowaniu przez nich samowoli budowlanych.
7: Wszystko smerfne, co się smerfnie kończy.
8: Niespodzianka!
9: No właśnie. Co państwo na taką niespodziankę? Chcieliby ją mieć obok swojego domu? 2 2 7 3 czekamy na telefony. Co państwo na taką niespodziankę?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
13: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
14: Jutro spotkanie szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Karola Nawrockiego. Głównym tematem rozmowy ma być szczyt NATO w Ankarze, przekazała wiceminister obrony, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiek-Czarnecka.
15: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
14: Szczyt NATO rozpocznie się za 2 tygodnie w stolicy Turcji, Ankarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownym załamaniem pogody w kilku regionach. Mieszkańcy województw opolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także części Dolnego Śląska i Łódzkiego otrzymali alerty przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami, które mogą wystąpić dziś i jutro. Służby nie wykluczają przerw w dostawach prądu. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie burze mogą być bardzo gwałtowne. Od dziś polskie uczelnie wyższe mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Rozwiązanie obejmie wyłącznie nowych absolwentów, którzy dopiero ukończą studia. Elektroniczne wersje będą dotyczyły dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktorskich, habilitacyjnych i odpisów tych dokumentów. Wszystkie będą dostępne w aplikacji mObywatel. Od nowego roku cyfrowa forma dokumentów będzie już obowiązkowa. Pełny serwis Trójki o 17:00.

0: Teraz w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna.
1: Zapraszam. Dziś ostatni dzień programu osłonowego, ceny paliwa niżej. Od jutra do standardowego poziomu wraca VAT na paliwa. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się w związku z tym pewnego wzrostu cen detalicznych na stacjach benzynowych.
2: Różnica w oprocentowaniu jest tak znacząca, że nie da się skompensować tej zmiany ani marżą detaliczną, ani też właściciele stacji nie wezmą na siebie całego ciężaru wyższego VAT-u. Także te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
1: Od jutra przestają także obowiązywać ceny maksymalne. Dane o inflacji po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły rynek. Jak oszacował GUS, w kończącym się miesiącu ceny towarów i usług wzrosły średnio o 2,5%, podczas gdy w maju o przeszło 3%. Lepszy od oczekiwań wskaźnik zawdzięczamy tańszej żywności i paliwom. Od jutra Unia Europejska zaczyna stosować tymczasowe cło w wysokości 3 euro wobec przesyłek o wartości do 150 euro sprowadzanych spoza wspólnoty w ramach sprzedaży internetowej. Co istotne, stawka będzie naliczana od pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki, wyjaśnia Kamil Wojdas, agent celny w Globe Courier.
3: Trzy takie same koszulki z tego samego materiału to jedna pozycja, czyli 3 euro. Ale koszulka, spodnie i czapka to już trzy różne pozycje i zapłacimy 9 euro. Co ważne, ten ryczałt dotyczy przesyłek konsumenckich. Najwięcej do przygotowania mają zdecydowanie platformy sprzedażowe i sprzedawcy spoza Unii Europejskiej. To oni muszą uporządkować dane produktowe i poprawnie przypisać kody celne, bo to one decydują o ilości pozycji w zgłoszeniu i co za tym idzie o cle.
1: I to oni jako wysyłający powinni pokazać klientowi pełny koszt z góry razem z cłem, aby nie było zaskoczenia przy odbiorze przesyłki. A my do tego tematu wrócimy dziś jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Od dziś kierowcy mogą sprawdzić ważność OC w mObywatelu, a wiedza taka jest potrzebna przy zakupie używanego samochodu, przy kolizji drogowej czy przy korzystaniu z auta zastępczego. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kierowcy korzystali z niej bardzo często, nawet około 25 milionów razy rocznie. Gdy świat żyje mundialem, polscy kibice robią coś więcej niż oglądanie meczów. Z danych z zrzutka.pl wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 88 tysięcy osób wpłaciło łącznie przeszło 12 milionów złotych na zbiórki związane z piłką nożną. Finansowali budowę trybun, oprawy meczowe, odbudowę klubów po pożarach, a nawet leczenie i rehabilitację osób związanych z futbolem. Jutro resort finansów uruchomi portal e-licytacje KAS. Portal umożliwi dostęp online w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu będzie można kupić m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości. Dolar dziś po południu kosztuje 3,76 zł, a euro 4,29.
0: Jutro dużo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. Największe prawdopodobieństwo burz we wschodniej i południowej części kraju. Mogą być dość gwałtowne, a temperatura maksymalna jutro od 18 stopni nad samym morzem do 33 na południu i do 37, ale tylko na południowym wschodzie Polski. W sprawie meczów tak rzucam jednym okiem na mecz Świątek Townsend. 1-1 w setach i w trzecim secie w tym momencie 4-3 w gemach dla Igi Świątek, ale gem za gem to idzie. A państwo dzwonią spod Samińskich Tatr w sprawie smerfnych domków rzut beretem od krupówek.
4: W Zakopanem mamy też papugarnię, Dino Park oraz Gubałówka, która jest po prostu pijalnią wódek wszelkiego rodzaju. To miasto po prostu musi upaść i zostać zbudowane od zupełnie zera. To jest jedyne rozwiązanie dla tego miasta, więc smerfy na pewno tylko przyspieszą ten upadek.
5: Rdzennych Indian w Ameryce wykopali najeźdźcy z Europy. No to tutaj rdzennych górali wykopią smerfy.
0: Co państwo na to? Czy smerfy kroczą przed upadkiem? 2-2, 7-3. A to Faithless, Mass Destruction.

0: 20 minut do 17, tu trójka.
1: Normalnie śmiać mi się chce. No idzie gościu sobie już na emeryturę do tego Chicago, a u nas to jest temat od rana do wieczora. O czym to świadczy? Jest Robert Lewandowski i poza tym nic.
0: Nie, jest Robert Lewandowski i poza tym jeszcze jest jego nowy klub amerykański Chicago Fire i będą 20 milionów dolarów za sezon, co czyni go drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w lidze MLS. Jest o czym mówić. Lewandowski angażuje się w projekt sportowy, który już ma najnowocześniejszą infrastrukturę treningową. Za rok planuje otworzyć nowy stadion i to nie są jedyne korzyści przeprowadzki za ocean.
2: Robert Lewandowski to medialna instytucja. Prawie 40 milionów obserwujących na Instagramie. Jego post o dołączeniu do Chicago Fire polajkowało ponad 750 tysięcy ludzi.
3: Szeroko pojęte kwestie marketingowe, socialowe, wejście na ten amerykański rynek medialny jest dla Roberta Lewandowskiego w tym momencie kariery bardzo ważną kwestią.
2: Kasia Przepiórka, portal Amerykańska Piłka.
3: Do tego kwestie oczywiście biznesowe. Chicago to jest jedno z większych miast w Stanach Zjednoczonych.
4: Sportowo będzie wszystko okej, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa.
2: Michał Listkiewicz, były prezes PZPN.
4: Chicago to wiadomo, drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na chicagowskim stadionie.
2: I ta Polonia stanowi grupę, której można reklamować swoje produkty.
3: Wiemy, że Robert oprócz właśnie kariery sportowej ma też swoje różnego rodzaju biznesy, które akurat w Chicago

0: mogą paść na podatny grunt.
1: Robert Lewandowski jest cichym inwestorem w wielu spółkach, lecz jeśli mówimy o produktach, tu głównie udziela się żona. Zdrowa żywność, wegańskie kosmetyki, aplikacje promujące zdrowy tryb życia czy sieć salonów fitness, którego pierwsza placówka otworzyła się w Barcelonie. Firmy Lewandowskich generują łącznie około 50-60 milionów złotych rocznie przychodu, głównie działają na rynku polskim, w mniejszym zakresie europejskim. Przejście do Chicago Fire to nowe możliwości, szczególnie przy takim powitaniu.
0: To nawet na stadionach są krótkie powitania. Welcome Robert. Całe miasto żyje tym, że kapitan reprezentacji Polski wybrał ten klub.
1: Lewandowski ma zadebiutować już 17 lipca w meczu z Vancouver Whitecaps. Trwa dopinanie formalności związanych z wizą. Pozostaje pytanie, o której odbywają się mecze w naszej strefie czasowej?
0: Terminarz jest ogłaszany z dużym wyprzedzeniem. Najczęściej jednak trzeba będzie się nastawić na taką pierwszą 30 i drugą 30.
1: Ale spokojnie. MLS część spotkań transmituje około 21:00. Z myślą o Europejczykach.
2: Lewandowski i tak, trzecia minuta spotkania i w końcu jest pierwsza.
1: Znamy wiele historii Polaków, którzy zwojowali Amerykę przyjeżdżając do USA z 40 dolarami w kieszeni. Robert Lewandowski przybywa z konkretnym kapitałem, który w Stanach może go uczynić celebrytą na poziomie Zlatana Ibrahimowicza czy Davida Beckhama.
3: Robert Lewandowski w Zakopanem, jeszcze raz, Robert Lewandowski w Chicago, a w Zakopanem Smurfy. W ich sprawie państwo dzwonią.
4: No po prostu jeżeli urzędnicy są smarowani odpowiednimi łapówkami, no to legalizują wszystko. No nie ma po prostu nieuchronności prawa w Polsce.
3: No chyba to nie jest tak do końca.
5: Wszystkie roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków podlegają zgłoszeniu. I już wiemy, że tego zgłoszenia nie ma.
3: Ale mamy też telefony oburzonych w sprawie oczerniania wioski Smurfów.
6: Zachowaliście się bardzo brzydko. Dopiszą to wszystko do coraz dłuższej listy skarg, którą właśnie zacząłem przygotowywać.
3: Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej.

Julia Jacqueline w Trójce. 13 minut do godziny 17. W Wenezueli trwa wyścig z czasem o życie zaginionych po niedawnym podwójnym trzęsieniu ziemi. Jeszcze wczoraj ratownikom udało się wydobyć z gruzowiska żywego

0: 12-letniego chłopca, ale szanse na takie cudowne ocalenia maleją z każdą minutą. Rośnie gniew i desperacja Wenezuelczyków, którzy obwiniają władze o potężne zaniedbania. Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: W Caracas namiot na namiocie. Na ulicach, w parkach, gdzie tylko się da. Wiele domów runęło, wiele grozi zawaleniem. W tym miejscu bezpośrednia akcja ratunkowa już się zakończyła, ale pomoc nadal jest potrzebna, także ta psychologiczna. Mówi Carlos, na co dzień psychiatra, teraz jego gabinetem stała się ulica. Większość ludzi cierpi obecnie na zespół stresu pourazowego. Przeżycie czegoś takiego, zobaczenie na własne oczy jest szokiem dla psychiki. Po czymś takim organizm długo pozostaje w stanie najwyższej gotowości. Skutki tego nie ustąpią szybko, mówi Jerez. Jestem przerażony. Każdy wstrząs wtórny czy hałas paraliżuje mnie. Cały ten dramat ciągle mam przed oczami. Według ostatnich danych w podwójnym trzęsieniu ziemi zginęło ponad 1700 osób. Ponad 45 tysięcy nadal nie odnaleziono. 16 tysięcy Wenezuelczyków straciło swoje domy.
3: A z nami znawca Ameryki Łacińskiej, socjolog, pisarz, profesor Piotr Chomczyński z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Kryzys polityczny, gospodarczy, społeczny, rekordowa emigracja z kraju. Prawie 8 milionów Wenezuelczyków uciekło z ojczyzny w ciągu ostatniej dekady. Lata zaniedbań. Teraz kolejny dramat i rosnąca z każdą chwilą już nie frustracja, ale chyba po prostu desperacja. No i wskazywanie na władzę jako współwinne tej tragedii.
4: To jest sprawa o tyle złożona, że tutaj na to kilka elementów się nakłada. Pierwsza sprawa jest taka, że teraz pani prezydent Delcy Rodriguez ma ogromny problem wynikający ze spuścizny, jaką otrzymała. Mówię tutaj o, no mimo wszystkich nieudanych rządach Nicolasa Maduro, którego no nie można porównać do Hugo Chaveza, który jednak próbował trochę inwestować, zwłaszcza w te klasy takie najniższe, próbował dzielić ten majątek w inny sposób. Natomiast Nicolas Maduro bliski był stworzenia takiego układu oligarchicznego. Jeżeli nawet to mu się do końca nie udało, tak jak obserwujemy w Federacji Rosyjskiej, to był bardzo blisko tego. On się otaczał sędziami, prokuratorami wojskowymi, których po prostu korumpował w zamian za posłuszeństwo. Natomiast najbardziej tracił na tym społeczeństwo, które nękało no, wiele różnych chorób związanych właśnie z korupcją.
3: Tutaj dodajmy, według Transparency International, pod względem skorumpowania Wenezuela ustępuje jedynie Somalii i Sudanowi Południowemu. Do tego dochodzi upadek waluty, no i to w takim wydaniu ekstremalnym.
4: Międzynarodową opinię publiczną obiegły te takie straszne obrazy, kiedy kontenery gotówki były już zupełnie niewartościowe. To przypomina mi takie czasy, o których czytałem, że chodzi o Republikę Weimarską. Był taki popularny, niestety straszny kawał, że ktoś zarabia za mało, żeby wezwać taksówkę, a za dużo, żeby pieniądze dźwigać na plecach, więc to jest coś rzeczywiście strasznego.
3: Mija 6 miesięcy od akcji porwania przez Stany Zjednoczone Nicolasa Maduro. Co możemy powiedzieć o polityce Waszyngtonu wobec Wenezueli?
4: Trump, uważam, że w bardzo taki bezpardonowy sposób rozgrywa tę tragedię ludzi. Nie tylko chodzi o Wenezuelę, ale także i Kubę. Jest taka, mówi się o takiej doktrynie Monroe. Wzięło się to z doktryny prezydenta Monroe z 1823 roku, która głosiła, że ten kontynent amerykański już nie podlega kolonizacji i to już jest nasze, a mocarstwa europejskie nie mają nic do tego. No później mieliśmy uzupełnienie ze strony prezydenta Theodora Roosevelta, który mówił, że Amerykanie to jest taki międzynarodowy policjant, który operuje na półkuli zachodniej i poprzez te interwencje różne zbrojne w Ameryce Łacińskiej będzie dążył do hegemonii i do spłaty zadłużenia. A to, co Trump robi, powiedzmy od początku swojej kadencji, jest to dalsza taka, bym powiedział, neokolonizacja i to nie chodzi tylko o Wenezuelę, ale także o inne kraje. Także ja bym powiedział, że to jest taka no paskudna polityka, która ma na celu uzależnienie od siebie krajów chylących się ku upadkowi.
3: Po tym styczniowym porwaniu Maduro rozmawiałem z Wenezuelczykami mieszkającymi tutaj w Polsce i oni dużo sobie obiecywali po tej jednak zmianie. No właśnie, pytanie, czy ta wyczekiwana zmiana ma szansę się pojawić w pana ocenie?
4: Ja nie mam żadnych złudzeń, że tutaj dobro obywateli Wenezueli to jest tylko i wyłącznie rozgrywka. Podobnie tak jak mówimy sobie tutaj o produkcji kokainy. Wenezuela jest głównie krajem tranzytowym. Zalew narkotyków, jeżeli chodzi o Wenezuelę, to nie Wenezuela. Oczywiście też, tam też się produkuje, tam też są narkotyki, ale to jest nic w porównaniu do innych krajów, takich jak chociażby Meksyk czy Kolumbia. Natomiast Trump, wpisując na listę organizacji terrorystycznych organizację Trendelara, czyli pociąg z Aragły, który przecież działa z kilkoma innymi organizacjami

0: przestępczymi z Meksyku, na przykład La Union de Tepito. Jednocześnie ma karty w garści, tak jak on to lubi powtarzać, i ma uzasadnienie do tego, żeby tutaj twardą ręką, co się podoba też jego wyborcom, żeby twardą ręką rządzić. Więc tutaj mamy do czynienia z taką kolonizacją polityczno-gospodarczą. Nawet takie żarty się pojawiają o 51 stanie, prawda? Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę te wszystkie właśnie akcje, bo to bardziej akcje niż słowa świadczą o tym, jaki jest kształt polityki, to rzeczywiście tę kolonizację czy neokolonizację widać gołym okiem.
1: Znawca Ameryki Łacińskiej, socjolog, także pisarz profesor Piotr Chomczyński z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: W tym cyklu najważniejsze wydarzenia świata pokazujemy zawsze z naciskiem na kontekst, źródła i to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Centrum Świata wróci jutro, kwadrans przed godziną 17, a ja mam dla Państwa dobrą informację już teraz, prosto z kortów Wimbledonu. Iga Świątek wygrała z Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Ten ostatni set po mijance gem za gem w końcu udało się Idze przełamać. No i 6-6 z przodu, więc zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Po godzinie 5:00, za to w audycji popołudniowej dzisiaj, zajmiemy się paczkami z Chin, które w bardzo pomysłowy sposób wędrowały do Polski, omijając różnego rodzaju cła i opłaty i certyfikacje czasem także. Ta sytuacja się zmienia. O północy wchodzą w życie nowe przepisy, które sprawią, że każda paczka obłożona będzie opłatą. Sprawę wyjaśnimy chwilę po 17:00. A to Tilowi jazda 6:30 do 17:00. To trójka.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.30 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież. Możliwe problemy w kursowaniu lokalnych pociągów po wypadku na stacji Warszawa-Grochów. Zwierzęta też cierpią z powodu wysokich temperatur.
16: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia.
15: Prokuratura Okręgowa w Warszawie broni decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Śledczy przekonują, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów. Na konferencji stołecznej prokuratury był Jan Olęcki.
17: Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
18: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
17: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
18: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
17: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Olęcki, Polskie Radio.
15: Możliwe utrudnienia w kursowaniu kolei mazowieckich. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami nawet do pół godziny. Jeden z pociągów wykoleił się na stacji Warszawa-Grochów, przez to inne składy muszą korzystać z sąsiednich torów. Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia.
19: Wjazd i wyjazd na Grochów odbywa się po sąsiednich torach PKP Intercity. Została powołana komisja i ona będzie badała, co było.

0: przyczyną tego zdarzenia. Liczymy, że będzie to około kilkunastu pociągów, maksymalne opóźnienie do 30 minut.
1: Jak dodaje rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska, przed podróżą warto sprawdzić na portalu pasażera informacje o opóźnieniach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Nowa funkcja wiceszefowej Ministerstwa Obrony wywołała ożywioną dyskusję i krytyczne głosy ze strony opozycji. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Napiórkowski ocenia, że nowa pełnomocniczka ma kompetencje do pełnienia tej funkcji.
2: Ma doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestię tą ofertową i kwestię wdrożenia naszego tego programu Polska Zbrojna. Dodatkowo już ta pani zna mechanizmy, które tutaj rządzą tym światem zamówień publicznych, zamówień zbrojeniowych. Zna naszą polską grupę zbrojeniową, zna nasz rynek obronny. Dodatkowo już są nawiązane kontakty międzynarodowe z naszymi państwami sojusznikami.
1: Wcześniej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była pełnomocniczką do spraw programu Safe. Współpraca Niemiec i Stanów Zjednoczonych sprzyja bezpieczeństwu Europy, mówi szef niemieckiej dyplomacji po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu. W Waszyngtonie Johan Wadepul rozmawiał z Markiem Rubio także o roli Europy w kontrolowaniu cieśniny Ormus. Więcej Adam Górczewski.
3: Na tydzień przed szczytem NATO w Turcji szefowie niemieckiej i amerykańskiej dyplomacji rozmawiali o rosnącej roli Europy w sojuszu. Johan Wadepul podkreślił, że Niemcy szybko zwiększają wydatki na obronność. To, że Rosja wciąż unika bezpośredniej, otwartej konfrontacji z NATO, wynika z naszego współdziałania. Wspólny potencjał odstraszenia działa. Razem tworzymy najsilniejszy sojusz obronny w historii, ocenił Johan Wadepul. Minister zadeklarował, że Niemcy mogą zaangażować się w działania na rzecz stabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Zwierzęta, podobnie jak my, źle znoszą upały. Cierpią z powodu wysokich temperatur i ostrego słońca. Potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku. W upalne dni pies nie powinien długo przebywać poza domem, podkreśla lekarz weterynarii Paweł Janota.
4: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiu i do domu.
1: Chłodniej ma być od czwartku, upały wrócą w połowie lipca. Skutki rekordowych upałów, które nawiedziły Francję, widoczne są z kosmosu. Jak zauważają francuskie media, zmiany dobrze pokazują zdjęcia satelitarne. Z Paryża Stefan Folzer.
5: 11 dni temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe odcisnęły wyraźne piętno na francuskim krajobrazie. Na zdjęciach satelitarnych, które pokazała telewizja BFM, widać, że kraj stał się wyraźnie bardziej suchy. Jeszcze miesiąc temu zdjęcia pokazywały Francję niemal w całości zieloną. Teraz kraj jest niemal całkowicie w odcieniach żółci. Najbardziej uderzająca zmiana dotyczy zachodnich regionów. Przez lata ta część kraju uchodziła za chłodniejszą dzięki napływowi powietrza z nad Atlantyku, ale tym razem ucierpiała najbardziej. Na zdjęciach satelitarnych widać tam rozległe żółte obszary. Zieleń utrzymała się niemal wyłącznie na lazurowym wybrzeżu, zwykle jednej z najcieplejszych części Francji, która tym razem uniknęła najgorszego scenariusza. Francja nie pamiętała takiego uderzenia gorąca. Miniony tydzień był najcieplejszy w historii pomiarów, a przez 3 dni z rzędu notowano rekordy średniej temperatury w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 5 i sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Iga Świątek w bólach, ale awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W pierwszym secie wygrała gładko 6-1, w drugim zaczęły się schody. Amerykanka Taylor Townsend wróciła do gry, a Polka popełniała błędy i przegrała 2-6. W trzecim Iga pozbierała się, utrzymała nerwy na wodzy i wygrała 6-3. Kosztowało ją to jednak bardzo dużo. Po wygranym meczu Raszynianka, która broni tytułu mistrzowskiego, nie była już w stanie opanować emocji i długo płakała. Do góry. Wygrana jest, awans także. Iga w kolejnej rundzie zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Iga poszła w ślady Kamila Majchrzaka, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony i wygrał z Chilijczykiem, który w dwóch rozegranych dotąd spotkaniach ogrywał Polaka. Dzisiaj to jednak była zupełnie inna historia. Kamil kontrolował spotkanie nawet w trudniejszych momentach i wygrał z Alejandro Zabilo 6-3, 7-5, 7-5. Co na to Kamil?
9: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Stabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać.
8: W kolejnej rundzie jego rywalem będzie Amerykanin Zachary Swajda. Kto jeszcze może świętować awans? Australijczyk De Minor, Holender De Jong, a u pań Amerykanki

Anisimowa Kisi Kenin, a także Włoszka Paolini. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, potem jak sensacyjnie odpadły reprezentacje Niemiec i Holandii, dzisiaj możemy się spodziewać kolejnych niespodzianek. W pierwszym meczu dnia zagrają Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, początek tego meczu o 19:00. Później do akcji wkroczą wicemistrzowie świata Francuzi, którzy zagrają ze Szwecją. Faworyt według reprezentacji

0: mają, jeżeli chodzi o atak, tak? I tutaj może Szwecja, grająca twardo, zdecydowanie też ma dobrych napastników, może upatrywać swoją szansę, więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Też mogą być karne i się może wszystko wydarzyć.
1: Francja ze Szwecją zagrają o 23:00 w nocy, starcie Meksyku z Ekwadorem, a więcej o Mundialu opowie już niebawem Dariusz Urbanowicz.
2: Jutro dużo chmur może popadać, burze też się mogą zdarzyć, na przykład we wschodniej i południowej części kraju, a temperatura od 18 nad samym morzem, przez około 22 na zachodzie, do 33 na południu, a na południowym wschodzie ekstremalny upał do 37 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po 17. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Państwo dzwonią pod 227 Trójek w sprawie wioski Smerfów, która jest budowana w Zakopanem. Przypomnijmy.
5: Dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze smerfy na dodatek.
6: To miasto po prostu musi upaść. Smerfy na pewno tylko przyspieszą ten upadek.
7: Rdzennej kurali wykopią smerfy.
8: Dzieci lubią smerfy. Lubią smerfy.
9: Totalny kicz, no w takim miejscu jak Zakopane.
2: To nie tylko problem Zakopanego.
10: Kupiłam sobie domek we wsi, w której nie było żadnych mieszkańców. Widziałam, że obok są fundamenty. No i po czasie powstał ośrodek wypoczynkowy. Mam teraz nielegalne rajdy kładów, kawalerskie, panieńskie.
2: W tej sprawie i każdej innej. 227 Trójek. Czekamy na Państwa telefony. Bohemian Like You, 9 po 17. To Trójka.

0: The Dandy Warhols, 12,5 minuty po godzinie 17. To ostatnie chwile tanich zakupów z Chin. Tak, tanich zakupów z Chin. W trójce teraz o nowej opłacie, która od północy będzie doliczana do ceny małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Paweł Turski przeczuwał, że w okolicy wyjątkowo długiego paczkomatu znajdzie ludzi, których te opłaty dotkną.
1: Otwieram. Słyszałam o tym, szczególnie, że korzystamy też jako Rada Rodziców przy różnych eventach w szkole. I teraz zamawialiśmy już awansem na 2 lata do przodu. Balony, różne ozdoby, kurtyny kolorowe wiszące, serpentyny na różne bale i imprezy, żeby zdążyć przed wprowadzeniem tego cła, żeby koszty były mniejsze.
2: Tylko w zeszłym roku do Unii Europejskiej trafiło blisko 6 miliardów tak zwanych tanich paczek. Ponad 90% z nich wysyłały chińskie platformy.
3: One omijały w zasadzie wszelkiego rodzaju opłaty i cła.
2: Profesor Mikołaj Pintelski, Szkoła Główna Handlowa.
3: Co oczywiście powodowało, że dużo trudniej było się przebić z tego typu tanimi produktami lokalnym producentom i lokalnym sprzedawcom.
2: Skala problemu jest tak duża, że na wejście w życie nowych przepisów zdecydowano się szybciej niż pierwotnie zakładano.
4: Początkowo planowano, że cała zmiana zostanie wdrożona w 2028.
2: Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Jednak ilość tych produktów, które docierają do Europy, jest tak gigantyczna, dlatego zdecydowano się wprowadzić te zmiany już w lipcu tego roku.
5: Słyszałam o tym, tak. Na pewno myślę, że to zniechęci i polski rynek może dzięki temu zyskać.
6: Nasze rodzime biznesy są innowacyjne, konkurencyjne i świetnie sobie radzą na rynku.
2: Patrycja Sas-Staniszewska, Izba Gospodarki Elektronicznej.
6: Problem nie leży w ich potencjale, tylko w warunkach, w jakich działają.
7: Czy zdarza się panu czasami kupować z Chin, bo od jutra cła?
8: Tak, zdarza mi się jak najbardziej.
7: A będzie pan dalej zamawiał mimo tej wyższej opłaty?
8: Mam taką branżę akurat, że muszę zamawiać, ponieważ zajmuję się naprawą elektroniki i niestety nie dam rady zaopatrzyć się w kraju tymi rzeczami, które się zapotuje tam.
2: Bazowo cło wynosić będzie 3 euro. Tu jednak ważna uwaga, cło nie jest wyliczane od przesyłki, lecz od tak zwanych kategorii taryfowych, a tych jest w Unii Europejskiej ponad 10 tysięcy.
4: Jeśli zamówimy 2 t-shirty i 1 szalik, czyli w sumie mamy 3 zamówione produkty, jednak ponieważ mamy 2 t-shirty, to jest 1 kategoria taryfowa i szalik 2, czyli w sumie zapłacimy 6 euro cła.
8: Skupią ile mogą tylko, bo nie mają z czego pieniędzy wyciągnąć, to wyciągają gdzie mogą, tak?
3: Zarobimy wszyscy na tym w jakiś sposób, bo jednak obciążenia związane z cłami trafiają do wspólnej kasy.
2: Chyba że chińskie platformy, jak robiły to do tej pory, znowu nas ograją. Shein już pod koniec ubiegłego roku wybudowała pod Wrocławiem specjalnie magazyn. Powstał on tylko po to, by móc wysyłać przesyłki już na terenie Unii. Wewnętrzne paczki są zwolnione z cła.
3: Na pewno będą tutaj rozwijać magazyny, z których będą mogły operować na całą Unię Europejską i na całą Europę.
2: Plus całej sytuacji jest taki, że uruchamiając magazyn w Unii Europejskiej, chińskie platformy zatrudniają wewnątrz wspólnoty. Tylko pod Wrocławiem pracę znalazło blisko 5 tysięcy osób.
0: A tą sprawą zajął się Paweł Turski. Na zegarach 16 minut po 17 w głośnikach End of Beginning.

0: 19 minut po 17 to trójka.
1: Mundial w trójce.
0: W studiu Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
2: Melduje się.
0: I nie ma Niemców.
2: No nie ma Niemców i właśnie tak jak faza grupowa wydawała się nieco bezbarwna, tak już pierwsze mecze pucharowe na Mundialu to prawdziwe fajerwerki i faktycznie do domu wracają Niemcy.
0: Czy
2: i
0: oni jeszcze Holendrzy mogą wygrać?
2: Podobno już odjechali spod stadionu, więc będzie ciężko. Dla Niemców to już trzeci z rzędu zawalony Mundial. Mówi o tym ekspert od niemieckiej piłki Maciej Szmigielski z Przeglądu Sportowego.
3: Jest to dla Niemców olbrzymie rozczarowanie. Dziennik Bild już nawet pisze o nocy hańby po tym meczu z Paragwajem. Ale jest to też coś, czego można było się spodziewać. Myśmy w Przeglądzie Sportowym przed tym meczem pisali, że Paragwaj nie stoi na straconej pozycji. Jeżeli zagra w odpowiedni sposób, czyli twardo, nieustępliwie i tak zamęczając Niemców, to ma szansę odnieść sukces. Ta niemiecka reprezentacja składa się z niezłych piłkarzy, ale nie jest zespołem i to było widać nie tylko w tym meczu, ale też poprzednim z Ekwadorem. To jest dla nich trzeci z rzędu nieudany mundial. Po pierwszym, kiedy w Rosji odpadli w fazie grupowej, Joachim Lew utrzymał pozycję, no ale za zasługi za Mistrzostwo Świata w 2014 roku. W Katarze z kolei też nie wyszli z grupy i wtedy Hansi Flick też nie został zwolniony, bo była wiara w to, że on jednak wyjdzie z tego kryzysu, że ten projekt potrwa wiele lat, ale szybko mu podziękowano i teraz też się zastanawiam, czy Julian Nagelsmann zostanie zwolniony. Jest teraz na rynku jeden bardzo dobry kandydat wymarzony przez wszystkich niemieckich kibiców. Pytanie tylko, czy będzie mu się chciało znowu zasiąść na ławkę trenerską, no, a chodzi o Jurgena Kloppa.
2: Zatem niemiecka prasa będzie miała w najbliższym okresie pożywkę. Paragwaj zrobił wspaniałą niespodziankę, tak jak Maroko. Jeśli chodzi o Holendrów, to są tacy, którzy cieszyliby się, w którąkolwiek stronę wynik by się nie ułożył. Holendrzy, Marokańczycy u nas na dzielnicy, jesteśmy w sumie jak jedna ekipa i jak wygra Holandia, to stoję tu normalnie na pomarańczowo, jeśli wygra Maroko, to będę miał focha na stówę, ale dla odmiany wszyscy moi ziomale z okolicy będą zadowoleni, więc w sumie cieszę się ich szczęściem. To oczywiście chlubny wyjątek, bo w wielu miastach w Holandii zamieszki, a te klaksony to już zupełnie inna bajka. To Meksykanie, którzy nie ułatwiają Ekwadorczykom życia przed nocnym meczem w 1/16 finału. Pod hotelem każdy trąbi i gazuje samochody i motocykle. Sama podróż reprezentacji Ekwadoru z bazy w Columbus na stadion Azteca w Meksyku trwała wczoraj 9 godzin zamiast 5. Oficjalnie płynny przejazd utrudniły opady deszczu, ale tylko oficjalnie.
4: Warunki na zgrupowaniach miałyśmy bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezesa i nie jest prawdą, że zaduszkami dach przeciekał. Szczególnie, że prawie nie padało.
2: Mecz Meksyk-Ekwador o 3 w nocy. A już za półtorej godziny w Arlington na AT&T Stadium o pojemności 105 tysięcy osób Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. Stawka oczywiście to awans do 1/8 finału, ale i mecz z Brazylią. Norwegia zastosowała zasłonę dymną w ostatnim meczu grupowym z Francją, wystawiając drugi skład. Tutaj możemy być pewni, że zagrają na 100%. Lider drużyny Erling Haaland wybiegnie w pierwszym składzie, a mówi trener Norwegów,

0: Tale Solbakken. W porównaniu do lat 90., kiedy po raz ostatni graliśmy na Mistrzostwach Świata, tamta drużyna była silniejsza fizycznie. Bardziej polegaliśmy wtedy na stałych fragmentach gry i właśnie sile fizycznej. Oczywiście organizacja gry zespołu jest teraz tak samo ważna jak wtedy, ale uważam, że główna różnica polega na tym, że możemy wykorzystać nasz atut, jakim jest utrzymanie się przy piłce i fakt, że po prostu możemy nią grać. W grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador i Curaçao, ale przegrało z Niemcami. Norwegia oprócz strategicznej porażki z Francuzami wygrała pewnie z Senegalem i Irakiem. O 23:00 dzisiejszy mecz numer 2. Francuzi zagrają z naszymi rywalami z kwalifikacji, a dokładnie z barażu ze Szwedami. Widziałem taką opracowaną jedenastkę najlepszych zawodników Francji i Szwecji. Nie było tam Szwedów. Po prawdzie to Francja przez wielu ekspertów stawiana jest w roli głównego kandydata do zdobycia Pucharu Świata, a duet Mbappé i Dembélé porównywany jest do najlepszych napastników w historii mundiali. Chodzi oczywiście o Grzegorza Latę i Andrzeja Szarmacha z mundialu w Niemczech 7-4.
1: Oczywiście. Dariusz Urbanowicz.
0: Dziękuję.
2: Mundial w Trójce.
1: Zachęcamy do obstawiania, czemu by nie. 2 dwójki i 7 trójek. Może mają Państwo jakieś swoje typy na najbliższe mundialowe mecze. A mundial w audycji popołudniowej wróci jutro o 17:20.

0: a w Zakopanem budują wioskę Smurfów.
1: Z tymi Smurfami to jest tak jak z naszym polskim rządem. I jest Papa Smurf, jest Ciamajda, jest Ważniak.
2: Kiedy ja mam odpocząć po pracy, jak przychodzę? Gdzie? Między Smurfami?
3: To miasto nie może być przekleństwem dla nas mieszkańców.
2: Koniec. Jesteśmy pod ścianą.
3: Totalny kicz.
4: Wszystkie roboty na terenie wpisanym do rejestru zabytków podlegają zgłoszeniu. I już wiemy, że tego zgłoszenia nie ma.
1: Z tymi Smurfami to jest tak jak z naszym polskim rządem. I jest Papa Smurf, jest Ciamajda, jest Ważniak. Ale tak naprawdę na końcu czai się Gargamel z klakierem.
2: Zachowaliście się bardzo brzydko. Dopiszę to wszystko do coraz dłuższej listy skarg, którą właśnie zacząłem przygotowywać. Koniec. Jesteśmy pod ścianą.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Żegnamy reklamy.
0: Jest 17.30. W studiu Monika Suszek i goście.
5: Puls Trójki.
14: Dzień dobry, a naszymi gośćmi są Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Dziś trwa właściwie teraz spotkanie premiera z kierownictwem NFZ. Na miejscu wspomniany premier, minister zdrowia, kierownictwo NFZ, ale również minister finansów Andrzej Domański, którego obecność nie była wcześniej komunikowana. Wszyscy się zastanawiają, czy będą zmiany personalne w kierownictwie NFZ. A ja mam takie pytanie, czy zmiany personalne coś w tej sprawie ochrony zdrowia, finansowania ochrony zdrowia podziałają? Magda Chrzczonowicz.
15: Oczywiście, że nie. To są stricte polityczne decyzje. Nie znaczy to, że nigdy żaden urzędnik lub też minister czy szef NFZ-u nie zrobił błędu, za który co jakiś czas ktoś musi polecieć. To jest oczywiste. Natomiast mi się zasadniczo wydaje, że w takich skomplikowanych systemach, jakim jest polska ochrona zdrowia, o ile ktoś... tak jak mówię, nie zrobił spektakularnego błędu w zarządzaniu, czy nie zdefraudował pieniędzy, to jest też sprawa dla prokuratury oczywiście, no to tutaj zazwyczaj to nic nie daje, dlatego że problemem polskiej służby zdrowia nie jest jeden czy drugi urzędnik, który zapewne nie wiedział o tym, co się dzieje, bo nie są w stanie ci urzędnicy, czy nawet szefowie wiedzieć o wszystkich rzeczach, które się dzieją w podległych im placówkach, czy nawet placówkach, które co jakiś czas kontrolują. Po takiej kontroli mogą to wiedzieć, ale nie zawsze to wiedzą. To jest i dobrze, i źle, no bo trudno, żeby wiedzieli wszystko. O nieprawidłowościach powinni wiedzieć. Jeżeli zaniechali działania, kiedy dowiedzieli się o takich nieprawidłowościach, tak, to może być powód do dymisji. Natomiast wracam do swojej głównej tezy, to znaczy polska służba zdrowia od tego nie będzie lepsza w tej chwili i będzie to tylko i wyłącznie...

0: decyzja polityczna, której, jak rozumiem, potrzebuje bardzo mocno potrzebuje w tej chwili Koalicja Obywatelska, żeby wyjść z kryzysu politycznego. Pytanie, czy na wyborców to podziała taka dymisja? To jest jedna rzecz, ale Koalicja Obywatelska bardzo tego potrzebuje, no dlatego, że jest to ogromny. Ja oceniam ten kryzys, który się wydarzył po aferze w Szpitalu Południowym, jako ogromny i najpoważniejszy do tej pory.
1: No to pytanie do Arka Gruszczyńskiego. Czy właściwie ta decyzja, gdyby nawet miała być zmienione kierownictwo, czy politycznie to pomoże i czy trochę uspokoi emocje społeczeństwa?
2: Ja bym chciał polemicznie do Magdy Chrzanowicz, dlatego że dzisiejsza scena polityczna i polityka jest jakby takim wynikiem skomplikowanego świata, który jest związany z algorytmami w social mediach. Gdzie na Facebooku, na Twitterze, no wiadomo, w tych wszystkich mediach, z których wszyscy korzystamy, budują się pewne rodzaje narracje, opowieści o tym, z czego się dzisiaj składa polityka. I dzisiaj dominującą emocją w social mediach, jeśli chodzi o opiekę zdrowia, są błędy poszczególnych osób, są błędy polityków, są błędy warszawskiej Koalicji Obywatelskiej, za którą odpowiada Marcin Kierwiński, są błędy opieki zdrowia, za którą odpowiada minister Sobierajska-Grenda i to te dwie osoby dzisiaj powinny stracić swoje stanowiska. Nie szef NFZ-u.
0: Tak, a ja powiedziałam właśnie o urzędnikach, dlatego podkreśliłam, że chodzi mi o urzędników. Politycy to inna rzecz. Za chwilę możemy zacząć tę dyskusję.
1: Ale czy to jest możliwe, żeby tak wysoką rangą politycy stracili swoje stanowisko?
2: Są zdania podzielone, bo oczywiście w takim zarządzaniu kryzysowym jest ta złota zasada, że w ciągu kilku dni, kiedy afera trwa, to też jest symptomatyczne, że o tej sprawie mówimy od początku, że to jest afera. Czyli to też pokazuje emocję społeczną i polityczną, z którą mamy do czynienia w tej konkretnej sprawie, a ja nie wiem, czy mamy do czynienia z aferą. Znaczy mamy do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami w konkretnym szpitalu, ale czy to jest afera, to nie wiem, możemy się pokłócić za chwilę z Magdą. Natomiast ludzie, naprawdę mam takie poczucie, oczekują politycznych dymisji. Nie dlatego, że Marcin Kierwiński nie dopilnował tego, że radny Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w jednym szpitalu, którym zarządzali politycy Koalicji Obywatelskiej, tylko dlatego, że tego wymaga tak zwany duch czasu, znaczy duch czasu, którym wyrażają się emocje w social mediach, w kanałach na YouTubie. Mówią dzisiaj o tym, że Donald Tusk powinien zdymisjonować tych ważnych polityków. Nie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych, tylko z szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Szef NFZ-u jest Bogu ducha winnym urzędnikiem, ponieważ przypomnijmy, że Polska w regionie, czyli w regionie, gdzie są inne również kraje, przeznacza najmniej z PKB na ochronę zdrowia. Niemcy przeznaczają około 11-12%, my chyba nadal 6 czy 7. Jeśli się mylę, to słuchacze i słuchaczki mogą natychmiast mnie poprawić, ale przeznaczamy bardzo mało pieniędzy i bez dosypania pieniędzy do tego systemu żaden szef Narodowego Funduszu Zdrowia nie poradzi sobie z wyzwaniami, które stoją przed zdrowiem.
1: No, cały czas dosypujemy i ciągle okazuje się, że jest mało.
2: Ale powinniśmy dosypywać jeszcze więcej. Tak, znaczy na zdrowie, ja rozumiem, teraz są takie argumenty ze strony rządzącej, że musimy inwestować w militaria, musimy inwestować w zakupy bardzo drogiego sprzętu, no ale jednak ludzie nie przestają chorować, kolejki się nie zmniejszają, są też choroby cywilizacyjne, o których mówią eksperci, z którymi Polska sobie bardzo źle radzi.
1: To prawda, to jeszcze przejdziemy do tego finansowania. Dzisiaj na pierwszych stronach Gazety Wyborczej właśnie był
2: Pozdrawiam,
1: artykuł...
2: Pozdrawiam, bardzo, bardzo ważne pismo.
1: Bardzo, był artykuł, w którym...
2: Ale OKO.press też super.
1: Też OKO.press jak najbardziej. Gazeta Wyborcza cytowała lekarza. Chodziło o to, że grupa lekarzy chciałaby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach. Chodziło też o to, że wypłynęły informacje z forum, gdzie lekarze zrzeszeni między innymi w Naczelnej Izbie Lekarskiej łącznie z prezesem, z doktorem Jankowskim właściwie komentowali, co się dzieje i były takie cytaty. Między innymi chodziło o to, że tak, afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas, lekarzy.

0: ich jedyną szansą to przekierowanie na nas całej uwagi i stawienie się w roli obrońców pacjentów przed złymi lekarzami. Żadnych protestów. My stoimy z pacjentami po jednej stronie jako ofiary złego zarządzania. I jeszcze dr Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dodaje: najpóźniej w październiku ochrona zdrowia padnie, a pacjenci rozliczą z konsekwencji i reform obecny rząd. Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Czy prezes ma rację?
1: To ostatnie może być prawdą. To znaczy, niestety, to może być prawdą. Niestety w takim sensie, że nie chodzi o to, że marzę o tym, żeby rząd wygrywał z lekarzami lub nie, no tylko ta walka jakby, nie chodzi o walkę, a on tutaj stawia tę walkę w centrum. Więc ta ostatnia rzecz może być prawdą. Jedna wcześniej, czyli o tym, że służba zdrowia upadnie na jesieni, w październiku, zazwyczaj nie jest prawdą. Co nie znaczy, zgadzam się tu całkowicie z... Przepraszam, Marek, że się zgadzam, ale powiem to. Że dokładnie tak jest, że jest wiele takich głosów mówiących o tym, że nie ma co dosypywać, trzeba zrobić reformę systemu, się dosypuje i dosypuje, zwiększy składki zdrowotne, no to będzie tylko katastrofa, no bo to jest jak worek z dziurą, i po prostu z tego wycieka. To nie jest prawda. Znaczy, prawdą jest, że nikt jeszcze nie wynalazł dobrego systemu ochrony zdrowia, który byłby jakoś na tyle wydajny i skuteczny, żeby wszystkie problemy służby zdrowia naprawić. Natomiast jednocześnie faktem jest, że jest ona bardzo niedofinansowana. I teraz wracam do tych nastrojów wobec polskich nastrojów wobec lekarzy. To jest odwieczny problem. Ja mam takie poczucie, że w Polsce jest trochę coś takiego jak z księżmi. To znaczy, z jednej strony Polska jest katolicka cały czas i gdzieś, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ten kościół jest ważny, ale jednocześnie jest taki dosyć tradycyjny antyklerykalizm w Polsce. Tak samo, trochę tak podobnie jest z lekarzami. To znaczy, że lekarze są poważanym oczywiście zawodem, no bo mają wiedzę oraz ratują nam życie i zdrowie, no i wobec tego z tym trudno dyskutować, prawda? Zależymy od nich. Ale jednocześnie jest taki antylekarska emocja. No właśnie dlatego, że wiemy, jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że lekarze słabo zarabiają. Byliśmy tym oburzeni, dlatego że myślimy sobie, skoro ratują życie, muszą dobrze zarabiać, tak? No muszą mieć za co żyć spokojnie, bez stresu. Dzisiaj już tak nie jest. To znaczy dzisiaj pielęgniarki zostały w tyle, jeżeli chodzi o te zarobki, natomiast lekarze nie, lekarze już zarabiają dobrze. No i w tym się skupia jakby to całe polskie, taka właśnie polska atmosfera, to znaczy, że te wysokie zarobki lekarzy oraz takie sytuacje, które się zdarzają, one, warto podkreślić, to nie jest, nie wszyscy lekarze są radnym kacprzykiem, no, tylko taka sytuacja podbija te nastroje i to jest jasne. Natomiast to a propos tego, co napisał, czy powiedział Łukasz Jankowski, ja nie zauważyłam, żeby rząd szedł tutaj rzeczywiście na udry z lekarzami w tej sytuacji, bo nie sądzę, żeby chciał sobie na to pozwolić, żeby mógł sobie na to pozwolić, może tak.
2: A powinien. Powinien, oczywiście, dlatego że sytuacją nienormalną jest, kiedy zarobki pochłaniają 100% budżetu szpitala. I zarobki lekarzy, które są szokująco duże i oczywiście pozwala im na to system. To, że lekarze mogą podpisywać kontrakty, jest patologią polskiego systemu opieki zdrowia, ale również systemu pracy, dlatego że taki lekarz może mieć tych kontraktów w wielu szpitalach i na koniec dnia nie wiadomo, w którym szpitalu jest, a faktury się zgadzają. I mi się wydaje, że w tej całej dyskusji brakuje perspektywy pacjentów. Znaczy, bardzo dużo rozmawiamy o lekarzach, o ich zarobkach, natomiast ten system musi zostać zmieniony i pacjent musi być znowu na pierwszym miejscu. Rozumiem, pielęgniarki przez lata walczyły o to, żeby mogły zarabiać godnie i w końcu zarabiają godnie. Lekarze w latach 90. zarabiali bardzo mało, bo nie było prywatnej opieki zdrowia. Dzisiaj zarabiają bardzo dużo. Natomiast teraz jesteśmy 20. gospodarką świata. Są tego realne konsekwencje finansowe. Donald Tusk i nowy minister zdrowia powinien jak najszybciej razem z Andrzejem Domańskim dosypać pieniądze do systemu i też go uszczelnić, tak, żeby to urynkowienie, które zostało wymyślone,

0: myślone w latach 90. zastąpić realnym państwowym mecenatem opieki zdrowia.
1: I być może trzeba w tym celu zwiększyć składkę zdrowotną, podwyższyć składkę zdrowotną.
0: Dla przedsiębiorców.
1: Dokładnie. I chciałam powiedzieć, że rząd wykonuje ruchy odwrotne. I jest to szkodliwe, dlatego że on wykonuje ruchy zdrowotne, odwrotne. To znaczy chce obniżać niektórym grupom składkę zdrowotną. Tymczasem jest to, rzeczywiście to zmierza do katastrofy tego systemu. Któryś rząd będzie musiał wziąć to na klatę i podwyższyć tę składkę. No i oczywiście będzie to rząd niepopularny, ale takie są wymagania systemu.
2: Tak, ale co wobec tego z lekarzami, którzy rzeczywiście później mają kontrakty na te 100 tysięcy miesięcznie, bądź ze szpitalami, które oferują takie płace, no bo są uzależnione od samorządowców, bo kto dzisiaj rządzi polskim szpitalem? Mamy NFZ, który właściwie rządzi portfelem, dostaje pieniądze z rządu. Mamy samorządowców, którzy rządzą kadrami. Mamy parabanki, które rządzą przyszłością, jeżeli szpital się zadłuży. No to wygląda na to, że nie ma jednej instytucji, jednego podmiotu, który jest odpowiedzialny właśnie za szpitale. I mamy jeszcze grupę zawodową lekarzy, którzy właśnie też niektórzy chcą mieć taki i taki kontrakt, bo mogą.
1: Tak, i warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, na co zwracają uwagę niektóre siły polityczne, czyli zakaz pracy jednocześnie w szpitalach publicznych, w publicznej służbie zdrowia i w prywatnej, bo to jest bardzo widoczne też dla pacjentów, dlatego że przecież każdy z nas był prawdopodobnie w takiej sytuacji, że poszedł do szpitala i tam się, albo zadzwonił do państwowej służby zdrowia, żeby się umówić do lekarza i się okazało, że nie może i do tego samego lekarza w tej samej godzinie może się zapisać tylko prywatnie. Albo lekarz odsyła wręcz i mówi, proszę, zapraszam do mojego prywatnego gabinetu zamiast tutaj. No każdy z nas prawdopodobnie spotkał się z taką sytuacją. No i w związku z tym to jest też bardzo dla pacjentów widoczna rzecz, że najpierw lekarze siedzą w państwowej służbie zdrowia, potem idą do prywatnej i tutaj jeszcze wchodzi inna rzecz, o której sami lekarze mówią, czas pracy. Bo ja też bo to sprawia, że lekarze rzeczywiście pracują zapewne bardzo dużo, bo siedzą najpierw tutaj, potem tutaj. No tylko, że i to też nie jest dobre dla pacjentów, kiedy ten czas pracy jest przekroczony.
2: I jeszcze na koniec Arek Gruszczyński.
0: Musimy odejść od tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli od urynkowienia systemu opieki zdrowia. Pojawiają się bardzo niebezpieczne postulaty, na przykład Konfederacji, która chciałaby wprowadzać coś na kształt bonów zdrowotnych, których Polacy i Polki mogłyby korzystać w prywatnych czy publicznych szpitalach. No ale to ma krótkie nogi, dlatego że o ile wyrwanie zęba kosztuje 1500 zł, to leczenie onkologiczne jednego pacjenta sięga nawet 100 tysięcy czy 200 tysięcy. To trzeba realnie ten temat rozwiązać. Być może takim rozwiązaniem jest okrągły stół. Jesteśmy w Polsce specjalistami od tego rodzaju prowadzenia debaty publicznej. Okrągły stół, przy którym usiądą pacjenci, politycy i lekarze.
2: No to na tym zakończymy dzisiejszy Puls Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Chrzczonowicz-Okopres.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
0: Wszystkiego najlepszego. Dzięki.
2: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Monika Suszak. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: The Cure, Maybe Someday. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 18 zostało jeszcze 9 minut. W tej chwili, tak patrzę na pogodową mapę Polski i na temperaturę, najcieplej jest w Rzeszowie. 33,2 stopnia Celsjusza. 31 w Małopolsce, prawie 31 na Mazowszu, prawie 32 w okolicach Łodzi, ale jak spojrzymy na przykład na północny zachód naszego kraju, to tam miejscami niecałe 23 stopnie Celsjusza. Ale jeśli chodzi o upały, to część ludzi lubi usiąść w cieniu z jakimś zimnym napojem. Inni lubią na przykład taplać się w jeziorze, ale są też inne rozrywki w taką pogodę.
1: Ja bym wybudował muzeum figur woskowych, co po niektórych polityków, którzy szkodzą temu krajowi, i wystawiłbym ich na działanie tego właśnie słońca, które teraz mamy latem, i tylko bym się przyglądał, który z nich pierwszy się roztopi.
0: Nie zachęcamy do takich drastycznych rozrywek. Dwie dwójki, siedem trójek, może jakieś bardziej pokojowe. I Follow Rivers i Lick Lee w programie trzecim już teraz. Niecałe 8 minut do 18 nam zostało.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
5: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
5: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
6: Listy na M.
5: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
5: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
6: Listy na M.
5: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
5: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe

0: Ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
10: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
11: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
10: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
11: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
10: Poleca JJ.
11: Krzysiek Skiba.
10: Poleca Polskie Radio.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
14: Żegnamy reklamy.
15: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, 30 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
16: Jutro spotkanie szefa MONU i prezydenta, tematem zbliżający się szczyt NATO. Izraelskie wojsko poderwało myśliwce po utracie kontaktu z samolotem z Warszawy. Kary za nocny rajd 300 km na godzinę ulicami Białegostoku utrzymane przez sąd apelacyjny. Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem jutrzejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To element przygotowań do spotkania przywódców państw sojuszu, które za 2 tygodnie rozpocznie się w Ankarze. Dagmara Kędzior.
17: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
18: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
17: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
16: Zakończyło się spotkanie premiera z szefem NFZ-u. Donald Tusk rozmawiał z Filipem Nowakiem i minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że obecny był także minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, rozmowa dotyczyła m.in. finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia.
19: Ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
16: Premier już tydzień temu zapowiedział poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Donald Tusk mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Oczekuje odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Izraelskie wojsko poderwało myśliwce po utracie kontaktu z samolotem z Warszawy. Wysłano dwie

0: Maszyny, aby eskortowały samolot pasażerski lecący z Polski do Tel Awiwu. Więcej Tomasz Zielenkiewicz.
1: Izraelskie media podają, że armia otrzymała zgłoszenie o porwaniu i przez chwilę nie miała kontaktu z samolotem. Pilot miał przez przypadek nacisnąć guzik alarmu sygnalizujący porwanie samolotu. Zanim zweryfikował pomyłkę, IDF zdążyło poderwać myśliwce. Samolot lotu obsługiwany przez Electra Airways zawrócił nad Morzem Śródziemnym i jak relacjonują lokalne serwisy informacyjne, ma awaryjnie lądować w Bułgarii. Siły obronne Izraela poinformowały, że kontakt z samolotem został przywrócony, a operacja w związku ze zdarzeniem zakończona. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Katarze, ale nie będzie spotkań na najwyższym szczeblu, informuje katarski MSZ. Wysłannicy Donalda Trumpa w Dosze spotkają się z katarskimi negocjatorami. Nie przewidziano natomiast bezpośrednich rozmów Teheran-Waszyngton. Wcześniej strona irańska informowała, że rozmowy w Katarze zostały odwołane z powodu naruszenia zawieszenia broni przez obie strony. O tym, że wizyta się odbędzie, mówił natomiast prezydent USA. Rok temu pędzili ulicami Białegostoku 300 km na godzinę i stworzyli ogromne zagrożenie. Białostocki sąd utrzymał wyrok w sprawie nocnego rajdu po mieście. Kary to po 10 tysięcy złotych grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Według policji były to nielegalne wyścigi samochodowe, jeden ze skazanych nie miał prawa jazdy. Marta Nazarko.
2: Obwinieni mają 28 i 35 lat. Ten, który nie miał prawa jazdy, twierdził, że za kierownicą siedział jego ojciec. Zdaniem sądu jednak nie ma wątpliwości, że to obwinieni prowadzili oba samochody. Świadczą o tym nagrania z monitoringu na stacji benzynowej, gdzie się zatrzymali, ale też sami prowadzili z tego transmisję live w internecie, mówi sędzia Beata Wołosik.
3: Kierowca informował na żywo obserwujących przejazd, że musi zjechać, by zatankować na stację w Fastach. Obaj kierujący utrzymywali ze sobą kontakt i na nagraniu z przejazdu aut słychać, jak kierujący zielonym BMW mówi do nagrywających z białego BMW z ekscytacją: miałem ponad 300.
2: Obrona kwestionowała tak dużą prędkość. Zdaniem sądu obwinieni stworzyli realne, ogromne zagrożenie.
3: Rozwinięte przez nich niezwykle wysokie prędkości przy jednocześnie istniejących utrudnionych warunkach jazdy, bo podczas jazdy nocą poruszanie się po centrum miasta ruchliwymi drogami powodowały takie zakłócenie ruchu, które groziło zderzeniem pojazdów lub uderzeniem pojazdów choćby w przydrożne drzewo albo elementy infrastruktury drogowej.
2: Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana. Na Górnym Śląsku dostateczna, miejscami zła. Zagrożenie pożarowe jest duże na Podkarpaciu i południu województwa lubelskiego. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 18.05 i sport. I Adam Malecki.
7: Iga Świątek i Kamil Majchrzak awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Trzecia rakieta świata podczas meczu z Amerykanką Taylor Townsend miała wzloty i spadki formy, jednak ten najtrudniejszy moment udało jej się przetrwać i ostatecznie rozpoczęła obronę tytułu mistrzowskiego od zwycięstwa w 2 godziny w 3 setach wynikiem 6-1, 2-6, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Trudniejsze momenty podczas starcia z Chilijczykiem Tabilo miał tak także Kamil Majchrzak. Polak przeszedł jednak przez te turbulencje, zachowując względny spokój.
8: Trochę emocje mnie wzięły w końcówce, jak serwowałem na mecz, natomiast bardzo dobrze na to zareagowałem i za drugą już próbą z serwisem domknąłem spotkanie bardzo pewnie, więc cieszę się, że mocno otworzyłem tegoroczny Wimbledon.
7: Wynikiem 6-3, 7-5, 7-5 następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. Dodam, że z turniejem pożegnał się Ben Shelton. Amerykanin miał piłkę meczową, jednak przegrał w 5 setach po super tiebreaku z Finem Virtanenem, a już niebawem wielki powrót. W meczu pierwszej rundy zagra Serena Williams. 44-latka zagra z 20-letnią Australijką Mają Joint. Na Mistrzostwach Świata, tych piłkarskich, rzecz jasna, za niespełna godzinę rozpocznie się pierwsze przewidziane na dzisiaj spotkanie 1/16 finału, w którym zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią. O 23 wicemistrzowie świata Francuzi zagrają ze Szwedami. Nad Sekwaną mecz trójkolorowych z 3 koronami jest postrzegany jako jeden z przystanków do mistrzostwa. Kibice wierzą.
9: Zdaniem większości obserwatorów zwycięstwo nad Szwecją na stadionie w Nowym Jorku będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy, jesteśmy naprawdę świetną drużyną, mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tak zwanych 4 wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju, są po prostu na innym poziomie. Przyznaję, nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović.

0: We Francji coraz głośniej mówi się o jednym scenariuszu – awansie do finału i szansie na rewanż z Argentyną Leo Messiego. Taki wariant jest możliwy, a według statystyk nawet najbardziej prawdopodobny. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I jeszcze dodam informacje dla nocnych marków. O 3 w nocy zagrają Meksyk z Ekwadorem.

0: do 37 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po 18. Ze mną Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i w tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Po 18.30 w audycji popołudniowej będziemy mieli dla Państwa reportaż o stanowisku pracy i płacy.
3: 4900 brutto z takimi obowiązkami i wymaganiami.
4: Pan Hubert odpowiedział mi wprost, że nie tylko chodzi o pieniądze.
3: Oh my god.
5: Ja szukałem sobie takiego miejsca, do którego gdzieś będę pasował i będę mógł wykorzystać jakieś swoje mocne strony.
0: Czy zawsze obowiązki muszą być równoważone pensją? 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji w sprawie każdej. A wkrótce zajmiemy się też próbami zakazu reklamy piwa. Mysłowic w programie trzecim, 9 po 18.

0: Nowa podkomisja zdrowia kończy pracę nad projektem ustawy, która być może zakaże reklamy i promocję alkoholu, w tym piwa i piwa zero, bo piwo to też alkohol. Józef Niewiarowski.
1: Dziś piwo jest jedynym napojem alkoholowym, którego publiczna reklama jest legalna, ale pod pewnymi warunkami. Nie może wywoływać skojarzeń z pracą, tak jak ta reklama.
2: Mówisz grzebień, myślisz...
1: To reklama piwa, które producent nazywa fit, co dosłownie tłumaczy się jako w dobrej formie czy wysportowany. A reklama według ustawy nie może łączyć picia ze sprawnością fizyczną. Nie można łączyć picia z kierowaniem pojazdami, relaksem lub wypoczynkiem.
2: Działeczka, muzyczka.
1: Przykłady omijania prawa przez branżę piwną można mnożyć, a to ma swoje skutki.
3: To jest kwestia ekspozycji.
1: Katarzyna Andrusikiewicz, psycholożka i terapeutka uzależnień.
3: Im bardziej jesteśmy narażeni na ekspozycję produktu czy usługi, tym bardziej ten produkt czy usługa jest nam bliska.
4: Z czym wam się kojarzy piwo?
5: Ze schodkami.
1: Schodki nad Wisłą w Warszawie. Niemal cały czas lecą tu kapsle od piwa.
5: Są chętni, no to piwko, fajna sprawa. No raczej już weszło tak w krew, że jakieś takie spotkanie ze znajomymi, czy grill, czy coś, no to jakby piwo musi być, ale no...
3: Mózg człowieka wybiera to, co znane. Nawet jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy wydaje nam się, że może nie jest to koniecznie dobra decyzja.
5: Czy to złe?
1: Czy to złe, pani psycholog?
3: Uzależnienie nigdy się nie zaczyna od ciągów alkoholowych, od straconego prawa jazdy, od rozbitej rodziny, od utraty pracy, od utraty majątku, tylko to się zaczyna od pierwszej porcji, od pierwszej puszki.
6: W podkomisji zdrowia znajduje się projekt ustawy, który zawiera pełen zakaz publicznej reklamy alkoholu.
1: Jan Pieniążek wraz z Fundacją Grow Space od ponad roku próbują namówić posłów i posłanki do wprowadzenia całkowitego zakazu publicznej reklamy piwa.
7: Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego nie przyjęli, jeśli chodzi o piwo. Problem jest tylko z tym 0%.
1: Mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha, wiceszefowa podkomisji zdrowia, która jutro zdecyduje o projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wśród propozycji w projekcie może pojawić się także nocne ograniczenie. Ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski, zakaz promocji alkoholu przy zakupie większej ilości, czy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
0: Chcieliby państwo takich zakazów? 2 2 7 3. Telefon do państwa dyspozycji. 15 po 18. To Jamiroquai. 7 Days in Sunny June.

0: Jest 18:19. Miesiącami mieszkali w bloku, który pękał tak, że w szczeliny można było włożyć rękę i zajrzeć z klatki do mieszkań. 44 rodziny muszą wkrótce opuścić blok przy Hirschfelda 2 na warszawskim Ursynowie. To decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Według niego budynek grozi zawaleniem. Ludzie nie chcą się wyprowadzać, a spółdzielnia mieszkaniowa nie ma na razie lokali zastępczych, oferuje hotel. Ludzie poza tym nie wiedzą, na jak długo mieliby opuścić swoje domy.
1: Mąż nie pójdzie, a ja się boję i oprócz tego, że mam na głowie wszystko, to jeszcze mam męża chorego, 90-letniego. Ja sama mam lat 88.
2: W jednej z klatek schodowych bloku widać liczne szczeliny i pęknięcia. To samo dotyczy przyległych do niej mieszkań. Ta część bloku musi zostać wyremontowana. Pod koniec marca nakazał to spółdzielni powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
3: Wszystkim mówię, że oceniam, że prace będą trwały między pół roku a rok.
2: Tak mówił zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin Tomasz Fazan.
3: Więc mieszkańcy nie wyprowadzają się na całe życie, do tych mieszkań wrócą.
2: Sprawa jest poważna, bo według inspektora nadzoru budowlanego budynek bezpośrednio zagraża zawaleniem. Taką diagnozę postawiono po ostatnich jego oględzinach. Stwierdzono wówczas, że istniejące rysy powiększyły się. Podjęto decyzję o wyprowadzeniu wszystkich lokatorów. Grzegorz Fiałkowski z Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin, który interweniował w sprawie bloku przy Hirschfelda 2, mówi, że jest zaskoczony tą decyzją.
4: Chyba spółdzielnia też jest zaskoczona, wydaje mi się, w pewnym sensie, bo cały czas była mowa o tej klatce, że jeżeli trzeba będzie wysiedlić tych ludzi, to tylko z tej klatki, a nie z innych. Tu nagle jest decyzja taka, że cały budynek jest zaaresztowany, wszyscy się powinni wyprowadzić. Może tutaj z kilka rodzin ma szansę się do kogoś przeprowadzić, przynajmniej na chwilę. Ale spora część ludzi mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Liczyliśmy się z możliwością i z koniecznością wykwaterowania 12 rodzin. Wykwaterowanie 44 rodzin, jak ja to mówię, nie komentuję decyzji PINB-u.
2: Dzielnica Ursynów i miasto stołeczne Warszawa są gotowe do udzielenia pomocy mieszkańcom, ale mam nadzieję, że ta pomoc ze strony urzędu nie będzie potrzebna, gdyż oczekuję, że spółdzielnia wywiąże się ze swoich ustawowych obowiązków, napisał w mediach społecznościowych burmistrz dzielnicy Ursynów Tomasz Kępa.
5: Właściciel budynku w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej ma obowiązek dostarczyć lokal zamienny i ma obowiązek pokryć koszty przeprowadzki.
2: Burmistrz dodaje, że jeżeli tak się nie stanie, miasto jest gotowe do udzielenia pomocy mieszkańcom. Pierwsi z nich już się zgłaszają.
5: My dostarczamy lokale socjalne na czas nie dłuższy niż 5 lat, ale tak naprawdę na czas przeprowadzenia remontu i ustąpienia tego stanu katastrofy budowlanej na rzecz poszczególnych gospodarstw domowych, a nie na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.
2: Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego spółdzielnia ma także wygrodzić teren wokół bloku i zabezpieczyć drzwi i tak, by nikt nie wszedł do budynku. Ma także umieścić tablicę informacyjną o zakazie użytkowania.
3: Nic nie wiem.
2: Tomasz Fazan.
3: Ponieważ tą decyzję widzieli dziennikarze, a nie ja.
0: Z mieszkańcami rozmawiała Monika Gosławska. 22 minuty po 18:00 państwo dzwonią w sprawie pomysłu na zakaz promocji alkoholu i piwa.
6: Kiedyś poszedłem do jednego ze sklepów. Bo promocja piwa 12 plus 12 gratis. Ogólnie ja chciałem kupić makaron, papier toaletowy i jakieś chipsy dla dzieciaków. Wszystko było zasłonięte piwami, nie było dostępu ani do makaronu, ani do papieru toaletowego, a tym bardziej do chipsów.
0: Zakazywać czy nie?
7: Te zakazy i to wszystko, to tylko powoduje napęd tego, żeby było tak dalej.

0: dalej.
1: Dwie dwójki, siedem trójek, jeśli państwo mają odmienne zdanie w tej kwestii, albo jeżeli chcą państwo dołożyć jeszcze kamyczek do tego ogródka, albo zgodzić się z przedmówcami. 22 7 trójek. Józef Niewiarowski odbiera.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie.

0: nawodnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej na Bemowie. W zeszłym tygodniu na terenie automobil klubu w wypadku małego samolotu zginęły 2 osoby, a 1 została ranna. Sprawa będzie badana pod kątem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pilot samolotu lecącego z Wrocławia nie zgłaszał żadnej awarii ani problemów. Sekretarz generalny NATO chwali zapowiedź Wielkiej Brytanii dotyczącą dodatkowych środków na obronność. Brytyjski rząd zamierza zwiększyć wydatki na ten cel o 15 miliardów funtów w ciągu 4 lat. Londyn podkreśla, że program ma przygotować siły zbrojne do wojen przyszłości oraz zapewnić krajowi większe bezpieczeństwo. Mark Rutte ocenił, że to krok w dobrym kierunku, ważny dla bezpieczeństwa całego NATO. Sojusz nalega, by państwa członkowskie szybciej zwiększały wydatki na obronę. Zatrucie tlenkiem węgla w czasie upałów może dotykać setek osób, a objawy łatwo pomylić z przegrzaniem. Strażacy przypominają, że gorąca aura może potęgować ciąg wsteczny w kominach, co sprawia, że czad cofa się do pomieszczeń.
14: Brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się.
13: Mówi Martin Halasz z Poznańskiej Straży Pożarnej. Oznakami wadliwej wentylacji w domu lub mieszkaniu mogą być parujące szyby lub wyczuwalny zapach stęchlizny. Pełny serwis Trójki o 19.
15: W nocy chłodniej niż ostatnio, od 12 do 21 przeważnie. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 18 do 33, ale na południowym wschodzie będą też miejsca z temperaturą do 37 stopni Celsjusza. No i w południowej i wschodniej części kraju mogą pojawić się burze dość gwałtowne, także w centrum. 28 minut do godziny 19. To Trójka.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: O zarobkach osób pracujących w instytucjach kultury napisano już książki, setki artykułów i toczono internetowe dyskusje. Przecież kultura i tak się nie liczy. Mówią głosem, w którym słychać zrezygnowanie i pogodzenie się z rzeczywistością. I tak trwają. To o tym trwaniu będzie dzisiaj opowieść, którą w studiu Kukułcza Radia Zachód przygotowała Małgorzata Nabel-Dybaś. A sprawa dotyczy Muzeum Ziemi Lubuskiej i ogłoszenia o pracę, w którym padła kwota wynagrodzenia 4900 zł brutto. Pod postem z tym ogłoszeniem rozpoczęła się burzliwa dyskusja, której tematem stał się i upadek kultury, i brak szacunku dla osób z wyższym wykształceniem, i wyzysk pracowników. Obawiam się, że pracownicy polskich instytucji kultury odnajdą siebie samych w tej opowieści. Zapraszam na reportaż.

0: reportaż Romantyczna wizja bez kasy.
1: Przepraszam.
2: Tutaj, tak?
1: Proszę sobie przejść dalej.
3: Dzień dobry. Pani Małgorzata na bezwzględnie.
4: Dzień dobry.
3: Pan dyrektor.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: 9 marca został opublikowany post, że Muzeum Ziemi Lubuskiej szuka pracownika. No i pod tym postem bardzo dużo komentarzy się pojawiło. Czy was to zaskoczyło?
4: Przyznam szczerze, że tak, ponieważ no, nie po raz pierwszy poszukujemy pracowników do naszej instytucji, ale tym razem faktycznie ta reakcja była bardzo taka ostra, można powiedzieć. Poszukiwaliśmy pracownika do działu oświatowego. No i przeprowadziliśmy przesłuchania, casting, można tak nazwać w cudzysłowie. I zgłosił się pan, który poprzednio pracował w Lasach Państwowych.
2: Nie odstraszyła go kwota?
4: No właśnie. I ja przeglądając jego CV zadałem mu pytanie, że pracował pan w przedsiębiorstwie, gdzie, jak wiadomo, nie jest to tajemnicą, zarabia się dobrze. Pan Hubert odpowiedział mi wprost, że... Nie tylko chodzi o pieniądze.
5: Ja szukałem sobie takiego miejsca, do którego gdzieś będę pasował i będę mógł wykorzystać jakieś swoje mocne strony. No i akurat to ogłoszenie mi się spodobało i to stanowisko brzmiało interesująco.
2: Oh my god, 4900 brutto z takimi obowiązkami i wymaganiami. Już brakuje słów, już czuję, że ten kraj nie jest mój, już czuję, że czas powiedzieć dość.
5: Może faktycznie po prostu problemem jest to, że w tym momencie może tu pracować ktoś, kto może tu pracować. Chodzi mi o to, że no na przykład ja w tym momencie no nie mam, nie wiem, dzieci, rodziny, więc mogę sobie na to pozwolić. Co będzie kiedyś, no zobaczymy.
2: Panie dyrektorze, ale może są pracownicy, dla których pieniądze są istotne. Mają na przykład do spłat kredyty, mają rodziny no. I ta kwota jest być może za mała.
4: Nie, ona na pewno jest za mała, ale to wydaje mi się, że no, to wszystko leży w gestii no, naszych organizatorów i w ogóle systemu, jaki obowiązuje w kulturze.
6: Nie poszedłem tam dla zarobków, widząc, że w tej instytucji można... coś zrobić ciekawego. Absolutnie nie myślałem o zarobkach, choć przyznaję, nie pytałem nawet, jaką będę dostawał tutaj pensję. Liczyłem, że będzie to w okolicach 4000 na rękę, ale kiedy dostałem pierwszą wypłatę, bo dopiero wtedy się dowiedziałem tak naprawdę, ile będę zarabiał, to okazało się, że to są 3000. Więc ta pensja mnie po prostu rozłożyła na łopatki i nawet w którymś momencie na końcu języka miałem taki tekst, by powiedzieć, który chciałem powiedzieć jednej z osób zarządzających tą placówką, że gdyby minimalna krajowa była niższa, to tutaj wiele osób by tę jeszcze niższą pensję pewnie dostawało. Bez przejmowania się zupełnie tym, czy im tych pieniędzy wystarczy na życie.
2: Dyrektorzy raczej lepiej zarabiają od pracowników, prawda?
7: Te różnice nie są wcale duże. Ja tylko mam niewielki dodatek za, że tak powiem, funkcję zastępcy dyrektora. Wie pani co, jak wybierałem, że tak powiem, pracę ponad 40 lat temu, bo to tyle już jest, to aż tak się na apanaże nie patrzyło. Mnie zawsze interesowała praca z muzealiami, z ludźmi.
2: Panie dyrektorze, jeżeli pan 40 lat temu zdecydował się na taką pracę z niskim uposażeniem, to pamięta pan, ile na przykład wtedy masło czy jajka kosztowały albo raty kredytów?
7: Ja wie pani co, uważam, że obecnemu pokoleniu to żyje się sporo lepiej niż mojemu. To nie ma w ogóle o czym mówić. Takie porównanie to w ogóle u mnie nie wchodzi. Jak już tak pani drobiazgowo o tym mówi, a wie pani, ile ja się musiałem w tamtym czasie naskładać na pralkę automatyczną, żeby ją kupić? Jeszcze nie można było jej dostać. A w tej chwili każdy, praktycznie każdy za swoją pensję może kupić coś takiego.
2: A czytał pan dyrektor te komentarze, które się pokazały pod postem?
7: No, tak, widziałem. No,
2: na przykład jakiś Bobik ZG napisał: szacun, że chociaż podaliście, jakie są zarobki, to uwłaczające dla osób po studiach. Lepiej iść i podawać cegły na budowie, pomoc budowlana jest lepiej opłacana.
7: Ale to wiemy. I tak było 40 lat temu. Naprawdę. Wiem, że nie jest to może budujące, bo jak ja zaczynałem pracę, to moi koledzy, którzy pracowali, nie będę wymieniał szacownej zielonogórskiej jednej, czy drugiej, czy trzeciej firmy, zdecydowanie mieli lepsze.

0: lepsze uposażenie, lepszy socjal. Ja jako młody człowiek jeździłem korzystać z ośrodków wypoczynkowych ich za swoje apanaże. Akurat wiele się tutaj bardzo nie zmieniło.
1: Panie dyrektorze, ale apanaże to chyba nieadekwatne określenie do waszych zarobków.
0: No.
2: Na comiesięcznych spotkaniach, które tam są organizowane w muzeum, dyrektor co jakiś czas powtarza, że sytuacja muzeum finansowa jest dobra. Ale to się oczywiście w żaden sposób nie przekłada na zarobki, więc nie wiem, na czym polega ta dobra sytuacja finansowa muzeum, bo z drugiej strony słyszę, że brak jest pieniędzy na zakup właśnie jakichś kolekcji, przedmiotów do kolekcji muzeum i ekspresu do kawy. Muzeum nie kupuje żadnych eksponatów, bo jak twierdzą też w muzeum, nie ma na to środków i nie ma też pieniędzy na jakieś premie, podwyżki, premie w wysokości 400 zł, bodajże to są takie całkiem przyzwoite premie. To są przecież żadne pieniądze. No, sam taką premię raz dostałem nawet.
1: Państwo mają taką zgodę na to, że w takich warunkach pracujecie i tak nisko jesteście opłacani.
3: No tą zgodę mamy zapewne przez to, że my po prostu lubimy tą pracę i kochamy to, czym się zajmujemy. No i to też tak moralnie można powiedzieć, dla nas ważniejsze jest chyba to, co robimy, niż to wynagrodzenie. No i też szczęście mam, że mój małżonek zarabia na tyle, żeby no, udało nam się w jakiś tam normalny sposób żyć.
1: O, tutaj ktoś napisał tak. Za taką pensję to wasze wymagania powinny być takie, że ktoś się uśmiecha i nic więcej.
0: No tak, ale...
1: No jednak myślę... chciałbym, żeby pan dyrektor trochę skomentował tych komentarzy, bo...
0: Oczywiście...
1: Ciekawa jestem, czy pan sobie zdaje sprawę w ogóle, czy co ludzie wiedzą o waszej pracy?
0: No właśnie, może nie do końca wiedzą wszystko to, co się tutaj w muzeum robi.
4: A to podziwiam niektórych ludzi, którzy lubią się w ziemi kopać, szukać jakichś tam takich dawniejszych przedmiotów i tak dalej, no to ciekawe to jest, nie?
5: Piękna praca, no ale to trzeba lubić, bo to jest kontakt z historią, z starszymi jakimiś sytuacjami, sprawami, trzeba dużo wiedzieć, ale piękny zawód.
6: No myślę, że właśnie trzeba mieć pasję i energię dobrą, żeby zainteresować, żeby nie przedłużać rozmów, bo mam też takie doświadczenia jeszcze z liceum, gdzie...
7: Wyczucie,
6: też obserwacja, czy człowiek nie jest znudzony już zbyt długą powieścią, to jest sztuka.
8: Ile powinni zarabiać? Dobrze, myślę, że kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
9: Myślę, że około 8 do 10 tysięcy, jak porządny menadżer.
10: Średnią w Polsce.
6: Tak, my tak
7: średnią mamy. Krajową.
10: Tak, średnią
9: my
10: krajową.
9: Tak mamy, no to niech wszyscy jednakowo traktowani.
7: Okej, nie mniej, nie więcej, dlaczego?
9: No, na pewno 10 mają.
11: Myślę, że powinni zarabiać tak 20 netto, ale ile zarabiają teraz, to nie jestem w stanie powiedzieć.
7: Tak. Tak? 20 netto?
11: No, tak.
7: Wysoko.
9: No, super. Chciałabym tyle zarabiać.
12: Tak, powstał związek zawodowy w lutym 2025 roku, więc jesteśmy jakby świeżym i dopiero powoli zaczynamy działać. Nie było jakichś wcześniej przesłanek ku temu, nie było jakby potrzeby, może tak. Nikt, nie wiem, czy może się nie odważył, czy nie było. No, myślę, że bardziej nie było takiej zasadności powstania takiego związku.
1: Płace, ale płace zawsze były niskie.
12: No w instytucjach kultury zawsze były niskie, no ale teraz powstała tak jakby w Polsce tak wzrost cen nagły, a jednak te płace przede wszystkim w instytucjach kultury jakby stoją w miejscu, nie ma jakby takich wyrównawczych i dlatego powstał związek, żeby właśnie powstał dialog, a na pewno nie żaden konflikt, tylko po prostu żebyśmy mogli rozmawiać z dyrekcją, jak i z Urzędem Marszałkowskim o poprawę wynagrodzeń.
1: No to skoro dialog, to co wywalczyliście?
12: No jeszcze nic nie wywalczyliśmy. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z Urzędem Marszałkowskim, które jakby rodzą nam przywileje do tego, żeby dalej rozmawiać i żeby można było poprawić tą sytuację, jaka jest obecnie w naszej instytucji.
2: Zauważyłem, że praca w muzeum nie jest jedyną pracą większości ludzi, którzy tam pracują, że oni muszą dzielić tą pracę na inne zadania, inne projekty. Wiem, że jedna z osób na przykład też uczy w szkole dodatkowo, jedna gdzieś tam coś pisze, jakieś publikacje, których próbuje się utrzymywać. No każdy próbuje podejmować jakieś działania, które by pozwoliły zarobić

0: większą kasę niż to, co otrzymuje się w muzeum. I wszyscy wiedzą, że tak to się odbywa.
1: No bo szczerze mówiąc, jak się ma mało pieniędzy, no i to jest na chłopski rozum argument, który dotrze do każdego, że jakby więcej pieniędzy miał taki pracownik, no to by już nie musiał na przykład do drugiej pracy chodzić, jakoś dorabiać, by miał więcej siły, żeby pracować wydajniej od rana. No to jest najprostszy argument, jaki może być. Bo nie czarujmy się, ale no trzeba pracować na przykład na dwa etaty, żeby się utrzymać.
2: A będą podwyżki?
3: No ostatnio były 3%. No to proszę mnie tak nie pytać, bo oczywiście te podwyżki cały czas mamy w głowie i staramy się, żeby one były i zgłaszamy tutaj te nasze niedobory i frustracje z tego tytułu wynikające, ale no naprawdę niewiele możemy zrobić. Niewiele możemy zrobić.
4: Ja jestem człowiekiem, który starał się bardzo o apanaże tutaj dla muzealników, bo jestem prezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. I przed laty, prawie przed 20 laty, jak zaczynałem, to właśnie chodziłem do Urzędu Marszałkowskiego na pertraktację w sprawie pensji, dodatków, które...
2: A kiedy to było?
4: No, kilkanaście lat temu. I chodziliśmy właśnie na rozmowy i często uwzględniane, to znaczy na tyle, na ile można było, bo to wie pani, to środki są określone, prawda?
1: To nie jest nasza wina.
2: A czyja?
1: Organizatora, który właśnie nas nie docenia. Bo powinno być jakby z góry już ustalone. Nie podwyżki dawane przez państwo, tylko docenienie przez organizatora. No ale kultura jest na samym dnie ważności, więc raczej nikt się nie zajmuje tą kulturą, tak nie zastanawia się.
2: I ludzie kultury nie wychodzą palić opon.
1: Myślę, że to nie leży w charakterze ludzi kultury, bo to jest rodzaj człowieka łagodny i no, oddany pracy.
0: Otóż na samym początku mojej kariery w tej instytucji odbyło się zebranie Związku Muzealników Polskich, oddziału tutejszego lokalnego. Na to spotkanie przybyło szacowne grono dyrektorów. Ja miałem z tego zrobić jakieś zdjęcie i coś tam o tym wspomnieć i napisać. I przysłuchiwałem się temu. Było to dosyć nudne spotkanie. Zastanawiano się nad tym, co wspólnie muzea mogłyby zrobić. Opowiadając o tych projektach, pan wicedyrektor zagadnął te placówki, poprosił, aby każdy z tej placówki coś opowiedział o tym, co ciekawego też wydarzyło się w ostatnim czasie, od ostatniego spotkania. I to pytanie skierował do pierwszego z brzegu, tam jakiegoś przedstawiciela muzeum, już nie pamiętam z jakiej miejscowości. Zapytany strapił się w srodze, spojrzał na swojego kolegę, z którym przybył i na pytanie, co też ciekawego robią, odpowiedział jednym słowem: trwamy.
5: To był reportaż Romantyczna wizja bez kasy. Przygotowała go Małgorzata Nabel-Dybaś z Radia Zachód.
6: 8,5 minuty do godziny 19. Kończymy zatem dzisiejszą audycję popołudniową i kłaniamy się państwu nisko. Przygotował ją Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik, przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. Ja dziękuję państwu. Michał Matus, dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
2: Zapyta Bóg.
1: Klasyczne brzmienia.
2: W czym nie wie.
1: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię jutro, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 80

0: trzeci Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają. Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tego lata pozytywny rytm znów poprowadzi Cię do Ostródy. Od 23 do 26 lipca jubileuszowa 25. edycja Ostróda Reggae Festival. Na 5 scenach wystąpią gwiazdy światowego i polskiego reggae. Między innymi Burning Spear, Alba Rosie, Wawa Muffin i Tabu. Zaprasza Radiowa Trójka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 30 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie szefa rządu z prezesem NFZ-u, tematem finanse. Samolot pasażerski z Warszawy do Tel Awiwu, eskortowany przez myśliwce NATO. Pikieta w ochronie zieleni w Łodzi. Mieszkańcy nie chcą ścieżki w koronach drzew. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ. W rozmowach uczestniczyli również minister zdrowia i minister finansów.
14: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
15: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
14: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
16: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
14: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
13: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą śledczych. Chodzi o fałszowanie kart zgonu i zainstalowanie podsłuchu. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Piotr Skiba mówi, że trwa zabezpieczanie 20 kart zgonu, które są w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
17: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie nie o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione.
13: Prokurator dodaje, że przeprowadzone badanie nie doprowadziło do ustalenia, by doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów. Bułgarskie lotnictwo przechwyciło i eskortowało samolot pasażerski lecący z Warszawy do Tel Awiwu. Zgłoszono możliwe porwanie. Myśliwce misji NATO eskortowały maszynę do czasu wyjaśnienia sytuacji.
18: Bułgarskie władze wojskowe informują, że była to standardowa reakcja na sygnał alarmowy kod 7500 z pokładu cywilnego samolotu Airbus A320. W takich momentach lotnictwo wojskowe musi szybko ustalić, czy zagrożenie jest realne i dotyczy próby przejęcia maszyny, problemu technicznego, utraty łączności czy fałszywego alarmu. Samolot bułgarskich linii leciał z Warszawy do Tel Awiwu. Przycisk alarmowy pilot miał nacisnąć przez przypadek. Bułgarskie lotnictwo eskortowało samolot do granicy z Turcją. Maszyna wróciła jednak na lotnisko w Burgas, bo władze Izraela nie zgodziły się na lądowanie. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę państwa wschodnie

0: i flanki NATO zwiększyły gotowość swoich sił powietrznych. Odpowiedzialna za część przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym Bułgaria utrzymuje myśliwce w stałej gotowości. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Łodzianie stają w obronie miejskiej zieleni, pikietowali przed urzędem miasta i apelowali o ochronę ogrodu botanicznego i lasu łagiewnickiego. Zwracali uwagę, że oba miejsca pełnią ważną funkcję rekreacyjną, edukacyjną i przyrodniczą. Nie chcą m.in. ścieżki w koronach drzew, mówi Adam Sęczyński z grupy Zieloni w Łodzi.
2: Chcielibyśmy, żeby pani prezydent Hanna Zdanowska i radni usłyszeli głos łodzian. Korony drzew są dla ptaków, nie dla ludzi. Kamperownia w lesie łagiewnickim, myślę, że to również jest chybiony pomysł.
3: Nie, to nieprawda. Kiedy ten projekt lasu łagiewnickiego został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, natychmiast cała dyskusja była po pierwsze na sesji, później na Komisji Ochrony Środowiska, gdzie wszyscy ci protestujący byli, a przynajmniej główni, później na wielu spotkaniach z mieszkańcami.
1: Komentuje radny Marcin Masłowski. Prace wokół projektu są koordynowane z leśnictwem, a całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu. Od dziś w aplikacji M-Obywatel jest usługa M-Dyplom. Oznacza to, że polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji. Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników.
4: To po pierwsze wygodne potwierdzanie swojego wykształcenia podczas rekrutacji na kolejne studia, ale również możliwość przedłużenia pracodawcy oraz stały dostęp do dyplomu, suplementu oraz odpisu. Stały dostęp, bezpieczne przechowywanie, to tak jak z tą historią o poszukiwaniu swoich dyplomów. To nowe pokolenie nie doświadczy już tego.
1: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Z aplikacji M-Obywatel korzysta ponad 12 milionów użytkowników. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym więcej słońca, miejscami przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Tylko 18 stopni pokażą termometry nad samym morzem. Około 30 w centrum do 34-36 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
6: Autopromocja.
5: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
7: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
8: Śnieg. A może być Snow Patrol?
5: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
9: Agnieszka Szydłowska,
10: Piotr Metz,
11: Jacek Hawryluk,
12: Grzegorz Hoffman
13: i Michał Margański.
5: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki, gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
6: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
15: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Abemus Papam!
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
17: 3, 2, 1, 0.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
14: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: Dobry wieczór, to ja, uzurpator.

Witam Państwa z błogosławieństwem autora zwrotek i refrenów, czyli Kuby Ambrożewskiego, który dzisiaj moczy się daleko od Myśliwieckiej. Sława mu. Ponieważ równolegle trwa mecz, w którym rozstrzyga się rywal Brazylii w 1/8 finału mundialu, a Państwo, którzy nas słuchają, jak mniemam, nie oglądają tego meczu, to oczywiście będę podawać wynik na żywo. Aktualnie jest

0: Wspominałem o Canadinhos i to oni właśnie w tym meczu zmierzą się w dzisiejszej audycji z drużyną reszty świata. Michał Jakubik za konsoletą, Michał Hoffman za mikrofonem. Zapraszamy na to spotkanie.
1: Zwrotki i refreny.
0: I już zaczynamy przedstawienie 11 artystów, którzy w tym meczu zagrają, rozpoczynając od brazylijskiej drużyny. A kapitan może być tylko jeden. Ja jeszcze publicznie nie manifestowałem żałoby po zmarłej w listopadzie zeszłego roku, a być może największej postaci muzyka popular brasileira. Robię to teraz.

Dzimaju rozpoczął naszą audycję Lubor Żiz. W ogóle zauważyłem, że brazylijscy muzycy umierają późno, zwykle dożywają 80, ale Salomão Borges Filho, bo takie było jego pełne imię, miał ledwie 73 lata i jest chyba pierwszym, który ubył z klubu Da Esquina, czyli kolektywu muzyków z Minas Gerais, który rozpoczął działalność wydanym w 1972 roku self-titled albumem, uznawanym czasem za brazylijską płytę wszechczasów. Grubo. Lubor Żiz zdążył wydać 17 płyt solowych, ledwie 5 w poprzednim tysiącleciu, ale aż 12 w bieżącym, w tym od 2019 jedna płyta rocznie. Najwyraźniej chciał zdążyć. Tutaj z drugiej solówki swojej, A Via Lactea, to znaczy Droga Mleczna, i tam prawdopodobnie gdzieś przebywa wielki Salomão. Tu śpiewał z siostrą Solange, muzykę napisał jego młodszy brat Telu, a tekst jego starszy brat Marcio, miał w ogóle 10 rodzeństwa. A skoro przy liczbach jesteśmy, to na kolejnej pozycji grają równocześnie oczywiście 3 osoby, takie brazylijskie 2+1.

Śpiewało dla nas małżeństwo Jaime Nair. To było takie...

jakby to był taki duet, który też należał do muzyka popular brasileira, do tego nurtu. Dwie ich płyty podobno są jakimiś totalnie białymi krukami dla kolekcjonerów. Debiut z 74 roku i Amanheceremos z 79 roku. I tytułowy utwór z tego drugiego właśnie usłyszeliśmy. Gościnnie wystąpił z nimi To Plus Jeden, to był inny gigant brazylijskiej muzyki, Gonzaguinha. W meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia 0-0 nadal, a w naszym meczu pozycję numer 3 obstawia człowiek, który był kluczową postacią innego nurtu, Jovem Guarda. To byli tacy idole młodzieży w latach 60., wiecie. Piski dziewcząt, kolorowe magazyny i tak dalej.

Erasmo Carlos, Gloriosa. Erasmo Carlos, który wiele nagrywał z innym świetnym muzykiem, Roberto Carlosem. Brak powiązań tak z piłkarzem, jak z samym Erasmo. W meczu 0-0 chyba nawet nikt czerwonej kartki jeszcze nie dostał. No, właściwie nic się nie dzieje. A u nas na pozycji numer 4 dzieje się, bo to jest dopiero Ostoja. To jest gracz, bez którego dla wielu melomanów to w ogóle nie ma brazylijskiej muzyki.

Marcos Valle, Nossa Vida Começa a Gente. Człowiek skazany na muzykę, Marcos Kostenbader Valle, w wieku 5 lat opanował już fortepian. Obok, przy plaży Copacabana, mieszkał sam Antonio Carlos Jobim i służył radą młodemu człowiekowi tak skutecznie, że Marcos debiutował już w 1963 roku, a to nagranie było z roku 1974. W meczu nadal 0-0. Nie wiem, po prostu, nie wiem po co państwo to oglądają, ci, którzy oglądają. Nie wiem, po co do państwa mówię, bo przecież państwo nas nie słuchają. Cóż, przed nami nam pozycji numer 5. Ach, pierwsza kobieta będzie. Znaczy, może nie pierwsza, bo tam w triu była, ale pierwsza solo. Tony Bennett mówił o niej, że to jest Ella Fitzgerald Brazylii. Inni porównywali ją do Sary Vaughan. Bardzo wielkie słowa.

65 i to jest chyba najstarszy utwór w dzisiejszej audycji. W ogóle dziś starocie już tłumaczę czemu. Otóż ja ostatnio w ogóle nie słucham nowej muzyki, ponieważ zalew produkcji promptowanych po prostu. Ja jestem leniwym człowiekiem, ja nie mam czasu sprawdzać, czy coś jest wytworem człowieka, czy też jest wytworem jakiegoś algorytmu. Nie powinno mnie to obchodzić, bo zawsze oświadczałem, że ważny jest rezultat. Też w sumie to słychać, że coś jest z AI, bo AI robi rzeczy bardzo uśrednione i generyczne, ale no nie chce mi się. No. W meczu, moment, włączę sobie podgląd. 0-0, cóż za niespodzianka. No to my wracamy do naszego meczu. Pozycja numer 6, to już daleko w polu będzie. Inżynier, chemik i siatkarz. A poza tym muzyk.

Na luzie było nagrywane, słychać przy końcu zwłaszcza. To był Ivan Lins, utwór Camp So Ew, rok 1979. Ivan Lins od roku 1970, gdy to Elis Regina wylansowała jego Madalenę. To nieprzerwanie postać, jeżeli nie numer jeden brazylijskiej muzyki, no to blisko. W każdym razie ma na koncie wiele, wiele hitów nuconych przez cały kraj kawy, taki, nie wiem, Krzesimir Dębski może trochę. W 2005 nawet dostał podwójną Grammy. Oczywiście Latin Grammy, czyli to lepsze Grammy. W meczu. No, nie wiem, czy potrzebuję w ogóle mówić 0-0. A u nas na pozycji numer 7 w naszym meczu artystka, której karierę niestety brutalnie przerwał los. Zostały po niej tylko dwa albumy. Wielka szkoda, jak zaraz usłyszymy czarno na białym, biało na czarnym.

To była Anna Mazzotti w utworze Agora o Nunca Mais, rok 1974. To była singer, songwriterka i pianistka, to ona tutaj grała, to jest solówki wszystkie, silne inklinacje jazzowe, funkowe tutaj grała, trochę na tym rocie jak Chick Corea, tak mi się kojarzy. Hermeto Pascoal nazywał ją super muzykiem, super muzyczką. Tylko dwa albumy, jak mówiłem tutaj z tego pierwszego, Ninguém Vai Me Segurar, utwór otwierający ten album, nagrany zresztą ponownie na ten drugi album i także go otwierający, ale to wersja pierwotna w meczu Côte d'Ivoire, Norway, 37 minuta, 38 i nic nie padło, a u nas na pozycji numer, jeśli dobrze liczę, 8 w naszej drużynie brazylijskiej, obok smaku Brazylii trochę smaku Kuby, ale nie Ambrożewskiego.

Trochę zdradziłem tytuł tej audycji, bo tutaj chyba nie było refrenu. Były same zwrotki. To chyba najsłynniejszy puzonista w historii brazylijskiej muzyki, João Donato w utworze Cadê Jodel, rok 1973. On rzadko nagrywał swoje piosenki, z tego co widzę. Głównie grał ze wspaniałymi artystami, których każdy kojarzy. Antonio Carlos Jobim, znowu się pojawia Astrud Gilberto, pojawia się legendarny pianista Eddie Palmieri i Master Timbalero, tak nazywano, Tito Puente. Tito Puente to ja kojarzyłem nawet jak byłem już jeszcze dzieckiem, Boże. No, oprócz puzonu grał też na akordeonie i na pianie João Donato. Także, no, polimat. Moi drodzy, w meczu, który toczy się jednocześnie, wpadła bramka dla Norwegii. W 39 minucie zawodnik Nusa strzelił tę bramkę, a u nas na następnej pozycji nie ma zawodnika w naszym meczu, będzie zawodniczka.

Gitarzystka i wokalistka Olivia Byington w utworze Lobu Dumas. W porównaniu do niektórych tutaj artystów to młodzieniaszka, bo debiutowała w 1978 roku dopiero płytą nagraną z towarzyszeniem wyśmienitego progrockowego, to było bardzo słychać, że progrockowego, zespołu Barco de Sol. I chyba było to zbyt ambitne, więc w kolejnym roku zaśpiewała cover Lady Jane Stonesów, no i pierwsze miejsce w Brazylii. Kariera gotowa. Ale tutaj jednak było z debiutu Corra Orisco. No i o Olivii Byington to tyle. W meczu już 45. minuta, nadal 1-0 dla Norwegii. A przed nami, nie powiem na której pozycji, bo się nie chcę pomylić, chyba straciłem rachubę, nazwisko w Polsce chyba najlepiej rozpoznawalne.

No nie, nie, pomyliłem się jednak. Raczej niewiele osób w Polsce kojarzy nazwę MPB Quattro. Kolejka mi się zamieniła. To był taki brazylijski vox, kwartet wokalny, niemal czysto wokalny, w utworze Paliasos Arrays. Oni przez 36 lat nie zmienili składu i są w ogóle notowani za to wielkie osiągnięcie. W brazylijskiej księdze rekordów Guinnessa, tutaj się dowiaduje, że w ogóle jest brazylijska księga rekordów Guinnessa. W meczu, no chyba już się skończy zaraz pierwsza połowa, nadal 1-0 dla Norwegii. No i Wodyjczycy do boju troszeczkę. Panowie, proszę. A teraz to zapowiadane przyjdzie nazwisko rozpoznawalne, jak według mojej wiedzy całkiem spoko.

No, jeśli dobrze liczę, to już 11 członek naszej brazylijskiej drużyny, ale chyba godny miana trenera, tego przesuniemy na ławkę. Obecny na wielu playlistach poza swoim krajem. Edu Lobo, umowę z Umkazu. On debiutował w 1964 roku takimi dosyć konwencjonalnymi bossa-nowowymi nagraniami, ale w 1972 wypłynął bardzo szeroko na światowe wody dzięki swojej 9. płycie Missa Breve, nagranej z Miltonem Nascimento. Tutaj słyszeliśmy go z 11. Limited as Aguas, 76 rok. I jeżeli pod koniec drugiej minuty państwo się zastanawiali, z czym się państwu kojarzy ta linia melodyczna, ja państwu powiem i ta nazwa pojawi się już po raz drugi w tej godzinie. To było 2 plus 1. Jeszcze się w tej podróży nie daj Boże. Nie. Dobrze, koniec krotochwil. Teraz będzie 11 zawodnik naszej drużyny. Nie tak wielka może postać jak Edu Lobo, znany głównie z tego, że robił fantastyczne tematy do seriali.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba

0: Zobaczyć transmisję w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 czerwca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Napięcia na linii Polska-Ukraina niepokoją duchownych obu krajów. Apelują o pojednanie. Największa inwestycja kolejowa w kraju na finiszu. Ogłoszono przetarg na budowę ostatniego odcinka linii Podłęże-Piekiełko. Nocą wszędzie możliwe burze. Miejscami mogą być groźne z silnym wiatrem, gradem i deszczem. Niewykluczone trąby powietrzne. Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym na konsystorzu w Rzymie wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów.
7: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
8: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
7: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
6: Ogłoszono przetarg na wykonanie ostatniego odcinka największej inwestycji kolejowej w kraju. Chodzi o realizowany w Małopolsce projekt Podłęże-Piekiełko, dzięki któremu podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do godziny, a z Krakowa do Zakopanego do 90 minut. Przetarg dotyczy końcowego odcinka torów 16-kilometrowej trasy z Gdowa do Szczyrzyca.
9: Na odcinku między Gdowem a Szczyrzycem powstaną dwa tunele o łącznej długości ponad 2 km. Najwyższa estakada pobiegnie 27 metrów nad ziemią, a najdłuższa konstrukcja to ponad 850 metrów. Po wszystkich tych obiektach pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km na godzinę. Wybudowana zostanie także stacja Szczyrzyc oraz dwa przystanki – Zręczyce i Gruszów. Równolegle polskie linie kolejowe zaprojektowały wiadukty i skrzyżowania bezkolizyjne dla kierowców, które usprawnią lokalną komunikację. Budowa 16-kilometrowej linii Gdów-Szczyrzyc potrwa ponad 3 lata i będzie kosztować 2,5 miliarda złotych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
6: Tej nocy wszędzie może zagrzmieć, ostrzegają synoptycy. Podczas burz mogą pojawić się porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy. Leśnicy apelują o ostrożność w związku z nadchodzącymi burzami. Wciąż usuwane są skutki poprzednich nawałnic i do niektórych lasów nie można wchodzić. Niektóre prace są niebezpieczne, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać wydanych zakazów wstępu.
10: Wprowadziliśmy czasowe zakazy wstępu do lasu w rejonach, gdzie prowadzone są prace i istnieje ryzyko dla odwiedzających. Dotyczą one wybranych terenów m.in. na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Szczecinie, Łodzi i Zielonej Górze. Nasi leśnicy wspólnie z pracownikami

0: Pracownikami zakładów usług leśnych od pierwszych godzin po przejściu żywiołu zabezpieczają niebezpieczne miejsca, udrażniają drogi i usuwają uszkodzone drzewa. To jedne z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych prac wykonywanych w lesie.
1: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych i podkreśla, że jeżeli prognozowane są nawałnice, najlepiej zrezygnować z wizyty w lesie. To ma być całonocne wielkie świętowanie. Meksykańska stolica przygotowuje się do mundialowej rozgrywki Meksyk-Ekwador. Mecz 1:16 finału zostanie rozegrany na legendarnym stadionie Azteca o 3:00 w nocy polskiego czasu.
2: W stolicy pracownicy administracji publicznej oraz szkoły mają wolne, gdyż miasto przygotowuje się na napływ tłumów i utrudnienia w ruchu drogowym w związku z kluczowym meczem fazy pucharowej 1:16 finału. Zajęcia w szkołach publicznych i prywatnych zostały zawieszone, a w kluczowych dzielnicach wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu, aby ograniczyć ryzyko przemocy w miejskich strefach kibica przed meczem i po jego zakończeniu. Nasz rodak Tomasz Zalewski, który od ponad 20 lat mieszka w meksykańskiej stolicy, przybliża słuchaczom Polskiego Radia atmosferę, jaka teraz jest w mieście.
3: Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca z każdą godziną. Jeśli wygra Meksyk, można się spodziewać prawdziwej eksplozji radości na ulicach. Trzymam wszyscy kciuki za Meksyk i viva Mexico!
2: Mówi ze stolicy meksykańskiej Tomasz Zalewski. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym więcej słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. 18 stopni pokażą termometry nad samym morzem, około 30 w centrum, do 34-36 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.
5: Autopromocja.
6: Halo, słyszymy się?
7: No, chyba tak.
5: Bo radio to taki dobry towarzysz.
8: Zwłaszcza Trójka, towarzyszka.
6: Zwłaszcza zimą.
7: Teraz to latem.
5: Latem, latem.
8: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
6: I listy.
7: I muzyka.
9: I słońce.
5: I muzyka.
8: Dlatego proponujemy
10: Listy na M.
6: Nową audycję w Trójce.
7: Od poniedziałku do czwartku.
5: Od 9 do 12.
8: Powspominamy, jak
7: kiedyś to było.
6: Sprawdzimy, jak jest teraz.
5: Co u Państwa?
8: I zapytamy o plany.
10: Listy na M.
6: My będziemy na Myśliwieckiej.
7: Choć nie tylko.
5: A Państwo?
8: Zapraszamy.
6: Agnieszka.
5: Justyna.
8: Mateusz.
9: I Michał.
5: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Zwrotki i refreny.
12: Michał Jakubik, realizacja, a Michał Hoffman w zastępstwie za Kubę Ambrożewskiego, destrukcja dzisiaj. W meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia zaczęła się druga połowa dopiero co, nic się jeszcze nie wydarzyło. A w naszym meczu alternatywnym zakończyliśmy prezentację składu drużyny brazylijskiej, a teraz poznamy, jeżeli zdążymy oczywiście, bo godzinę zakończy nasza wakacyjna lektura, będę mówił mało albo będę mówił szybko, poznamy jedenastkę reszty świata. Ale na razie nie wyjdziemy poza kontynent południowoamerykański.

El Quinto to był zespół. Ni me puedes ver. Zespół na jako jeden piłkarz. Rok 68. Równie znany jako El Quinto Conjunto z Urugwaju. Zespół, który był znany z tego, że jako pierwszy łączył muzykę candombe z muzyką bitową. Działał tylko 4 lata, od 67 do 70, także bardzo krótka kariera, ale bardzo fajne nagrania, jak było słychać, polecam, ale jeszcze bardziej polecam niesamowite odkrycie naszego, to znaczy Kuby i mojego kolegi z podcastu Płytkast, Pawła Sajewicza, które właśnie przed państwem.

palące pytanie, czy ja się czegoś nauczę, na przykład sprawdzania zgodności kolejki z notatkami. Nie wiem, mam nadzieję. Odkrycie Pawła później, a to było moje odkrycie. Wenezuelczyk, czyli znów Ameryka Południowa, no ale czy kogoś to dziwi? Javier Blanco w utworze Melody Maker z roku 1971. I ten człowiek to jest jakaś zagadka, ponieważ aktualnie jest właścicielem jakichś hoteli w Cancun w Meksyku. Nagrywa sobie w ostatniej dekadzie covery Beatlesów, jakieś Roberto Janowskie dziwadła, może nie dziwadła, jakieś takie tapety z okładkami stworzonymi przez AI, ale twierdzi na swoim Insta, że to jest jego singiel nagrany z Wenezueli.

angielskim mistrzem aranżacji Chucho Sanoha. I że grają tu jacyś w ogóle mistrzowie ówcześni swoich instrumentów. Nie wiem. Nie wiem, nie mam jak tego potwierdzić, może ktoś jest w stanie. A teraz już obiecane odkrycie, czyli sklonowana trzykrotnie Kate Bush z towarzyszeniem Johnny Mitchell i Fleetwood Mac. No tylko, że właśnie nie.

trzeci zawodnik naszej drużyny reszty świata, potrójny, bo to trzy siostry. Moiry. Siostry Moir. Naprawdę. We could have been together. Rok 1978. Australia. To australijskie zawodniczki. Tylko dwie płyty na koncie, ale obie genialne. Somewhere Beyond Harmony i State of Shock. I to z tej drugiej słuchaliśmy utworu. No dla mnie jakaś rewelacja, no. To był chyba najbardziej przystępny z ich utworów. No bo chcę Państwu sprawiać przyjemność. W meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią nic, żadnych zmian, 0-1 dla Norwegii. A w naszym meczu zawodnik numer 4 odpowiada na inne palące pytanie, mianowicie jak brzmi muzyka tworzona przez autorów fantastyki i czy fantastycznie?

srogi jazz rock, trochę mi przypominał taki zespół Colosseum. To wśród reszty świata reprezentant Dominiki, takiego małego kraju Dominiki, a więc Ameryka znów, ale środkowa, no działający jednak w Londynie i tam piszący swoje książki. Julian J. Savarin. Savarin się pisze, efekt jego wycieczek w krainę muzyki, utwór Cycle z 1971 roku, absolutnie dla mnie imponujący. Ameryka, Australia, były daleko wszystko, a czy włączymy może Polaków do składu? Pewnie.

Zawołanie, jakim się zmarły z nocy woła. Przyjdą do niowe czarne zimy, tropione gorzką przez zwierzęta. On, że ich żenic głód pamięta, poddaj mi się, a na którym śpimy. Ptakom odda głowy koło, może się choć na gniazdo zda. Jeśli ludziom i aniołom wadzi jak rzece ciemna kra. Oto na głowie z gniazdem broni, wszedł będzie przez kantyczki wsi. Misi w białowcach przyjdą po nim, z psalmem się zmiesza skowyt wsi.

Przepiękny utwór zespołu Anava, zbudowany na jakimś niesamowitym kontraście tej takiej elegijnej, góralskiej albo wręcz gudeckiej, bo mi się troszkę z gudeckim to kojarzyło, tej części takiej spokojniejszej i jazzowo-funkowej, łódzki później. No, coś kapitalnego. W chłodzie osiczyn, w dymie traw. To także rok 71. Piosenka pochodzi z sesji do legendarnego albumu Korowód. Z tym, że nie jest autorem muzyki ani Grechuta, ani Pawluśkiewicz, muzykę skomponował Jacek Ostaszewski, więc basista i flecista. A tekst pochodzi z tomu wierszy Jasełkowe Niebiosa Tadeusza Nowaka. Wiersz, pieśń o powrocie, też nie w ogóle niesamowity. Czas się kurczy, jakby było zimno. Bez żartów. Chyba będziemy musieli troszkę oszukać i policzyć, nie wiem, razy kilka. Na przykład tutaj co prawda śpiewał Grechuta, ale mieliśmy jeszcze dwóch bohaterów, kompozytora i tekściarza. To oni wejdą do drużyny reszty świata, jak się nie zmieścimy. I będzie więcej Polaków w drużynie. Nie wiem, czy to dobrze. Uważam, że dla równowagi powinien być ktoś z Francji.

pocieszę państwa albo rozczaruję, że w meczu Norwegia Côte d'Ivoire dalej 1-0 dla Norwegii, a w naszym meczu Brazylia reszta świata, szósta zawodniczka drużyny reszty świata, ale też ma coś wspólnego z Polską, mianowicie nazwisko rodowe. To była Izabel Antena, ale urodzona jako Izabel Powaga. Utwór I Will Jam. Chyba pierwszy raz grzebnęliśmy po 80-sach, bo to 1987. Nie wiem, czy muszę przedstawiać. Twórczyni zespołu Antena, który jakby no, na każdej playliście każdego wyrafinowanego słuchacza gości, tak mi się przynajmniej wydaje. Cóż tam dalej? O, to przez kanał La Manche teraz popłyniemy, albo nie, pojedziemy już, można pojechać od dawna. Z Francji, bo to była Francja, to gdzie można pojechać? Z Wielkiej Brytanii.

Jestem niezwykle sprytny, bo na kluczowej pozycji numer 7 w drużynie obsadziłem prawdziwego sportsmena, tak jak Ivan Lins grał w siatkę, tak Noel Harrison był narciarzem i to narciarzem nie byle jakim, bo reprezentował Wielką Brytanię w Oslo w 52 i w Cortinie d'Ampezzo w 50.

szóste. Tutaj w utworze Life is a Dream ze strony A singla wydanego w 1967 roku przez Reprise. Na stronie B znalazła się wersja Suzanne Leonarda Cohena, ale to tylko w Stanach, bo cała reszta świata dostała ten singiel z zamienioną kolejnością stron. No cóż, to już byliśmy prawie wszędzie, bo nie byliśmy jeszcze tylko u gospodarzy aktualnych mistrzostw świata, czyli w Stanach Zjednoczonych.

To naprawdę byli Amerykanie. Przysięgam na babcię kłamczuszkę. A tymczasem, moi drodzy państwo, wyrównali Iworyjczycy w 74 minucie. Diallo, autorem bramki wyrównującej. A jak państwo sądzą, czy w naszym meczu Brazylii, a reszta świata jest szansa na remis? I czy dołożyli się do tego panowie z zespołu They Might Be Giants? Utwór They'll Need a Crane, to jest 88 rok, więc znów 80'sy. Bardzo dobrze. To jest chyba najbardziej brytyjsko brzmiący amerykański zespół w historii muzyki. To tutaj totalnie jakieś wczesne The Smiths można było usłyszeć. Bardzo specyficzny songwriting, zawsze z takim przymrużonym okiem, językiem w policzku i jakąś taką antyemocjonalną, odciętą manierą. No nie wiem, jeśli ktoś ceni niespodziewane zwroty w kompozycjach i inteligentne teksty, to bardzo polecam. I nieoczekiwane zwroty to znak filmowy również kolejnego zawodnika, to chyba 8 już albo 9, zaraz do tego dojdę, a jest to znów Polak.

Tak, zawodnik numer 9 to radykał, on nie będzie nogi odstawiał. Kiedy myślimy o czym też Paweł Guma Gumola wyróżniał się spośród wszystkich punkowych songwriterów, to zwykle myślimy o wiekopomnym jego występie w filmie My Blood, Your Blood, a za rzadko jego wyobraźni jako kompozytora i tekściarza. No, moim zdaniem jest Guma wśród punkowych songwriterów, odstęp i cała reszta. To utwór z pierwszej oficjalnej płyty zespołu, Ja Wiem, Ty Wiesz, wydanej w 89 roku przez Pronit. To nowszego utworu już nie usłyszymy. To jest w zasadzie solowa płyta Gumy, nagrana z Maleo na basie, Gogo Szulcem i stopą na perkusji, ale nadal brzmiące jak automat. Ja bym się chętnie przeniósł w czasie na tę sesję i zobaczył, co tam się działo. Tak, to co? To teraz będzie delikatniej, bo no Francja, tak?

Laurence Vanet. To jest pseudonim artystyczny Jacqueline Thibault, żony producenta i muzyka zespołu Magma, Laurenta Thibault. Jej płyta z 1974 roku to jest jeden z większych białych kruków w ogóle w światowej dyskografii. I właśnie z tej płyty usłyszeliśmy, cóż za zaszczyt, utwór Demain. Już się uda na pewno całą jedenastkę przedstawić, bo to był numer 10, więc tak jak w poprzedniej brazylijskiej godzinie,

Rany boskie. Haaland strzelił bramkę w 87 minucie na 2-1 dla Norwegii. A my tutaj mieliśmy panią trener. Jest taki termin ulubiony muzyk twoich ulubionych muzyków i to do Lori Nairo pasuje bardzo dobrze. Ona się cieszyła wielkim mirem wśród właśnie muzyków, krytyków, natomiast nigdy nie zrobiła wielkiej kariery, na którą moim zdaniem zasługiwała jak mało kto. To był z 1978 roku utwór My Innocence. Z chyba jej najlepszej płyty, tak mi się wydaje. No i amerykańska trenerka i amerykański będzie też ostatni zawodnik naszej drużyny, 11. Zespół The Left Bank, The Left Banki może. Zespół znany z tego, że miał kapitalne aranżacje smyczkowe. Termin barok pop pasuje do niego jak do mało czego. My się już żegnamy. Michał Jakubik z nad konsolety, Michał Hoffman za mikrofonu. W meczu zostało jeszcze jakieś 10 minut w wybrzeże z Norwegią. My nasz mecz, Brazylia, reszta świata już kończymy. I jeszcze po tym utworze będzie wakacyjna lektura, na którą zapraszamy.

0: Znajdą Państwo w tej książce 50 historii prawdziwych kobiet, a każda z nich opowiada o innym aspekcie życia w średniowieczu. O tym, jak podróżowano, jak kobiety walczyły o alimenty w sądzie, jak pisały uczone traktaty, a czasami o tym, jak działały w przestępczości zorganizowanej i okradały swoich sąsiadów z chleba. Zapraszam, autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
3: Ella Longespé zostaje szeryfem Wiltshire. Fragment pierwszy. Drugi stycznia 1227 roku. Ella Longespé, owdowiała hrabina Salisbury, została szeryfem Wiltshire, tak jak kiedyś jej mąż, William Longespé, a przed nim ojciec Ellie, William Fitzpatrick, a jeszcze wcześniej jej dziadek, Patrick, hrabia Wiltshire. Nie, szeryf z Nottingham, który ścigał Robin Hooda, nie był kobietą. Większość jego konfratrów też nie, ale w szczególnych okolicznościach córki, wdowy, a czasami nawet żony rycerzy mogły w średniowieczu sprawować urzędy w królewskiej administracji, choć nie zdarzało się to często. Ella przyszła na świat w 1187 roku. Jako córka hrabiego Salisbury i, jak się miało okazać, jego jedyna sukcesorka. Ojciec osierocił ją wcześnie, gdy miała 9 lat. W ówczesnej Anglii matki z rzadka zostawały prawnymi opiekunkami małoletnich dzieci. Ella trafiła pod pieczę króla. W praktyce oznaczało to, że jako niezmiernie bogata spadkobierczyni stała się łupem i narzędziem polityki monarchy. W późniejszych przekazach zachowała się legenda, jak to po śmierci ojca młodziutką Elę uwięził jeden z jej krewnych w zamku w Normandii. Nikczemnik, pragnąc dowoli korzystać z jej bajecznych bogactw, ukrył dziewczynkę, także nikt nie potrafił jej odnaleźć. Udało się to dopiero pewnemu rycerzowi, który wędrował od zamku do zamku, wyśpiewując pod oknami serenady, póki nie usłyszała go Ela i nie zdradziła kryjówki. Oczywiście to tylko legenda, ale dobrze obrazuje los małoletnich dziedziczek. W rzeczywistości rycerzem, który odmienił los Eli, okazał się William Longespé, jeden z pokaźnej gromady nieślubnych synów Henryka II. W angielskiej rodzinie

0: rodzinie królewskiej jego narodzin raczej nie przyjęto z płomiennym oburzeniem, zważywszy, że protoplasta dynastii, zanim został zdobywcą, nosił przydomek bastard. Henryk II słynął z kochliwości, szczególnie odkąd jego małżeństwo z Eleonorą Akwitańską zmieniło się w pole bitwy. Lecz o swoje nieślubne dzieci umiał zadbać i bez oporów uznał syna. William Longespé dorastał w najpotężniejszej rodzinie w kraju i cieszył się życzliwością przyrodniego rodzeństwa, skądinąd straszliwie skłóconego. Jego jednak, o dziwo, wszyscy darzyli życzliwością. Może dlatego, że nie stanowił konkurencji w brutalnej walce o tron. W geście braterskiej miłości król Ryszard Lwie Serce przekazał mu młodziutką Elę wraz z jej tytułem hrabiowskim i posiadłościami. Nie wyszła na tym najgorzej. W tamtych czasach porwanie, zwłaszcza porwanie bogatej dziedziczki, było przygnębiająco skuteczną strategią małżeńską. A na królewskim dworze kręciło się sporo bitnych i ambitnych młodszych synów, którzy nie mieli wielkich nadziei na przejęcie rodzinnych posiadłości, więc chętnie przygarnęliby cudze razem z panną na wydaniu. Oczywiście czyhały tam też inne niebezpieczeństwa. William Longespé wiedział o tym najlepiej. Jego matka niegdyś była królewską podopieczną. Kiedy tylko Ella osiągnęła wiek kanonicznej zdolności do małżeństwa, William Longespé pośpiesznie i zapobiegliwie ją poślubił. W ten sposób stała się klasyczną trampoliną społecznego awansu. Podobnie jak wiele innych dziewcząt w jej sytuacji. Monarcha, aranżując mariaże swoich podopiecznych, okazywał łaskawość cennym dla niego rycerzom i baronom, a na dodatek czynił to cudzym kosztem. Ela, spadkobierczyni hrabiowskiego tytułu, wniosła królewskiemu bastardowi w posagu ziemię, bogactwa, koneksje, tytuł i tradycje. William, z kolei kilkanaście lat od niej starszy, miał siłę, energię i determinację, by skutecznie obronić jej dziedzictwo. Hrabstwo Salisbury nie należało do najbogatszych w Anglii, ale zdołał pomnożyć majątek dzięki łasce kolejnego władcy, Jana bez ziemi, następnego ze swoich przyrodnich braci. Mąż Eli był ambitny, twardy i zachłanny jak szarańcza. Posiadał ziemię w 18 hrabstwach. Jego długie pobyty na królewskim dworze sprawiały, że Ela, zwłaszcza w późniejszych latach, coraz mocniej angażowała się w administrowanie dobrami. Miała charakter. Skutecznie oparła się próbom nakłonienia do kolejnego małżeństwa, kiedy rozeszła się pogłoska, że William utonął podczas kampanii we Francji. Powołała się jakoby na świeżutki artykuł Wielkiej Karty Swobód, stanowiący, że wdowy nie można przymusić do zamążpójścia. Bo chociaż jej małżeństwo z Williamem zaaranżowano, zdaje się, że ich związek okazał się szczęśliwy. Na pewno był płodny. Przyszło w nim na świat co najmniej 8 dzieci. Jak dowodzi kariera Williama Longespé, potomstwo z nieprawego łoża wychowywano w poczuciu dynastycznej wspólnoty, by w przyszłości z oddaniem i bez wykrętów realizowało politykę głowy rodu. Przez większość panowania Jana bez ziemi, a nie były to łatwe czasy, William Longespé lojalnie służył jako szeryf Wiltshire. Choć król nie przesadzał z wielkodusznością i nie przekazał mu praw dziedzicznych do tytułu, więc dzierżył go jedynie dożywotnio. Niemniej mąż Eli towarzyszył bratu wiernie na wojennych wyprawach i w misjach dyplomatycznych. Łączyła ich prawdziwa zażyłość. Grywali razem w karty, a nawet płacili związane z tym długi. Jan udzielał Williamowi pożyczek, przesyłał mu dary. Jednakże William w 1216 roku zaliczył epizod buntu. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet fragmenty.
1: Łukasz

0: Rowiecki, muzyka.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
0: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
4: Zapyta Bóg.
3: Klasyczne brzmienia.
4: W czym nie wie.
3: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię jutro, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 czerwca, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Segara. Ponad 2000 interwencji strażaków w związku z burzami. Nocą możliwe kolejne. Inflacja pozytywnie zaskoczyła. W czerwcu obniżyła się do 2,5%. Nowy rekord ciepła na Węgrzech. Na północy były 42 stopnie w cieniu. Ponad 2200 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby w związku z upałami i burzami. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne nawałnice w większości kraju. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej radzi śledzić prognozę pogody oraz alerty RCB.
6: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Na ten moment tych zgłoszeń wpływa jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak dynamika pogody ułoży się wieczorem i w nocy. Niestety wczoraj i dzisiaj te statystyki były dość wysokie. Mam informację o 2 osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
5: To nastolatek i kobieta. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Szybki odczyt inflacji pozytywnie zaskoczył rynek. W czerwcu obniżyła się do 2,5%, w maju wyniosła 3,1%. Główny ekonomista PZU Dawid Pachucki przypomina, że dane drugi miesiąc z rzędu są lepsze od oczekiwań.
7: Pomimo tego wydaje nam się, że jeszcze jest za wcześnie na reakcję po stronie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej do końca roku te stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian, chociaż jeżeli dalej będziemy obserwować inflację gdzieś blisko środka celu inflacyjnego albo nieco powyżej, dyskusje o potencjalnych obniżkach mogą się w przestrzeni publicznej pojawić. Spodziewamy się jednak, że pierwsze decyzje zobaczymy najwcześniej na początku 2027 roku.
5: Szczegółowe dane o czerwcowej inflacji Główny Urząd Statystyczny poda w połowie lipca. Budowa autonomicznej ściany dronowej, unowocześnienie systemów rakietowych i rozwój nowoczesnego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej SAN to kluczowe priorytety militarne, które mają stać się kołem zamachowym dla krajowej gospodarki, zapowiada nowo powołana pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
5: W tej chwili już połowa całego budżetu na zakupy zbrojeniowe trafia bezpośrednio do krajowych zakładów. Policjanci zatrzymali na Śląsku 69-latka podejrzanego o wysłanie paczki, która w ubiegłym tygodniu wybuchła w Komendzie Powiatowej w Iławie w województwie warmińsko-mazurskim. Jak przekazała Anna Sznarkowska z iławskiej policji, pakunek przyniosła na komisariat mieszkanka Iławy adresatka przesyłki, której nie zamawiała. Podejrzany znał kobieta.
9: Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób i mienia, narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. 69-letni mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia.
5: Grozi mu do 8 lat więzienia. Nowy rekord ciepła na Węgrzech. Na północy były 42 stopnie w cieniu. Ekstremalne upały w tym kraju powodują problemy z dostawami energii.
10: W wielu miejscach na Węgrzech temperatury przekroczyły 40 stopni. Nowy rekord padł w miejscowości Széchenyi, niedaleko granicy ze Słowacją. Wysokie temperatury sprawiają, że rośnie zużycie prądu. Węgrzy masowo uruchamiają klimatyzację i urządzenia chłodzące. W efekcie jest więcej awarii i lokalnych przerw w dostawach energii. Dobowe letnie zużycie prądu osiągnęło poziom niemal 7,5 tysiąca MW. Węgry mierzą się też z innymi skutkami upadku.

0: upałów, suszą, ograniczeniami zużycia wody i wzrostem zagrożenia pożarowego. Władze, w tym premier Peter Modior, apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody i z prądu, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Klimat.
2: W Polsce susza hydrologiczna utrzymuje się niemal w całym kraju. Susza rolnicza uderza w uprawy w województwach mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Większość prądu pochodzi z węgla i gazu. Jakość powietrza na zachodzie jest bardzo dobra, na północy i wschodzie dobra. Umiarkowana, dostateczna i zła w centrum i na Górnym Śląsku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Norbert Michalak.
4: Norwegia awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Norwegowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. Bramkę na wagę zwycięstwa i awansu zdobył Erling Haaland. O 23:00 czasu polskiego Francja zagra ze Szwecją, a o 3:00 nad ranem Meksyk zmierzy się z Ekwadorem. Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkosztemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty.
5: Na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie równie dobrze mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności.
4: Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. W drugiej rundzie Wimbledonu jest również Kamil Majszak. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabido 6-3, 7-5, 7-5. Następnym rywalem Majszaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który rywalizować będzie z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Klub VBW Arka Gdynia wycofał się z rozgrywek Ekstraklasy Koszykarek. Zespół z Gdyni ma na koncie 14 tytułów Mistrzyń Polski. Lepsza w tej klasyfikacji jest jedynie Wisła Kraków. W minionym sezonie Ekstraklasy Arka odpadła z rywalizacji w ćwierćfinale.
2: Jutro pochmurno na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym więcej słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Tylko 18 stopni pokażą termometry nad samym morzem, około 30 w centrum do 34-36 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.
6: Autopromocja.
3: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
7: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
8: Śnieg. A może być Snow Patrol?
3: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki. Zapraszają
9: Agnieszka Szydłowska,
10: Piotr Metz,
11: Jacek Hawryluk,
12: Grzegorz Hoffman
13: i Michał Margański.
3: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
6: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 8 minut po godzinie 21.
3: Klub Trójki.
15: Agnieszka Lichnerowicz razem z Piotrką Masierak, która audycję przygotowuje i wydaje, i Michałem Jakubikiem, który ją realizuje. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejszy Klub Trójki, w którym porozmawiamy o wynalazku, którego używają, nie powiem, że wszyscy, ale chyba prawie wszyscy na świecie. Rządzi naszym życiem, a prawie nikt go nie rozumie. Jak pokazał wielki kryzys z 2008 roku, być może, a może nawet prawie na pewno nie rozumieją nawet specjaliści. Henry Ford, to będzie cytat, twórca znanego koncernu samochodowego, miał powiedzieć już 100 lat temu, że gdyby ludzie w końcu zrozumieli, skąd na świecie biorą się pieniądze, rewolucja wybuchłaby jeszcze przed następnym rankiem. W roku 2010 wtórował mu Mervyn King, prezes Banku Anglii, ogłaszając, że ze wszystkich możliwych sposobów na zorganizowanie bankowości, obecny jest najgorszy. W czasie, który upłynął pomiędzy

między tymi dwiema diagnozami. Wybuchła nie jedna rewolucja, ale wciąż większość z nas nie ma pojęcia ani jak działa nasz system bankowy, ani czym są pieniądze, które w nim przechowujemy. To cytat, tak twierdzi Jędrzej Malko w książce Porachunki, która będzie inspiracją do tej dzisiejszej rozmowy, a więc siłą rzeczy w studiu tutaj

0: filozof i nauczyciel ekonomii. No właśnie, to zacznijmy od tej mocnej tezy na początek, czyli tezy, że nie bardzo wiemy, co to są pieniądze, ich nie rozumiemy. Co to są pieniądze i dlaczego ich nie rozumiemy, albo jak je źle rozumiemy?
1: No i powiedziałaś, że to jest mocna teza, czyli tak jakby to była, nie wiem, teza kontrowersyjna, ale jak teraz nasze słuchaczki, nasi słuchacze się zastanawią, to, no to jest takie pytanie, czy państwo wiedzą, skąd się biorą pieniądze na świecie?
0: I menenicy.
1: Tak, i to pytanie badacze, badaczki zadają ludziom na świecie i okazuje się, że ludzie nie wiedzą. To znaczy właśnie dominuje przekonanie, że za emisją pieniądza stoi albo rząd, albo
0: bank centralny,
1: być może właśnie mennica, czy wytwórnia papierów wartościowych. Ludzie myślą, że jest po prostu to miejsce, gdzie być może nie, minister finansów zleca druk pieniądza. I to jest być może jeszcze byłoby pół biedy, gdyby to było tak, że to tak zwykli ludzie tak zwani nie mają tej świadomości, ale kiedy podobne badanie było przeprowadzone, czy sondaż został przeprowadzony wśród brytyjskich parlamentarzystów, to tam również okazało się, że tylko co ósmy z nich ma świadomość, skąd się biorą pieniądze, czyli ma świadomość tego, że zdecydowana większość pieniędzy w obiegu dzisiaj na świecie pojawia się w momencie udzielenia kredytu w systemie komercyjnym, czy też w banku komercyjnym, czyli że od 85 do 97% pieniędzy w obiegu to są pieniądze stworzone przez kredyt. Tak, czyli pieniądz powstaje w momencie, kiedy, nie wiem, czy któryś z was ma zaciągnięty
0: Owszem.
1: Kredyt.
0: Mm-hmm.
1: Więc, no więc, prawda, całą taką procedurę przeszłaś, złożyłaś wniosek, wykazałaś, że jesteś prawą obywatelką, przynajmniej z punktu widzenia rynku. To znaczy, że są powody, żeby sądzić, że rynek dzisiaj i w przyszłości będzie wyceniał twoją pracę odpowiednio wysoko, także że te pieniądze przyniesiesz z powrotem do banku.
0: I dopisał mi, po prostu wymyślił pieniądze i wpisał w system.
1: Tak jest. I to jest właśnie, i to jest taki ekonomista amerykański Galbraith mówił, że to jest, że tworzenie pieniędzy w systemie bankowym jest tak proste, że umysł to odrzuca. To znaczy, że wydaje nam się, że musi jakaś głębsza tajemnica stać za tworzeniem pieniędzy.
0: To zaraz wrócę, tylko to w takim razie teraz zapytam Huberta Walczyńskiego. A twoim zdaniem to też jest taki problem, że my w sumie nie rozumiemy, skąd się te pieniądze biorą?
2: Dobre pytanie. No trochę to jest sztuczka erystyczna, mam wrażenie, że jakby kogoś zapytać, skąd się bierze, albo czym jest pieniądz, to ludzie powszechnie nie wiedzą, tak? No jak zapytamy ludzi, żeby zdefiniowali, nie wiem, czas, a może nawet po prostu kota albo komputer, to i tak może im to przyjść z trudnością.
0: Albo z całym wszystkim telefon, tak. Smartfon, którego
2: tak, albo
0: używam.
2: Nie wiem, no inny przykład, czyli skąd się bierze prąd, tak? I czym jest prąd? Tak naprawdę wszyscy korzystamy. No trochę to jednak jest problem, znaczy z tą różnicą, że nauki techniczne, inżynieryjne i tak dalej, które nam wymyślą cały system elektroenergetyczny, mogą działać w systemie top-down. To znaczy jest iluś inżynierów, którzy nam stworzą tą infrastrukturę, a my sobie podłączamy coś do gniazdka i nam czajnik działa na przykład, tak? W kontekście nauk społecznych, no jest trochę inaczej. To znaczy, możemy sobie wyobrazić oczywiście świat ekonomiczny, rozumiany i wymyślony top-down, odgórnie, którego obywatele nie rozumieją, no tylko to zwykle nie jest świat, w którym by się zbyt dobrze żyło, bo jakieś podstawowe wartości demokratyczne było bardzo trudno w nim zachować. Więc myślę, że to jest problem, bo po prostu, żeby być świadomym obywatelem, który rozumie, na czym polega polityka, kto ma władzę i jaką w państwie i na świecie i tak dalej, no to trzeba trochę tych mechanizmów rozumieć i istotnie, no jakby to też to, o czym Jędrzej mówił, że nie tylko obywatele tego nie rozumieją, ale ekonomiści też, no mam poczucie, że ekonomia jest taką dyscypliną, w której być może jest największa rozbieżność pomiędzy tym, co gdzieś tak w cudzysłowie wzięta nauka, ale wie, to znaczy jak się wgłębimy, to jakiś stan wiedzy w tym czy w innym Pod dyscyplinie ekonomii, a tym, jak jest taki powszechny poziom wiedzy i przekazu, czy to właśnie wykładowców na uniwersytetach, czy ekspertów, którzy chodzą po radiach i tak dalej. I że tam jest wielki rozdźwięk, jest mnóstwo banialuków opowiadanych, które zostały albo obalone 100 lat temu, albo nigdy nawet nie wykazane, i które Jędrzej w tej książce celnie

0: Nie, kontruję. Tak.
1: To jakbyście jeszcze mogli...
2: Właśnie jeszcze ciągnąc ten wątek, bo być może właśnie to jest... Znaczy to na pewno z mojego punktu widzenia właśnie jest problem, że no w demokratycznym państwie, gdzie politykę pieniężną i politykę, czy warunki, w których pieniądze są kreowane, no wyznacza ją instytucje publiczne, czyli wyznacza polityka, czyli no gdzieś jest to nasza wspólna odpowiedzialność.
1: No ale właśnie jakbyście mogli wskazać, jaki jest...
2: Rzeczywiście no, ziarenkiem, jakby z którego ta książka wyrosła, była nie niewiedza zwykłych obywateli i obywatelek, no ale właśnie ekonomistów, tak? To znaczy...
1: Ta królowa Elżbieta, którą cytujesz, jak to możliwe, że nikt z was tylu mundrali nie przewidział kryzysu?
2: No właśnie, tak, prawda? Bo to jest ta niezwykła historia 2008 roku, gdzie naprawdę garstka ekonomistów, ekonomistek, ostrzegała przed tym kryzysem, widziała, co się święci, natomiast cała wierchuszka i cały mainstream, w ogóle no, cała ludzie pracujący w tej dziedzinie, właściwie do samego końca, to znaczy jeszcze w ostatnich tygodniach przed pierwszymi bankructwami, mówili, że właściwie najgorsze już za nami, teraz wszystko będzie dobrze. No i to było to pytanie, jak to jest możliwe, że oni nie widzieli tego kryzysu. I cytowany przez ciebie King, czyli właśnie były prezes Banku Anglii, no też nad tym się zastanawiał i wraz z nim i inni ekonomiści, badacze, badaczki przez ostatnie 20 lat badają ten temat. No i taka pierwsza, dosyć szokująca dla mnie informacja była taka, że w modelach na przykład właśnie brytyjskiego banku centralnego w ogóle nie istniały banki komercyjne. To znaczy, jeżeli bank centralny jest tą instytucją, która ma dbać o politykę pieniężną, nadzorować system bankowy, dbać o to, żeby właśnie nic się nie wywróciło, ani żeby się gospodarka nie zagotowała od zbyt dużej ilości pieniędzy, ani żeby nie zamarzła.
1: A nie widzą tych, którzy te pieniądze kreują.
2: I oczywiście jest tak, że zawsze jak się, prawda, model buduje, to się z jakichś elementów rezygnuje, upraszcza się rzeczywistość, no ale jest taki rodzaj uproszczenia, który już wypacza tę rzeczywistość i nie pozwala po prostu w niej funkcjonować, czy działać skutecznie.
1: Na chwilę tylko skrócę fragment, bo chciałabym przejść do istoty długu. No ale rzeczywiście tym mitem, z którym też się mierzysz i który był obalony, ale pewnie jeszcze go trzeba obalić ileś razy, jest ten, że ewolucja, pojawił się pieniądz, dlatego że wymiana barterowa, czyli wymiana czegoś za coś, jest bardzo nieefektywna, bo trzeba znaleźć dopasowanie. No i między innymi za Graeberem pokazujesz, że pieniądz to jest tak naprawdę wyraz zaufania, czy pewien dług, który zaciągamy wobec siebie. Dlaczego to jest ważne, żeby rozumieć, że pieniądz to jest dług?
2: Myślę, że to jest ważne, dlatego że często taka pierwsza reakcja na, kiedy ludzie się dowiadują, jak ten system funkcjonuje, to jest zwrócenie się ku jakiejś mitycznej przeszłości, gdzie było prosto, gdzie było konkretnie, gdzie była, to pieniądz nie był oparty na długu, na kredycie, tylko rzekomo na czymś takim, nie, na jakiejś przedwiecznej wartości złota, które z racji swoich jakichś uniwersalnych właściwości miałoby być takim uniwersalnym miernikiem wartości. Albo jakiś inny kruszec może pełnić taką rolę. Albo jakaś właśnie inna konkretna rzecz. Oczywiście w całej historii i wymiana barterowa się pojawiała gdzieś tam na marginesie życia gospodarczego i różne konkretne przedmioty albo monety czy pieniądze bite z jakichś wartościowych kruszców istniały i były używane, ale okazuje się, że i 400 lat temu większość obrotu była regulowana przy pomocy różnych instrumentów kredytowych i za pomocą długu i na kredyt i 800 lat temu i prawdopodobnie 2000 lat temu również, to znaczy więc jakby konsekwencje i znaczenie jest podwójne. Po pierwsze, nie ma co marzyć o jakichś mitycznych

0: czasach, gdzie, kiedy było prościej i nie ma co opowiadać, nie ma co opowiadać o tym, że system oparty na długu to jest jakiś szwindel, tak? Że można byłoby mieć te złote monety, bo nawet kiedy były złote monety, to one były, no właśnie rozliczano za ich pomocą 5-10% transakcji, czyli właściwie to jest taki właśnie podobnie jak dzisiaj, nie? To jest podobna rola, jaką gotówka ma dzisiaj. No a druga konsekwencja, czy drugie znaczenie tego jest takie, no, że to, kiedy zrozumiemy, że pieniądz jest właśnie jakąś relacją społeczną i pieniądz jest technologią, która za pomocą której właśnie krystalizujemy, czy ukonkretniamy zaufanie, które między ludźmi może się pojawiać, to wtedy łatwo jest zrozumieć, dlaczego konstrukcja pieniądza jest tak ważna. To znaczy, dopóki dyskutujemy, jak się w historii zdarzało, czy lepszy jest pieniądz srebrny, czy pieniądz złoty, no to taka dyskusja oczywiście ma sens, ma jakieś tam znaczenie, ale dosyć ograniczone, bo ta różnica między pieniądzem z monetą ze srebra, a monetą ze złota...
1: Dużym uproszczeniem nie będę go rozwijać, ale pokażę, że równie dobrze to może być patyk albo ziemniak, no.
0: Tak. Tak. To nie ma tak olbrzymiego znaczenia. A jeżeli zrozumiemy, że pieniądze powstają się w momencie, kiedy no jakiś właśnie system finansowy ustanowiony w danym państwie, czy instytucja w tym systemie usankcjonuje, czy obdarzy kogoś zaufaniem w taki sposób, że na koncie tej osoby pojawią się zupełnie nowe, stworzone właśnie w tej sekundzie pieniądze, no to możemy pójść krok dalej i zadać pytanie, no dobrze, to w takim razie kogo ten system obdarza zaufaniem, a komu tego zaufania odmawia. I to jest długa historia dyskryminacji w systemach finansowych. To jest historia, którą opowiada tam w tej książce, prawda?
1: Kobiet, w przypadku Stanów Zjednoczonych, czarnych Amerykanów, a obecnie generalnie biednych, tak w uproszczeniu. To Hubert Walczyński, dlaczego twoim zdaniem tak istotne, jeżeli się zgadzasz z tą tezą, jest zrozumieć, że pieniądz to jest wyraz zaufania tych relacji społecznych, bo gdybyśmy nie wierzyli w ten kawałek papieru czy w tę monetę, a zdarza się, że społeczeństwa tracą zaufanie, no to on traci na wartości, ale że de facto to jest zapis jakiegoś długu, czyli relacji społecznych, w których jesteśmy wobec siebie na różne sposoby zależni i zobowiązani. Płacą za pracę, za produkty, no i tak dalej, i tak dalej.
2: To może jeszcze trochę wyjaśnimy tych wszystkich, żeśmy zaczęli parę kroków dalej niż początek. Co to znaczy, że w ogóle pieniądz jest długiem albo miarą zaufania i tak dalej? No jakby jak się właśnie śledzi tą historię pieniądza, no to ona powstaje ze wzajemnych zobowiązań ludzi wobec siebie. W małych wspólnotach, dosyć odległych od świata, w którym żyjemy, no po prostu transakcje nie były na zasadzie ja ci dam to za tamto, tylko były na zasadzie ja mam wolny czas i mogę ci w czymś pomóc, bo ty potrzebujesz pomocy, a ty później upolujesz dużo więcej niż potrzebujesz i lodówek jeszcze nie ma, więc się podzielisz z całą wioską, tak?
0: Więc to jest przysługa za przysługę.
2: Tak jest. No i w tym sensie oczywiście nie wszystkie te przysługi się nawzajem bezpośrednio rozliczało, tylko właśnie były pamiętane, były jakimś takim społecznym tłem, które nam mówiło, że ktoś tam zawsze pomoże w czymś, a ktoś inny zawsze korzysta z czyjejś pomocy i można od niego czegoś oczekiwać, jak będzie okres, kiedy będzie potrzeba interwencji, wsparcia i tak dalej. Więc w tym sensie no, pieniądz jest gdzieś tam mechanizmem pamięci i zaufania, że po prostu pozwala uprościć tą całą relację i w tym sensie to, że ja mam w kieszeni portfel, w którym jest 100 zł, oznacza, że ja zrobiłem dla społeczeństwa coś, co było warte 100 zł, a społeczeństwo zgadza się w pewnym sensie, akceptując ten pieniąz, żeby później mi coś za te 100 zł oddać, tak? Więc to jest to, a w kontekście tego zaufania, no to też to, co mówi Jędrzej, tak? Czyli, że znaczna większość pieniądza w obiegu to jest pieniądz dłużny, czyli pieniądz, który powstaje w momencie udzielania kredytu, więc w tym sensie pieniądz jest długiem po raz drugi, że kiedy on powstaje, to on powstaje dlatego, że bank uwierzył w to, że ktoś zbuduje dom i ten dom później będzie ileś warty i on pieniędzmi, które będzie zarabiał co miesiąc, odda ostatecznie ten milion czy ileś tam złotych po 20 czy 30 latach. No tutaj już jest problem na tym najbardziej podstawowym poziomie tego mechanizmu bankowego, to znaczy co to znaczy, że ktoś spłaci i jak my to ostatecznie liczymy i mierzymy, to znaczy dla społeczeństwa jest bardzo wiele wartościowych rzeczy, które nie są wyznaczane w pieniądzu i mierzone w pieniądzu. I może na przykład pewną wartością byłoby dać komuś pieniądze za to, żeby zrobił pewne rzeczy dla społeczeństwa,

0: które nie są płatne. No, mamy mnóstwo potrzebnych rzeczy, które należy zrobić, nie wiem, w przyrodzie, mamy całą tak zwaną bezpłatną pracę kobiet i szereg innych przestrzeni naszego świata, które nie są opłacane, a które są, bez których społeczeństwo jako takie by nie istniało i nie było w stanie istnieć. Więc to jest jeden z problemów całego tego systemu, że on się opiera wyłącznie na tej, no dosyć szerokiej już dzisiaj, bo w dzisiejszym świecie coraz większą rolę odgrywa pieniądz z dekady na dekadę i coraz więcej rzeczy można kupić i coraz więcej rzeczy się tak zwane urynkawia, jak to się mówi w ekonomii. Natomiast wciąż jest ogromna ilość tych rzeczy, które mają taką dogłębną wartość społeczną, a których ta wymienna wartość nie obejmuje.
1: Jeżeli mogę dodać jedną rzecz, to myślę, że też właśnie dyskusja o pieniądzu, roli pieniądza, konstrukcji pieniądza jest szalenie istotna. Nie tylko dlatego, że właśnie możemy się przyglądać temu, jak on jest skonstruowany i kto płaci cenę tego pieniądza, a kto korzysta na danej konstrukcji, ale właśnie pozwala na tę dyskusję, którą tutaj jakoś Hubert, jakoś sygnalizujesz, to znaczy na dyskusję o tym, no w jakie przestrzenie chcielibyśmy jeszcze pieniądz wpuścić, ale też jest rewers tego, to znaczy...
2: To ja tylko, przepraszam, wejdę, żeby to, czy ja dobrze rozumiem, że chodzi o to, co podkreślasz cały czas, Jędrzej Malko, co podkreśla, czyli jaka jest konstrukcja, czyli kto zasługuje na dług. Z jednej strony to jest to pytanie, jak bardzo biednemu jest trudno zaciągnąć kredyt, no, czy ten dług, i w związku z tym trudniej mu funkcjonować w gospodarce opartej o pieniądzu, ale rozumiem, że też chodzi o to, że jakie kwestie społeczne, czy to będzie praca opiekuńcza, czy na przykład adaptacja do kryzysu klimatycznego, to jest taka kwestia, na którą warto jakby kreować dług, tak? To o tym mówimy.
1: No, między innymi o tym, tak. Ale też o tym, gdzie pieniądza nie chcemy wpuszczać, tak? To znaczy, czy są jakieś takie przestrzenie życia społecznego, gdzie mówimy, no nie, pieniądz jest świetnym wynalazkiem. To on pozwala, prawda, na życie w złożonym społeczeństwie, w złożonej gospodarce, która jest większa niż ta grupa 20 czy 60 osób, które znają się od wielu pokoleń i żyją w lokalnej społeczności, gdzie jest bardzo silne zaufanie, gdzie ta wymiana taka właśnie, czy zasada wzajemności może dobrze funkcjonować i przysługa za przysługę. Pieniądze są, można powiedzieć, pieniądze tak, wypaczenia nie. Tak? Najkrócej moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka pierwsza teza, no ale drugi poziom będzie pieniądze tak, ale nie wszędzie. Tak, to znaczy, i to jest pytanie właśnie, to nie jest pytanie do ekonomistów, ani do jakichś ekspertów, ekspertek, tylko to jest pytanie do nas wszystkich, gdzie chcemy wyznaczać jakiegoś rodzaju rezerwaty, gdzie no nie wpuszczamy...
2: Na przykład w edukacji.
1: Na przykład w edukacji, albo w ochronie zdrowia, albo w tereny naturalne, czy gdzie przyrodę chcemy bronić, albo to jest pytanie, które to są takie właśnie bardzo rozpalające ludzi rzeczy. Ale pytanie o pracę jeszcze seksualną na przykład.
2: To też jest... Bo to jest za trudna pytanie, dyskusja, nie? Tak. Ale wróciłam jeszcze na chwilę do idei, znaczy do zrozumienia, dlaczego tak istotne jest, żeby rozumieć pieniądz jako dług, bo czy dług jest zły? Jest w twojej książce taki moment, w książce Jędrzeja Malko, w którym ktoś tam mówi, czy starczy nam pieniędzy, już nie wiadomo, na zbudowanie miasta. On mówi, ale co masz na myśli? Nie mamy architektów? No mamy. A co, cegieł nie mamy? No mamy. No, nie mamy robotników, budowlańców, którzy mogą zbudować? No mamy. No to dlaczego nie możemy zbudować miasta? No dlaczego nie możemy zbudować miasta? Ja bym chciała, żebyście jeszcze, jeżeli możecie, pokazali, o co chodzi z tym długiem i myśleniu o pieniądzu jako długu. O.
0: Dobra, my tu mieszamy dużo różnych kwestii, ale... No to jest chyba z Keynesa, tak? Po wojnie, podczas odbudowy, gdzieś tam pierwszy prime minister, jak mi się wydaje, w Wielkiej Brytanii. Natomiast no, na czym polega problem? Problem polega na tym, że my często rozpatrujemy pieniądz jako właśnie taką rzecz, która jak po prostu gruszki w koszyku albo właśnie ziemniaki w worku, że jest jego tyle i tyle można go wydać, bo potem się skończył i nie będzie, tak? Natomiast i musimy się zadłużyć, żeby mieć go więcej i tak dalej. No natomiast albo też z drugiej strony właśnie jesteśmy obciążeni długiem publicznym, który będą spłacać nasze wnuki, to Leszek Balcerowicz, FOR i mnóstwo innych instytucji bardzo lubi o tym opowiadać.

0: opowiadać. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, to jest to, że nie da się zjeść chleba, którego jeszcze nie upieczono. Wszystko, co powstało już, powstało z istniejących zasobów, istniejących ilości pracy i tak dalej. Więc nie jest tak, że doszło do jakiegoś magicznego transferu przyszłości do teraźniejszości. To znaczy, ktoś wykonał jakąś pracę i zbudował jakieś budynki i to, że ktoś ma kredyt na mieszkanie, nie zmienia faktu, że ten dom już istnieje albo to mieszkanie już istnieje, tak? Więc w tym sensie i to, co ostatecznie było odpowiedzią w kontekście tego powojennego odbudowania Londynu, to była ta fraza Keynesa, zdaje się, że stać na wszystko, co możemy zrobić. Czyli, że ten pieniądz jest takim smarem, który nam pozwala sprawniej, płynnie się poruszać po gospodarce i nią zarządzać. Natomiast ostatecznie clue to jest taki głęboki materializm. No clue to jest właśnie to, żeby mieć tych architektów i ten beton i te maszyny, które będą w stanie tę pracę wytworzyć. No.
1: Ale to znaczy, możemy wszystko mieć?
2: No właśnie nie wszystko, tak? No bo to jest, tak, to jest takie pytanie, jeżeli biegacz jest w stanie biec z jakąś prędkością, to jak mu się zapłaci dwa razy więcej, no to być może to go zmotywuje do jeszcze pracy i być może to...
1: A być może tak jak mówiłeś, jest to niematerialne i innego
2: Być może to mu pozwoli jeszcze zatrudnić tam, nie wiem, lepszą trenerkę i jakieś suplementy ale jest granica, tak? Jest granica możliwości organizmu tego sportowca, jest granica możliwości gospodarki i no nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, niż jesteśmy w stanie zrobić. I tam właśnie dokładnie Hubert przytoczył puentę tego fragmentu, który cytowałaś. To znaczy tam Keynes mówi, no właśnie, jeżeli mamy cegły, mamy architektów, mamy zaprawę, mamy ludzi gotowych odbudowywać Londyn, no to jest jesteśmy w stanie to zrobić. I tutaj rola systemu finansowego jest zapewne w tym, żeby on był w stanie trafnie rozpoznawać, jakie projekty są wykonalne i co jesteśmy w stanie zrobić, a co jest jakąś likobańką spekulacyjną i co
1: jest
2: mrzonką.
1: Czyli jednak wolny rynek ma ocenić, tak? No bo to podlega, znaczy co to znaczy, że pieniądz jest dobry w ocenie, powinien być dobry w ocenie tego, co możemy zrobić.
2: No, to znaczy, że osoba, która ten kredyt przyznaje, czy osoba, instytucja, która ten kredyt przyznaje.
1: Zasady, które ma tam?
2: No, czy pozwalamy na przykład na to, żeby się kierowała swoją intuicją i swoim po prostu zdrowym rozsądkiem, co skutkuje tym, że właśnie
1: kobietom nie dawano kredytu,
2: tak,
1: że ten
2: bankier mówi, a na co kobiecie dom? Albo żąda jakichś uwłaczających, upokarzających zupełnie procedur od wszystkich ludzi, którzy po prostu wydają mu się niegodni i to różnym ludziom się tutaj różne kategorie będą, tak? I albo jest tak, że jednak społeczeństwo, jak to się wydarzyło w Stanach, prawda? Mobilizują się jakieś grupy społeczne, wychodzą na ulicę, żądają tego, żeby to był jeden z głównych postulatów Luthera Kinga, tak? Znaczy, jak w tej przemowie I Have a Dream, ta przemowa o amerykańskim śnie, o tej przyszłości, w której człowiek nie jest oceniany po kolorze skóry, tylko po swoim właśnie potencjale, po swoich talentach, po tym, co ma do zaproponowania innym ludziom. Jak państwo, nasi słuchacze, słuchaczki, jak sobie otworzycie tę przemowę, zobaczycie, że ona jest o systemie finansowym. I nieprzypadkowo, bo żona pastora Kinga była pracowniczką banku i to były po prostu główne postulaty tego ruchu. To było to właśnie, żeby do tego mechanizmu kreacji pieniądza na równych zasadach dopuścić ludzi. Więc to jakby, znaczy ta dyskusja, rynek czy państwo, to jest trochę jeszcze jakby wielki temat.
1: Ale rozumiem, że wniosek jest taki, że jeżeli potrzebujemy w Polsce, uznaliśmy społecznie, się dozbroić, to pieniądze się znajdą.
0: Znaczy tak, tylko właśnie tak, bo pytałeś wcześniej, czy stać nas na wszystko. No i oczywiście nie na wszystko, ale na bardzo dużo i to jest myślę ważne. To znaczy świetnym na to dowodem jest na przykład sektor medyczny na Kubie. Kuba, która jest państwem w kryzysie, biednym, w sankcjach amerykańskich od 1959 roku i nigdy nie mającym zbyt wiele do eksportu poza trzciną cukrową, była w stanie stworzyć sektor medyczny, który jest jak na skalę regionu, na bardzo, bardzo dobrym poziomie, czego nie jest w stanie zrobić dużo większy i dużo bogatszy kraj, jakim są Stany Zjednoczone. Jak się spojrzy na przykład

0: na kraje właśnie bloku sowieckiego i postsowieckiego i porówna je z krajami o podobnym poziomie zamożności i się porówna stopnia analfabetyzmu albo odsetek dzieci, które kończą szkołę podstawową i szkołę wyższą, tam liceum powiedzmy, tak? No to się okazuje, że w postsowieckich republikach to jest 97 albo 99%, tak? Więc są takie sektory, które są bardzo mało materiałochłonne, a bardzo ludzkochłonne, pracochłonne i tak dalej, które w odpowiednio zorganizowanym systemie można mieć względnie tanio i dosyć dobrze zorganizowane i działające. No i myślę, że to jest ważne, bo są to sektory, które są w tej chwili najbardziej niedofinansowane i które najbardziej potrzebują zastrzyków, no tylko znowu, nie dostają tych zastrzyków. Dlaczego? No dlatego, żeby, jak już mówiliśmy, żeby dostać kredyt, trzeba pokazać, jak się go spłaci. Problem polega na tym, że jeżeli ja chcę założyć spółkę węglową, jeszcze wykopać jakieś pokłady węgla, jeszcze go sprzedać po jakichś cenach, no to zarobię i spłacę. Tylko że oczywiście to obciąży kosztami planetę, wiele innych sektorów dookoła i zatruje lokalną rzekę jeszcze, tak? Natomiast ten kredyt dostanę. Jeżeli ja bym chciał wziąć ten kredyt na to, żeby będąc, nie wiem, właśnie ministrem po prostu wrzucić dodatkowe 100 miliardów do ochrony zdrowia i edukacji, no to tutaj jest dużo trudniej, bo bezpośredniego przełożenia na to, że tutaj będzie zysk jakiś za 10 lat albo 20, nie ma. On oczywiście da się go policzyć i on jest. Ja kiedyś czytałem jakieś badania dotyczące inwestycji w przedszkola w Stanach Zjednoczonych i tam stopy zwrotu były niebotyczne. To znaczy tam, że $1 włożony w przedszkole daje kilkanaście dolarów w skali, tam jakieś setki procent w skali tam dekady czy dwóch, no bo potem te dzieci są, mają mniej problemów z prawem, są zdrowsze, są i tak dalej, prawda? Więc te rzeczy dają nam właśnie pozytywne tak zwane efekty zewnętrzne, sprawiają, że nasz świat ma mniej kosztów w przyszłości, więc poniekąd zyskuje, no tylko nie są tak prosto przekładalne na zysk i tą gotówkę, którą później będziemy mogli oddać i
1: ale ten jednak, spłacić. Ale jednak, jeżeli będę się trzymała tego przykładu, uznamy, doszliśmy społecznie do wniosku, że większość z nas uznaje, zgadza się, że musimy się dozbroić ze względu na wzrost zagrożenia ze strony Rosji i możemy w związku z tym teraz brać kredyty, mieć pieniądze na dozbrojenie. I to nam się z różnych powodów, również finansowych, może opłacać tam z różnych, możemy to próbować jakoś uargumentować, to koniec końców jednak no, trzeba te pieniądze właściwie zwrócić w tym sensie, że no albo trzeba wziąć z innego miejsca, albo trzeba je zebrać w postaci na przykład podatków. Chodzi mi o to, że to też nie jest tak, że to się po prostu rzeczywiście w systemie księgowym wytwarza jakiś pieniądz i nikt już nigdy o tym nie myśli.
0: No tak, tak. No w kontekście w ogóle oczywiście państwa, no to nie mamy do czynienia. Państwo nie wytwarza sobie pieniędzy na własne potrzeby, bo to ustawa z 94, jak pamięć nie myli, zakazuje. Tam się robi triki z bankami centralnymi obcych innych krajów, w których się nawzajem wykupuje własne aktywa, natomiast no trzeba, no i problem mój ogromny z zadłużaniem się polega na tym, że jak się spojrzy na historię długów publicznych w XX wieku, to jest gigantyczny szwindel. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na podatki w XX wieku i na długi publiczne w XX wieku, no to zobaczymy, że od lat 50. do lat 70. mamy w większości krajów Europy dosyć progresywny system podatkowy, o bardzo wysokich podatkach dla milionerów, rzędu 70-80% nieraz. Od lat 90. 80. te poziomy opodatkowania spadają i gigantycznie wtedy 1:1 jest po prostu korelacja wzrostu zadłużenia publicznego.
1: Rozumiem, że mówisz o korelacji, w której mamy trend bogacenia się najbogatszych i jednocześnie rosnącego zadłużenia nas wszystkich.
0: No, nawet nie chodzi o bogacenie się najbogatszych, chodzi o obniżki podatków, które trzeba czymś zrekompensować, no bo nie jest tak, że we Francji, czy Belgii, czy Niemczech zamknięto szkoły po tym, jak obniżono podatki najbogatszym, tylko po prostu się zadłużono. No, na czym polega proces zadłużenia się? No na tym, że temu samemu bogatemu człowiekowi, od którego pobieralibyśmy wcześniej podatek, teraz sprzedajemy obligacje Skarbu Państwa albo bankowi, albo firmie, albo jeszcze zagranicznemu inwestororowi i obiecałem mu oddać 3, 2, 4% więcej za 5 lat albo 10 lat. Więc to jest ostatecznie, jeżeli ci ludzie mają pieniądze, żeby kupić te obligacje, to mieliby też pieniądze, żeby zapłacić te podatki, tylko no nie musielibyśmy ich spłacać. A problem polega na tym, że szczególnie w Polsce w 2026 roku nasz system podatkowy jest dość regresywny. Czyli istotna jego część, około 75%, pochodzi z podatków bezpośrednich, z VAT-u i z akcyzy. Nasz system jest, progresja podatkowa jest symboliczna, bo ten próg 32% jest niski, jest też nisko umiejscowiony i bardzo, bardzo łatwo jest go omijać. I najbogatsi w Polsce płacą ryczałtowe stawki 12, 13, 14% opodatkowania. Więc ostatecznie to polega na tym, że my pożyczamy się uwzględnie bogatych ludzi, inwestorów, i spłacamy to z pieniędzy w istotnej części biedniejszej albo średnioklasowej części społeczeństwa, no bo żeśmy taką decyzję

0: akcję podjęli. Też trzeba pamiętać, że Polska jest krajem, w którym te podatki stopniowo obniżano. Był wyższy próg PIT-u 40%, zdaje mi się. Był próg CIT-u jeszcze 26%, a jeszcze w 97 roku był chyba 38%. Czy polska gospodarka mogłaby mieć dzisiaj CIT 30% i mieć z tego CIT-u 20-30 miliardów więcej? Pewnie by mogła. Czy coś by się poważnego stało z gospodarką? Prawdopodobnie nie.
1: Ale tutaj rozumiem, może najpierw powiem, że numer do nas to jest 22,7 trójek. Jeżeli państwo chcieliby jakoś do tej dyskusji dołączyć albo zadać pytanie, wydaje mi się, że w związku z tym, że pieniądz jest tak abstrakcyjny i mamy... Być może, czy teraz zacytuję książkę Jędrzeja Malko, być może dzieje się tak dlatego, tak mało rozumiemy pieniądz, że on jest narzędziem, z którego uczymy się korzystać już jako dzieci i którego można z powodzeniem używać przez całe życie bez zadawania pytania o jego naturę i pochodzenie. Jak pisała ostatnio lewicująca ekonomistka Kate Raworth, żyjemy dziś w monokulturze pieniądza, tak znajomej i głęboko zakorzenionej, że jak ryby, które nie dostrzegają wody, ledwie zdajemy sobie z niej sprawę. Mówię o tym dlatego, że cały czas mam obawę, że to jest bardzo trudno uchwytne dla kogoś, kto nie mierzył się wcześniej z tą kwestią, dlaczego to jest takie kluczowe, żeby rozumieć tę naturę pieniądza, że odpowiadając na pytanie Huberta Walczyńskiego, czy moglibyśmy mieć wyższy CIT, no nie moglibyśmy, bo wielu z nas uwierzyło, że pieniądz jest tylko jakimś takim technicznym technologią, a jak przekonujesz, jest bardzo osobisty i polityczny. Czyli to, jak rozumiemy pieniądz, wpływa potem na to, jak rozumiemy zgodę na wyższe podatki na przykład, albo nie. Czy ja tak mogę powiedzieć, czy nie zgadzasz się?
2: Nie jestem pewien, czy to podejrzewam, że to jest prostsze, to znaczy, że po prostu nie ufamy w Polsce państwu, nie ufamy politykom, nie ufamy, że ten człowiek, który nam zabierze więcej pieniędzy, to że on z tym zrobi coś sensownego i prędzej uwierzymy, że jak mnie zostanie więcej pieniędzy w kieszeni, to ja sobie jakoś poradzę. I no jest szereg powodów pewnie tej nieufności i no, państwo polskie, jego różne instytucje no, długo pracowały na to, żebyśmy im nie ufali.
1: Ale my jesteśmy państwem, my jesteśmy instytucjami. Chodzi mi o to, jak to przełamać teraz. Może
2: no,
1: się
2: no, nie, no, nie, jest, nie, jesteś, nie jesteśmy o tyle, że no nie... Znaczy może trójka to publiczne radio.
1: Ale mówię w tym sensie, bo jak nie chcemy płacić na instytucje, no to one są słabe, nas nie satysfakcjonują.
2: Tak, jest to
1: no
2: oczywiście samospełniająca się przepowiednia. Ale taka, myślę, dosyć prosta do zrozumienia. Znaczy ta nieufność jest dla mnie jakoś zrozumiała i ona nam szkodzi, tak? No bo to jest właśnie samospełniająca się przepowiednia dziadowskiego państwa z tektury. Ale z drugiej strony no nie... Rzeczywiście coś w tym jest, że po prostu dosypanie więcej pieniędzy na dzisiejszą politykę z jej, prawda, kolesiostwem, załatwiactwem no nie jest taką oczywistą odpowiedzią, że jak gdybyśmy powiedzmy na ochronę zdrowia przeznaczyli dzisiaj 20% więcej,
1: ale to jest to, co
2: więcej,
1: mówił Hubert przed chwilą Walczyński, ale jednocześnie zadłużamy się publicznie.
2: No tak.
1: Bo
2: tak,
1: to o to właśnie...
2: I to jest ten taki właśnie, powiedzmy, jak Hubert mówi, szwindel. I rzeczywiście coś w tym jest takiego, prawda, że to... że też ta dyskusja jest jakoś tak na głowie postawiona. To znaczy... Dług rośnie i dług trzeba obsługiwać, to kosztuje i to kosztuje nas wszystkich. I w państwie takim jak Polska, tak jak Hubert mówisz, no to jest regresywne, to znaczy to jest, ten dług oznacza raczej i zazwyczaj transfer z dołu do góry, jakieś drabiny dochodowej.
0: Ale koszt obsługi długu publicznego Polski w 2026 roku to około 90 miliardów złotych. Cały budżet Polski na 2026 to jest około 900, tak? Czyli 10% wydatków w tym roku to są koszty obsługi długu publicznego.
2: No i a zarazem jakby dyskusja na ten temat, mam wrażenie właśnie, że jest jakaś postawiona na głowie czy schizofreniczna, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy jak też już tu przywoływanych, którzy straszą tym długiem, tak? I opowiadają o tym, że zaraz po prostu zbankrutujemy i przypominają długi Gierkowski albo przypominają historię grecką. I to są I to jest straszenie ludzi scenariuszami, które

0: No, nie ziszczą się. Tak, znaczy to jest zupełnie bezpodstawne, albo taka opowieść o tym, że no to wszyscy wiemy, że no, każde gospodarstwo, każda gospodyni domowa, która by co no roku właśnie wydawała więcej niż zarabia, no to się prosi o kłopoty. I no, ta analogia ma bardzo krótkie nogi, to znaczy no, budżet państwa to nie jest gospodarstwo domowe. To...
1: Ale ja mogę ją pociągnąć, to znaczy jednocześnie każdy, nie wiem, coach finansowy na Facebooku czy Instagramie, pierwsze, co ci powie, to zwiększ swoje dochody, tak? A nie tnij swoje wydatki. I jednocześnie tej analogii się nigdy nie ciągnie do tego miejsca, gdzie może właśnie środkiem jest zwiększenie dochodów
0: tak,
1: tego państwa.
0: I właśnie na tych balcerowiczów różnych taka odpowiedź, taka kontra lewicowa, którą ja znam, czy którą głównie dostrzegam, jest taka, że to w ogóle nie ma problemu, bo w związku z tym, że te opowieści, to straszenie długie jest takie bezpodstawne. No rzeczywiście jest jakby te powody, które są wymieniane, że to dzieci będą spłacać, że to zaraz po prostu państwo jutro już nie będzie miało pieniędzy. Znaczy to jest jakaś bzdura. No ale są dobre powody, żeby sceptycznie podchodzić do zadłużania. I jak słyszę właśnie różnych tam lewicowych działaczy czy ekonomistów, którzy mówią, że no, deficyt sektora publicznego to jest nadwyżka prywatnego, więc im bardziej państwo się zadłuży, tym więcej prywatni obywatele.
2: No, w dużym wrażeniu nie trzeba będzie płacić za prywatną szkołę, bo będzie publiczna, tak? Z tego wspólnego długu, w uproszczeniu, tak?
0: Nawet jeszcze gorzej właśnie. To jest jakby istnieje jakiś wśród lewicowych ekonomistów i ekonomistek istnieje jakiś rodzaj entuzjazmu dla długu, co wydaje mi się wynika z jakiejś takiej logiki dyskusji. To znaczy w związku z tym, że prawica dług atakuje, no to lewica go broni. Ja, jak gdyby no, na złość prawicy była gotowa odmrozić sobie mózg.
1: Ja mam poczucie, że to jednak nie z tego wynika. Że to wynika, myślę, dużo bardziej z bezradności intelektualnej pewnego rodzaju. To znaczy... To po pierwsze, wszystkie próby spłacania długu publicznego albo obniżania jego poziomu odbywały się, no nie wszystkie oczywiście, ale znaczna większość w ciągu ostatnich dekad, odbywały się kosztem istotnych cięć socjalnych, mrożenia płac w budżetówce, zakazywania deficytu, co oznaczało właśnie dofinansowanie szkół i tak dalej. Wielka Brytania to robiła, Grecja to robi po kryzysie zadłużenia i ma to katastrofalne skutki gospodarcze, tak? Po prostu, więc w tym sensie...
0: I społeczne.
1: I społeczne, oczywiście, tak. Więc w tym sensie mam poczucie, że jeżeli... W ogóle nie dopuszczamy do siebie tej wizji, że można polskim Rafałom Brzoskom i innym miliarderom podwyższyć podatki, no to mamy jedną drogę, albo się zadłużamy, albo cięcia społeczne, tak? I jakby to jest fałszywa, tak po prostu fałszywa alternatywa, tak? Znaczy istnieje ta trzecia opcja, mamy ludzi w Polsce bardzo bogatych, mamy bardzo bogate firmy międzynarodowe, oni wszyscy mogą zapłacić podatki i możemy z tego sfinansować szkoły, szpitale i wszystko, czego nam potrzeba, w tym wszystko, oczywiście w cudzysłowie, ale bardzo, bardzo wiele.
0: Wszystko, na co nas stać.
2: To jeszcze raz tylko podkreślam, myślę, 22 i 7 trójek to jest numer do nas. Myślę, że za mało też o pieniądzach mówimy, bo kiedyś było takie przekonanie, że dżentelmeni, no bo w tej logice kobiet nie było, o pieniądzach nie rozmawiają, bo też tak, lepiej nie zaglądać właśnie tym dżentelmenom do portfela, ale jeżeli pieniądz może być różny, o czym Jędrzej Malko pisze w książce. I był na przestrzeni geografii, i na przestrzeni globu i na przestrzeni historii. A pieniądz, który mamy, też pokazujesz, właśnie oparty na długu. Tyle, że my mówimy o bardzo prostym długu, a kryzys 2008 roku to był o długu na długu, tak? To znaczy kreowaniu kolejnego pieniądza, przekazując jakby dług dalej. Upraszczam. To czy są alternatywne pomysły, takie, które da się uchwycić słowami i teraz słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, pieniądza, który byłby lepszy?
0: No pojawiają się projekty i pomysły pieniędzy zakorzenionych lokalnie, emitowanych przez lokalne społeczności i to co najmniej od 20 lat takie
2: ale co
0: projekty.
2: Miasto, tak? Na przykład?
0: Tak, na przykład.
2: A dlaczego to jest lepszy pieniądz?
0: No to są ruchy i to są pomysły takie, kiedyś byśmy powiedzieli alterglobalistyczne, to znaczy, żeby ten pieniądz, ta wartość nie uciekała. To pamiętam taki na przykład funt Brixton, który w Londynie w dzielnicy konkretnej powstał

0: I było, argumentacja była taka, jak to działało konkretnie. Znaczy, jak wyszłaś do sklepu, płaciłaś funtami oficjalnymi i kasjer pytał cię, czy chcesz dostać resztę w zwykłych brytyjskich funtach, czy w tych lokalnych. I mogłaś pobrać w lokalnych swoją resztę i potem ta reszta, te funty lokalne były akceptowane, przyjmowane przez lokalne sklepy. I ta przewaga miała leżeć w tym, że jeżeli właśnie masz w ręku tego funta brytyjskiego, no to pójdziesz do pójdziesz do Starbucksa, zapłacisz Starbucksowi, Starbucks nie zapłaci podatku. I wtedy rzeczywiście było tak, że przez lata
1: czyli
0: Starbucks wykazywał straty.
1: Polegała na tym, żeby to było wsparcie lokalne, tak?
0: Tak, tak. Więc to jest jeden kierunek myślenia. Inny kierunek myślenia to
1: czyli
0: jest...
1: mielibyśmy dwie waluty, w której, nie wiem, w jednej chodzilibyśmy po Warszawie i wspierali lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, no ale też istniejemy w zglobalizowanej gospodarce, więc używalibyśmy też złotówek, dolarów i tam jenów. Czy...
0: Pewnie tak. Drugi kierunek to jest to, o czym już żeśmy tutaj mówili, to znaczy świadome używanie tego mechanizmu długu i zadłużania się, to znaczy jeżeli na przykład stoimy dzisiaj, co dobrze wszyscy w Polsce czujemy, w obliczu katastrofy klimatycznej i w obliczu zmian klimatu, i potrzebujemy zainwestować bardzo duże środki w to, żeby się jakoś zaadaptować do tych zmian, to pytanie, skąd te środki wziąć? No i tu na przykład uważam, że właśnie to, co też już było robione, tak? Bo to Trump się z tego wycofał, ale to polityka Bidena na tym polegała właśnie, żeby zadłużać się po to, żeby dokonać tej zielonej transformacji, bo to właśnie w długim okresie zwróci się wszystkim. Wszyscy na tym skorzystają i na tak głęboką i ważną transformację lepiej właśnie pożyczyć pieniądze, czy wykreować ten nowy pieniądz, niż zderzać się z całym wielkim, prawda, politycznym lobby, które nie chce dopuścić do tego, żeby tych bogaczy opodatkować.
1: Hubert Walczyński. Czy należy myśleć jakby właśnie o alternatywnym pieniądze, czyli ćwiczyć.
2: Znaczy, nie wiem, czy to nie jest jakiś taki trochę błąd kategorii, to znaczy, to nie jest tak, że istnieje jakiś fundamentalny, esencjonalny problem z tym, czym jest pieniądz. Mam poczucie, że to są rozdrobnione różne problemy, które mają różne rozwiązania. Te koncepcje pieniędzy alternatywnych, lokalnych, no ich były dziesiątki w różnych miejscach i zwykle są krótkotrwałe fazy lokalnej społeczności, jakichś tam aktywistów, które żyją tyle, ile energii ma jakaś jedna organizacja, 5-10 lat, a potem już nikt o tym nie pamięta. W Bristolu chyba był największy fund bristolski, z tego co wiem, też już po nim nie za wiele zostało. W Polsce w Kielcach był taki projekt, się nazywał Dobry. I on teraz potem się zamienił na Zielonego. Był Zielony Kielecki.
0: W Warszawie były Alterki.
2: Może było. Natomiast, więc ja nie wierzę w to jakkolwiek duże rozwiązanie, ale też nie mam poczucia, że my potrzebujemy jakiegoś właśnie nowego sposobu myślenia. Myślę, że to jest taka pułapka, w którą się często wpada w dyskusjach właśnie tam na lewicy, że musimy sobie wyobrazić świat poza tym, który istnieje, a to jest takie trudne, więc co my mamy robić? No, możemy robić konkretne rzeczy, to znaczy, tak jak powiedzieliśmy, poziom zadłużenia publicznego, który może być problematyczny, wynika z tego, że mamy za niski poziom opodatkowania ludzi, którym teraz sprzedajemy obligacje, możemy ich opodatkować. Poziom zadłużenia prywatnego mógłby być niższy, gdyby państwo budowało mieszkania, tak? Są w ogóle to też, o czym Jędrzej mówi, czyli ten pomysł, żeby państwo wyznaczało jakieś kierunki strategiczne, gdzie ten pieniądz będziemy kreować i wydawać. No, Bank Centralny Japonii robił przez długi czas takie właśnie... No, trudno powiedzieć centralne plany, jakby strategiczne wyznaczenie kierunków dla banków komercyjnych. Znaczy on mówił wprost, w tym od tego do tego roku macie przeciętnie dawać kredytów 7,4% na sektor motoryzacyjny, albo więcej, bo chcemy rozwinąć nasz sektor motoryzacyjny, tak? W Polsce takich rzeczy w ogóle nie ma i w ogóle one są uważane za gdzieś tam jakieś centralne planowanie i... wielce niebezpieczna rzecz, co jest o tyle zaskakujące, że my w Polsce mamy bardzo publiczny sektor bankowy, tak? To znaczy Skarb Państwa posiada udziały w mniej więcej połowie, znaczy mniej więcej połowa polskich banków pod kątem udziałów należy w pewnym stopniu do polskiego Skarbu Państwa. Więc są, można to zrobić na tym poziomie, że jeżeli będzie taka wola polityczna, to można wyznaczyć takie kierunki. Można też, nie
1: wiem... Bo ja jeszcze powtórzę główną tezę. Można dlatego, że większość pieniądza, które mamy w obiegu, jest kreowany przez banki prywatne, które po prostu udzielają kredytów i w ten sposób

0: wytwarzają pieniądz, kasują tak go w momencie zwrotu.
1: Tak, i ta polityka racjonowania kredytu, czyli kierowania z tego strumienia nowych pieniędzy do konkretnych obszarów gospodarki, to nie tylko Japonia niedawna, ale to też wspomniana właśnie odbudowa Europy po II wojnie światowej. Między innymi na tym polegała, tak? Że była decyzja właśnie, żeby racjonować kredyt, jak to się mówiło, czyli żeby zadecydować, że będzie on szerszym strumieniem ma płynąć na budownictwo, czyli dosłownie po prostu na odbudowę zniszczonej Europy, niż na dobra luksusowe. Tak? Bo może właśnie lata 40, lata 50 to nie jest ten moment, kiedy powinniśmy ten strumień kierować na luksus.
0: Bo przerwałam ci. Hubert Walczyński. No i tak skutecznie, rozumiem. Bo w zasadzie chodzi mi o wnioski z tej kluczowe, które może umykają nam, jeżeli nie dostrzegamy tego mechanizmu wytwarzania pieniądza jako...
1: No ja się zgodzę z Hubertem, że tu nie będziemy mieli jakby prostych odpowiedzi, że to właśnie o współczesny pieniądz można wyrzucić do kosza i zastąpić jakimś właśnie tym pieniądzem złotym. Czy to są no, zupełnie jakieś dla mnie niepoważne propozycje. Raczej diabeł tkwi w szczegółach. Aczkolwiek no, taka konkretna propozycja, którą tam przywołuję i którą kilka lat temu postawiliśmy w Fundacji Kaleckiego. To jest bardzo duży konkret, bo to jest program tak zwanego kredytu powszechnego, który no, wszyscy bankowcy, z którymi rozmawiałem na ten temat, zgadzają się, że rzeczywiście moglibyśmy taki program uruchomić, który by, no tak jak dzisiaj właśnie to powiedzmy 85% pieniędzy w Polsce jest krowane przez banki komercyjne, to nie likwidujemy tego, tylko tak przesuwamy, to może o 1% przesuwamy tę wajchę na korzyść banku centralnego, dając bankowi centralnemu taką możliwość, by udzielał on niewielkich kredytów wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski. Tak, żeby każda osoba w Polsce, niezależnie od swojej zdolności kredytowej, niezależnie od tego, jak ta zdolność jest oceniana przez algorytm banku.
0: Czy tak zwana chwilówka, bo to w tej chwili ma taką formę często.
1: Tak, dokładnie tak. To znaczy zamiast, czyli osoby, które dzisiaj są nieraz skazane na chwilówki.
0: Które są droższe niż kredyt, które
1: są drogie, które są niebezpieczne, które się nieraz kończą spiralą zadłużenia i które według ostatnich danych CBOS-u, które znam, są przeznaczane, trzy główne kategorie przeznaczenia to są leki, rachunki oraz jedzenie, więc to jest absolutna podstawa, tak? To znaczy, jeżeli ktoś nie ma na leki albo na jedzenie, no to skądś te pieniądze pożyczy i nawet na drakoński procent te pieniądze pożyczy. I dokładnie, jakoś tak to się składa, że taka typowa pierwsza chwilówka w Polsce to jest dzisiaj około 4000 zł i my również proponujemy, żeby ten kredyt powszechny, ta linia kredytowa była mniej więcej w takiej wysokości, czyli tej pensji minimalnej netto. To znaczy, żeby bank centralny nie tylko był pożyczkodawcą ostatniej szansy dla banków komercyjnych, jak mamy kryzys finansowy i bankierzy mają problem, to mogą pożyczyć z banku centralnego, ale żeby też bank centralny był pożyczkodawcą pierwszej szansy dla nas wszystkich, którym czasem brakuje do pierwszego i dla tych, którzy no właśnie nieraz wpadają w tę spiralę długu i którzy wpadają w sidła tego sektora chwilówkowego i moglibyśmy łatwo sobie z tym poradzić.
0: Bardzo wam dziękuję. Myślę, że o pieniądzach i w ogóle ekonomii powinniśmy rozmawiać więcej, bo ciągle jakąś mamy dystans i obawę, tak nie wiem, czy też jest wasze takie doświadczenie do rozmów o tym, że jakoś humanistyka wydaje nam się rozumiana jako, nie wiem, literatura i historia prostsza niż ekonomia, więc bardzo dziękuję za rozmowę i za książkę Porachunki. To Jędrzeja Malko, książka, która inspirowała audycję, a Jędrzej Malko był państwa gościem i był też z nami Hubert Walczyński, filozof również i ekonomista. Jeszcze raz dziękuję. Audycję wydawała Piotrka Masierak, realizował Michał Jakubik. Dobrego wieczoru.
1: Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: Halo, słyszymy się?
5: No, chyba tak.
4: Bo radio to taki dobry towarzysz.
6: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
4: Zwłaszcza zimą.
5: Teraz to latem.
4: Latem.
6: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
4: I listy.
5: I

0: Muzyka i słońce.
1: I muzyka.
2: Dlatego proponujemy Listy na M.
3: Nową audycję w Trójce.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: Od 9 do 12.
2: Powspominamy, jak
0: kiedyś to było.
3: Sprawdzimy, jak jest teraz.
1: Co u Państwa?
2: I zapytamy o plany.
4: Listy na M.
3: My będziemy na Myśliwieckiej.
0: Choć nie tylko.
1: A Państwo?
2: Zapraszamy.
3: Agnieszka.
1: Justyna.
2: Mateusz.
0: I Michał.
5: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 czerwca. Już minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura sprawdza doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Na drogach w Polsce bezpieczniej. O ponad 40% spadła w ostatnich latach liczba ofiar śmiertelnych. Opróżniając lodówkę przed wakacyjnym wyjazdem, warto podzielić się żywnością. Społeczne lodówki działają. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą śledczych. Chodzi o fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Urządzenie do podsłuchiwania odnaleziono, nie ma na nim nagrań, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Osoby, które mogłyby być nagrane, przesłuchane, czyli jeden z pracowników prosektorium, nie złożył wniosku o ściganie. Natomiast biorąc pod uwagę, iż nie zostało stwierdzone, iż mamy do czynienia z działaniem w celu nagrania i powzięcia informacji, która jest zastrzeżona dla kogokolwiek, to postępowanie zostało w tym miesiącu umorzone.
3: Trwa zabezpieczenie 20 kart zgonu. Polska liderem poprawy bezpieczeństwa na drogach, ogłasza minister obrony. Najnowszy raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu potwierdza, że nasze działania przynoszą wymierne efekty. Polska osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych państw, napisał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w ciągu ostatnich lat liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach spadła o ponad 40%, co stanowi najlepszy wynik w Europie. Czad jest niebezpieczny także latem. Kolejny dzień służby w całym kraju informują o przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. Tak jest m.in. w województwie lubelskim. To jest skala dotychczas niespotykana dla nas, mówi dr Małgorzata Piasecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
7: To jest dzisiaj duży problem, ponieważ pacjenci zamknięci w domach, którzy mają niewydolność krążenia, niewydolność serca, świadomie nie wychodzą na ulicę, żeby nie ulec przegrzaniu, przebywają w domach. No i te tak zwane nieszczęsne piecyki łazienkowe, gdzie pacjenci się schładzają w wodzie, żeby łatwiej znieść ten okres podwyższonej temperatury przy zamkniętych oknach. Zjawisko, które kiedyś było niezmierną rzadkością.
3: Służby przypominają, że ochronić przed zagrożeniem może nas czujnik tlenku węgla. Już ponad 1900 ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. 10,5 tysiąca osób zostało rannych. Uratowano jak dotąd blisko 6,5 tysiąca ludzi, w tym dziś dwuletnie dziecko, poinformował przewodniczący wenezuelskiego parlamentu. Naukowcy z NASA ocenili na podstawie obrazów satelitarnych, że w wyniku trzęsień ziemi z ubiegłej środy zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków. Benjamin Netanyahu odwiedził izraelskich żołnierzy okupujących południe Libanu. Po raz kolejny powiedział, że jego armia nigdzie się stąd nie wybiera.
8: Premier Izraela i minister obrony Izrael Katz spotkali się z wojskowymi, którzy stacjonują w ustanowionej przez Izrael tak zwanej strefie buforowej. Szef izraelskiego rządu kazał żołnierzom niszczyć wszystko na ziemi i pod ziemią. Podkreślił, że siły Izraela zostaną na południu Libanu tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie ze strony Hezbollahu. Wizyta odbywa się kilka dni po podpisaniu porozumienia między Izraelem a Libanem. Jednym z głównych założeń dokumentu jest stopniowe wycofywanie izraelskiej armii z południa kraju, ale tylko pod warunkiem rozbrojenia Hezbollahu przez libańską armię. Władze organizacji stanowczo potępiają podpisane przez władze porozumienie z Izraelem, nazywając je upokorzeniem. Hezbollah deklaruje, że nie będzie się stosować do zapisów umowy. Na razie jednak nie łamie znacząco zawieszenia broni. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Lodówka społeczna na wakacje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, by wyjeżdżając na urlop nie wyrzucać jedzenia, a lepiej je oddać. Od dziś w Łodzi działa 12. już lodówka społeczna. Stanęła przy parafii świętego Andrzeja Boboli, mówi jej proboszcz ksiądz Damian Czerwiński.
9: W tej kategorii religijnej są to dary Boże, które trzeba wykorzystać. Dlatego w tym miejscu ta lodówka jest, myślę, bardzo ważna i bardzo pożądana.
3: Przekazywana żywność musi być dobrej jakości, przypomina dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
10: Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a

0: chcemy podzielić się resztą. Dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
1: Do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa, jajek, żywności przeterminowanej i produktów z alkoholem. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Miejscami to będzie burzowa noc. Nawałnice z silnym wiatrem, deszczem, a nawet gradem możliwe na południu, zachodzie i w centrum. Termometry pokażą od 13 stopni na północy, około 18 w centrum, do 21 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: To jedna z moich ulubionych polskich płyt ostatniego ćwierćwiecza. Ponadczasowe teksty.
5: Zapyta Bóg.
4: Klasyczne brzmienia.
5: Czy mnie wie?
4: I wielka muzykalność. Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy w audycji półperfekcyjnej płyty. A które pół? To z przebojami? Czy to dla wtajemniczonych? Wszystko wyjaśnię jutro, tuż po 19. Mariusz Owczarek.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 6 minut po godzinie 22.
8: H.
9: CH.
8: H.
9: CH.
8: Jacek Kabrylu.
9: Bartek Kaczyński.
7: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu.
7: To znowuż my witamy w 359. wydaniu audycji HCH.
10: To będzie wydanie niezwykłe, dlatego że w drugiej godzinie naszą bohaterką będzie Beth Orton, tak prosto z mostu może. A to jest taka postać, która stanowczo za rzadko bywała główną bohaterką czegokolwiek. W związku z tym chętnie wrócimy nie tylko do najnowszej płyty Beth Orton, ale też do wcześniejszych etapów jej kariery, bo to jest postać niezwykła, często przez właśnie to takie przemykanie na drugim planie niezauważana albo zapominana.
7: A to jedna z takich artystek, która nie nagrywa słabych płyt. Trochę na nie trzeba poczekać, ale gdy już się ukazują, to jest naprawdę czego słuchać i tak jest w przypadku tej najnowszej płyty, która ukazała się w ostatnich dniach. Ale wszystko po godzinie 23 się wyjaśni, a w pierwszej godzinie, jak to zwykle bywa, grat nowości. Zatem zaczynamy, skoro sezon koncertowy się rozpoczął, to my także zaczynamy od koncertu, chociaż to jest wieczór z 24 października 2025 roku, od niedawna na płycie.

0: Grupa The Liminianas, tak to się nazywa?
1: Tak, Liminianas właśnie wydali swój koncertowy album zapowiadany już od pewnego czasu. Nagrania koncertowe z jednego wieczoru, z 24 października ubiegłego roku, Centre Pompidou w Paryżu na płycie Live o Bobu. To chyba jest płyta, która pojawiła się w ubiegły piątek. Takie mam wrażenie, bo ta data była przesuwana, ale już jest. Podwójny album koncertowy. 8 utworów, przy czym no, powiedziałbym 3 takie grubo ponad 10-minutowe, a w finale rzemowe przechodzące w Rocket USA, czyli powrót do zespołu Suicide i do takich bardzo amerykańskich fascynacji. I to jest taki Liminianas, który lubię najbardziej, ponieważ grają, improwizują i właściwie tutaj całkowicie się nie oszczędzają. Płyta koncertowa już dostępna. Oczywiście najchętniej zagrałbym dla państwa koncertowe nagrania z minionej soboty z Berlina,
0: no właśnie,
1: zespołu PAL.
0: To, ale... cały czas miałem o to zapytać. No, Liminianas sprzed roku, a tutaj masz wrażenia z wczoraj.
1: Nie mam żadnej rejestracji tego koncertu. Był tak fantastyczny, że nawet nie włączyłem play i niczego nie zarejestrowałem, poza kilkoma zdjęciami.
0: Zupełnie nie nowoczesne, ale no dobrze. No wiemy, że ten zespół gra dobre koncerty.
1: Chciałem po prostu posłuchać Jarvisa Cockera, który grał przez 2,5 godziny ze swoim 9-osobowym składem, bo tyle obecnie członków liczy.
0: A zawsze był to duży skład koncertowy.
1: Nie, wydaje mi się, że oni skoncertowali w 5-osobowym składzie.
0: Bynajmniej.
1: Znaczy nigdy ich wcześniej nie widziałem na koncercie.
0: W roku 99 czy 2000 w 7-osobowym składzie już. Aha. Wtedy. Także to

0: jest duży skład.
1: No tutaj 9 osób jeszcze na scenie i przekrój przez ostatnie albumy i także powrót na zakończenie do płyty Separations z 92 roku. Po raz pierwszy w XXI wieku wykonali utwór Love is Blind. No było tych niespodzianek wiele, bo to nie tylko muzyka, ale także strefa cała audiowizualna. To, co dzieje się na scenie pomiędzy muzykami, to jedno, ale też można odczuć wrażenie, że jest stary Pulp, czyli ci, którzy są tam od początku, i jednocześnie jest nowy Pulp. I to wszystko gdzieś tam łączy się w jedną całość. Zatem muzyka, wizualizacje i przede wszystkim Jarvis Cocker, który jest takim szamanem. Do nas nie przyjedzie, ale 28 sierpnia ukazuje się płyta koncertowa i tych nagrań będzie znacznie więcej. Przy okazji więcej zespołu Pulp w ogóle będzie w naszych środowych spotkaniach, bo od jutra będziemy spotykać się od 14 do 16, tonacja dwugodzinna, zatem gorąco zapraszam.
0: Ale nie będziemy Państwu tylko o weteranach, starszych panach, płytach koncertowych gigantów, tylko też trochę o młodzieży dzisiaj i z taką młodzieżą za chwilę mamy do czynienia. Może to będzie kiedyś formacja na miarę tych, o których rozmawiamy. Ale też pewnie to nie będzie taka formacja, bo to jest właściwie projekt, w wypadku którego wszystko się krąży, wszystko się kręci wokół jednej osoby, wokół Shane'a Iversa, muzyka z Seattle. Ale towarzystwo ma coraz większe na płytach, które się nazywają tak samo, więc proszę uważać, bo mnie się ten gest podoba na przykład, że konsekwencja. Pierwsza płyta nosiła tytuł Your Day Will Come, i druga płyta też nosi tytuł Your Day Will Come.
1: Ale chyba nawet nie zaznacza 1-2, prawda?
0: Tak, że cały czas to jest ten czas, który nadejdzie. Twój dzień nadejdzie. Choć wydaje się, że w wypadku tej drugiej płyty to chyba już jednak nadszedł. Świetne
1: okładki
0: recenzje.
1: Są inne, żeby nie było wątpliwości.
0: Tak, to są inne płyty i inne okładki. Natomiast po części ci sami muzycy, Zachary Paul między innymi się pojawia na smyczkach, taki artysta znany z naszych audycji z muzyki dronowej, a to w ogóle nie jest muzyka dronowa, w sensie takim, że główna materia tej muzyki to jednak są piosenki takie marzycielskie, trochę zanurzone w latach 80. może w estetyce E4AD i
1: Cocteau Twins. Tak, Państwo na pewno usłyszą tę gitarę, która przypomina to, co robił chociażby Robin Guthrie.
0: Choć takie wszystko jest troszkę bardziej w cudzysłowie i takie zdystansowane, trochę też niedopowiedziane. Posłuchajmy, jak to brzmi w utworze Outside Your Life, a formacja nazywa się Chanel Beats.

0: Formacja Chanel Beats, Outside Your Life z albumu Your Day Will Come. Dwa, powiedzmy. Dodajmy.
1: Tak jest.
0: Dla wyróżnienia.
1: My oznaczamy tak. 1, 2 i tak dalej, natomiast na płytach tych oznaczeń państwo nie odnajdą. No dobrze, kiedy nowy album, PJ Harvey?
0: Oby jak najszybciej, ale singiel już jest od 24 czerwca. I to taki, powiedziałbym, singiel kosmiczny, bo wszystko się kręci wokół kosmosu. No to się, ten singiel to dopiero się ukaże z tego, co tutaj widzę, na winylu 4 grudnia, więc do 4 grudnia to chyba nie będzie nowej płyty całej.
1: Nie, to chyba po prostu będziemy cały czas przewijać od początku do końca ten jeden utwór.
0: Voyager, taki tytuł nosi i nagrany został z orkiestrą w Miraval Studios. Także to jest troszeczkę inne podejście do pracy studyjnej znowu niż poprzednio.

0: No, no.
1: PJ Harvey. Pierwszy raz u nas, ale w Trójce chyba już ktoś prezentował państwu to nagranie.
0: Czekamy na więcej. A wiesz, to mi się łączy jakoś tak z artystką, która już u nas grała, zatem my ją dzisiaj opuszczamy, ponieważ Julia Holter zapowiada nową płytę.
1: Tak.
0: I teraz gdybyśmy połączyli PJ Harvey z tym fragmentem Fantasy z płyty Materia zapowiadanej, to też jakaś jest taka jedna opowieść, bo widzę tutaj pewien zwrot, jeśli chodzi o PJ Harvey, a Julia Holter po prostu
1: jest na swoim
0: robi swoje po prostu. Tak, to, co robiła wcześniej, zresztą to będą wariacje na temat utworu Materia, który pojawił się na poprzedniej płycie Something in the Room She Moves. Zatem lato naprawdę będzie obfitować w piękne nagrania wspaniałych wokalistek. Ale także i w jazz.
1: Także i w jazz, tak. No, teraz trochę więcej tego jazzu do końca pierwszej godziny HCH. Najpierw w wykonaniu new jazzowym. Ten zespół tak się nazywa. New jazz. I to jest rodzaj prowokacji. Nawet no, momentami takiej ciężkiej prowokacji.
0: Tytuł czy un jazz?
1: Un-jazz. Un-jazz. Że taki nie jazz. Taki. Czyli spodsiadlizowany jazz,
0: taki,
1: jak to
0: taki
1: mówiąc.
0: Taki nieprawdziwy jazz, dobrze. Ale czego płyta się nie nazywa 367, tylko 369?
1: 369 się nazywa utwór.
0: Utwór.
1: Nie mam,
0: nie, no to dobrze, to już nie ma
1: sensu.
0: Nie
1: mam absolutnie pojęcia. To jest jedyny utwór z tej płyty, który usłyszałem. Jak go usłyszałem, to spadłem z krzesła prawie, więc proszę uważać naprawdę, na czym państwo siedzą, bo tutaj będą, jest kilka zakrętów w tym utworze, takich dość niebezpiecznych.
0: Jest.
1: No to może posłuchajmy tego, a później trochę rapowania. R.A.P. Ferreira, czyli chyba nasz ulubiony, jeśli chodzi o częstotliwość powrotów na antenę, rapper zapowiadający kolejną płytę.
0: Jazz, nie jazz, słuchamy.

0: R.A.P. Ferreira, Nuffet i Rhys Langston w utworze Sound of Horns, a wcześniej jazzmeni z Ameryki, ale no nie jazzmeni, bo grają un-jazz na swojej najnowszej płycie, która będzie miała premierę 24 lipca. Proszę sobie zanotować, jeśli komuś się spodobały te wygibasy wokalne formacji New Jazz.
1: No to może Ange in the Quatrain Jazzu nowego.
0: No, coś tak, jest coś takiego ostatnio, że ja bez przerwy gdzieś słyszę ten Ange in the Quatrain, ale to jest, myślę, to jest trochę taki problem bardziej słuchacza, bardziej odbiorcy niż tego, co rzeczywiście się dzieje w muzyce, bo mam wrażenie, że szukam po prostu czegoś, co mi brzmi podobnie. Szukam tych ćwierćtonów.
1: Rozumiem. Szukasz tego, że Ange in the Quatrain po prostu zapłodnili strefę muzyczną. Przy okazji, jeśli państwo szukają płyt, to dobra informacja jest taka, ja wypatrzyłem już w kilku sklepach takich regularnych jeszcze, gdzie sprzedają płyty duże i małe, po prostu krążki Ange in the Quatrain. Także są. Przyjechali i grają koncerty. Ciekawe, co będzie dalej. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie godzina 23. Biegniemy dalej z nowościami.
0: To będzie płyta też z premierą 24 lipca. Ja nie wiem, czy nas wtedy chyba nie będzie na antenie, Jacku.
1: Nie będzie nas wtedy.
0: Będziemy na wakacjach i w związku z tym musimy trochę wyprzedzać rzeczywistość. No,
1: będziemy na koncertach Ange in the Quatrain.
0: Będziesz?
1: Nie.
0: Bym zazdrościł bardzo. No można ten zespół oczywiście zobaczyć w różnych miejscach, szczególnie w mniejszych miejscowościach we Francji, gdzie zapełniają miejscowe domy kultury sale na 100 osób.
1: No bo jak ich zabukowali 2 lata temu, no
0: to przecież nie zerwał kontraktu.
1: Pewnie,
0: no
1: przyjadam.
0: A my o płycie jazzowej, spiritual jazzowej nawet, ten nurt wraca ostatnio regularnie, o płycie, która będzie nosiła tytuł It's Always About Liberation, czyli zawsze chodzi o wolność. I wydają formacja Ancient Infinity Orchestra, formacja brytyjska, którą dowodzi kontrabasista i kompozytor Ozzy Moisey. I to są raczej młodzi ludzie, raczej nowa fala jazzu znowu. Formacja, niech policzę, 10-osobowa, więc momentami potężne.
1: No tak, chociaż bywało i 16 osób w tym składzie, także to
0: tak jest
1: taki bardzo rozbudowany, złamany jazz.
0: Powiem. Drugi singiel, bagatela, prawie 8-minutowy, Celebrating the Beautiful Lineage of Sound and Hypnotic States.

0: Ancient Infinity Orchestra, Celebrating the Beautiful Lineage i tak dalej. Właściwie the Celebrating Spiritual Jazz po prostu.
1: Ale wiesz co, zacząłem nucić i w ogóle natychmiast, od razu przypomniałem sobie pierwsze nagrania Kamasiego Washingtona. To jest absolutnie, kiedy chór się pojawiał, pamiętasz ten utwór Claude'a Debussy'ego, który pojawił się na pierwszej płycie, tematy z filmu z Bruce'em Lee i tak dalej. No to przecież to wszystko tutaj jest na zakończenie w tej kompozycji. Zatem to jest ten trop. Proszę go śledzić. My tutaj śmiejemy się, jazz nie jazz, ale to jest taki jazz, który bardzo lubimy.
0: Tak, tak. To jest
1: on taki, może być młody, może być stary.
0: Taki jazz
1: ważne, że jest dobry.
0: Mm-hmm. Jak to mówią.
1: Wojtek Kucharczyk napisał mi taką kartkę kiedyś, którą mam u siebie w pokoju, że jazzu słuchają ludzie w brzydkich butach.
0: Muszę sprawdzić buty Ancient Infinity Orchestra. Myślę, że to nie są takie najgorsze buty wcale.
1: Nie, myślę, że mają niezłe.
0: Po pierwsze... No a po drugie, to jest ich dużo, tych butów do sprawdzenia. Dobrze, teraz mamy tylko jedne buty. Mm-hmm. Kacpra Krupy.
1: Który... To jest ten facet od Taxi.
0: To jest ten facet od, tak, od Tria Konieczny Krupa, Łona Konieczny Krupa. O, właściwie w takiej kolejności. Bardzo ważna płyta kilka sezonów temu. I ważny duet, oczywiście z Koniecznym, ale solowo Kacper Krupa pokaże nam się 7 sierpnia na płycie zatytułowanej Sekwa. I z tej płyty jeden utwór już jest, Beatscape.

0: Kacper Krupa, Beatskate z albumu Sekwa, no ale ten album to dopiero w sierpniu nakładem wytwórni No Paper.
1: Ale to jest tak, że to jest saksofonista, pamiętajmy, improwizator, kompozytor związany z poznańską sceną jazzową, a tutaj rytmy i elektronika i wszystko gdzieś tam wymieszane razem. I przypomniała mi się informacja, która przemknęła gdzieś ten w trakcie tego weekendu bardzo gorącego, że nasz kolega i dobry znajomy Jan Emil Młynarski obronił pracę dyplomową, magisterską na temat, bardzo ciekawy, brytyjska scena elektroniczna lat 90. jako inspiracja dla współczesnej praktyki perkusyjnej. I słuchając tego utworu, natychmiast sobie, Janku, pomyślałem, że to jest po prostu w tej chwili już coś tak naturalnego i tak można te wnioski wyciągać i łączyć różne style i gatunki razem, że no idealnie wszystko także łączy się w tej muzyce.
0: No, a za czasów 15 minut projekt formacji, w której stawiał, no nie pierwsze już, ale tam takie jeszcze niepewne kroki Jan Emil Młynarski, no to to było rzeczywiście coś zupełnie nowego. No dobra, zostajemy na polskiej scenie jazzowej.
1: Niech tak będzie.
0: Ale takiej jeszcze bardziej jazzowej, powiedzmy, elektroniki to tutaj nie ma, chyba że w warstwie wizualnej, za którą odpowiada Marta Prabucka, bo to jest kwartet, są wizuale, a reszta to

0: jest muzyka.
1: I to już tacy muzycy świetni.
0: Znakomici. Perkusista Alan Kapołka, Szymon Zalewski na kontrabasie i wspaniały gitarzysta Krzysztof Hadrych, który prowadzi tę formację. Nazywa się ona Tętno. Ostatnio na żywo mogli ją Państwo widzieć w czasie transmisji Fryderyków Jazzowych. Tam bardzo mocno się wyróżniali, bo to jest taki jazz, który się zerwał ze smyczy po prostu. No to jest momentami mocne gitarowe granie, tak będzie w tym utworze, którego posłuchamy.
1: I to jest Tętno pisane przez EN.
0: Tak, to też ważne, żeby znaleźć dalszy ciąg tej muzyki. Płyta nosi tytuł The Truth is at the Bottom of the Bottomless. Nie każdy umie coś zrobić w jakikolwiek sposób. My na przykład nie, taki tytuł nosi to nagranie, a my na przykład nie potrafimy skończyć czasami.
1: Tak, ale musimy skończyć, by powrócić po 23:00.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 czerwca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i dziesiątki interwencji strażaków. Burza przechodzi nad Wielkopolską. Szpital w Płońsku na Mazowszu od jutra wstrzymuje wykonywanie części planowych zabiegów, powodem finanse. Do oszustwa w sprawie dwóch wież nie doszło, uznała prokuratura i umorzyła sprawę. Ponad

0: 70 interwencji strażaków w Wielkopolsce w związku z przechodzącym frontem burzowym. Najczęściej wyjeżdżali w powiatach leszczyńskim i kościańskim, informuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
1: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Nowy Dwór, to są miejscowości na terenie powiatu kościańskiego, tam też zerwany częściowo dach z budynku mieszkalnego. W miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla większości kraju. Podczas nawałnic mogą pojawić się porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Kłopoty finansowe szpitala w Płońsku na Mazowszu. Od jutra w lecznicy nie będą wykonywane planowe zabiegi urologiczne i neurochirurgiczne. Około 200 pacjentów będzie musiało szukać innego szpitala, informuje dyrektor placówki w Płońsku Robert Makówka.
2: Jako, że były to zabiegi głównie planowe, więc zrezygnowaliśmy z zabiegów z zakresu urologii, które były wykonywane w ramach chirurgii. Rezygnujemy z zabiegów neurochirurgicznych, które były wykonywane w zakresie ortopedii.
0: Dyrekcja szpitala bierze także pod uwagę, że chirurgia, ortopedia, interna i ginekologia od września będą pracowały w trybie ostro dyżurowym. To oznacza, że będą przyjmowały tylko pacjentów w nagłych przypadkach. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ. W rozmowach uczestniczyli też ministrowie zdrowia i finansów.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
4: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
5: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
3: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka jutro o 8.13 będzie gościem Bez Uników, rozmowy politycznej w Trójce. Nie było znamion oszustwa, uznała stołeczna prokuratura i umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Śledczy stwierdzili, że do oszustwa nie doszło, mówi rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba.
6: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z artykułu 286. Aby mówić o wypełnieniu znamion oszustwa, musimy udowodnić działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia i wprowadzenie w błąd. Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
0: Podstawę umorzenia prokuratura ma podać w drugiej połowie lipca po przetłumaczeniu dokumentu na język niemiecki. Adwokat i były polityk lewicy Ryszard Kalisz mówił wieczorem w TVP Info, że jego zdaniem odsuwanie publikacji uzasadnienia do czasu otrzymania tłumaczenia jest pretekstem śledczych.
7: Wykorzystanie tego pretekstu jest po prostu śmieszne, dlatego że konieczność przetłumaczenia jest na wniosek osoby, która jest stroną w postępowaniu, w tym przypadku na wniosek tegoż obywatela austriackiego, Birkfellnera. Natomiast on ma swoich pełnomocników w Polsce dwóch, adwokatów, Libuaja i Giertycha, i wiadomo, że oni takiego wniosku nie złożyli.
0: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzje śledczych. A wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jej zadaniem będzie promowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego za granicą oraz sprawowanie pieczy nad inwestycjami z programu SAFE.
8: To znaczy dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy.
0: Wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że rekordowe nakłady na armię muszą przełożyć się na rozwój polskiej bazy produkcyjnej. Białe stroje, truskawki ze śmietaną, kolejka po bilety i sztuczna inteligencja.

0: kortem centralnym. Wimbledon, najbardziej tradycyjny turniej tenisowy świata, w tym roku pokazuje także swoją cyfrową twarz. Brytyjskie media zauważają z przekąsem, że część nowych atrakcji wygląda tak, jakby technologia bardzo chciała poprawić coś, co od lat działało bez niej.
1: Kibice na Wimbledonie mogą dziś nie tylko oglądać tenis, mogą też projektować breloki, tworzyć własne perfumy, oddać rakietę do naciągania i sprawdzić, jakim są typem fana. W specjalnej strefie za kortem centralnym sztuczna inteligencja skanuje twarz kibica i przenosi go do komputerowo wygenerowanych scenerii, do Loży Królewskiej albo na słynne wzgórze, z którego fani oglądają mecze na wielkim ekranie. Brytyjskie media zauważają, że większość tych miejsc można odwiedzić osobiście i sfotografować samemu, z jednym wyjątkiem – Loży Królewskiej, do której można wejść tylko na specjalne zaproszenie. Nowością są też meczowe czaty w aplikacji Wimbledonu, podpowiedzi najważniejszych momentów spotkania i wyliczanie szans zawodników na zwycięstwo. Wimbledon oficjalnie mówi o nowych doświadczeniach dla kibiców. Brytyjskie media odpowiadają, może i doświadczenia są nowe, ale urok tego turnieju od dawna polegał właśnie na tym, że nie wszystko trzeba było w nim ulepszać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Norbert Michalak.
3: Norwegia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół Norwegii pokonał Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola dla drużyny ze Skandynawii strzelił Erling Haaland w 86 minucie. Mówi komentator tego meczu, były piłkarz Adam Marciniak.
4: Jeśli chodzi o sam mecz, stał na dobrym poziomie, natomiast ja liczyłem na spotkanie na najwyższym poziomie, bo te statystyki jednej, jak i drugiej drużyny kazały nam oczekiwać meczu obfitującego w bardzo wiele sytuacji. Ale był to mimo wszystko niezły mecz.
3: Rywalem Norwegów w 1/8 finału będą Brazylijczycy. Od kilku minut trwa mecz Francji ze Szwecją, na razie bez bramek. Iga Świątek pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1-2-6-6-3. Polka dzięki temu awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, która w pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Terezę 6-3-6-4. Swój mecz wygrał też Kamil Majszak. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3-7-5-7-5. Po meczu Majszak przyznał, że Wimbledon jest jego jednym z ulubionych turniejów w sezonie.
5: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabilo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem.
3: Następnym rywalem Majszaka będzie Amerykanin Zachary Swajda, który w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Pablo Llamasa Ruisa 6-1-6-2-6-4.
0: Jutro pochmurno na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym więcej słońca. Miejscami przelotną opady deszczu, burze lokalnie z gradem we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Tylko 18 stopni pokażą termometry nad samym morzem, około 30 będzie w centrum, do 34-36 na wschodzie i południowym wschodzie.
6: Autopromocja.
2: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
7: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
8: Śnieg, a może być Snow Patrol?
2: Od poniedziałku do czwartku zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. A codziennie od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
9: Agnieszka Szydłowska,
10: Piotr Metz,
11: Jacek Hawryluk,
12: Grzegorz Hoffman
13: i Michał Margański.
2: O stałej porze, czyli o 15 w sobotniej tonacji Trójki gra z kolei Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
6: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 10 minut po godzinie 23.
16: Ha!
17: Cecha.
16: Ha.
17: Cecha.
16: Jacek Hawryluk,
17: Marek Kaczyński.

0: Witamy Państwa w drugiej godzinie 359 wydania HCH.
1: Jacek Hauryluk.
0: I Bartek Chaciński, a z nami Beth Orton. Niestety tylko z płyty, ale za to z jakiej płyty? Znakomity nowy album The Ground Above. Płyta, na której słychać dalszy etap rozwoju muzycznego, zmienności, poszukiwań w muzyce angielskiej wokalistki, instrumentalistki, kompozytorki Beth Orton.
1: Tak jakoś wszystko dobrze się złożyło, że po tym fantastycznym koncercie zespołu Pulp natychmiast zakupiłem płytę Beth Orton, bo na Pulp jeszcze troszeczkę trzeba poczekać.
0: Mówisz o Pulp koncertowym oczywiście, powiedzmy.
1: Płycie koncertowej, która ukaże się 28 sierpnia.
0: Bo studyjna, wiadomo, że była.
1: Studyjną już znamy na pamięć. Natomiast Beth Orton publikuje te płyty może niezbyt często, bo ostatni krążek pojawił się w 2022.

0: Weather Life, natomiast wcześniej tak co 5 lat średnio. No to nie jest taka artystka, która co chwilę gdzieś publikuje nowe interpretacje i nowe nagrania. I tak, gdy znowuż po raz kolejny zasłuchiwałem się w tę płytę, ponieważ najpierw oczywiście posłuchałem w streamingu, zresztą single prezentowaliśmy Państwu na naszej antenie, to były znakomite już kompozycje, które zapowiadały ten album. Zastanowiłem się, kiedy po raz pierwszy słuchałem jej muzyki i to padło na album Trailer Park z 1996 roku. Przyznaję, że tego debiutu z 93 nie znałem, dopiero gdzieś tam później sobie nadrobiłem, natomiast regularnie od 96 roku sięgam po jej płyty i to za każdym razem, a zwłaszcza w ostatnich latach, są takie pozycje, które coraz więcej mówią jeszcze o tej artystce, która rozwija się w sposób fantastyczny i to nie tylko w jaki pisze utwory, bo one na początku były zdecydowanie prostsze, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdzieś tam łączyliśmy ją z nurtem takiego trochę folkowego, niezależnego grania, natomiast no, w ostatnich latach to są już rozbudowane utwory i co więcej grupa gości, o których też będziemy Państwu opowiadać, która pojawia się z różnych, powiedziałbym, konstelacji estetycznych, wpływa na to, jak Beth Orton dzisiaj brzmi.
1: No ja muszę do tej grupy artystów jakoś nawiązać. Może byśmy Państwu teraz jeszcze podrzucili kolejne nagranie z tej płyty The Ground Above. Utwór Cigarette Curls. Bo to jest z jednej strony Shazat Ismaili, z drugiej strony perkusista Tom Skinner, a z trzeciej strony pionier trip-hopu Adrian Utley z formacji Portishead. A mówię to dlatego, że trochę tutaj w Cigarette Curls słychać tego ducha lat 90.

0: Adrian Atley na gitarze w tym utworze. No ale to dzieło przede wszystkim Beth Orton, czyli Elizabeth Caroline Orton. Płyta nosi tytuł The Ground Above. Ukazała się no, dosłownie kilka dni temu, w piątek. I wydaje się, że to jest taka płyta będąca ukoronowaniem dotychczasowej twórczości, bo zespół, który tutaj się pojawia w tle, zespół muzyków znakomitych, to jest grupa, którą Beth Orton przez ostatnie lata zbiera. Tam pojawiają się co rusz nowe postaci, ale skład niesamowity.
1: I do tego jeszcze sama Midon, który towarzyszy, zdaje się, cały czas małżonce.
0: Tak, razem i w życiu, i na scenie.
1: Na scenie i w życiu. Pojawia się tutaj w dwóch, trzech utworach, grając na skrzypcach. To jest niezwykła zupełnie kariera artystki, która od lat właściwie 90. cały czas bardzo intensywnie pracuje i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pokazuje, że ta muzyka za każdym razem może brzmieć inaczej. Niedawno czytałem wywiad z nią, w którym opowiadała o tych swoich pierwszych krokach na scenie muzycznej. Ona kompletnie nie była pewna tego, że chce śpiewać. Występowała w jakimś amatorskim zespole teatralnym. Próbowała

0: przerabiać wiersze Rimbaud, dodawać do tego muzykę, no i w którymś momencie na jej ścieżce stanął William Orbit, znacznie starszy od niej. Ona miała 17 czy 18 lat, on 37, i Orbit powiedział: potrafisz śpiewać, tylko potrzebujesz dobrego nauczyciela. Wskazał jej drogę, wskazał jej człowieka, z którym pracowała przez lata, i w tym pierwszym okresie bardzo jej wówczas pomógł.
1: Nagrał z nią płytę w duecie z Peel i to właściwie był taki predebiut, no, dla Beth Orton. Pierwsze kroki. No w ogóle mam wrażenie, że to za sprawą Williama Orbita Beth Orton trafiła na orbitę nomen omen muzyki klubowej i na scenę klubową i zaczęła współpracować z artystami już w latach 90. bardzo szybko, z artystami, którzy właściwie dziś byśmy zupełnie nie postawili jej nagrań na tej samej półce. The Chemical Brothers,
0: tak,
1: na przykład.
0: Tak, no to myślę, że były bardziej jakieś tam przyjacielskie związki i kumpelskie. Natomiast no to nie są akurat te pozycje, po które ja najczęściej sięgam. Wolę ją chociażby w duetach z samym Amidonem i z tym, co robiła już w sposób bardziej kameralny. Natomiast te kompozycje, które pokazuje nam w ostatnich latach, to w jaki sposób tworzy aranżacje, jak ci muzycy tutaj grają, no to jest dla mnie już absolutny rozwój od tego, co pokazywała na początku lat 90.
1: To cofnijmy się w czasie i to dobrze, tak głęboko do lat 90., do końcówki lat 90. i do płyty znakomicie wówczas przyjmowanej przez prasę brytyjską. I wtedy się wydawało przez moment, że Beth Orton za moment będzie właśnie wielką gwiazdą będzie sprzedawała dziesiątki, setki tysięcy płyt. Tak się nie stało, ale może dobrze, że miała czas na takie artystyczne uporządkowanie się na nowo. Central Reservation, wracamy do płyty z 99 roku. A później do albumu Sugaring Season z roku 2012, żeby posłuchać, jak się zmieniał głos Beth Orton. To jest też bardzo ważne, że ona w tej chwili śpiewa zupełnie innym tembrem głosu. Ktoś powiedział, że sobie zniszczyła ten głos, ale zniszczyła go w taki bardzo pozytywny sposób. To jest takie zniszczenie, taki zniszczony głos, którego się niezwykle przyjemnie słucha. A za młodu brzmiała tak, jak to za moment usłyszymy. Stars all seem to weep.

0: KCH słuchamy nagrań Beth Orton. Najpierw Stars All Seem to Weep z albumu Central Reservation, a później Magpie z albumu Sugaring Season z roku 2012. I tu z kolei Beth Orton trochę brzmiała jak Sinead O'Connor.
1: To wszystko się zmieniało, bo wspominałeś album Central Reservation z 1999 roku i ona sama, z tego co pamiętam, też miała mieszane uczucia, jeśli chodzi o samą produkcję. Wówczas, w 1999 roku nie była do końca przekonana, ponieważ album Trailer Park był zdecydowanie bardziej kompaktowy i jakby wiedziała, że ma ekipę, z którą może współpracować. Tutaj poszła krok dalej. Brzmiało to w sposób jeszcze bardziej nowoczesny, relatywnie nowoczesny w stosunku do piosenek, które pisała. Ale jak mówi dzisiaj, zawsze na koncertach brzmi to trochę inaczej, a dzisiaj po latach, gdy wykonuje te utwory, no to brzmią już kompletnie inaczej niż wówczas pod koniec 99 roku.
0: No i warto docenić to, w jaki sposób ta artystka pracuje, w jaki sposób zmienia krąg współpracowników, żeby realizować muzykę zupełnie inną. No bo między Central Reservation a Sugaring Season to jest przepaść. Te 13 lat, tam się bardzo dużo działo. Pamiętam, jak Bert Jansz opowiadał o tym. Bert Jansz, guru, jeśli chodzi o gitarę folkową na Wyspach Brytyjskich, nieżyjący już od dawna gitarzysta, który opowiadał, że spotkał Beth Orton jakoś tam przypadkiem. Ktoś, zdaje się, Johnny Marr poznał go z nią. I od razu po kilku wymianie, pierwszej wymianie zdań Beth Orton zapytała go: nauczysz mnie trochę, jak grać na gitarze? Żeby się okazało, że ona całkiem nieźle gra na gitarze, ale mimo wszystko nie chciała, żeby ją przestawał uczyć, że to jest jakby takie ciągłe dążenie do perfekcji, do poznania jakiegoś nowego odcinka muzyki. No i to, co na tej płycie Sugaring Season mnie do tej pory ujmuje, bo muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych płyt Beth Orton, no to jest to taka ukryta też trochę, bo pamiętam, że wtedy ta płyta nie miała jakiegoś strasznie szerokiego oddźwięku. To jest to, w jaki sposób, kto tam się pojawia, no, a właściwie kto tam się nie pojawia. Mark Ribot, oczywiście sama Midon, Rob Berger, Nico Muley, są znakomita sekcja smyczkowa na tej płycie. No, taki folk z rozmachem realizowany w amerykańskim stylu, no bo to tam dominują amerykańscy muzycy.
1: No tak, ta płyta była nagrana w Portland, chyba po raz pierwszy w ogóle nowy album nagrany w Stanach. To dobrze, to teraz proponujemy Państwu Beth Orton w duetach.
0: Bardzo proszę.
1: I to będzie taki kontrapunkt do tego, co usłyszeliśmy przed momentem. No skoro duet, no to niech zabrzmi ten duet najważniejszy, czyli z mężem, chociaż to będzie płyta sama Amidona.
0: I to jeszcze sprzed małżeństwa, chciałem powiedzieć.
1: Bardzo proszę, no skoro tak, to
0: może się tam poznali na tej przy okazji.
1: Być może. I See the Sign, You Better Mind, czyli Beth Orton i sam Amidon. A później, i to jest 2010 rok, i 5 lat później duet z Markiem Laneganem w utworze Your Kisses Burn.

to były specjalne wydawnictwa wówczas wytwórni Heavenly Records, świętującej któreś kolejne urodziny, i pojawiały się takie specjalne single z różnymi artystami związanymi z tą wytwórnią, i Beth Orton i Mark Lanegan sięgnęli po utwór, który w 1988 roku wykonywali Mark Almond i Nico.

0: Mark Lanegan z Beth Orton, Your Kisses Burn, a wcześniej sama Midon z Beth Orton i You Better Mind.
1: I to jest cały czas ta sama artystka, która jest bohaterką drugiej części naszego spotkania w audycji HCH. Dyskografia, tak powiedziałbym, powoli, ale pęcznieje i można odnaleźć w niej właśnie takie drobiazgi, jak chociażby Your Kisses Burn. No i cóż, powoli będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze powrócimy do tej najnowszej płyty Ground Above na zakończenie, bo to jedna z piękniejszych płyt ostatnich tygodni, a jednocześnie utwór tytułowy, fantastyczny.
0: Tak, to jest utwór, od którego się w ogóle zaczynały zapowiedzi tego albumu, ale utwór, który nieprawdopodobnie też, którego nieprawdopodobnie się słucha na płycie. Wracamy zatem do niego i jednocześnie też żegnamy się dziś z Państwem, kończymy tę audycję tym utworem.
1: Tak, mówiliśmy o składzie, który pojawia się na płycie Beth Orton. Tutaj dodajmy wspaniałego trębacza Christos Stylianides, który zagra bardzo piękną partię w tej kompozycji. My zapraszamy za tydzień. Tobie życzę wspaniałego festiwalu, bo wybierasz się, ale wiesz, że koncert The Cure będzie w telewizji i to polskiej.
0: Wiem, no ale zatem to najwyżej sobie...
1: Już budzik sobie
0: nastawiłem. Włączę sobie na małym telewizorku i będę sprawdzał, jakie jest opóźnienie.
1: A, no dobrze. Tylko, no,
0: to jest jakaś metoda.
1: Dobrze, tylko pójdź na ten koncert, żeby nie było tak, że obejrzysz w hotelu.
0: Nie. Wszystko jasne. I nie ma hoteli, nie ma hoteli.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za dziś.
0: Michał Jakubik, Bartek Chaciński
1: i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Halo, słyszymy się?
2: No, chyba tak.
3: Bo radio to taki dobry towarzysz.
4: Zwłaszcza trójka, towarzyszka.
1: Zwłaszcza zimą.
2: Teraz to latem.
3: Latem, latem.
4: A latem są wakacje i pocztówki z wakacji.
1: I listy.
2: I muzyka. I słońce.
3: I muzyka.
4: Dlatego proponujemy
5: Listy na M.
1: Nową audycję w trójce.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: Od 9 do 12.
4: Powspominamy, jak
2: kiedyś to było.
1: Sprawdzimy, jak jest teraz.
3: Co u Państwa?
4: I zapytamy o plany.
5: Listy na M.
1: My będziemy na Myśliwieckiej.
2: Choć nie tylko.
3: A Państwo?
4: Zapraszamy.
1: Agnieszka.
3: Justyna.
4: Mateusz.
2: I Michał.
0: Autopromocja.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, pierwszy dzień lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Burze nad Polską najgroźniejsze w pasie od południowego zachodu po północny wschód. Dziś spotkanie prezydenta i ministra obrony, tematem zbliżający się szczyt NATO w Ankarze. Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire z numerem 9. Klub publikuje zdjęcia. Ta noc z burzami niemal w całym kraju, zapowiadają synoptycy. Mogą pojawić się porywy wiatru, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu.
6: Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr.
7: Porywy mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy do 100 km na godzinę.
6: Mówi synoptyk z IMGW Przemysław Makarewicz. Co zrobić, gdy burza zaskoczy nas w lesie?
8: Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć

0: zasnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu.
1: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Alerty w sprawie burz wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Wieczorem nawałnice przetaczały się nad Wielkopolską. Najpoważniejsza sytuacja była w gminach Osieczna i Lipno, gdzie silny wiatr powalał drzewa. A w Lipnie jedno z nich przewróciło się na samochód. Z kolei w Wielkowicach uszkodzony został dach kościoła. Niebezpiecznie było też w powiecie kościańskim, gdzie strażacy interweniowali dotąd blisko 20 razy. W Wierce drzewo spadło na dwa samochody, a silny wiatr uszkodził dach budynku mieszkalnego. Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem dzisiejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To element przygotowań do spotkania przywódców państw sojuszu, które za dwa tygodnie rozpocznie się w Ankarze.
3: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Najwcześniej jesienią zaczną obowiązywać przepisy regulujące najem krótkoterminowy. Rząd po raz kolejny przełożył pracę nad projektami zmian. Swoje propozycje przedstawiła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
5: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
2: Kością niezgody jest przepis mówiący o konieczności wydania zgody wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie najmu krótkoterminowego w danym budynku, dodaje Maciej Fijak.
5: Ta zgoda wspólnoty jest tutaj kluczowa. Ona pozwoli ukrócić po prostu patologię, bo jeżeli ktoś prowadzi taki biznes i on nie przysparza problemu sąsiadom, ma kontrolę nad swoimi gośćmi, to myślę, że nie będzie miał problemu z tym, żeby taką zgodę utrzymać, no bo przecież sąsiedzi nie będą chcieli sąsiadowi, który sobie w ten sposób dorabia, robić pod górkę.
2: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnymi rozporządzeniami miały wejść w życie już pod koniec maja. Przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji odbędą się 18 kwietnia, pierwsza tura, i 2 maja, druga, podaje West France. Według dziennika daty zostaną potwierdzone dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Kadencja Emmanuela Macrona, druga z kolei, kończy się 14 maja przyszłego roku. Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire z numerem 9, poinformował klub. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie piłkarza w koszulce z 9. Wcześniej klub i sam piłkarz przekazali, że kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W środę najwięcej chmur na zachodzie i północy, miejscami mocniej popada deszcz. A w innych regionach więcej słońca, ale też burze. Trzeba się ich spodziewać szczególnie we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Będzie od 18 stopni nad samym morzem, około 30 w centrum, do 34-36 na wschodzie i południowym wschodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Ludzie.
9: Dobry wieczór Państwu. Kubek został postawiony na spodeczku, to znaczy nie jestem tu sam. Michał Nogaś, a ze mną, no tak bym to powiedział, mój kolega redakcyjny. Pierwsze takie nasze długominutowe spotkanie po latach miało miejsce niedawno w 3:00, ale przecież było tak, że długie lata siedzieliśmy w jednym pokoju, więc tym bardziej miło mi, że w tej części audycji Ludzie, w której rozmawiamy z ludźmi Trójki, dzisiaj gości Darek Bugalski. Dariusz Bugalski, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To siedzenie w pokoju z tobą było bardzo, bardzo miło, wspominam. Bardzo się cieszę, że następuje reaktywacja.
9: No właśnie, w studiu też siedzimy razem, a kiedy szliśmy do tego studia, to powiedziałeś do Agnieszki Obszańskiej, która szła z nami, że zawsze

0: Masz tremę.
1: Zawsze.
0: Teraz też?
1: Zawsze.
0: Przed każdą audycją masz
1: zawsze.
0: Tremę?
1: Zawsze. Potem się jakoś rozkręcam, ale zawsze mam.
0: A skąd to się bierze, twoim zdaniem, że po dekadach rozmawiania z ludźmi dalej masz tremę?
1: Wiesz, no, dobre pytanie, bo chyba bez odpowiedzi, wiesz. Ja w ogóle się bardzo dziwię, że ja ten zawód uprawiam, bo ja byłem skrajnie nieśmiałym człowiekiem.
0: Introwertykiem też?
1: Tak, tak. Znaczy, ja mam taki miks. Ale to chyba też nie jestem jedyny. Znam takich kolegów, nawet wybitnych naszych kolegów, którzy też tak się przemikali po korytarzach, prawda? I potem jak siadali przy mikrofonie, to wszystko było dobrze. No ale to, że ja będę kiedyś mówił publicznie, rozmawiał z ludźmi, to w ogóle ja nie wiem, kto się stało. To są kategorie cudów.
0: A w którym momencie to się zaczęło dziać? Właściwie to myślałem, że nasze spotkanie zacznę od innego pytania, ale Agnieszka podpowiedziała mi...
1: Jest twoją muzą.
0: Tak, przynajmniej dziś. Bo ja chciałem zacząć od pytania, kto cię nauczył rozmawiać?
1: Ojej. To dłuższa historia. No ja mam taką, wiesz, to tak jak z pamięcią, że to się właściwie ją konstruuje, a nie rekonstruuje. Ale ja pamiętam taką rzecz. No, opowiadałem kiedyś o tym, ale może państwo nie pamiętają. Znaczy, ja pamiętam pierwszą rzecz, która była taka znacząca, tak jakby, no powiem tak bardzo patetycznie, że się los odezwał. Że to jest być może ta ścieżka. Ja miałem może z 5 lat. I dawno, dawno temu.
0: W tamtym wieku.
1: Tak, w tamtym wieku. Ja pamiętam, jak szedłem z mamą po mleko. Myśmy mieszkali w Augustowie, to jeszcze było przedmieście tego miasteczka, czyli właśnie prawie wieś. Tam obok byli sąsiedzi, którzy mieli krowy. Myśmy wieczorem chodzili po mleko. Ja się nauczyłem wcześniej czytać bardzo i czytałem po prostu maniakalnie, co mi tam popadło. Różne książki dla dzieci, dla dorosłych, różne. I jak szliśmy po to mleko, nawet pamiętam, tak mi się wydaje, że pamiętam, jak mówię, to jest bardziej pewnie konstrukcja niż rekonstrukcja. Wieczór, gwiazdy, szczekające psy, no taki sielski bardzo anturaż. No i idę, mama mnie trzyma za rękę i ja jej opowiadam, ona była dumna ze mnie, że ja czytam te książki i była też ciekawa. I ja jej opowiadam, co przeczytałem i ona mnie ściska za rękę w pewnych momentach. Zrozumiałem, że to jest wtedy ciekawe. To znaczy, że ta moja opowieść ma władzę nad tą bardzo bliską mi osobą, no najbliższą.
0: Budzi emocje w niej.
1: No tak, tak, tak, tak, że to jest coś ważnego, że ja mam władzę, to jest niesamowite. I to chyba był pierwszy sygnał. Znaczy, to była bardziej opowieść niż rozmawianie. Mhm. A potem, no, takie treningi przechodziłem w życiu. No, na przykład ja pracowałem w Muzeum Sztuki w Łodzi, tam zajmowałem się edukacją i między innymi opowiadałem ludziom o obrazach. Bardzo takich, no, hardkorowych wówczas. No, Strzemiński, to nie było takie oczywiste, kto to jest i dlaczego są te kropki na tych obrazach, prawda? No i potem były rozmowy, jakoś to tak jakoś szło. Znaczy też widziałem, że mi to idzie, że się ludziom podoba. Więc to było takie wzmocnienie społeczne, jak sądzę.
0: Czyli to wczesne czytanie i czytanie bez ustanku.
1: No tak, to była jakaś...
0: Dało ci na pewno ogromny zasób słów. A po drugie, ciekawość świata i ludzi, jak
1: rozumiem. No tak, tak, tak, tak. I też widziałem, że to się da zrobić, że to, co w tych książkach oni piszą, jest takie wciągające. Nie wszystko tam rozumiałem oczywiście, ale że to jest jakaś magia, że jakaś siła, potęga. Ktoś napisał, to są jakieś literki i nagle ojej. I to samo można zrobić rozmawiając, czy opowiadając, mówiąc. Więc to jest taka jakaś sfera mocy, tak bym powiedział.
0: A pamiętasz,
1: w którą udało mi się wejść.
0: Pierwszą ważną dla ciebie rozmowę. Nie mówię o tym spacerze z mamą po mleko, kiedy poczułeś, że masz kontrolę nad najbliższą ci osobą wówczas, że ona się zatrzymuje, wstrzymuje, łapie cię za rękę małego chłopca, bo na niej to robi wrażenie i jest dla niej ważne. Tylko miałeś już partnerkę albo partnera w tej rozmowie i właściwie nie było to jednostronne, tylko dwustronne dzielenie się myślami.
1: No tak. No i teraz to też dużo by opowiadać, ale może jakby tak...
0: Od tego jest ta audycja, dalej.
1: Ten maraton bardziej niż 100-metrówka. To się cieszę. Ale pamiętam takie zawodowe moje doświadczenie. Ja pracowałem w Inforadiu, potem to się zrobiło z tego Tok FM. I tam miałem wieczorny program. To jakiś był hardcore, bo przez 2 godziny na żywo na antenie, a potem przez 3. I pamiętam, że wtedy poczułem, że to jest, że nie tylko to opowiadanie jakoś mi wychodzi, ale też rozmowa.
0: To było codziennie?
1: Z poniedziałku do piątku.
0: No tak, bo teraz w Trójce masz linię nocną, ale to jest niedziela. No 2 godziny raz, jest muzyka, więc tygodniu, to jest zupełnie tak, inaczej. Tak.
1: Ja tam był bez żadnej muzyki. No, to, no różnie bywało z tymi audycjami, bo to nie wszystko mogło być dobre po prostu. To się nie dało, ale niektóre pamiętam. I pamiętam chyba taką pierwszą. Moja koleżanka z radia wymyśliła, że ja nie wiem, co ją natchnęło, no ale dobrze, że żeby zadzwonić do agencji towarzyskiej. No i tam rozmawiać z tym, z tą osobą, która odbierze telefon. Wydawało mi się to strasznie głupie albo dziwne. No ale dobrze, zrobiliśmy tak.
0: Ale w roli klienta czy dziennikarza?
1: Nie, no to dziennikarza. Że jestem dziennikarzem, chciałbym porozmawiać. Odebrała jakaś pani, Ukrainka,

0: I pamiętam, że to było super, że myśmy zaczęli rozmawiać. Znaczy ona jakoś, nie wiem dlaczego ona w ogóle ze mną chciała rozmawiać, ale chciała.
1: Może to głos.
0: Słucham?
1: Głos może.
0: No nie, no, po, no
1: nie widziała cię, to wiem, że mam być ładny. Tylko głos.
0: Tak. Wiem, że mam radiowy, no może jakoś poczuła się samotna, może chciała się wygadać, nie wiem. To było anonimowo i tak dalej. Więc i pamiętam,

0: Ona poczuła, że ja nie szukam sensacji, nie chcę tam żadnych szczegółów z jej życia zawodowego, tylko że byłem zainteresowany nią jako osobą, jako kobietą.
1: A o co pytałeś? Pamiętasz?
0: Wiesz, ja nie pamiętam tego zupełnie. Ale pamiętam, że to było super. I wtedy poczułem, że to jest, no właśnie, że ja mogę to robić. Że to warto robić. Że to warto robić. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj taką kluczową sprawą jest to, żeby ten człowiek poczuł, że jest się go ciekawy. Że się go poważnie traktuje i że się słucha tego, co mówi. To nie jest takie oczywiste. To jest moim zdaniem w ogóle rzadkie. Prawda?
1: Sztuka słuchania w ogóle jest rzadkością w dzisiejszych czasach.
0: Tak, to prawda.
1: Ludzie często czekają tylko na moment, żeby wejść w czyjąś wypowiedź i mówić o sobie.
0: Tak, a ja to coś tam, prawda? No właśnie, ty to nie tylko ja, no i tak dalej. Ja jak Gombrowicz w swoim dzienniku.
1: I tego też trzeba się nauczyć. No. Kiedy się nauczyłeś bardziej słuchać niż eksponować siebie?
0: Ja to chyba, wiesz, miałem zawsze jednak. Ja miałem taki miks, ja miałem takie fazy narcystyczne też, bo ja byłem bardzo zdolnym uczniem, najlepszym w klasie, tam byłem olimpijczykiem w wieku lat 14, byłem drugi w Polsce, więc trochę mi tam odbiło.
1: Z polskiego?
0: To była olimpiada artystyczna, aha, czyli historia muzyki. Mhm. No i taki miałem takie jazdy. Potem jeszcze mi się to tam objawiało. No ale ponieważ jestem jednak introwertykiem, znaczy mam taki miks właśnie, to jednak to mnie moim zdaniem utrzymało przy życiu, ten introwertyzm. Że jednak jakoś tak się nie pchałem bardzo. No trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, właściwie jasno. To była dłuższa praca. Poza tym, wiesz, potem przechodziłem różne kryzysy życiowe, jak to każdy przechodzi, ale też jakoś, ponieważ one były głębokie, to ja się, no mówiąc krótko, podjąłem psychoterapii i to mnie otworzyło też. To było bardzo mocne przeżycie.
1: I myślę, na siebie czy na innych?
0: O właśnie, to jest bardzo ważne, to ważne pytanie, bo ja myślę, że każdy z nas, każda z nas, każda osoba ma takie doświadczenie, które zostaje, jakieś takie, no coś takiego, co się wryje w serce mocno i to zostaje. I ja miałem takie doświadczenie językowe. To znaczy, no, wzięło się z tej pracy wewnętrznej, ale przez język to przeszło. Znaczy, może się tutaj, no, próbuję pozbierać myśli, ale postaram się zaraz wyjść na prostą. Chodzi o to się i się, siebie i siebie. Że to jest słowo, które oznacza dwie rzeczy. To znaczy oznacza siebie ja i siebie my. To jest niesamowita magia strony zwrotnej języka. I jeżeli, jak się to tak przyjmie, jak to dotrze głębiej, nie tylko do głowy, ale też głębiej gdzieś, no to wtedy świat się zmienia, bo właściwie nie ma takiej wielkiej różnicy, albo w ogóle nie ma różnicy, jak niektórzy twierdzą, między tobą i mną. To jest największe złudzenie ludzkości, powiedział jeden z tak zwanych mędrców, no nie tak zwanych, mędrców wschodu, żeby tak już to ująć krótko. I to naprawdę jest przeżycie.
1: A to było dla ciebie trudne, Darek, żeby się poddać tej psychoterapii. Nie pytam o szczegóły, ale chodzi mi o taki moment. Sam też mam takie doświadczenie, że potrzebowałem dla siebie pomocy i wiedziałem, co z tym zrobić. No ale wiem, że niełatwo jest się przed sobą samym do tego przyznać.
0: A to jest prawda.
1: Więc ile cię to kosztowało, jeżeli mogę zapytać? I jak długo się do tego zbierałeś, żeby w jakimś sensie uratować siebie?
0: No właśnie, to jest rzeczywiście trudna sprawa, bo robi się różne rzeczy, żeby nie przyjąć do wiadomości. No to jest najlepsza strategia życiowa, czasami jest bardzo, bardzo dobra.
1: To tak jak nie chodzi się do lekarza, żeby się nie dowiedzieć, że jest się chorym.
0: No, coś w tym stylu, tak, tak. I robi się różne rzeczy. Nasz intelekt potrafi naprawdę różne zmyłki stosować. I wszyscy są winni, tylko nie ja. Ale potem to jednak dociera bardzo głęboko, że to jednak coś tu jest nie tak, to się nie sprawdza. No więc to z jednej strony był bardzo długi proces, a z drugiej strony bardzo krótki, no bo w końcu byłem już tak głęboko, no mówiąc, no byłem przy ścianie, pod ścianą i musiałem coś zrobić, bo ja już nie czułem sensu, dobrze powiem tak mocno, sensu istnienia. Wiesz, jakiś taki był, nie pamiętam kto to był, taki był rosyjski pisarz, który powiedział, że życie składa się z tego, że ktoś rano wkłada ubranie, a wieczorem je zdejmuje. I ja miałem taki stan, byłem w takim stanie. Więc naprawdę byłem pod ścianą.
1: Jak automat działałeś.
0: Tak. No więc gdzie tu jest jakiś sens, jakaś... No po co? No i jest coś takiego, już to wynika z moich doświadczeń, ale też z moich różnych lektur, rozmów, że jest taka część w człowieku, która jest niezłomna i ta część domaga uwagi. Jak się mówi czasami, że jest umysł, ale to jest mały umysł, wielki umysł, tak, big mind się czasami... No różnie się to nazywa. I to coś, tak jak w piosence Breakoutu, nocą puka ktoś, puka do mych drzwi. I to jest coś takiego jest. No i to coś takiego pukało. No i nie dawało spokoju. Ja po prostu, mówiąc krótko, musiałem.
1: I ile ci zajęło, aż otworzyłeś te drzwi?
0: No parę lat mi to zajęło. To były To też nie

0: Jest tak, że to jest raz, to pewnie bywa różnie, ale to były to takie falowanie, powroty, znaczy porzucanie tego, bo też mi się wydawało, że zbyt było bolesne, trudne powroty, ale to było no jednak do góry ciągle. Górka, dołek, ale linia wznosząca. Trudno mi powiedzieć, no parę lat, parę lat.
1: A teraz, kiedy myślisz o tym, że ci się udało pomóc samemu sobie...
0: No to nie tylko ja pomogłem samemu sobie. No, oczywiście ta siła jest w każdym z nas, jak sądzę, w każdej z nas.
1: No ale bez współpracy sobie, z kimś drugim to się nie uda.
0: To nie wiem, może się i uda. Może się i uda. Nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Pewnie się może udać, ale myślę, że do tego jest potrzebny ktoś. Ktoś. No i to może być albo taki, to się nawet, albo taki zewnętrzny ktoś, albo wewnętrzny ktoś. Taki wewnętrzny opiekun. Taka postać, która może też przynależeć do jakiejś sfery, nie wiem, duchowej, no nie wiem, Jezus, Budda, a może winę tu. No nie wiem, ktoś taki.
1: A co?
0: A może mój pies. Wiesz, to też pewnie możliwe.
1: Ostatnie pytanie z kategorii intymnych w tej części rozmowy, bo za chwilę pójdziemy dalej w stronę twoich dokonań zawodowych na różnych polach. A co sprawiało, że kiedy już stałeś pod ścianą, to jednak powiedziałeś, że musisz przez to przejść. Co było tym czynnikiem, który cię zmuszał do zmiany?
0: No to pukające coś, czy ktoś. Ciągle pukało. Ciągle puka. To nie wiem, czy to jest jakiś koniec tego.
1: A jacyś ludzie, ktoś bliski?
0: No tak, tak, też. No tak, moi bliscy ludzie, wiesz, no... No ważne spotkanie w moim życiu to jest moja żona Ania, druga. No pierwsza też, ale... Ten związek się nie utrzymał. No i ta Ania bardzo... Ona właściwie to... Może ona mnie uratowała. Kto wie. Bo naprawdę było ze mną marnie.
1: Córka?
0: Jak widzę, tak patrzę na ciebie, to widzę, że coś to jakieś...
1: Nie, bo myślę o córce. Myślę o tym, że powiedziałeś teraz, że jesteś dziadkiem, że masz wnuczka, więc...
0: Wiesz, to, ten dziadek i to już było potem, po tej strefie cienia już jednak. Znaczy cały czas ten cień jest, bo trzeba go zaakceptować. Inaczej to się nie da. Ale tak, no ja mam dwoje wnuczków. Mam córkę Natalię, wspaniałą. Mam dwoje wnuczków, Malinę i Kazia. No wiesz, no tak. No tak, Kazia, znaczy, chcę państwu pokazać, ja mówiłem w linii nocnej ostatniej, ale może ktoś nie słuchał.
1: W radiu ciężko, ale Darek podwinął rękawy i tu są wysunki.
0: To są takie tak zwane tatuaże.
1: I to Kazio, tak?
0: Kazio mi namalował. I zobacz, jakie to jest bezcenne. Ja tego nie myję. Próbuję to, żeby to jeszcze było. To chyba ze 3 tygodnie już to jest takie. No już taki ścień tych tatuaży. Ale to, jak widzimy, to jest motorówka. W tej motorówce jest Kazio i ja. Czyli mały i duży tygrys i my jedziemy tą motorówką ścigać złoczyńców.
1: Aha, moja córka,
0: no właśnie, co
1: która ma na imię Jagoda, też mi kiedyś narysowała taką jagodę mazakami i też przez kilka tygodni to się nie zmywało tutaj. I nosiłem to jako największy skarb na ręce.
0: No tak, tak. No, rozumiem bardzo dobrze. No jeszcze mam tutaj cień samochodu. Oczywiście jest to Porsche. Jesteśmy policjantami i jedziemy.
1: Czyli on jest z tych takich, bym powiedział, młodych zawadiaków, Kaziu.
0: Tak, no ale zobacz, jakie to jest piękne, że on, jemu zależy na dobru ludzkości. Że on ściga złoczyńców.
1: A dobra, to jeszcze jedno pytanie.
0: A prawda?
1: Które mnie tak bardzo intryguje. Prowadziłem audycję u nas w radiu w dniu dziadka.
0: No.
1: I zadawałem pytania słuchaczom w ciągu dnia. To było bardzo ciekawe, niezwykle ciekawy eksperyment.
0: No ciekawe.
1: Bardzo się tego bałem. Zapytałem o najprostszą rzecz. Co mamy z dziadków? Bo ja wierzę w to, że to się przenosi co drugie pokolenie. Ja na przykład mam bardzo ciekawą sytuację, bo ja mam po dziadku nazwisko i imię, po dziadku ze strony taty, ale wiesz więcej, mam po nim wygląd.
0: Ja pamiętam zdjęcie, pokazywałeś mi zdjęcie swojego dziadka.
1: Zdjęcie mojego dziadka, który zmarł w wieku 70 lat i ilekroć jestem na jego grobie, to patrzę na niego i widzę siebie w wieku 70 lat, bo to było zdjęcie tuż przed śmiercią.
0: Wspaniałe.
1: I to jest wspaniałe, a z drugiej strony jakoś absolutnie takie no, porażające, że my sobie nie zdajemy sprawy.
0: Jak bardzo.
1: Jak bardzo, ale też widzę na przykład po moich rodzicach i to pewnie jest też sytuacja wielu spośród nas, być może także twoja, że ta miłość dziadka do wnuczki, wnuczka, wnucząt jest tak silna, bo jeżeli wierzymy w to, że co drugie pokolenie, to właściwie Kazio czy twoja wnuczka są w jakimś sensie kontynuacją ciebie.
0: No, właściwie tak. No tak, tak jest, ale tak jest przecież. No z moimi pytasz o moich dziadków. Ja miałem dwóch dziadków, jak to każdy. Ale babcię miałem 3 na przykład. No to dwóch dziadków i ja ich nie znam. Nie znam ich, nie poznam ich, bo oni zginęli. Jeden na wojnie w 1939, od razu na samym początku w Warszawie. bardzo taki, że to złe słowo, piękny sposób, ale jakiś taki honorowy, bardzo

0: za sposób, bo on ratował konia, który był przyczepiony, gdzieś tam przywiązany to gdzieś do czegoś, do płota, i był samolot niemiecki, który leciał, strzeliwał tych żołnierzy. To na targówku było i on tego konia... Oni się schowali, a on poszedł tego konia odwiązać. Zresztą to ciekawe, on wzięli go do kawalerii, on z tej kawalerii go wyrzucili zaraz, bo nie chciał koni czyścić, jakoś nie bardzo się do tego przykładał i zobacz, jaki los. I potem taka śmierć właśnie. A drugi dziadek, to jest w ogóle postać niezwykła, to naprawdę można by godzinami o nim opowiadać, chociaż wiem bardzo mało, to jest legenda. Dziadek Zygmunt, a pierwszy to Antoni. I wiesz, w tym moim życiu, w naszej rodzinie, to jest takie życie w cieniu, albo nie wiem, w cieniu, czy to jest właściwe słowo, no w każdym razie w przestrzeni tych dziadków, których my nie znamy, to dla mnie jakieś bardzo bliskie osoby. Mam właściwie jedno zdjęcie przedstawiające tego dziadka Antoniego i jedno zdjęcie z dziadka Zygmunta. Jestem do niego podobny, do dziadka Zygmunta podobno. To jest taki przekaz, że miał 2 metry. No, pewnie nie miał, ale że był bardzo wysoki.
1: To jak my.
0: Sięgała mu, no właśnie, taki dryblas. Sięgała mu do ramienia. Taka zresztą ciekawa miłość od pierwszego wrażenia. No naprawdę dużo takich filmowych scen tam się z nim wiąże. No i ja z nimi mam taki kontakt bardzo bliski, chociaż ich nie znałem i tych zdjęć, no tylko znam te 2. A, to dusza sprawa. Ale na przykład miałem takie w czasie tych moich psychoterapeutycznych doświadczeń, miałem taką wizję, no może nie wyszedł na jakiegoś wariata, ale miałem taką wizję, która była taka, że ja widziałem mojego dziadka, który wrócił z wojny. I on siedział w domu, który zbudował tuż przed wyjściem na front do wojska w wrześniu, w sierpniu. On siedział i ja mu myłem stopy. To była taka, myślę, bardzo głęboka wizja.
1: Dość religijna też, powiedziałbym.
0: Tak, taka duchowa. I wiesz, miał takie brudne stopy, podwinięte nogawki, spodni, i miał takie czarne stopy, tak jakby od ziemi, prawda? I ja mu myłem te stopy. I to było coś takiego bardzo głębokiego, jak myślę. Znaczy, ja mam z nimi bardzo dobry kontakt.
1: Ja też myślę o tym, a propos kontaktu, że no my to trzecie pokolenie w większości przypadków, które zadaje dopiero pytania. Drugie nasi rodzice nie pytali, bo... Ale wojna na przykład była ciągle obecna. Mojej mamie się przez bardzo długi czas śniło o tym, że jest wieś palona przez hitlerowców i uciekają, chociaż urodziła się po wojnie, więc nie miała możliwości zapamiętania wojny. A jednak te takie wypowiadane szeptem przez rodziców, przez rodzinę opowieści wojenne najpierw przez osmozę weszły w ciała rodziców, a potem wyszły u nas i zaczęły zadawać pytania. Być może brzmimy teraz jak 2 wariatów, ale ja też wierzę, że zresztą traumatolodzy mówią, że tak to jest. No ale to myślę jest bardzo ważny wątek, skąd my jesteśmy i co my komu zawdzięczamy i że z dziadkami tak właśnie jest. Że...
0: No właśnie zawdzięczamy, to jest bardzo ważne słowo, bo to właśnie w gruncie rzeczy o to chodzi. Że jak człowiek tak doświadczy tego głęboko, że to ja jest takie no, ulotne, że ja to jest jakaś tylko warstwa tego, kim my jesteśmy, że mamy więcej, albo to ja składa się może z innych warstw jeszcze, nie wiem, jakkolwiek to określimy. To naprawdę się zmienia świat.
1: Wracamy teraz z Darkiem Bugalskim do rozmowy o jego pracy w radiu. Wspominałeś o Info, o Toku, no ale potem my, program trzeci... My przez lata blisko ze sobą pracujący, więc ja przyglądający się twojej pracy. I teraz jeszcze kończąc wątek tych rozmów o, no powiedzmy, sferze duchowej, ale też o potrzebie pomagania sobie samemu. Ja pamiętam, że kiedy ty się pojawiłeś tutaj u nas, przy Myśliwieckiej, to wniosłeś taki świeży powiew do klubów Trójki, właśnie zapraszając do rozmowy ludzi, którzy chcą pomagać innym. Że wcześniej tego tutaj na taką skalę w takiej mierze nie było. Że zaczęli się pojawiać ludzie, którzy zajmują się terapią, psychoterapią, psychologią. I nagle się okazało, że nasi słuchacze, i potem kontynuowałeś to w kolejnych audycjach, i myślę, że teraz też to, co robisz w swoim podcaście K3 poza radiem, ale też w linii nocnej tutaj na antenie w niedzielę po 22, jest potwierdzeniem tej tezy, że dla ludzi radio, mądry prowadzący, który ma duży zasób słów, wiedzę o życiu i sam sporo przeżył, może być jakąś formą nie zakłamanej terapii, nie sfiksowanej terapii, takiej prawdziwej. Bo często ta terapia, to wiemy obaj pewnie i też wiele osób, polega w dużej mierze na tym, że trzeba się wygadać, wypowiedzieć, wyrzucić z siebie słowa, które nam ciążą, i wtedy nagle się okazuje, że sami znajdujemy odpowiedzi na istotne pytania.
0: No tak, jeżeli ten ktoś, no w ogóle dziękuję za te miłe słowa, Ale no tak, tak, to jest coś takiego, to się tam nawet nazywa koregulacja, że jak się ma taką osobę, która no tak już bardzo uproszcza, ma podobną energię, to wtedy

0: zaczynamy odżywać. Potrzebujemy tej osoby. Ale też może być tak, że potrzebujemy takiego w sobie. Oczywiście także tego kogoś takiego przytomnego, obecnego świadka w sobie. I to myślę, oczywiście takie rozmowy, które my tutaj prowadzimy, nie zastąpią psychoterapii. No czasami ona jest po prostu bardzo potrzebna, nawet może i konieczna. Jeżeli ktoś się na to zdecyduje i trafi dobrze na dobrego, na dobrą psychoterapeutkę, to jest wspaniale. To...
1: A czasem po prostu potrzebna jest pomoc medyczna też.
0: Ale oczywiście, że tak. Tak, jasne, że tak. Ale to jest takie ważne, że... No, może inaczej powiem. Tak się kiedyś zastanawiałem nad definicją radia. No miałem takie dwie definicje. Jedna to jest taka, że to jest takie pudełko, jak się przyciśnie, jak po dziecinnemu staram się, najprościej. Jak się guziczek przyciśnie...
1: To i tam wtedy... jest głos.
0: Tak, ale właśnie chodzi o to, że nie jeden, tylko różne. Mhm. I chodzi o to, żeby tak zrobić, żeby to były różne fajne głosy. A potem pomyślałem, że można jeszcze uprościć to, albo spojrzeć z innej strony na to radio i pomyśleć, powiedzieć tak, że to jest, że radio definiuje właściwie jeden dźwięk, jedno, to nawet nie słowo, to jest z. Z. Że to jest towarzyszenie, bycie z. Więc no, jak się użyje tego słowa koregulacja, to właściwie mniej więcej to samo by było.
1: Ale też radio działa w taki sposób na słuchaczki i słuchaczy, którego my, jako osoby będące po tej stronie, w ogóle nie umiemy przewidzieć. I ciebie to spotykało wielokrotnie. Tak, to muszę przyznać, że mnie też i mnie to jakoś zawstydza i zupełnie nie wiem dlaczego. Zdarza się dostać taki mail, że pański głos jest jak kołderka. Że pan brzmi po prostu przez radio i to bardzo pomaga. Dla mnie to jest fascynujące i jednocześnie bardzo zawstydzające, ale być może jest coś takiego w ogóle w ludzkim głosie, w brzmieniu głosu, co sprawia, że ktoś czuje się lepiej, no właśnie taki otulony. Przecież do ciebie dzwoni do audycji bardzo wiele osób, które ty otulasz.
0: No taką pewnie mam jakąś misję życiową, tak się okazało.
1: Otulać.
0: No tak, to jest, wiesz, bo to jest troska. No to jest coś bardzo ważnego w życiu, prawda? Czego my bardzo nie doceniamy, myślę, bo gdybyśmy doceniali, to na przykład praca pielęgniarek byłaby wysoko ceniona, a praca ludzi, którzy projektują reklamy, nisko. Jest odwrotnie. Ale właśnie ludzie bardzo tego potrzebujemy. No i radio. No mamy taki skarb, mamy takie dobro rzadkie, jak to się mówi w socjologii, prawda? Że możemy tym dysponować na różne sposoby. No możemy się popisywać, albo możemy dać ludziom uwagę i troskę. No to teraz wybierzmy sobie drogę. Dla mnie takim doświadczeniem, jeszcze mówiłeś o tych, jeszcze to, no muszę o tym powiedzieć, o tych przełomowych takich chwilach i doświadczeniach z rozmową, to było to, jak zobaczyłem, to już byłem, no to było kilkanaście lat temu, późno. Jak byłem na krakowskim przedmieściu i był rok Korczakowski, tam była taka wystawa plenerowa. I to mnie dotarło, ja powiem o cytacie, który tam przeczytałem, ale do mnie dotarło, że naszym kolegą z radia Michał to był Janusz Korczak. Wiesz, o tym się ktoś nie pamięta, ale jak to dotrze, myślę, mój Boże, no są różni wielcy, wybitni, nie wiem, znakomici koledzy, radiowcy, godni tam szacunku, podziwu i tak dalej. Ale Korczak, on był naszym kolegą z radia. No, nieprawdopodobne. No, film Wajdy się zaczyna, jak go wyrzucają z pracy. No i ten cytat był taki. Radio zmieni ciężar gatunkowy człowieka. Ja przeczytałem to, tak chodząc sobie, tak nudząc się tamten, patrząc. Myślę, o kurczę, no są takie... momenty, takie chwile, Grecy mówią kairos na to, jakaś super ważna chwila, prawda? Taka przełomowa, nagle, o Jezu. I jeżeli to dotrze, no to i teraz Darek, co ty
1: robisz? Czyli ta wystawa była jednym z twoich kairosów, tak?
0: Tak, tak, to, to wiesz, to zdanie. To zdanie, które, ono jest mało znane, no nie jest z tych, z tej klasyki korczakowskiej. I ja wtedy się zachwyciłem Korczakiem, zacząłem czytać, przeczytałem wszystko, co on napisał, a zwłaszcza się zachwyciłem Małym Przeglądem, gdzie on właśnie to robił, to znaczy dawał głos ludziom, nie zabierał głos. Właśnie to jest ciekawe, ktoś mówi zabierać głos, prawda? A on dawał głos ludziom, którzy byli niesłyszalni, czyli dzieciom. No przecież to jest niesamowite. Różne tam są te teksty w tym Małym Przeglądzie, różne. Też to przeczytałem, ale sama idea jest fenomenalna.
1: Dalej tak masz. Pamiętam to z czasów, kiedy dzieliliśmy pokój tu przy Myśliwieckiej, pokój numer 12.
0: Tak jest.
1: Baszka Marcinik za ścianą i Magda Jeton po drugiej stronie za ścianą. Chciałem cię zapytać, czy dalej tak masz, kiedy wracasz do domu po audycji niedzielnej? Bo mieliśmy takie dni w tamtym czasie, kiedy przychodziliśmy do pracy i sobie nawzajem mówiliśmy, że jakiś telefon od słuchaczki, słuchacza w nas został. I że to nas do jakiegoś rodzaju głębszego poszukiwania w sobie różnych spraw zachęcało. No długie to były rozmowy, pamiętam. Przy okazji wymyślenia kolejnych audycji. Dalej tak jest z tobą, że wychodzisz stąd w niedzielę w nocy i teraz powiem kolokwialnie, chcę, żeby to

0: wszyscy dobrze odebrali, jakaś historia się za tobą ciągnie.
1: Tak, tak.
0: I nie
1: tak.
0: daje ci spokoju.
1: No wiesz, tak, oczywiście. To jest niesamowite, że ten, przepraszam, że tak teraz przyziemnie, format daje taką możliwość i szansę. Wiesz, jakbyśmy szukali tych ludzi, też, to cię dzwonią czasami ludzie, prawda, z kosmosu. Mhm. Dosłownie z kosmosu. I różnie bywa. Bądźmy szczerzy. Zawsze fajni, ale ten poziom kosmiczności, powiedzmy, jest różny. No i jakbyśmy szukali tych ludzi, prowadzili research i chcieli takiego człowieka, to byśmy, no myślę, że byśmy nie znaleźli. A sami zadzwonią. To jest niesamowite. I tak się zdarza, że to są jakieś w ogóle, wiesz, po prostu szczęka opada. I no nie wiem, no na przykład coś takiego, co zapamiętałem, wiesz, taka piękna opowieść pewnej pani, która, ona nie zadzwoniła, tylko napisała. Ja wtedy daję wokal tym mailom, tym ludziom. I ona napisała, że panie Dariuszu, no ja dzisiaj mam bardzo zły dzień i no jakoś tak mniej więcej, a potem, bo wie pan, dzisiaj był pogrzeb mojego, czy wczoraj, pogrzeb mojego brata. Mhm. A w dodatku jeszcze nie mogłam pójść na ten pogrzeb, ponieważ moja córka jest chora bardzo. I wysłała mi, ale dostałam od bliskich zdjęcia. Ten cmentarz był w takim jakimś lasku, czy pod lasem, gdzieś tam były drzewa. I na tych drzewach zobaczyłam budki lęgowe. I ja patrzę na te budki i myślę, ojej, to przecież takie same budki robił mój brat. I dalej, i teraz to, i to przesłanie. To teraz będziemy się porozumiewać przez ptaki. No to jest naprawdę coś, nie? Trudno nawet jakoś to skomentować i zwerbalizować, ale to, prawda? To jest coś.
0: Prowadzimy innego rodzaju audycje w radiu. Ja dużo o książkach z pisarzami, ale też te rozmowy z pisarzami wyzwalają w słuchaczkach i słuchaczach emocje i skojarzenia. To tak jak z twoim programem, gdzie ludzie dzwonią, jak powiedziałeś, to różna jest paleta osób, które dzwonią,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak,
0: i
1: tak.
0: Najbardziej nieprawdopodobne historie przychodzą same, bo byś tego nie wymyślił.
1: Prawda.
0: I jest coś takiego, że kiedy jesteś szczery wobec słuchaczki, słuchacza i osoba, z którą rozmawiasz, jest szczera, to to od razu wzbudza w drugiej stronie poczucie bezpieczeństwa. I ludzie często piszą, nie dzwonią, bo wolą napisać i dzielą się z tobą, ze mną bardzo intymnymi historiami. I teraz często się zastanawiam, jak na to zareagować. Czy dać temu wybrzmieć i niech to zostanie, czy jednak odpisać, odpowiedzieć, nawet jednym słowem. Ty, z tego co pamiętam, zawsze starasz się dać znać, że jesteś, tak?
1: Mhm. Staram się tak, no pewnie to... Tak, no bo to... No bo ta praca się nie kończy wtedy, kiedy się skończy czas antenowy, że
0: no
1: tak
0: bo to
1: powiem.
0: Jest taka metoda, myślę o reporterach polskich. Jedni uważają, że idziesz do bohatera, piszesz o nim i zamykasz ten rozdział. A są tacy, którzy jednak w jakimś sensie kolegują lub przyjaźnią się z tymi, którzy byli, są bohaterami ich tekstów.
1: Tam masz takie osoby zaprzyjaźnione z radia?
0: Mam.
1: Przez radio masz?
0: Mam.
1: Nawet, ja też mam takie.
0: Nawet więcej powiem ci. Jeden słuchacz, z którym się zaprzyjaźniłem. Różnie ta przyjaźń przez lata przebiegała. Teraz do siebie wróciliśmy blisko. Byłem świadkiem na jego ślubie.
1: Ojej. Gratuluję.
0: Nie udało się tamto małżeństwo, ale mimo wszystko, mam nadzieję, że się do tego nie przyłożyłem, ale mimo wszystko udaje się też przez radio takie relacje nawiązać. Ale chodzi mi o to, że w pewnym momencie trzeba też chyba szukać wypośrodkowania, żeby za bardzo nie być obciążonym czyjąś historią, bo ona może przykrywać twoje. Ja tutaj nie chcę niczego złego powiedzieć, tylko chodzi mi o to, że na przykład ja nie mam w sobie takich umiejętności, żeby sobie radzić z tym jak psychoanalityk, psychoterapeuta czy psycholog, prawda?
1: Ja też nie mam.
0: A taki. Często ludzie szukają w takich audycjach jak ty prawdziwej pomocy.
1: No, możemy im dać na pewno obecność i wysłuchanie i może ewentualnie zaproponować jakąś pomoc, zaproponować, no nawet podać kontakt do kogoś. No możemy zrobić, nawet powinniśmy chyba to zrobić.
0: To Kaśka Stopalczyk robiła w tym cyklu 116-111, kiedy pomagała
1: młodym ludziom.
0: No właśnie,
1: ludziom, często, jeżeli ktoś, ale jeżeli ktoś prosi, no jeżeli ktoś nie ma sensu też i potrzeby, no w ogóle to jest chyba nieetyczne. Narzuca się z tymi radami, ale czasami ludzie proszą, no to wtedy ja jakoś próbuję pomóc. Ale na pewno ważna jest ta obecność. To z, że jesteśmy z, to naprawdę ogromnie jest ważne. Ale zdarza się tak, że ludzie, niektórzy przekraczają granice i po prostu, no dobra, powiem już tak bardzo wprost, wchodzą na głowę. Ale to jest taka cienka granica między izolacją a byciem, a stawianiem granic, prawda? To jest coś innego.
0: Nigdy też nie wiesz, czy to nie jest wołanie o pomoc, krzyk rozpaczy,
1: tak bywa.
0: Potrzeba poszukania

0: przyjaciela, znalezienia bliskiej osoby.
1: Tak bywa, dlatego ja staram się robić co mogę, ale właśnie dokładnie to, co mogę.
0: A co robisz poza pracą w radiu, na antenie i robieniem swojego podcastu? Jak spędzasz dni?
1: Czytam książki, staram się, słucham muzyki.
0: Dalej jazz?
1: Próbuję. No tak, tak. Ja słucham bardzo różnej muzyki. Bardzo różnej, ale tak, jazz bardzo lubię. No moim bohaterem jest Coltrane na przykład. Mam jego jedyny plakat taki, no, tam się zmieścił w naszym mieszkanku, to jest Coltrane. No ale też, wiesz, doszedłem do wniosku, że trzeba o siebie zadbać też fizycznie, no więc jakieś robię, jakieś pompki, takie różne rzeczy. Staram się spacerować, kijki bardzo lubię.
0: Chodzicie na długie spacery, czy jak?
1: Tak, tak, tak, tak. No i staramy się, żeby jak i przyjedziemy na wakacje albo jakieś krótsze takie wyjazdy, żeby to było takie, że nie siedzimy gdzieś tam po knajpach, tylko, wiesz, tylko chodzimy.
0: A jak spędzacie wakacje? A właściwie gdzie je zwykle
1: nad
0: spędzacie?
1: Morzem, nad Morzem Polskim i staram się tam jeździć po sezonie. Wtedy jest jakoś w miarę pusto.
0: Cicho jest.
1: No i też to ocieplenie klimatu ma swoje też... No, też zalety, bo we wrześniu bywa ciepło i nawet się można kąpać, więc jeździmy do Jastrzębiej Góry i do Augustowa mojego rodzinnego. Ostatnio jakoś bardzo ten Augustów do mnie wrócił i coraz mi tam bliżej jest do tego miejsca.
0: A dlaczego? Bo jesteś stamtąd? Czy
1: no,
0: teraz
1: bo jestem stamtąd, tak, tak.
0: Masz, wiesz, potrzebę powrotu do małej ojczyzny, czy no, są tam miejsca, których wcześniej nie odkryłeś na przykład?
1: Jedno i drugie, ale wiesz, no, przede wszystkim to pierwsze, no bo jak ona to miejsce mnie przyciąga, no to szukam takich miejsc, gdzie nie byłem. Tam są tak piękne miejsca, niewiarygodne. Wiesz, no, pojechałem kiedyś, żeby zobaczyć, tam jest takie uroczysko Powstańce. Piękne miejsce. Nie wiem, może byłeś, bo ty jesteś światowiec, nie wiem, czy byłeś tam?
0: Chyba tak.
1: Powstańce. Tam była kuźnia powstańcza, 863, na taką piękną rzeką.
0: Powstanie styczniowe, to te klasy,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tam stawiono te kosy na sztorc. Chyba nawet tak było, to chyba nawet nie tylko legenda. No i jechałem przez... Zabłądziłem, bo pojechałem nie z tej strony, co trzeba i nie skręciłem w tę leśną drogę, w którą trzeba i tak jeździłem się. Boże, jestem w jakiejś tajdze. Jadę 10 kilometrów i są te sosny, są teraz... Mówię, jak pięknie. Jestem sam w tym miejscu, w ogóle coś cudownego. No jakoś tam trafiłem wreszcie na tą bliznę.
0: A jest takie miejsce na świecie, o którym marzyłeś, by je poznać i ci się udało?
1: Wiesz, jeszcze są takie miejsca, ale jakoś tam tak bardzo mnie do tego świata nie ciągnie. Ja chciałem zobaczyć Prado. O. I byłem dwa razy. No i tak, to zresztą to było piękne bardzo, bo no, pojechaliśmy na moje urodziny i tam jest taki kilka sal z El Greciem. Wspaniałe.
0: Może wyjaśnimy. Muzeum w Madrycie.
1: Muzeum
0: wielkie,
1: w Madrycie,
0: wspaniałe.
1: Tak, wspaniałe, absolutnie. No i tak chodzimy i tak ja tam mówię, Ania, wiesz, ja tu muszę popatrzeć, wiesz, tam. No usiedliśmy sobie, patrzymy i Ania mówi, no ale co, nie widzisz tego? Ja mówię, ale co? No popatrz na nich. No widzę, no, a teraz popatrz na siebie. No zobacz, no to przecież ty jesteś na tym obrazie. Jakbym był ubrany w tę kryzę i w ten jakiś pancerz i tak. No,
0: powiem ci,
1: no,
0: że ja myślę o tym, że ty mógłbyś być w Wielkiej Inkwizycji z tą brodą.
1: Nie, broń Boże. Wiesz, nigdy nie wiadomo, obawiam się. Obawiam się, że nigdy nie wiadomo. Że mamy takie potencjały w jedną i w drugą stronę, że oj, to...
0: O, ciekawy wątek się nagle zrodził z tego żartu. przyglądasz się światu dzisiaj? I co myślisz? Bo ja myślę o tym, że nagle dowiadujemy się o tym, nie tylko czym jest banalność zła, co opowiedziała nam Hannah Arendt.
1: No, doświadczamy na własnym
0: ale,
1: skórze.
0: Że właściwie tak niewiele brakuje. Wystarczy lekko podrapać.
1: Tak, to prawda.
0: Jakby zobaczyć na to, co się zobaczycie za oceanem, ale też w Europie.
1: No ale wiesz co, to też, ale też, no tak, rzeczywiście podrapać, ale też wystarczy trochę poszczuć. To wystarczy trochę ludzi poszczuć. I co się dzieje? Zobacz, to samo społeczeństwo, ten sam naród, kilka lat temu, co myśmy robili? Ukraina, prawda? Ludzie dawali mieszkania, no, wozili, nie wiem, czekali z jedzeniem na dworcach. Myśmy się za nią...
0: Na granicy.
1: W pewien sens, no, opodatkowali na rzecz pewnej rodziny ukraińskiej. No już oni nie potrzebują tej pomocy, tego nie robimy teraz. Ale tak było, przez kilka lat to robiliśmy. I teraz ten sam naród, to samo społeczeństwo, zobacz, co się dzieje, jaki straszliwy hejt.
0: A czemu tak jest?
1: Jaka głupota straszliwa, przepraszam.
0: Czemu tak jest?
1: Bo zostaliśmy poszczuci. Przez tamtych i przez naszych.
0: No tak, ale ja sobie, wiesz, myślę o
1: tym... Przez prawdziwych
0: tym...
1: Polaków i przez tych prawdziwych, tak zwanych, przepraszam, Rosjan.
0: Myślę o tym, że...
1: Może nieprawdziwych.
0: To jest temat oczywiście do głębszego zbadania, może w którejś z twoich audycji, może gdzieś w Klubie Trójki. Jak to się stało, że w roku 2026... dla ogromnej rzeszy Polaków, po obu stronach tego podziału, który się zarysował i tylko się pogłębia moim zdaniem, autorytetami są politycy.

0: politycy, którzy często nie mają nic do powiedzenia. Tak, nie kończyli szkół wyższych. Gdyby im zrobić test z wiedzy ogólnej, to by go oblali ze znacznie gorszym wynikiem niż młodzież w liceach. I oni nagle czegokolwiek nie powiedzą, to dla bardzo wielu osób to jest jak wyrocznia, jak pytia. Tak, pytie z wiejskiej.
1: No to prawda, to prawda. To rodzaj sekty, mnie się wydaje. Dlaczego tak jest? Ja pamiętam.
0: I to, żeby było jasne, po każdej ze stron.
1: Po każdej ze stron. I to się raczej robi nawet może niekoniecznie. No dobrze, to też jest tak, że się idzie za kimś, ale właściwie w gruncie rzeczy to się idzie przeciwko komuś. I właściwie, to jest źle, to jest odwrotnie.
0: Jak się za kimś idzie w tej chwili, po którejkolwiek ze stron, to się go właściwie już we wszystkim rozgrzesza. Ameryka to pokazuje, że to dochodzi do tragedii na ulicach Minneapolis.
1: To prawda.
0: Administracja obecna mówi, przedstawia swoją wersję i właściwie w ciągu godziny już jakby zamyka temat.
1: Ale tam się chyba temat jednak nie zamknął.
0: No nie, na szczęście nie,
1: Ameryka
0: ale...
1: Ameryka się chyba jednak budzi.
0: Ale zobacz, że w Polsce był taki moment, kiedy ludzie przez chwilę się obudzili. To było zabójstwo Pawła Adamowicza. Nic z tego nie zostało.
1: To prawda, to prawda.
0: Jak i ze zjednoczenia po śmierci Jana Pawła II, po Smoleńsku. Już tego nie ma.
1: Tak. Pamiętam ten tydzień po śmierci Jana Pawła II. Ja nie jestem wybitnym katolikiem, bym powiedział delikatnie, ale to było przejmujące.
0: Jak nam tutaj codziennie przywozili z Okęcia trumny z ofiarami katastrofy smoleńskiej. Na torwarze chodziliśmy oglądać przecież, oddawać cześć tym ludziom. Też coś takiego było, że się wydawało, że może to zmieni.
1: No ale wtedy wiesz, no znowu ktoś poszczuł i już i tyle. I ja jednak mam takie poczucie, że... Jest taka książka, jak się nazywa? Bregman, ty czytałeś wszystkie książki. Czy kojarzysz Bregman? Taki historyk holenderski. On napisał książkę Homo Sapiens i jeszcze z podtytułem, nie pamiętam teraz do głowy mi to...
0: Na szczęście nie czytałem wszystkich.
1: Ale... No i tam on pisze, pokazuje pewne rzeczy, które są... Dłuższa historia. Pokazuje, właściwie to jest ten przekaz, o którym teraz właśnie powiedziałem, staram się powiedzieć, to znaczy, że właściwie, gdyby nas tak na siebie nie szczuto, nie szczuli, to świat wyglądałby znacznie lepiej. Że mamy też potencjał bycia... Wiesz, to jest takie, jak w tej opowieści tak zwanej indiańskiej o dwóch wilkach, prawda? Że są w piersi dwa wilki, jeden czarny, drugi biały, jeden agresywny, drugi taki szlachetny. No i wnuczek pyta dziadka a propos tego wątku. No to który wygra? No a dziadek mu odpowiada, zależy, którego karmisz. No i właśnie obawiam się, że teraz bardzo karmimy, no karmią. No ja nie uważam, żebym ja to robił, tego czarnego wilka.
0: Na koniec, bo już powoli musimy kończyć, niestety tak szybko czas nam płynie, bym chciał cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, o jeszcze jedno pole twojej działalności. To jest poezja. Bo ty pisujesz wiersze od dawien dawna. Od czasów łódzkich, czyli od przełomu lat 70. i 80.
1: Nie, raczej 80. czy 90. Później.
0: Chciałem cię odrobinkę postarzyć, przepraszam. Ale jednak było to w tamtym wieku i jednak jeszcze w czasach już szczęśliwie słusznie minionych. Co ci daje pisanie poezji?
1: Ale nie, to nie w tych kategoriach. Nic mi nie daje. Znaczy w sensie, no nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Po prostu czuję taką potrzebę. Siadam i piszę.
0: Ale czujesz, że możesz dzięki temu w sposób jasny, nie tylko dla siebie, ale może też dla innych czytelników, wypowiedzieć to, co jest w twojej głowie i co cię gryzie.
1: Tak, tak. Nawet, no i czasem gryzie, a czasem, nie wiem, raduje, czasem przepełnia. Czasem to jest coś takiego, co jest właściwie trudno wyrażalne, albo może w innym języku jest niewyrażalne, bo właśnie ja uprawiam dwa języki. Prawda? To w rozmowie to jest co innego jednak. No to jest
0: proza życia w radiu,
1: oczywiście.
0: A poezja...
1: Nawet trzy języki, bo jeszcze jest potoczny język takich tych rozmów codziennych, bym powiedział. A poezja to jest coś takiego. Mam takiego znajomego, profesor Piła, znakomity filozof, to on kiedyś powiedział i to mnie bardzo jakoś utkwiło, że to jest tak, że sztuka, że artyści, oni nie to, że wymyślają emocje, bo one wszystkie są, tylko jakby mamy w środku, tylko jakby, tak jak jest, one jakby aktywizują je. Że nagle okazuje się, że my coś mamy jeszcze takiego, czym nie wiedzieliśmy. I do tego jest potrzebny inny język. Albo nawet język może być potocznym językiem. Słowa mogą być potoczne. Nie jakieś bardzo wyszukane, tylko z tego podstawowego kanonu. Tylko, że one są inaczej poustawiane. I wtedy nagle się okazuje, że coś w sobie mamy, coś w sobie budzimy, co tam jest, ale uśpione. Domaga się uwagi. No to tak bym powiedział. mamy przekonujące.
0: 6 minut.

0: Mamy. Bardzo. Przeczytasz coś?
1: No, bardzo chętnie.
0: Bo ty zawsze masz przy sobie mnóstwo notesów, no, zapiski, książki.
1: Ja zawsze noszę notes, staram się i tam sobie coś piszę i czasami to są jakieś bazgroły, a czasami coś tam, no tak robię.
0: No to posłuchajmy.
1: A z jakiego cyklu? Z jakiego, z jakiej szuflady?
0: A ile jest szuflad?
1: No chyba już kilka, ja mam kilka tomów przygotowanych. Dobrze, wiesz co? Z szuflady M. M to miłość. Mhm. I to jest taka... taki tom, gdzie już mam przygotowany właśnie, zredagowany. Chciałbym spróbować to gdzieś wydać. I to jest tak, że ta miłość się objawia i rozmawia z nami. On czasami wręcz ona mówi, a czasami to jest w jej imieniu, jakby się z nią rozmawiało. Tylko teraz co? O babciach mogę przeczytać. I tam jest też dziadek. Tytuł Dom. Dziadka nie ma w domu. Wyszedł. W sierpniu. Na pociąg. Postawił na rozstaju dom, wdowy i panny. Dwie albo trzy okupacje, zależy jak liczyć. W domu stali Ruscy, zachodzili Niemcy, lepsi czasem od swoich. Gestapo wypuściło ciocię po donosie sąsiadki. Gdy szłyśmy na wygnanie, na piecu został obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Waliły bomby. Żadna szyba nie wypadła. To cud, chyba nie zaprzeczysz. Ciocia kopała ziemniaki na odrobek i znosiła na opał drewno z 5. kilometra. Babcia gotowała oficerom w UDW. UDW to Wojskowy Dom Wypoczynkowy. Dziadka nie było i trzeba było znosić to wszystko. Sąsiad w milicji po pijanemu z pistoletem na czerwonych rękach. Może i lepiej, że dziadka nie było. Dom stał na rozstaju, jak zawali droga. Zburzyli go swoi. Rąbię drewno. Wyskakują mi spod rąk szczapy jak zające. Babcia ręce załamuje. Masz delikatne ręce, Dareczku. My mamy spracowane. Od lasu, od kartofli, spod ziemi. Babcia daje mi pieniądze. Grosz z wdowiej renty. Jesteś biedny student. Jesteś biedna babcia. Ciocia płacze i dokłada swój panieński grosz. Śni mi się ten dom. Okna wychodzą na agrest, na śliwki, na wiśnie i szparagus, ciocia tak mówiła. Jabłonki sięgają w kosmos, a dziadka nie ma w domu. I babci, i cioci. Babcia odprowadziła dziadka na krzyżówki, a mnie na rondo. Samochody jeżdżą po nim w kółko. Pocałowałem babcię w rękę. Poszedłem na pociąg. Długo za mną patrzyła. Płakała. Jakby to był sierpień. A może i był.
0: A ten dom jeszcze jest?
1: Nie ma. Wszystko jest prawda w tym wierszu. Dziadek to właśnie ten Antoni. W sierpniu go poszedł na pociąg. No i to rąbanie drewna i to wszystko. No tak. I ten kosmos.
0: Czyli domu nie ma, a ty i tak tam wracasz.
1: No tak, tak, ale ten dom zawsze jest. No przecież tak jest. Gdzieś w jakimś innym świecie. Niekoniecznie jest materialny tylko świat. No tak.
0: To jeszcze jeden krótki wiersz na koniec, poproszę. Z innej szuflady.
1: Z innej.
0: Krótki. Te szuflady to są, zdradzę państwu, wielkie notesy.
1: Tak. A, dobrze, to może taki wiersz... Ale krótki bardzo, tak?
0: Tak. Już niewiele mamy czasu. A w ogóle dobrze. Gdzie można znaleźć twoje wiersze, gdyby ktoś
1: wiesz,
0: chciał?
1: To już nigdzie. Muszę je wydać, bo tam, które, te, które były, to już dawno zostały wykupione. Ale o, mam z tego tomu jeszcze raz, tylko tam są takie wiersze, które ta miłość się objawia na różne sposoby. Tam są takie cykle, jeden z tych cykli, inny z tych cykli nosi tytuł Całowanie. Wydaje mi się, to jest piękny tytuł, bo oznacza wiadomo co, ale też jest całe. Mhm. No takie króciutkie. Całowanie. Mają się ku sobie chmurki, nierozłączki z drzewami.
0: To tyle.
1: Ale to już koniec?
0: Tak, to już na
1: Michał, jesteś wspaniałym rozmówcą, bardzo ci dziękuję.
0: Wzajemnie dziękuję. Dawid Bugalski był gościem Pasma Ludzie. Bardzo zapraszamy na jest. Niedzielę, na linię nocną 22:07. Człowiek do Darka można dzwonić. Audycja w niedzielę. Już wiesz, o czym będzie?
1: Nie. Ale wiesz co, szukam, bo dostaję takie piękne maile, które się nie zmieściły. Mhm. I mam takich kilka i teraz tam jest kilka rzeczy w tych mailach. Nie wiem, który wątek byłby najciekawszy. Więc wezmę coś z tego, bo one są bardzo piękne.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór. Kłania się Państwu człowiek spełniony. Prowadzę co tydzień audycję o ciężarach w Trójce i jej kolejny odcinek mogłem rozpocząć tą piękną piosenką. Czego więcej można chcieć od życia? Sięgnąłem po Rick of Putrefaction, klasyk grindu z repertuaru Carcass, bo jest ku temu dobry powód. Już za chwilę, w weekend, Brytyjczycy ponownie wystąpią w Polsce, tym razem jako gwiazda festiwalu Rockowizna, który odbywa się w Zwierzyńcu w Parku Środowiskowym 3 i 4 lipca. Ładnie ten festiwal rośnie i nabiera mocy, bo to już nie tyle rockowizna, co metalowizna, a ja oczywiście nie mam nic przeciwko takiej ścieżce rozwoju. Oprócz Carcass, Zwierzyniec odwiedzą w najbliższy weekend inne dzikie bestie, w tym Furia, I Am Morbid, Get the Shot, Dope Lord oraz Blinded 23. I Blinded za chwilę posłuchamy, bo ich płyta Deuterium wciąż jeszcze jest świeża, wciąż nieograna. A mówię o tym wszystkim, bo dziś przez 2 godziny opowiadał będę, na jakie koncerty w lipcu warto zwrócić uwagę. Dużo tego będzie, w tym niemało dobrego. Audycja nazywa się Ciężko na sercu, ja nazywam się Jarek Szubrycht, wydawcą jest Mariusz Owczarek. Zaczynamy.

Last Lightning to black metal z Norwegii, raczej daleki od czołówki tamtejszej sceny, ale jak ktoś słucha, to wstydu nie ma. Zespół wybiera się na aż 5 koncertów do Polski, pewnie po to, by Kacper Śliwa, perkusista grupy, mógł odwiedzić swoje rodzinne strony. Pomiędzy 3 a 11 lipca Last Lightning zagrają w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, za każdym razem z innym zestawem supportów, wśród których znajdą się m.in. Death Reapers, Pale Death i Waśń. 4 lipca, o, to jest wspaniałe, w Sycynie, konkretnie w zagrodzie na Zadupiu, odbędzie się festiwal Rozłupnia. Nie zmyślam, to wszystko nazwy własne. Na drugiej edycji tej imprezy zaprezentują się m.in. Damnatorum, Supreme Void i Mortemorium. I życzę zarówno zespołom, jak i publiczności miłego rozłupywania. Crossover Krakow to cykliczna impreza, która odbywa się, jak sama nazwa wskazuje,

w Krakowie. I jej 10. już edycja będzie miała miejsce 4 lipca w klubie Gwarek. Na scenie m.in. Terror Dome i Species. No i czego chcieć więcej?

kiedy byłem ciekawym świata brzdącem, takim nastoletnim brzdącem, żeby nie było, zainteresowałem się seryjnymi mordercami. Kto nigdy nie interesował się ludźmi tak złymi, że aż fascynującymi, niech pierwszy rzuci kamieniem, tylko proszę nie celować w głowę. A zatem seryjni mordercy. Każdy z nich dzisiaj dorobił się co najmniej dwóch seriali telewizyjnych, dokumentu i fabuły, pękatych biografii, tysiąca podcastów i milionów postów w mediach społecznościowych. Niektórych interesujących i całkiem mądrych, większości niestety dość płytkich i głupich, ale jeśli tylko ktoś gustuje w takim crime porn, może się napawać nim na każdym kroku i za darmo. Dawniej tego nie było, zatem wiedzę o potworach w ludzkiej skórze czerpaliśmy z piosenek. Przede wszystkim z piosenek amerykańskiego zespołu Macabre, który od ponad 40 lat w niezmienionym składzie sieje zgorszenie pod postacią muzyki, którą sam nazywa murder metalem.

jedyne w swoim rodzaju połączenie pierwocin death metalu z thrashem, punkiem, grindem i przyśpiewkami ludowymi. Bo w Macabre to właśnie jest fascynujące, że to zespół w jakimś sensie ludowy, prowincjonalny, małomiasteczkowy, żeby nie powiedzieć wieśniacki. I właśnie za to ich kochamy. Na początku lipca Macabre przyjeżdżają do Polski, a towarzyszyć im będzie Martin Schirenk znowu z Jackiem Perkowskim, a więc 2/3 legendarnego austriackiego zespołu Pungent Stench, czyli projekt, który obecnie jeździ pod szyldem Schirenk Plays Pungent Stench. I to jest pożegnalna trasa tej formacji. Uczta z gore death metalem jako daniem głównym. Usłyszymy piosenki z kultowych albumów, takich jak For God Your Soul, For Me Your Flesh czy Been Caught Battering. A więc podobnie jak w przypadku Macabre, same plugastwa w tekstach, sama rozkosz w dźwiękach. I jeszcze występował z nimi będzie nasz rodzimy Las Trumien, bardzo pokrewny mentalnie i muzycznie obu składom. Szykują się niezapomniane wieczory 5 lipca w Krakowie w Hyde Parku i 6 w Warszawie w Hydrozagadce.

Bloody Fest odbędzie się 9 lipca. Impreza mała, bo zmieści się w krakowskim klubie Buda, ale podobno rozmiar nie ma znaczenia. Wystąpią grupy Wieczny Mróz, Injected, Fear of Mirror oraz Betrayer. Czeski Betrayer, nie ten polski, co w sumie uważam za gruby nietakt, bo na przykład polski Krabator z koncertami do Czech nie jeździ. Festiwal trochę większy, ale też żadna masówka, tylko hałaśliwy piknik dla rodziny i przyjaciół będzie miał miejsce 10 i 11 lipca w Pleszewie. To kolejna odsłona dobrze już fanom muzyki znanego, jedynego takiego w Polsce festiwalu, który nazywa się Red Smoke. A więc stoner, doom, stoner, psychodelia, kwaśny rock'n'roll i jeszcze trochę stonera. Skład jak zawsze na Red Smoke międzynarodowy, trochę gwiazd gatunku czy gatunków i więcej wynalazków, których nawet nie kojarzę, a które tym chętniej bym sprawdził, bo Red Smoke wie, co dobre w tych klimatach, można im zaufać. Kto więc może, niech spieszy do Pleszewa, gdzie czekać na niego będą ze swoją muzyką m.in. Elder Slomosa, Warning, Poison Ruin, Entropia, Hollow Ship oraz Doomgang.

kolejny nowy mikrofestiwal i nie mówię tego z przekąsem, bardzo kibicuję takim inicjatywom. Nazywa się Bestial Invasion i odbędzie się też w krakowskiej Budzie, podobnie jak wspomniany wcześniej Bloody Fest. Bestialską inwazję na okolice Wawelu, bo Buda rzeczywiście jest parę kroków od tego świętego dla Polaków miejsca, przeprowadzą zespoły Lucille, Leprozorium, Rapid Fire i Szafot i zrobią to 11 lipca. Dzień później, a więc 12 lipca w warszawskim klubie Voodoo pojawi się amerykański Poison Ruin, by wystąpić dla tych, którym w Pleszewie było mało, a może bardziej dla tych, co nie mogli dojechać na Red Smoke. Poison Ruin to bardzo ciekawy zespół, w którym punk spotyka się z rycerskim metalem i jeszcze jest w tym black metal i dark ambient i oczywiście głęboki ukłon w stronę Killing Joke. Amerykanie długo dobrze się zapowiadali, ale wydana w tym roku ich nowa płyta, czyli Hymns from the Hills, to już obietnica spełniona, fantastyczny materiał. A że Poison Ruin wkładają w koncerty dużo serca, tym bardziej polecam.

Zawsze była i pozostanie dla mnie tajemnicą oszałamiająca kariera zespołu In Flames. Nie, żebym ich nie lubił, bo podobało mi się i to, co robili na początku swojej kariery, kiedy żenili Maiden z death metalem, i te późniejsze, bardziej nowoczesne rzeczy też lubię, ale żeby aż tak to urosło. Cóż, może odpowiedzią są koncerty, które In Flames zawsze grali znakomite. A że po dekadach niestrudzonej działalności Szwedzi dorobili się wielu hitów, będzie śpiewanie refrenów od początku do końca. Na polskich koncertach In Flames towarzyszyć w lipcu będą Szkoci z Bleed From Within. Dobry to zespół, ambitne i ciężkie rejony metalcora. Możecie ten skład zobaczyć 15 lipca w Gdańsku w B90 i dzień później we Wrocławiu w A2.

Legendarna chorzowska leśniczówka gościć będzie 18 lipca Live and Burn Festival, na którym wystąpią m.in. Rascal, Rat King, Devil in the Name i Nuclear Venom. Tego samego dnia, przypominam, 18 lipca, sobota, odbędzie się pierwszy z dwóch polskich koncertów System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath. Mocny to zestaw, nie powiem, choć szkoda, że na Stadionie Narodowym, gdzie wiadomo jak jest z dźwiękiem. Na szczęście w Trójce z dźwiękiem jest wszystko w porządku, zatem puszczę wam po piosence każdego z tych zespołów. Mam w swoim życiu okres fascynacji grupą System of a Down. Przeszło mi już co prawda, ale wszystkie płyty są na półce i niezmiennie uważam, że to jeden z najciekawszych, przynajmniej z tych dużych zespołów, które zostały spłodzone przez szeroko pojmowany new metal. Obok Slipknot. Oczywiście fani Deftones nawet niech nie dzwonią ze skargami, bo i tak nie odbiorę. Fajnie, że System of a Down powracają do Polski jako mega gwiazdy, tym bardziej, że ich przygoda z polską publicznością, co powszechnie wiadomo, nie zaczęła się najlepiej, no ale wtedy podczas swojej pierwszej wizyty nad Wisłą w 1998 roku supportowali Slayera, a to była misja samobójcza. Queens of the Stone Age puszczę z mojej ulubionej płyty, czyli Rated R, w dodatku numer z gościnnym udziałem Roba Halforda, a więc kto ma wiedzieć, ten już wie. Acid Bath natomiast to dopiero jest niespodzianka. Niespodzianką jest samo istnienie tego zespołu i szkoda, że grają na stadionie, w dodatku jako otwieracz, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócą. To zespół zasłużenie kultowy i wpływowy, który wydał tylko dwie płyty w latach 90., ale za to inspirował wiele późniejszych gwiazd ze wspomnianym już Slipknotem na czele, nie mówiąc o całej czeredzie ich sludge'owych dzieci z Luizjany i nie tylko, z całego świata właściwie. Acid Bath przestał istnieć w 1997 roku, kiedy basista Audie Pitre zginął w wypadku samochodowym zabitym przez pijanego kierowcę. Zginął razem z obojgiem swoich rodziców. Straszna historia. Acid Bath mieli już nigdy nie powrócić, ale nigdy nie mów nigdy. Bardzo, bardzo jestem ciekaw tego koncertu, bo nigdy tej grupy na żywo nie widziałem. A więc raz jeszcze System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath w Warszawie 18 i 19 lipca.